0: Polskie Radio.
1: Nigdy im nie pozwoliłem na prosztame imię. Nawet jak dostaję w pedzip, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidzę.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: To jest chyba nieważne.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

producenci owspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi Salvado z Dali, mówcie mi rozkoszek. Pojrzyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczętuję się chaosem, jak lakiem. Jestem barwną drogą donikąd, na szalej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Rozdałem złomiarzom rzeczy, a bankom fonse. Oto interesy, poety. Patrzcie, poszczę, kupione bilety, gram swój koncert. Bo dziś nawet artyści to drobno mieszczanie. Czujcie ogień mojej misji, wywrócić.

Švurka, rádio i podcast.

family. Let me see your hands in the air real quickly.

0: Potrafi tańczyć, ale chętnie się uczy poszklaneć serumu.
1: Całe życie to mem, ciemne niebo nade mną. Do góry dnem, do góry dnem.

igrzyskach osobowości, wśród dziarek na twarzy farbowane włoski, wśród patostreamów i obelg, face to face, romanse i plotki. Zabijasz emocje w tych dzieciach świadomie, czy robisz to

0: Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy.
0: Teraz gramy.
3: O nie, nie na telefon pan dzwoni.
4: A na co?
3: To jest, proszę pana, przekaz.
4: Przekaz, tak?
3: Przekaz, tak.
4: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
3: Myśli.
5: Ej, mam déjà vu.
3: Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że od

chociaż mam rację, ona jeszcze trzeszczy. No weź się, zbieram swoje rzeczy, wrócę rano, wyleczysz się od razu. Dobranoc, to było cholernie gorące żelazo. Kończę, i tak bym już nie spał w kaszlącym eskolcie. Jadę złoty 20, jakiś wieśniak w radiowozie kiwa, mało serdecznie.

ty i ja i skradzione jabłka. Dziki sad, daleko od miasta, godzina drogi stąd, najbliższa, tak daleko.

0: martw o pieniądze, bo najwyżej znajdę inne. Bo żyjemy jak w filmie. Obrabujemy banki, zajmiemy cudzą willę. Puść mi swoją playlistę. Na ten świat gorzki jak gin, no i nich. Nie potrzebuję innej. Tylko nie myśl tyle i bądź przy mnie.
1: Czwórka. Czwórka. Rap, gra.
2: Rap, gra. Rap, gra.

0: miłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy

0: Słuchasz czwórki.
1: Gramy. Gramy.
2: Gramy w czwórce.

0: Tendency bądź cicho.
1: Ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.

0: Я упокоен, с которого его ночь выищет. Старищеный.
1: Przepraszam, muszę iść grać. Goście czekają.
2: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
3: Gramy.
4: Gramy.
3: Teraz gramy.

Daj mi się pośmiać, ja bosa chcę chodzić. Pani pan, ile można wyswobodzić się muszę z tej powagi sztucznej, co nam kradnie duszę. Uszę, mam swoje własne, słucham siebie zanim zasnę.

0: I'm ballin'. Yeah, it's time to play.
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: Rozgrzewka w czwórce.
1: Rozgrzewka w czwórce.
2: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest Marcin Bożencki, dziennikarz Eleven Sports i kanału sportowego, komentator oraz przede wszystkim, bo to będzie główny wątek naszej rozmowy, autor książki pod tytułem Ludzie z cienia, o tych, którzy pracują na wynik drużyny piłkarskiej. Witaj.
3: Dzień dobry, witam.
2: Bardzo się cieszę, że taka książka powstała, bo ja też jakoś tak zawsze lubię to, co jest gdzieś schowane, to jest gdzie to, co gdzieś tam w cieniu jest ukryte za kulisami, więc to była też przyjemność móc przeczytać twoją książkę, bo jest bardzo dużo fajnych historii, szczególnie lata 90., jak to kiedyś wyglądało, jeśli chodzi o tych ludzi, którzy rzeczywiście są określani czasem mianem takich architektów sukcesu, o których po prostu się nie mówi. No i tak patrzę i na twojej okładce już mamy odpowiedź właściwie, kim są ci architekci, bo to greenkeeperzy, kitmeni, kucharze, dietetycy, psychologowie. Jak właściwie jest duży sztab, jeśli wzięlibyśmy taką przeciętną polską drużynę? Kto właściwie i ile ludzi pracuje na sukces?
3: Myślę, że nawet kiedy popatrzymy na polskie drużyny, to ta liczebność sztabu się znacząco różni, bo pewnie od kilku osób do nawet kilkudziesięciu. Ja w tej książce z premedytacją nie zawierałem udziału osób związanych stricte ze sztabem szkoleniowym, bo nie chciałem, żeby tam byli trenerzy, asystenci trenerów, analitycy taktyczni i tak dalej, i tak dalej.
2: Bo ich w miarę znamy.
3: Ich znamy, ale przede wszystkim chciałem pokazać, że jest mnóstwo osób, które niekoniecznie mają styczność bezpośrednio z piłką nożną. Nie kreślą taktyki, nie wybierają, kto ma wykonywać rzuty karne, kto ma być kapitanem, nie analizują tego, jak gra przeciwnik, tylko robią mnóstwo innych rzeczy, które może nie są bardzo blisko związane z piłką nożną, ale mają wpływ na tę piłkę nożną, czyli właśnie tak jak powiedziałeś, ludzie, którzy zajmują się murawą, ludzie, którzy masują nogi piłkarzy, którzy dokarmiają tych zawodników, którzy układają im diety, ludzie, którzy często też przygotowują ich psychologicznie, mentalnie, bo to też jest coraz, powiedzmy, powiedziałbym, taki popularniejszy zawód w piłce nożnej, czyli trener mentalny, psycholog.
2: I, ale no, ty w jednym z wywiadów fajny cytat rzuciłeś, świętej pamięci Franciszka Smudy, który powiedział, że psychologa nie potrzebujemy, bo nie mamy w drużynie wariatów. No, okazuje się, że jest nieco inaczej.
3: Tak, to były takie dosyć prześne czasy, końcówka lat 90., kiedy rzeczywiście w szatni, raczej kiedy padło hasło psycholog, no to wszyscy patrzyli się na siebie z ogromnym zdumieniem, natomiast dzisiaj jest to funkcja niezwykle popularna i to też mnie zaciekawiło, bo muszę powiedzieć, że podchodziłem do rozmowy z Kamilem Wódką, to jest psycholog, który pracował z wieloma drużynami, między innymi z Rakowem Częstochowa, ale też towarzyszył przez niemal całą karierę Łukaszowi Piszczkowi, jednemu z naszych najwybitniejszych piłkarzy. Jakby podchodziłem do tej rozmowy przekonany, że on mi będzie opowiadał o spotkaniach jeden na jeden z piłkarzami, o rozmowach, o spotkaniach z drużyną. Okazało się, że on mi opowiadał bardzo dużo rzeczy o tym, jak ci piłkarze muszą trenować, jakie treningi, powiedziałbym, oddechowe muszą przeprowadzić nawet w domu, żeby potem na boisku to procentowało, żeby potrafić odgonić stres, żeby w momencie, kiedy rzeczywiście czują ogromne ciśnienie, czują wzrok tysięcy kibiców wbitych w ich prawą nogę przed wykonaniem rzutu karnego, to żeby takimi ćwiczeniami choćby ten stres odgonić i poradzić sobie z presją.
2: No to patrz, czyli jednak się okazuje, że Mateusz Borek, no tak trochę nie wiem w sumie jak to ocenić, bo pamiętamy ten słynny cytat o kiedy mówił, że nie mówimy o presji w piłce, presję mają ludzie z chorymi dziećmi, pielęgniarka na onkologii i bezrobotni, którzy muszą utrzymać rodzinę, koniec cytatu. No ale tak jak wspominasz jednak, kiedy taki piłkarz wychodzi, tysiące osób na trybunach, wszyscy się patrzą, jest presja, trener krzyczy, jest presja ze strony sztabu, ze strony kibiców, potem ci kibice nierzadko po takim meczu krzyczą na tych piłkarzy. Taki psycholog to jest jednak bardzo ważna rola, która szczególnie się przydaje w drużynie piłkarskiej. Natomiast mnie najbardziej ciekawi kucharz. Co on właściwie robi i czy to jest zwykłe gotowanie, czy to jest jakaś po prostu absolutna specjalizacja, dostosowanie się do każdego żołądka, każdego piłkarza?
3: No jest to oczywiście gotowanie. Warto też podkreślić, że jeżeli na przykład spojrzymy na kluby ekstraklasy polskiej, jest ich aktualnie 18, to takiego kucharza swojego ma mniej więcej 5-6 klubów na dzisiaj, więc no to jest dopiero funkcja, która...
2: Czyli co, mamy Legię? Mamy Lecha
3: pewnie?
2: Mamy Legię,
3: Lecha, Raków Częstochowa. Z tego co pamiętam, kucharz Lecha, z którym rozmawiałem, z Arturem Dzierżbińskim, mówił mi chyba, że Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin i ktoś jeszcze, wyleciała mi nazwa z głowy. W każdym razie

0: No mogłoby się wydawać, że praca polega na tym, że utłuczemy 20 schabowych, 20 porcji ziemniaków, zrobimy wannę mizerii i po prostu poporcjujemy to na 20 talerzy. Okazuje się, że nie, no bo to tak jak w życiu. Ja nie toleruję tego, ty nie tolerujesz tego, trzeba to wszystko wziąć pod uwagę. A tutaj jeszcze mówimy o sportowcach, u których trzeba uwypuklić ich możliwości fizyczne, więc u jednego będzie dobrze działało to, u innego tamto, więc bardzo często to menu jest niezwykle drobiazgowo sporządzane. No i ten kucharz ma mnóstwo roboty, no oczywiście ma pod sobą też pomocników, bo nie jest tak, że on sam przygotowuje te wszystkie potrawy. Natomiast często na przykład ci kucharze, którzy pracują w czołowych polskich klubach, no jeżeli jest na przykład wyjazd na mecz europejskich pucharów do Belgradu, Portugalii, Szwecji, Norwegii czy gdziekolwiek, on leci 2 dni wcześniej, sprawdza hotel, dogaduje się z miejscową ekipą już pomocników w tej kuchni hotelowej, przygotowuje to menu. No naprawdę tej pracy jest bardzo dużo, już nie wspominając o tym, że musi wraz ze sobą zabrać mnóstwo jedzenia, takiego suchego prowiantu, czyli ryżu, makaronu, kaszy i tak dalej, tych produktów, które ma sprawdzone. Więc no, to jest bardzo wymagająca praca i podobnie jak właściwie we wszystkich tych zawodach, które opisuję w książce, jest to praca okrutnie pochłaniająca czasowo. Bo życie piłkarza, tak jak powiedziałeś, jest naznaczone presją, natomiast jest oczywiście też wymagające. Natomiast piłkarz przychodzi na trening, zje sobie obiadek po treningu, wraca do domu i tak naprawdę ma czas dla siebie. Kucharz, fizjoterapeuta, ci wszyscy ludzie muszą
1: cały czas w robocie.
0: Oni są cały czas w robocie, no bo jeżeli w drużynie jest 25 piłkarzy, a kucharz musi ugotować 25 piłkarzom, albo fizjoterapeuci zająć się 25 parami nóg, no to znaczy, że od rana do wieczora musisz być w pracy.
1: No to naprawdę ci piłkarze to jak księżniczki, do każdego się trzeba dostosować. O kucharzach jeszcze będziemy rozmawiać. W studiu jest Marcin Bożenski, dziennikarz Eleven Sports i kanału sportowego. A tematem pierwszej godziny są ludzie z cienia, architekci sukcesów drużyn piłkarskich.
2: To jest Rozgrzewka w czwórce.

0: na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
1: A razem z nami jest Marcin Bożencki, dziennikarz Eleven Sports i kanału sportowego. Skończyliśmy na tych kucharzach.

0: Pamiętasz tę konferencję słynną, rok 2006, Paweł Janos nie zjawia się, nie chce udzielać wywiadów, piłkarzy nie ma, wysyła kucharza. Co to w ogóle było?
1: Urodziłem się w 1994 roku, miałem wtedy 12 lat, więc może nie znałem wagi tej sytuacji, natomiast rzeczywiście pamiętam jak przez mgłę, no potem już ze wspomnień wielu kolegów czy dziennikarzy, czy

0: jeżeli jesteś na turnieju, no to te konferencje są właściwie codziennie, po jedna, po dwie, więc no ile razy możesz pytać, jaką taktykę trener wybierze, albo którego prawego obrońcy
1: wystawi. Często powtarzają trenerzy to samo.
0: Tak, więc żeby nie było nudno, no to był taki zamysł, żeby wystawić na konferencję prasową kucharza. Natomiast, no niestety niefortunny był timing, bo to było po tym meczu przegranym na inaugurację z Ekwadorem 0-2. No już wtedy domagano się głowy selekcjonera Pawła Janasa, a przede wszystkim nawet jeżeli nie głowy, no to tego, żeby wyszedł do dziennikarzy i odpowiedział, dlaczego tak źle nam poszło na inauguracji mundialu. No i ten biedny Tomasz Leśniak usiadł sobie na konferencji prasowej, obok niego Michał Liskiewicz, Antoni Piechniczek, którzy wtedy pracowali w Polskim Związku Piłki Nożnej i tak naprawdę chyba zdążył powiedzieć dzień dobry, a nad jego głową latały gromy, pioruny. Tam kolejni dziennikarze dopytywali, gdzie jest trener Janas, jak to możliwe, to skandal, gdzie on wyjechał, na ryby, nudzi się, siedzi w pokoju, je ciastka.
1: On biedny tam siedział, właściwie nie było żadnych pytań do kucharza, tylko raczej tutaj, gdzie jest Janas.
0: Tak, więc wyszło dosyć karykaturalnie, ale po kilkunastu latach, to nie pamiętam nawet dokładnie, no kilka lat temu, może 3-4, znowu pojawił się Tomasz Leśniak, ale to było za kadencji Paulo Sozy, ale już właśnie w takim zabarwieniu humorystycznym, kiedy już to było przedstawione jako, no to przechodzimy do końca tej historii z 2006 roku i rzeczywiście Tomasz Leśniak na kilka pytań odpowiedział już w zdecydowanie przyjemniejszych okolicznościach.
1: No przyjemne okoliczności też były na Euro 2024, to wtedy na konferencji pojawił się kucharz reprezentacji Słowacji i w sumie to był chyba strzał w dziesiątkę z tego, co pamiętam, bo ta konferencja trwała ze 40 minut, dziennikarze z całego świata byli zachwyceni kucharzem reprezentacji Słowacji. No dobrze, mamy kucharzy, mamy psychologów, mamy tak zwanych kitmenów. Tutaj nie powstało polskie słówko, mamy zapożyczenie z języka angielskiego, czyli co? Osoby, które zajmują się strojami, spodenkami, koszulkami, czym jeszcze?
0: Właściwie wszystkim, co widzimy na ciele piłkarzy, no bo widzimy ich w ortalionach, w dresach, w polówkach, w t-shirtach, w strojach piłkarskich, oczywiście w getrach, majtkach i tak dalej. I oni tym wszystkim się zajmują. Zajmują się, czyli zbierają to wszystko w bazie zespołu, piorą, przygotowują, pakują na wyjazd, zabierają ze sobą te wielkie skrzynia, bo to wozi się na lotniskach w takich wielkich metalowych skrzyniach, ważą po kilkaset kilogramów. No i na kolejne mecze muszą oczywiście te stroje zabierać, potem to wszystko prać i tak dalej, więc pracy po prostu fizycznej jest bardzo dużo. Co ciekawe, w reprezentacji Polski jest trzech takich kitmenów. Szefem tej komórki jest Paweł Kosedowski, który pracuje w reprezentacji od kilkunastu lat, ale pomaga mu dwóch ludzi, którzy są z doskoku. Natomiast co ciekawe, jeden z nich jest, jeżeli dobrze pamiętam, albo adwokatem, radcą prawnym, więc po prostu w wolnym czasie
1: po godzinach kitmenem.
0: Po godzinach togę zamienia na trochę inny strój, na taki dresik reprezentacji Polski i zamiast na sali sądowej pojawia się na zgrupowaniu reprezentacji Polski i pierze koszulki.
1: No wszechstronny człowiek, ja się mu nie dziwię, bo poznawanie świata to jest świetna rzecz. Natomiast czy kitmeni nie wkurzeni są trochę, jeśli piłkarze oddają te koszulki gdzieś tam kibicom, podchodzą do trybun, no i potem trzeba taką koszulkę znowu załatwić?
0: I tak i nie, bo właściwie każdy piłkarz w każdym zespole, to też zależy od sytuacji ekonomicznej, powiedzmy, klubu czy reprezentacji, doskonale wie, ile takich koszulek dostaje. No zazwyczaj piłkarz dostaje 2-3 koszulki na mecz, więc jeżeli tę jedną odda albo wymieni się z przeciwnikiem, to świat się nie zawala. Oczywiście no, czasem w niektórych klubach biedniejszych, choćby polskich, na poziomie ekstraklasy czy pierwszej ligi, jasno się mówi, słuchaj, no nie możesz się za bardzo wymieniać, bo nie mamy nie wiadomo ile koszulek. Reprezentacja Polski ma ogromną bazę tego sprzętu. Producent strojów cały czas dostarcza nowe modele, nowe egzemplarze, więc nawet gdyby, nie wiem, zapodziało się nagle 30 dresów, to po prostu składa się zamówienie i tydzień później 30 dresów przychodzi.
2: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę.

0: jest Rozgrzewka w czwórce. Rozgrzewka w czwórce.
1: My wracamy do rozmowy o architektach sukcesu, architektach, których nie widać, zazwyczaj których nie słychać, a opowiada o nich Marcin Bożenski, dziennikarz Eleven Sports i kanału sportowego. Kit Meni, no i właśnie, tutaj był bardzo fajny fragment w twojej książce. Co to było? A, jest, dobrze. Bogusław Łobacz, ówczesny kierownik Legii Warszawa, to były lata 90. I tam była taka fajna akcja, że właściwie jeśli chodzi o ubrania, tam był spory problem. I mówi Łobacz, tu cytat, w europejskich pucharach wyglądaliśmy jak dziady. Żeby ratować honor drużyny, latałem na bazar Różyckiego i kupowałem

0: ortalionowe dresy i po prostu oni korzystali, piłkarze, z tych jakichś ubrań, choćby Bayernu Monachium. Jeden napisałeś, człowiek to w ogóle gdzieś w jakimś garniaku chodził. Co tam się w ogóle działo? Wszyscy z innej parafii, jak to skomentował.
1: To były troszeczkę inne czasy i tak jak teraz mówimy o podziale na kilka zawodów, powiedzmy, w obrębie drużyny piłkarskiej, tak wówczas na przykład taki Bogusław Łobacz, który był kierownikiem zespołu, robił wszystko, czyli robił piłkarzom kanapki na wyjazd. No dzisiaj to jakbyśmy powiedzieli, że piłkarze w autokarze dostali kanapki ze schabowym, jak mama zawsze każdemu dziecku robiła na wycieczkę, to byśmy się złapali za głowę. Bogusław Łobacz tym się zajmował. Kołował, mówiąc kolokwialnie, też stroje, natomiast no to nie było takich czasów jak dzisiaj. Nawet w latach 90. no nie mogłeś sobie złożyć zamówienia w którejś firmie i było ci 30 pięknych dresów z wyhaftowanym logo i tak dalej, i tak dalej. Więc opowiadał mi o tym słynnym dwumeczu z Sampdorią, kiedy pojechali na wyjazd do Włoch, do Genui. No i wyglądali no po prostu jak dziady. Jeden ubrany w garniturze, no bo akurat miał jakiś garnitur poweselny. Trzech w dresach Celticu Glasgow, no bo jak Legia sprzedała Darka Dziekanowskiego, to dostała trochę piłek, trochę pieniędzy i jeszcze trochę kilka dresów. Tak. Ktoś w dresie Bayernu Monachium, bo Bayern przyjechał na mecz sparingowy i zostawił w podziękowaniu 3 komplety dresów, więc no jakaś w ogóle katastrofa po prostu taka, jeżeli mówimy o profesjonalizmie, no ale tak to wyglądało jeszcze w latach 90. I rzeczywiście ci piłkarze, nie tylko Legii, wszystkich klubów jeździli jak przebierańcy. No Legia, kiedy miała grać w europejskich pucharach, nie miała po prostu strojów. Doszli do wniosku, że fajnie byłoby w związku z, powiedzmy, takim prestiżem, estymą europejskich pucharów mieć jakieś nowe stroje. No więc udało się załatwić u Andrzeja Grajewskiego, który był takim, powiedziałbym, menadżerem, pośrednikiem na Niemcy, żeby stamtąd załatwił jakieś po prostu zielone, białe koszulki. No ale że Andrzej Grajewski dorabiał też w firmie produkującej jogurty i napoje Miller Milch, no to na klatce piersiowej było wielkie Miller Milch. No ale Legia nie miała takiego sponsora jak Miller Milch, więc trzeba było nakleić wielkie białe kwadraty. No i w takich strojach, w partyzancki sposób tworzonych, musieli grać, więc no były to bardzo przaśne, kolorowe czasy.
0: Łobacz jeszcze dorzuca ten cytat z twojej książki. Tutaj jest: stroje treningowe nie były prane, rozwieszało się je w szatni i schły. Smród był okropny. Czy te czasy już minęły, czy nadal mamy do czynienia gdzieś może w niższych ligach z takimi sytuacjami?
1: Generalnie minęły. Oczywiście teraz już pralki, suszarki są standardem w większości klubów na poważnym poziomie. Natomiast muszę powiedzieć, że pojechałem do Mielca. Tam spotkałem się z kitmanem Stali Mielec, wówczas jeszcze ekstraklasowej, teraz pierwszej ligowej, Andrzejem Prygą. Andrzej tam, pan Andrzej właściwie, pracuje od kilkudziesięciu lat. No i muszę powiedzieć, że jak przyszedłem się po obiektach Stali Mielec, to poczułem taki klimat lat 90.
0: Był zapaszek,
1: bo to taki obiekt Mosiru, miejskiego ośrodka sportu i rekreacji, ciasne korytarze, malutkie pokoiki, pralka na pralce, suszarka na suszarce, no czuć taką leciutką stęchliznę i to taki powrót do korzeni.
0: Z drugiej strony zastanawiam się, czy to nie można tego wziąć za taką broń na przeciwnika, po prostu wiesz, biega ci gdzieś i ledwo człowiek wytrzymuje takiego piłkarza.
1: Były różne historie w piłce nożnej. Janusz Wójcik sugerował Tomaszowi Iwanowi, który miał diastemę, żeby z pomiędzy dwóch jedynek syknął śliną w twarz Davida Beckhama, ale jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś z premedytacją nie wybrał koszulki, choć oczywiście kryć takiego zawodnika w cuchnącym stroju w polu karnym, no to żadna przyjemność.
0: Janusz Wójcik, jedna z najbardziej kolorowych postaci w świecie piłkarskim i już ta jego słynna wielka improwizacja, gdzie można powiedzieć, wyżywa się na tym biednym fabiku, ten filmik cały czas tam lata po YouTubie, ja co jakiś czas do niego wracam, jakoś tak nie wiem, tak mam.
1: Ja muszę powiedzieć, że z uwagi na, powiedzmy, swoją pracę, często mam kontakt z byłymi piłkarzami reprezentacji Polski, którzy grali u Janusza Wójcika i osłuchałem się tyle historii, że gdybym to gdzieś, nie wiem, usłyszał z drugiej ręki albo przeczytał w książce, to na pewno bym nie uwierzył albo podzielił przez 10, a tak muszę wierzyć.
0: Marcin Bożencki, dziennikarz Eleven Sports i kanału sportowego, autor książki Ludzie z cienia. Dzięki serdeczne za rozmowę.
2: To była Rozgrzewka w czwórce. Rozgrzewka w czwórce. A man she gets.

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj Polska pozostanie w wilgotnej masie powietrza polarnego pod kłębiącymi się chmurami. Rano w centrum i na północy spadnie deszcz do 10 do 20 nawet litrów na metr kwadratowy, ale te opady stopniowo będą odchodzić poza granice kraju. Na termometrach zobaczymy natomiast 14 stopni Celsjusza na Kaszubach i Warmii, przez 16-17 w centrum kraju, do 19 na Podkarpaciu.
1: Autopromocja.
2: Widziałaś tę rolkę? Ona znowu to zrobiła.
3: O nie, kolejny trend?
2: Ale ten jest serio ciekawy.
3: No okej, no to musimy to obgadać.
2: Ale kiedy?
3: Może w czwartek o 12? W czwórce?
2: Pasuje. Zapraszamy na audycję Dla Zasięgu o trendach w mediach społecznościowych.
4: Sprawdzamy, dlaczego nagle wszyscy robią i lubią to samo i co tak naprawdę za tym stoi.
2: Jak to, co lajkujemy, wpływa na nasze codzienne wybory, język, relacje i sposób myślenia?
4: Bądźcie z nami w czwórce, nie tylko dla zasięgu. W czwartki w samo południe. Marta Zienkiewicz
2: i Julia Święch.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: All gas, no breaks na rozpoczęcie tego delikatnie zachmurzonego poranka. Próbujemy tutaj dać wam więcej słońca od samego rana, a na zegarze 5 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Dominika Płonka. Dzień dobry i zapraszam na poranek czwórki. No rzeczywiście pogoda dzisiaj nie napawa nas optymizmem. W całej Polsce dużo deszczu, także uważajcie w szczególności, jeżeli właśnie zbieracie się do pracy czy do szkoły. Myślę, że przyda się nie tylko parasol, ale para dobrych kaloszy, może jakaś kurtka przeciwdeszczowa, jeżeli taką posiadacie, bo rzeczywiście ta droga dzisiejsza do pracy czy do szkoły może być delikatnie utrudniona. A co dziś w poranku? No na pewno dużo słońca muzycznie w pierwszej godzinie poranka. Zagram wam kilku nowych headlinerów, ale też po prostu artystów grających na openerze, bo wczoraj dostaliśmy ostatnią dawkę zapowiedzi, jeżeli chodzi o artystów. A później tematyka przeróżna, porozmawiamy między innymi o porażkach i o tym, czy potrafimy się do nich przyznawać, czym jest w ogóle porażka i czy warto ją romantyzować. A na razie na rozgrzewkę zagrajmy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: To jest nowość Czwórki.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's been 2 nights.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
2: Two Nights in LA, a na zegarze 13 minut po godzinie 7 przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Uważajcie dzisiaj, powtórzę to jeszcze raz i będę powtarzać dzisiaj pewnie przez cały poranek, bo rzeczywiście ten poranek jest pogodowo dosyć ciężki. Z jednej strony dobrze, że ten deszcz nam spadł i podleje wszystko, co zielone i pięknie rośnie. Z drugiej strony no, dzisiaj trzeba naprawdę uważać, żeby albo samochodem nie oblać kogoś na chodniku, albo będąc na chodniku nie zostać oblanym wodą, ale jeżeli chodzi o te bardziej słoneczne wiadomości, no to wczoraj dostaliśmy kolejne ogłoszenia openerowe. Tym razem to już jest podobno ostatnia transza artystów, którzy zagrają już niedługo w Gdyni. No i miejmy nadzieję, że tam akurat pogoda nie będzie przypominać tej dzisiejszej. Z jednej strony fani trochę rozczarowani. Tutaj rzeczywiście kilka kontrowersji. Były usuwane komentarze spod postów openerowych. Podobno nie ma jednego headlinera na dany dzień i tutaj zastanawiają się fani, czy nie zostali oszukani w kontekście ilości tych takich większych właśnie zagranicznych artystów. No, rozumiem rozczarowanie, z drugiej strony dzisiaj bilety na te większe festiwale kosztują ogromne pieniądze, także tutaj fani mają prawo się dopominać. Z drugiej strony ja dzisiaj chciałam się skoncentrować na tych artystach, którzy rzeczywiście zostali ogłoszeni i na których nie możemy się doczekać. I pierwszym takim zespołem jest polski trójmiejski jazzowy zespół Klawo, z którymi rozmawialiśmy w czwórce w ramach audycji Backstage 2 tygodnie temu i tam już manifestowali tego openera, mówili, że bardzo chcieliby zagrać. No widzicie tutaj czasami, jak coś pada na antenie czwórki, to się szybko udaje jakby ziścić swoje plany i marzenia. Zespół Klawo zagra na openerze, na tej polskiej scenie, no a my w takim razie zagramy ich współpracę z Miłym, ATZ-em i Odmę i jednorymowy joint.

0: poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To był French Montana i I Don't Really Care, ale nas obchodzi to, jaki dzisiaj jest poranek, bo poranek jest deszczowy, więc warto wziąć coś ciepłego, coś przeciwdeszczowego ze sobą, wychodząc z domu do pracy czy do szkoły. No a jeżeli jest taka możliwość dzisiaj popracować zdalnie, to myślę, że taki dzień jest idealny na to, żeby jednak z tym laptopem na przykład na kolanach gdzieś tam pod

Uderką się schować, bo rzeczywiście pogoda nie napawa do tego, żeby wychodzić z domu. No ale mamy nadzieję, że ta sytuacja zmieni się już w lipcu, a to dlatego, że poznaliśmy ostatnich graczy, ostatnich artystów grających na nadchodzącym Open Air Festiwalu. No i tutaj mam kolejnych artystów tak naprawdę, bo jest to duet zespół, którzy zagrają już w tej edycji Open Air'a. Jest to duet Coles, Kaha i Lukasi. Chociaż znając ten duet, to pewnie na openerze zagrają razem ze swoim basistą Bobkowskim. No i idealnie się to wszystko tutaj składa, bo Kolsi również zapowiedzieli album, którego premiera już jutro. Nadchodzi album Magia. Po świetnie przyjętym albumie Sanatorium sprzed 2 lat Kolsi wracają ze swoim dream popowym, pięknym brzmieniem. Tam na fitach też między innymi kopenhaska artystka Molina jest z polskich artystek Kasia Linz, ale również podobno mama Kachy udziela się i tutaj na jakimś instrumencie z tego, co kojarzę na tym albumie. Wszystko dostaniemy jeszcze w tym tygodniu, a tymczasem, jeżeli chcecie posłuchać Kolsów na żywo, no to już wiecie, że na openerze się pojawią, a my zagramy utwór właśnie z poprzedniego albumu o tytule Sanatorium, czyli utwór Reflektory.

lata, beztroskie marzenia. Świat się ciągle zmienia, kręci się ziemia. Spocone moje ciało, wiatru ma za mało. Wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco. Nigdy więcej zimno na stojąco, mówię to, bo rapuję, protestuję i manifestuję przeciw

0: Poranek czwórki.
1: Trial Sexy. Czuję się lepiej w poranku czwórki, a na zegarze 7:30. No na pewno czujemy się lepiej po łyku kawy czy gorącej herbaty dzisiaj. Wszystko dlatego, że pogoda nie napawa optymizmem, ale myślę, że w następnych dniach coraz lepiej, coraz cieplej. Tak naprawdę idzie lato i najdłuższe dni w roku, także nie ma się co stresować. A jeżeli tego słońca dzisiaj jest mało, to przychodzimy na pewno ze słoneczną playlistą. Kolejnym utworem, który dla Was dzisiaj przygotowałam, jest utwór od DJ-ki koreańskiej, która w 2022 roku uratowała openera i zagrała za inną artystkę. Pochodzi z Korei i zagra również w tym roku, o czym dowiedzieliśmy się wczoraj. Peggy Gu, teraz w czwórce.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Doing fine w poranku czwórki, a ja przychodzę do Was jeszcze z jednym ogłoszeniem openerowym. Mieliśmy dwóch artystów z Polski, mieliśmy Peggy Gu, która również zagra na openerze w tym roku po raz drugi już w lipcu. No to teraz jeszcze taki dosyć ekscytujący projekt, głos londyńskiej sceny alt-rapu, czyli Pixie, której być może nie znacie, być może to będzie Wasza nowa, ulubiona artystka dzięki temu, że posłuchacie jej na żywo, albo dzięki temu, że posłuchacie jej teraz w poranku czwórki. Pixie i Legacy.

0: Za 15 minut godzina 8 to był Steez od Hellogenics. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, a w poranku czwórki czas na rapowy album tygodnia. Jest nim 7 album studyjny od Vince'a Staplesa, czyli Cry Baby. Więcej o nim powie Delem.
1: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
1: Poleca Delem.
3: Wczoraj wspominałem o treści i grozie płyty Cry Baby od Vince'a Staplesa. To atmosfera, która była obecna już przy okazji promocji pierwszych singli. W klipie do Blackberry Marmalade raper jest zastraszany bronią, a całość przypomina kadry z gry w stylu first person shooter. Z kolei w teledysku do White Flag Vince przemalowuje flagę Ameryki na biało, żeby na końcu zacząć do niej strzelać. Trochę inny klimat dostaliśmy w klipie do Cotton, gdzie artysta zdecydował się przedstawić archiwalne nagrania z koncertów, protestów i innych ważnych momentów w historii czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych. Posłuchajmy teraz tego numeru. Mówił do Was Del M.

0: Autopromocja.
1: Tęsknili się? Rap scena czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: Na żywo w czwartek 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio.
14: Like us just sending never tried suicide. My ups even more than I realize. Time's up, keep moving when she arrives. If you've ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high, I'm in the best seat.

0: minęła 8. Pogoda. Dzisiaj Polska pozostanie w wilgotnej masie powietrza polarnego. Rano w centrum i na północy spadnie aż do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy, także uważajcie. Ale te opady będą stopniowo odchodzić poza granice kraju. Na termometrach zobaczymy natomiast od 14 stopni Celsjusza na Kaszubach i Warmii, przez 16-17 w centrum kraju, do 19 na Podkarpaciu.
1: Autopromocja. Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, z tej strony Pysz. Zapraszam na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam. Bert.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowie.

0: Elit. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
2: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
1: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
2: No, no.
3: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.

0: poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Young Miko otworzyła drugą godzinę poranka w czwórce, na zegarze 6 minut po godzinie 8. Mam nadzieję, że dzisiaj udaje wam się jakoś wyślizgnąć z łóżek. No pogoda na pewno do tego nie zachęca, ale być może ten poranek jest idealnym momentem właśnie na to, żeby troszeczkę dzisiaj zwolnić. Być może jakieś plany zawodowe dzisiaj zostały wstrzymane przez tą pogodę i macie trochę więcej czasu dla siebie, a być może musieliście wstać dzisiaj wcześniej właśnie dlatego, że ta pogoda trochę płata figle. W jakiejkolwiek sytuacji byście nie byli, to jest z wami poranek czwórki. Jestem z wami ja, Dominika Płonka. No i już zaraz do mnie dołączy Alicja Michalska, z którą porozmawiamy o archiwach. No właśnie, bo być może ten dzień, a może wieczorem będziecie mieli trochę więcej czasu, na rower nie będzie jak wyjść i będziecie mogli na przykład poprzeglądać sobie stare zdjęcia swoich rodzin.

zdjęcia swoich poprzednich pokoleń. O takich domowych archiwach i o Archifeście, czym jest taki festiwal, nie Open Air, a Archifest, porozmawiamy już za moment.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. To była czwórkowa nowość, czyli Dean Anderson .Paak i utwór Aftertaste. Jest to utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu K-Pops. A na film można się dzisiaj na pewno wybrać, bo pogoda nie napawa optymizmem i chyba dzisiaj rowery, rolki i inne tego typu aktywności musimy schować gdzieś do szafy. Ze mną w studiu jest już Alicja Michalska. Cześć.
2: Cześć. Trzeba się do siebie dzisiaj bardzo dużo uśmiechać po prostu.
1: To prawda. Czy byłaś w stanie dzisiaj w miarę sucho wiesz, przebyć podróż do pracy, czy jednak warunki są nadal ciężkie?
2: Nie no, parasolka oczywiście musiała być kurtka, ja tak wiesz, szybko do autobusu i z autobusu tylko do radia. No dzisiaj jest taki
1: spacerku
2: dzień,
1: dzisiaj nie było.
2: Nie było żadnego spacerku.
1: Rozumiem.
2: Spacerek może poczekać, dzisiaj trzeba znajdować sobie jakieś inne przyjemności w ciągu dnia, trochę inaczej się pocieszać. No ja na przykład dzisiaj wieczorem idę do klubu komediowego, to mnie pociesza, także polecam wszystkim jakieś takie aktywności, które nas trochę od tej pogody odciągną.
1: Wspaniale. Ja chyba wybiorę, słuchaj, tę wersję taką domową mimo wszystko. Mam taki bardzo ogłupiający program telewizyjny, który teraz oglądam, ale nawet chyba nie będę wam mówić, jaki, żebyście tutaj nie brali ze mnie złego przykładu, aczkolwiek myślę, że no, będzie to idealne rozwiązanie na dzisiejszy wieczór, tudzież popołudnie.
2: No to ja dzisiaj przychodzę z takim tematem trochę melancholijnym, trochę takim tematem, do którego dzisiejsza pogoda może pasować idealnie, bo jest to temat wracania do przeszłości, do której ostatnio często wracamy i chodzi zarówno o tę historię osobistą, rodzinną, ale też tę lokalną, związaną z osiedlem, z miastem czy z naszym krajem, no bo rzeczywiście ostatnio coraz częściej wracamy do swoich korzeni, co dają nam właśnie takie rodzinne archiwa i warto też znać te historie nie tylko świata czy kraju, ale przede wszystkim własnego domu, osiedla, czy tej najbliższej okolicy. No a okazją do zgłębiania tego wszystkiego jest Archifest 2026, który właśnie trwa w całej Polsce do niedzieli i zachęca do odkrywania tych lokalnych historii zapisanych w społecznych archiwach, które wcale nie muszą być takie nudne, to nie muszą być wielkie księgi, które gdzieś tam leżą zakurzone. W tym roku trwa kolejna edycja tego festiwalu do niedzieli w całej Polsce. A o tym właśnie trzecim roku organizowania Archifestu opowiedziała mi Agata Bujnowska, koordynatorka projektów kulturalnych.
3: 3 lata to jest faktycznie okres, w jakim działa, już pojawia się w Polsce Archifest, ale archiwa społeczne zaczęły powstawać znacznie wcześniej i przez ostatnie lata obserwujemy właściwie masowy wzrost ich ilości i zainteresowanie jest przeogromne. W tym momencie mamy już namierzonych w Polsce ponad 860 archiwów społecznych, czyli takich oddolnych inicjatyw, które zajmują się między innymi dokumentowaniem historii swoich społeczności, tematów, takich jak na przykład Psie Archiwum Społeczne zajmuje się funkcjonowaniem psów w historii. Są bardzo różne typy tych archiwów, ale większość z nich to są jednak archiwa lokalne, bo to właśnie historia naszego osiedla, kamienicy, wsi, regionu jest tym, co najbardziej pobudza wyobraźnię, najbardziej każe nam zainteresować się właśnie tą swoją przeszłością.
2: No i rzeczywiście tak jest, że to zapotrzebowanie na odkrywanie naszej historii jest dzisiaj coraz większe. Ludzie chcą wiedzieć,

0: skąd są, kim byli, skąd pochodzą, dokąd zmierzają przecież od zawsze, a gdzieś tam takie znalezienie się w kontekście historycznym daje nam poczucie jakiejś jednak stałości. Mam wrażenie, że w ogóle żyjemy w czasach, w których coraz częściej oglądamy się za siebie, no coraz częściej szukamy tych rodzinnych korzeni, przeglądamy stare fotografie, tworzymy drzewa genealogiczne. Teraz jest bardzo duże takie zapotrzebowanie na to i nawet na Instagramie pojawiają się różne takie, wiesz, filmiki, jak zrobić własne drzewo genealogiczne. No bo wiadomo, że w świecie, który zmienia się bardzo szybko, my potrzebujemy jakichś takich punktów odniesienia, które nas ugruntowują. Czym są w ogóle takie archiwa społeczne? Czy są to wyłącznie takie grube, zakurzone teczki z papierami? No, okazuje się, że ta historia może być tak naprawdę zaklęta w różnej formie.
1: Te archiwa społeczne są specyfiką, myślę, polską w dużym stopniu. Odnajdujemy archiwa społeczne w innych krajach, one nie zawsze mają taką nazwę, nie zawsze funkcjonują pod jakimś jednym spójnym terminem, ale w Polsce faktycznie jest to wyjątkowo wyraziste. Te archiwa są bardzo różne. One powstają czasami przy bibliotekach, przy domach kultury, prowadzą je fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ale też bardzo często są to inicjatywy prywatne, grupy nieformalne, które postanawiają na różne sposoby właśnie zbierać fotografie od mieszkańców, zbierać ich wspomnienia, nagrywać historię mówioną wśród najstarszych mieszkańców. Więc są to takie działania czasami z pogranicza formalnych, nieformalnych, ale jest to bardzo zauważalne, jak bardzo ten ruch się rozwija, jak bardzo jedni inspirują drugich.
0: No, muszę ci powiedzieć, że ja nigdy chyba nie weszłam sobie tak na stronę na przykład Centrum Archiwistyki Społecznej i nigdy nie przejrzałam takiej bazy wiedzy, wiesz, takich po prostu plików tych archiwów społecznych, żeby sobie o czymś tam poszukać i naprawdę to mnie zainspirowało do tego.
2: Też wydaje mi się, że to może być fascynujące, zamiast scrollowania mediów społecznościowych wejść na taką stronę i mówię to całkiem poważnie, że tam naprawdę może być dużo ciekawych informacji i też jakby utożsamiam się z tym, że sama ostatnio myślałam o tym, żeby spróbować odtworzyć to drzewo genealogiczne. Ja wiem, że z jednej strony mojej rodziny takie mam, ale z drugiej jest ono już takie wybrakowane, wiesz, nie ma tych wszystkich przeszłych pokoleń, więc warto może zapytać swoich właśnie rodziców czy dziadków, jeżeli mamy taką okazję i postarać się takie drzewo genealogiczne stworzyć. No bo jakbyś mnie dzisiaj zapytała o imiona i nazwiska wszystkich pradziadków i tak dalej, no to wydaje mi się, że byłoby mi ciężko tutaj od razu ci, wiesz, o wszystkich poopowiadać, więc a ta pamięć jest bardzo ważna, myślę, właśnie też dla zachowania takiej tożsamości.
0: Tak, jeszcze pamiętam, tylko dodam od siebie, że to nie zawsze musi być takie spisywanie, nie? To nie zawsze musi być przeprowadzenie z kimś jakiegoś wielkiego wywiadu, bo na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego zrobiło świetną rzecz, bo stworzyło aplikację w telefonie, wytwórnia pamięci, która właśnie służy do nagrywania i zapisywania wspomnień seniorów, na przykład czy o czasach II wojny światowej. No naprawdę bardzo proste narzędzie, które pomaga tak naprawdę każdemu dokumentować wspomnienia naszych bliskich, więc no na przykład można też tak, można dać coś od siebie, a nie tylko poszukać.
2: Idealny temat na pochmurny, deszczowy poranek. Do tego tematu wracamy za moment.
3: 2, 4, 7.

0: спалені інним сонцем.
1: На поранок чвурки запрошам Домініка Понка.
2: 247 i spaleni innym słońcem, a na zegarze 25 minut po godzinie 8. Ze mną cały czas Alicja Michalska. No my dzisiaj spalone nie jesteśmy żadnym słońcem, no tak naprawdę raczej oblane zimnym porannym deszczem, ale myślę, że to może być też dobra pobudka mimo wszystko. No ja na przykład tutaj jadąc do studia miałam taki moment refleksji, że jednak taka pogoda bardziej pobudza, bo musisz być dużo bardziej uważna na drodze, żeby po prostu... I wydaje mi się, że niechcący mimo wszystko ochlapałam stojących kilka osób na przystanku, więc tutaj z tego miejsca przepraszam, bo wiem ile razy ja jestem tą osobą na przystanku, nieraz i ilekroć ja byłam tą osobą stojącą rano na przystanku, na przykład jadąc do szkoły i pamiętam, że byłam zawsze wściekła na tego kierowcę, który mnie oblał, a tutaj zachowałam się rzeczywiście...
3: Teraz już wiesz, jak to jest, po drugiej stronie.
2: Jestem po każdej stronie, rzeczywiście bywam dosyć często, więc tutaj przeprosinę z mojej strony. Ja naprawdę nie chciałam.
3: To ja z kolei byłam dzisiaj świadkiem bardzo przyjemnej rozmowy w autobusie, jak jechałam tutaj do radia do pracy. Obok mnie siedziały takie dwie starsze panie i tak patrzą sobie w okno i jedna mówi, no dobrze jak tak popada czasem, nie? I druga mówi, że no tak, tak, wtedy tak trochę umysł lepiej działa, lepiej się pracuje i od razu można tak trochę zatęsknić za tym słońcem i potem jak to słońce przyjdzie, to jakoś tak milej i tak wiesz.
2: O, proszę.
3: Akurat nie miałam słuchawek na uszach, więc słyszałam wszystko, co się dzieje dookoła i tak pomyślałam sobie, no dobrze mówią.
2: Popatrz, z drugiej strony mi się wydaje, że to jest w ogóle takie żywe archiwum, że można od osób starszych, bardziej doświadczonych już coś takiego swojego, wiesz, zbierać i tutaj płynnie przechodzę do naszego
3: pięknie
2: dzisiejszego tematu.
3: Dokładnie, powinnam od razu włączyć po prostu dyktafon i zacząć się nagrywać, bo dzisiaj rzeczywiście rozmawiamy o powrotach do przeszłości, ale nie tylko do przeszłości, tylko po prostu o utrwalaniu tym, co jest teraz i żeby to nie zniknęło. Trwa w Polsce teraz Archifest 2026, czyli takie ogólnopolskie święto archiwów społecznych. Do 14 czerwca w całej Polsce odbywają się dziesiątki wydarzeń pokazujących, że naprawdę historia nie musi być wcale zamknięta w podręcznikach i tych muzealnych gablotach. No i wiadomo, że z tą historią, archiwami, przeszłością czasem jest tak, że trzeba poszperać samemu. No tym razem to ta historia wychodzi do nas, bo w trakcie trwania Archifestu będą odbywać się spotkania z mieszkańcami, wspólne oglądanie starych fotografii. No naprawdę mnóstwo atrakcji. O tym teraz parę słów od Agaty Bujnowskiej, koordynatorki.
4: Archiwa, które organizują wydarzenia w ramach Archifest,

0: rozsiane po całej Polsce. W tym roku jest ich około 404 i organizują aż 60 wydarzeń. Wykorzystują Archifest do otwarcia się dla publiczności. Bardzo często na co dzień działając tylko w przestrzeni cyfrowej albo po prostu w ograniczonym zakresie. Teraz mają możliwość wyjścia na zewnątrz, na przykład w plener. Organizowane są na przykład warsztaty artystyczne albo z digitalizacji. Spacery z przewodnikami, na przykład spacer rowerowy po rubieżach Poznania, spacer fotograficzny szlakiem street artu w Świdnicy, albo na przykład spacer improwizowany, taki, który sami uczestnicy będą kształtować poprzez proponowanie ścieżek w Gdańsku.
1: Jak co roku ten festiwal przygotował właśnie takie atrakcje nieoczywiste, bo nie tylko oglądanie archiwów, ale też wystawy, spotkania, warsztaty i wiele wydarzeń właśnie związanych z tą lokalną historią i pamięcią. No w ten sposób można też wspólnie zmotywować się do tego, prawda? Bo nie zawsze wiemy, jak się zabrać do tego samemu, jak szperać w tych wszystkich archiwach. No a tutaj nam po prostu ta historia pięknie otwiera się przed nami. Wydarzenia odbywać się będą w całej Polsce, w różnych częściach naszego kraju. Naprawdę każde archiwum społeczne pokazuje coś wyjątkowego, coś charakterystycznego dla swojego regionu. Te lokalne opowieści, miejsca, bohaterów, zwyczaje, a nawet architektura. I właśnie w tym kontekście teraz będzie przykład, no taki całkiem blisko nas, blisko Warszawy.
0: Każda miejscowość wybierała własną datę na wydarzenia. Odbywają się one w różnych miejscach. Na przykład myślę, że fantastycznie zapowiada się wydarzenie 14 czerwca pod warszawskim Otwocku i Józefowie. To będą dni otwarte, podczas których będzie można odwiedzić Świdermajery, zabytkowe drewniane domy, których mieszkańcy otworzą swoje ogrody, otworzą wnętrza swoich Świdermajerów. Będzie można porozmawiać z nimi na temat przeszłości tych domów i historii, ale również tych współczesnych wyzwań, z którymi się mierzą.
1: No właśnie, świetnym przykładem tego, jak ta lokalna historia buduje tożsamość całego miasta, miejsca, jest zdecydowanie Otwock i Józefów. Dziś wielu osobom kojarzy się no przede wszystkim ze Świdermajerami, czyli właśnie tymi charakterystycznymi drewnianymi willami z bogato zdobionymi werandami. No za tą architekturą kryje się znacznie więcej oczywiście niż tylko estetyka. To opowieść o dawnym letnisku pod Warszawą, o mieszkańcach, o kuracjuszach, o tej lokalnej społeczności i o tym, jak przez no, dziesięciolecia rozwijało się to miasto, bo kiedy poznajemy historię tych Świdermajerów, no to wtedy odkrywamy tak naprawdę historię ludzi i miejsca. Nie wiem, czy miałaś okazję być kiedyś w Otwocku. Stamtąd
2: nie,
1: gdzieś
2: ale przeglądam te Świdermajery teraz i powiem
1: bardzo
2: wam,
1: ładnie.
2: Że od razu tak sobie wyobrażam, że lato w ogóle w takiej przestrzeni musi być pięknym doświadczeniem i jeżeli istniałaby taka, wiesz, wycieczka, gdzie zostajesz w takim domku, w takim Świdermajerze na tydzień czy dwa, żeby odpocząć, to myślę, że jak najbardziej bym się wybrała.
1: Ja polecam każdemu wybrać się na taki spacer po Otwocku właśnie tym śladem Świdermajerów. Można też przeczytać książkę, bo wyszedł świetny reportaż na ich temat właśnie. No ale skoro był już Otwock, a więc takie miejsce blisko Warszawy, no to teraz przeniesiemy się do Kujawsko-Pomorskiego i do miasta Kcynia.
0: Kcynia w województwie kujawsko-pomorskim. Tam wielkie wydarzenie dla lokalnej społeczności, bo po długim czasie wraca do Kcyni kolej osobowa, więc znowu miasto zostanie włączone w ten krwiobieg komunikacyjny Polski. I z tej okazji lokalne archiwum społeczne zachęca do przenoszenia pamiątek, zdjęć, wspomnień dotyczących właśnie kolei w Kcyni. Więc wydarzenia w ramach Archifestu będą dotyczyły tego wątku kolejnictwa. To jest bardzo silnie powiązane też z tym, jak teraz zmienia się miasto.
1: No i teraz wszyscy Mikole, wszyscy miłośnicy kolei powinni właśnie w ramach tego festiwalu Archifesty wybrać się do Kcyni, bo tam po 22 latach przerwy pociągi powrócą do miasta. Trwa modernizacja tych wszystkich linii kolejowych. Pierwszy pociąg ze stacji w Kcyni ma wyjechać jeszcze w tym roku, jeszcze do końca listopada, więc to też jest ciekawe, że to szukanie tych lokalnych historii, szperanie w archiwach nie zawsze musi oznaczać siedzenie w bibliotece z jakimś szkiełkiem, tylko właśnie można poszperać w historii kolei danego miasta, bo przecież kolej też jest związana z ludźmi.
2: Ciekawa jestem, jak wyglądałaby taka podróż śladami czwórki w takim razie, albo Polskiego Radia i w jakie miejsce poza budynkiem Polskiego Radia byśmy zawędrowali.
1: My mamy też sporo tych anegdot i historii.
2: Myślę, że jak najbardziej. Ja o tym też często mówimy, chociażby z okazji stulecia Polskiego Radia. Ja jeszcze przypomniałam sobie o swojej rodzinnej mini miejscowości, powiedzmy, bo a to może więcej powiem po przerwie. w takim razie.

z tych opowieści archiwistycznych, ale widzisz, jak to od razu tak otwiera człowieka do wspomnień i do właśnie jakiegoś takiego próby znalezienia miejsca, z którego pochodzimy i jego historii. Do tych historii wracamy za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: poranek czwórki.
1: Drama B i Shaolin Style, a na zegarze za 24 minuty godzina 9. Ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska. Dziś rozmawiamy o archiwach, o tym, ile możemy wyciągnąć z wycieczek, z przeszukiwania archiwów. Ja jestem bardzo wdzięczna na przykład mojej pani z podstawówki, którą serdecznie pozdrawiam, panią Jadwigę Pierzchałę, która...
2: No, nawet imię i nazwisko pamiętasz.
1: No, właśnie sama jestem zdziwiona, że o tej 8 rano dzisiaj pamiętam to imię i nazwisko, ale pani Jadwiga, jako nauczycielka historii w mojej podstawówce, napisała taką piękną książkę Korabniki, zarys dziejów, i ona właśnie jest do tej takiej malutkiej społeczności, niegdyś wsi, a dzisiaj dzielnicy mojej małej miejscowości, z której pochodzę. I rzeczywiście ona zebrała z jakichś takich lokalnych archiwów, ale również chodząc od domu do domu i rozmawiając z mieszkańcami tej
2: najlepsza
1: mojej
2: szkoła.
1: Dzisiaj tak, dzisiaj dzielnicy, a kiedyś wsi. Właśnie o tym, czym są korabniki, i dzięki temu mamy taką, wiesz, w domu książkę, że gdyby ktoś chciał zaczerpnąć trochę wiedzy na temat tego, na jakiej ziemi stoi tak naprawdę i na jakiej ziemi dorasta i ma swój dom, to wtedy warto. Więc myślę, że ukłon w stronę w ogóle wszystkich osób, które właśnie zabierają się za tę żmudną pracę archiwistyczną, bo to jest warte dodania, że to jest naprawdę ciężka praca, chodzić czy od domu do domu, czy od jakichś instytucji do instytucji i zbierać informacje na temat naszych przodków i tego, skąd pochodzimy.
2: Tak, ja właśnie dlatego najbardziej lubię reportaż literacki, bo to właśnie jest taki spis rozmów z ludźmi, nie tylko fakty, ale przede wszystkim wspomnienia osób, które właśnie mieszkają w danym miejscu.

0: i można od nich dowiedzieć się jakichś ciekawych anegdoty, potem spisać albo właśnie nagrać za pomocą specjalnych aplikacji. Takich historii na pewno usłyszymy bardzo dużo podczas tegorocznego festiwalu Archifest 2026, który trwa jeszcze do niedzieli w Polsce. No bo czasem te najciekawsze historie nie leżą wcale w książkach historycznych, tylko właśnie na starych albumach, w jakichś pudełkach na strychu. No a w takim jednym zdjęciu można znaleźć tak naprawdę całą opowieść o rodzinie, prawda? A w tej jednej rozmowie z sąsiadem odkryć, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyglądała ulica, którą codziennie przechodzimy do pracy czy do szkoły. Także warto rozmawiać nie tylko o pogodzie, ale na przykład o tym, co było kiedyś, a nie ma już teraz. A co na przykład warto, żeby było? Ja zapytałam się jeszcze Agaty Bujnowskiej, koordynatorki Archifest, o to, czy łatwo w ogóle dzisiaj o te lokalne historie, a jeśli tak, to gdzie jest o to łatwiej? Czy w większych miastach, czy może w tych mniejszych?
1: O lokalne historie myślę, że wszędzie może być łatwo albo trudno. Zależy, czy znajdą się osoby, które zaczną w niej grzebać, czy zaczną zarażać lokalne społeczności. Na pewno w dużych miastach mam wrażenie, że łatwiej o tą bliską ciału historię jednak, kiedy myślimy o mniejszej przestrzeni. Nie o całym mieście, tylko na przykład o dzielnicy, o osiedlu. W ramach Archifestu na przykład odbędzie się parę wydarzeń wokół osiedla Falklandy w Tarnowie. Albo w Warszawie spotkanie w Bibliotece Dzielnicy Wola wokół tamtejszej biblioteki i jej historii. Więc te dzielnice, osiedla, ulice mają, myślę, historię, która jest łatwiejsza do ogarnięcia. Natomiast jeśli chodzi o sam Archifest, to ja myślę, że on jeszcze większe znaczenie będzie miał w małych miejscowościach, tam gdzie nie ma aż tak dużej oferty kulturalnej w te czerwcowe weekendy.
0: Rzeczywiście z tym szukaniem w historii, szperaniem w archiwach jest tak, że może nas to wszystko na przykład zaskoczyć. Negatywnie albo pozytywnie, wiadomo, to są różne emocje, ale rzeczywiście zaskoczenie jest jednym z elementów emocji, kiedy właśnie doszukujemy się, pytamy, no i szperamy w tej naszej historii.
1: Myślę, że to zaskoczenia to jest tylko kwestia czasu. Im bardziej będziemy drążyć, im więcej pytań będziemy zadawać swoim rodzicom, dziadkom, sąsiadom, tym więcej dowiemy się o miejscu, w którym żyjemy, o swojej rodzinie, w sumie o sobie. Widzę nawet po sobie, ponieważ kiedy zaczęłam zajmować się przeszłością innych, siłą rzeczy w pewnym momencie wróciłam też do zajmowania się przeszłością swoją. Teraz mam w planie nagrać też swoich rodziców, wypytać ich szczegółowo o historię rodzinne, bo czuję, że to będzie jakieś dopełnienie tego, co wiem, co czuję, co będę mogła przekazywać potem swoim dzieciom, żeby ta historia rodzinna, historia lokalna była też dla nich ważna od początku, żeby wiedzieli, jak bardzo ta świadomość może kształtować, świadomość tego, kim się jest, w jakim miejscu się znajdujemy.
0: No właśnie, bo to jest ten kontekst, prawda, o którym cały czas mówimy, że szperanie w historii, w przeszłości często pomaga nam ugruntować się w naszej teraźniejszości. To też jest bardzo ciekawa rzecz, która się pojawia, kiedy doszukujemy się, skąd pochodzimy. No dobrze, ale co w ogóle zrobić, jeśli chcemy dowiedzieć się więcej o naszej historii, czy historii naszego miejsca, a no nie mamy tych zbiorów, nie mamy albumów rodzinnych. No tutaj pojawia się właśnie Centrum Archiwistyki Społecznej, to jest miejsce inicjatywy, ale także strona internetowa, które zbierają wspomnienia zwykłych ludzi, fotografie, dokumenty, nagrane relacje czy jakieś pamiątki związane z konkretną miejscowością, dzielnicą albo społecznością. Można oczywiście przyjść na żywo, można też zobaczyć na stronie internetowej i tam trochę pogrzebać. To jeszcze na koniec parę słów instrukcji od Agaty Bujnowskiej.
1: Można przeszukiwać tą bazę poprzez wpisywanie nazwy swojej miejscowości, ale również poprzez mapę, przybliżając ją, oddalając, szukając archiwów społecznych w swojej okolicy. I bardzo zachęcam do tego, żeby z tymi najbliższymi sobie archiwami społecznymi skontaktować się. Po pierwsze zobaczyć, jakimi zbiorami dysponują. Może dowiemy się czegoś bezpośrednio o swoim domu, o swojej ulicy, swoim sąsiedztwie, kolegach ze szkoły, ale też będziemy mogli przekazać takiego archiwum społecznego, na przykład swoje fotografie, swoje wspomnienia, w czym zwykle nie oznacza to oddawania oryginałów swoich najbliższych pamiątek, ale po prostu udostępnienie ich do zeskanowania.
0: No bo trochę to jest taka historia pisana oddolnie, prawda? Nie przez wielkich polityków czy podręczniki, ale po prostu przez mieszkańców. No i dzięki temu możemy zobaczyć, jak kiedyś wyglądała nasza ulica, poznać losy ludzi, którzy mieszkali obok nas, ale też właśnie zrozumieć, jak zmieniało się miejsce, które tak naprawdę dzisiaj nazywamy naszym domem. To wszystko możemy zrobić na stronie, ale też zobaczyć, gdzie w naszej okolicy dzieje się właśnie Archifest, czyli jakie miejsca otwierają przed nami te wszystkie wszystkie swoje archiwa.
2: To ja jeszcze poproszę cię, Alicja, na sam koniec o powtórzenie, jak wpisać, jaka to jest strona dokładnie dla osób, które być może gdzieś tam, wiesz,

0: im umknęło, a chętnie sprawdzą kilka informacji.
1: Słuchajcie, wpisujecie Centrum Archiwistyki Społecznej, czyli cas.org.pl. Strona jest bardzo ładna, bardzo intuicyjna. To wcale nie jest gdzieś tam szperanie w niemożliwym, tylko bardzo łatwo można sobie wszystko sprawdzić. Ja wiem, że jak już wrócę sobie dzisiaj do mieszkania, to odpalę tę internetę.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Zimne od PZ-a i Irona. Idealny soundtrack do dzisiejszego poranka. To dlatego, że rzeczywiście opadów deszczu jest naprawdę sporo, w szczególności dzisiaj o poranku na północy i w centrum kraju. No ale jeżeli chcecie pomyśleć o takich rzeczach bardziej rozgrzewających, to muszę Was poinformować o tym, że już 18 czerwca Zuziula wystąpi w ramach rap sceny czwórki. Artystka zagra tutaj u nas w czwórkowym studiu o godzinie 23:00. Całość oczywiście na czwórka online również, ale jeżeli chcecie być razem z nami na miejscu, to wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100, a wejściówki na czwórkowy koncert Zuziuli będą wasze. Cały koncert będzie oczywiście poprzedzony audycją specjalną, którą od 20:00 poprowadzę ja razem z Adrianem Sumą. Czy rap jest kobietą? Takie pytanie sobie zadamy, a w studiu pojawi się też wielu gości. Więcej szczegółów wkrótce, a wy jeżeli chcecie wbijać tutaj do nas 18 czerwca, to dzwońcie 226452100.

0: jesteśmy podcast o latach 20, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
1: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy 20-latek.
3: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
3: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
4: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
7: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon,
10: kamera,
9: radiowe studio,
10: scena.
11: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Po reklamie.
0: Słuchasz czwórki.

0: Minęła 9.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj Polska pozostanie w wilgotnej masie powietrza polarnego, które możecie czuć od samego poranka. Rano w centrum i na północy spadnie deszcz, nawet do 20 litrów nad metr kwadratowy, także jeszcze chwilę będzie padało. A jeżeli chodzi o temperaturę, no to maksymalnie 14 stopni Celsjusza na Kaszubach i Warmii, przez 16-17 stopni w centrum kraju, do 19 na Podkarpaciu.
1: Autopromocja.
2: Widziałaś tę rolkę? Ona znowu to zrobiła.
3: O nie, kolejny trend?
2: Ale ten jest serio ciekawy.
3: No okej, no to musimy to obgadać.
2: Ale kiedy?
3: Może w czwartek o 12:00? W czwórce?
2: Pasuje. Zapraszamy na audycję Dla Zasięgu o trendach w mediach społecznościowych.
4: Sprawdzamy, dlaczego nagle wszyscy robią i lubią to samo i co tak naprawdę za tym stoi.
2: Jak to, co lajkujemy, wpływa na nasze codzienne wybory, język, relacje i sposób myślenia?
4: Bądźcie z nami w czwórce, nie tylko dla zasięgu. W czwartki w samo południe. Marta Zienkiewicz
2: i Julia Święch.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
13: Tu czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Czwórka Polskie Radio.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Fundido i Get a Grip, a na zegarze 7 minut po godzinie 9. Dominika Płonka cały czas przy mikrofonie. Rozbudzam was dziś o poranku, który no właśnie nie jest porankiem najłatwiejszym ze względu na pogodę, jaka panuje no już praktycznie w połowie czerwca. I dziś możemy spotkać między innymi się z sytuacją, kiedy będziemy mieli oblany nowy strój z powodu deszczu, albo spóźnimy się na autobus, być może jakieś spotkanie przełożone, czy zaspanie na budzik. To wszystko na przykład dzisiejszego poranka możemy nazwać porażką, ale no właśnie, czy jest coś w tym złego i czy możemy coś pozytywnego z życiowych porażek wynieść? O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę z Jarkiem Łojewskim, który jest jedynym w Polsce porażkologiem i założycielem Fundacji Dobra Porażka. Porozmawiamy w ramach jego książki Anatomia porażki. Zmieniaj niepowodzenia w narzędziach rozwoju. Zostańcie razem z nami.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To był Chodak i utwór Magnifique, a na zegarze 13 minut po godzinie 9. Ze mną w studiu jest już mój dzisiejszy gość, Jarosław Łojewski.

0: porażkolog. Dzisiaj o książce Anatomia porażki, zmienia i niepowodzenia w narzędzia rozwoju, ale również w ogóle o tym, czym jest porażka. Cześć.
1: Cześć.
0: Bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj spotkać. To może zacznijmy od tego, że powiedziałam wcześniej, że jesteś jedynym porażkologiem. Tutaj musimy mnie poprawić, żeby nie zrobić niczego niemiłego.
1: Żeby nie było porażki.
0: Dokładnie, żeby nie było porażki twojego teamu, twoich współdziałaczy.
1: Tak, mamy w fundacji zespół, w którym kilka osób też zajmuje się szkoleniami i propagowaniem czegoś, co nazwaliśmy, tak żeby było ładnie, bo nie wszystkim się porażkologia podobało. Nazwaliśmy budowaniem, kulturą uczenia się na błędach, budowaniem kultury uczenia się na błędach. I tak od kilku lat wspólnie opowiadamy, wspólnie namawiamy do tego, żeby nie traktować porażek jako coś, co po przeżyciu czegoś gdzieś zgniatamy, jak jakiś niepotrzebny śmieci wyrzucamy, tylko zobaczyć, czy coś tam wartościowego może być, co może nam się przyda na przyszłość.
0: No właśnie, czy my Polacy w ogóle potrafimy się gdzieś tam na tych porażkach, na tych błędach uczyć? Czy my w ogóle mamy taki sposób dojrzewania, gdzie właśnie rodzice nam mówią, dobra, jest okej, czy jednak jest ta kultura trochę przeciwna temu?
1: Nie ma takich badań, które by to jakoś jasno pokazały, natomiast ja widzę, że to się zmienia trochę w czasie. W wyniku na przykład tego, że coraz głośniej od kilku lat zaczęło się mówić o tym, że no, są też błędy, są też wypaczenia, są też porażki, są też fuck-upy i ludzie zaczynają rozumieć, że to jest po prostu element życia, że to jest coś, czego nie unikniemy. Nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów i którzy jeszcze nie popełnią błędów, w którym się wszystko udaje, więc gdzieś ludzie się po prostu zaczynają powoli z tym oswajać, ale to też jest różnie w różnych miejscach, w różnych organizacjach, na przykład w różnych kulturach. Nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, jak bardzo potrafimy, ale widzę, że z roku na rok trochę lepiej to wygląda i ludzie akceptują to, że może im się coś przydarzyć, w związku z tym musimy być na to gotowi z jednej strony, a z drugiej strony, jak nam się coś przydarzy, to fajnie byłoby, gdybyśmy umieli zareagować na to we właściwy sposób i to jest między innymi to, co robimy w fundacji, uczymy, jak reagować we właściwy sposób.
0: To jak w takim razie, może jakby zaczynając od samego początku, żebyśmy wszyscy byli w tym samym miejscu, jak zdefiniować w ogóle, czym jest w naszym życiu porażka? Bo to jest słowo, które, tu już rozmawialiśmy o tym poza anteną, które niesie ze sobą jakąś taką bardzo dużą wagę. Ta porażka brzmi nawet jakoś tak przerażająco, jak modliszka.
1: Porażająco nawet, rzekłbym. Źródłosłów jest taki, i to odkryłem dzisiaj tutaj czekając na wejście na audycję, źródłosłów jest taki, że pochodzi to od czasownika porazić, czyli z nagła, z niespodziewana coś po prostu nam się przydarza. No i ono ma w sobie coś takiego właśnie porażającego, co powoduje, że my zwracamy uwagę na taką siłę emocjonalną tego, co nam się przydarzyło. Natomiast oczywiście jest całe multum wyrazów bliskoznacznych, jak niepowodzenie, błąd, fuck up, wtopa, o mało co, na przykład niektórzy używają takie określenia. Więc można używać różnych słów. My dosyć często używamy tego słowa porażka na różnego rodzaju spotkaniach czy warsztatach. Po pierwsze, żeby ludzi oswoić trochę z tym słowem, a po drugie, żeby zdjąć trochę takie odium jakiejś krzywdy, która nam się staje, nawet przy jakichś małych niepowodzeniach czy porażkach, chociaż kwestia wielkości też zależy od tego, jakie emocje będziemy mieli po takiej sytuacji. I mamy taką swoją definicję, żeby ludzie ludzie na warsztatach dyskutowali, czy ta historia to już jest porażka, czy tylko jakiś błąd, albo jakieś małe niepowodzenie. Więc mamy taką definicję, że porażka to jest nieosiągnięcie założonego celu, po prostu. Zdejmuje z tego tą warstwę emocjonalną, a jakby konsekwencje dalej pozostają te same, musimy coś z tym zrobić, musimy naprawić to, co się wydarzyło, jakieś zareagować, no i to, do czego namawiamy, wyciągnąć wnioski.
0: Jak zostaje się, Jarosławie, porażkologiem? Jaka historia kryje się za tym, że ty w ogóle wziąłeś się za porażkę w swoim życiu i rozkładasz ją na czynniki pierwsze i pomagasz innym, między innymi swoją książką, nie przejmować się tak tymi porażkami?
1: Tak, napisałem to w książce, natomiast było to za długie i zostało to skrócone.
0: To nie jest taka
1: historia jak Blues Brothers, że bohaterowie filmu wchodzą do kościoła i nagle ich tam oświeca. To jest raczej taka historia gromadzenia przez lata doświadczeń związanych z tym, czym się zajmuję zawodowo, czyli z prowadzeniem różnego rodzaju projektów, z wymyślaniem różnego rodzaju rzeczy. I związane było z pewnym takim też

0: trochę splotem okoliczności, bo w pewnym momencie zauważyłem, że do Polski, w Polsce zaczęła być organizowana pierwsza edycja takiego wydarzenia Fuck Up Nights. To jest taki format a la TEDx, tylko że tylko o porażkach się mówi, tylko o niepowodzeniach. I zainteresowało mnie to. Zacząłem, tak bardzo mnie zainteresowało, że sam zacząłem to organizować w Trójmieście i zobaczyłem, jak ludzie z jednej strony na scenie, którzy opowiadali o swoich własnych porażkach, bo na tym to miało polegać, a z drugiej strony ci, którzy słuchali, jak oni reagują, jak oni wzajemnie, jakby jakie reakcje tam się wzbudzają. I okazało się, że po stronie widowni była bardzo duża potrzeba o tym, bardzo duża potrzeba dotycząca tego, w jaki sposób radzić sobie z tego typu sytuacjami, że nam się po prostu nie udaje. I z jednej strony te osoby na scenie były jakimś wzorem, bo oni mówili, jak sobie z tym radzili, albo jak sobie z tym nie radzili i co z tego wyciągali. A z drugiej strony była też przestrzeń na to, żeby ci ludzie, którzy byli na widowni, mogli między sobą czy później z tymi prelegentami też porozmawiać. I w pewnym momencie zaczęły się pojawiać pytania, co dalej, co jeszcze? Jarek, jak do tego podejść? Czy są jakieś narzędzia, czy są jakieś metody? Jak sobie z tym radzić w ogóle? Jak zapobiegać temu? No i w dużym skrócie przy jeszcze paru sprzyjających elementach i paru sprzyjających osobach stwierdziłem, że zajmę się po prostu tym tematem, bo też mnie wkręcił po prostu. I tak już 8 rok fundacja funkcjonuje. Fundacja Dobra Porażka się nazywa.
1: To jaka to jest dobra porażka? W takim razie zapytam za moment i więcej wtedy też o waszej działalności, ale również o książce. A teraz zagrajmy.

0: Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Rizzle Kicks w Poranku Czwórki, a na zegarze 23 minuty po godzinie 9. Ze mną cały czas w studiu Jarosław Łojewski, czyli porażkolog. Dziś

0: Rozmawiamy o porażkach, o niepowodzeniach. No to może zacznijmy od tego, co tutaj mam w studiu. Jeżeli oglądacie nas również na streamingu, to widzicie, że rozmawiamy i przeglądamy tutaj takie piękne, kolorowe karty z bardzo ładnymi obrazkami, różnymi tutaj opisami, supermoce, luneta. O tym będziemy rozmawiać. Czym są karty, które dzisiaj do nas przyniosłeś do studia?
1: To są karty Fellowship, które powstały pierwotnie po to, żeby nauczyć ludzi dobrze rozmawiać o błędach, o niepowodzeniach, bo to czasami jest przeszkodą, to czasami blokuje takie rozmowy, bo ludzie nie wiedzą, w jaki sposób to zrobić, żeby opowiedzieć o swoich rzeczach i się nie wygłupić. I to jest cytat jednej z osób, która miała taki problem. A z drugiej strony nie wiedzą, jak porozmawiać na przykład ze swoim pracownikiem w taki sposób, żeby on się na przykład nie zdenerwował w jakiś niezasadny sposób, czy żeby ta rozmowa nie poszła w jakieś obwinianie, w takie rzeczy, które mogą konfliktować, zamiast próbować znaleźć jakiś pomysł na rozwiązanie tego.
0: Czy to jest rzeczywiście tak, że my nie potrafimy o tych porażkach rozmawiać zarówno ze strony osoby, która popełnia jakiś błąd, jak i z tej osoby, która ma za zadanie gdzieś tam powiedzieć jej, że coś jest nie tak?
1: Oczywiście nie uogólniajmy, bo są ludzie, którzy świetnie to potrafią robić, natomiast generalnie ludzie mają z tym problem, bo często takie sytuacje, że jakieś błędy się pojawiają czy niepowodzenia, powodują duże emocje i one zakłócają sposób komunikacji. A tutaj są pytania związane z tymi zdarzeniami, których nie chcielibyśmy już drugi raz przeżywać. Są sformułowane w taki sposób, żeby one nie konfliktowały, tylko żeby one pomagały zbudować jakieś rozwiązanie, jakiś pomysł na przyszłość, żeby coś takiego się nie powtórzyło, jakieś porozumienie pomiędzy stronami, gdzie druga strona na przykład na tej drugiej stronie jakoś ten błąd się odbił, bo wiadomo, że tego się już nie cofnie, nie? Nie możemy cofnąć się, wygumkować tego, co się wydarzyło, tylko musimy myśleć o tym, co jest później, więc nawet jak ja dzisiaj popełniłem jakiś błąd, że jakoś odbije się na tobie, to jeżeli będziemy dalej współpracowali, to dla ciebie ważne jest, nie jest to, żeby ten błąd usunąć, bo go się nie da usunąć, ale żeby on się nie powtórzył, nie? Żebym ja tego błędu nie powtórzył drugi raz. Do tego są te karty, żeby właśnie w tą stronę szła rozmowa.
0: Czy uważasz, że porażkologia powinna być na przykład takimi zajęciami, które na trwałe zapisują się podczas tygodnia szkolnego, takiego w szkole? Bo mam bardzo duże przemyślenie w kontekście właśnie tych kart dla dzieci i tych zajęć, które prowadzisz i samego systemu szkolnictwa, że jednak jako dzieciaki mamy jakoś tak wmówione, że w ogóle nie ma tego miejsca na porażkę, albo właśnie ta porażka jest, jak myślę o porażce, to myślę o tej jedynce takiej czerwonym mazakiem napisanej w sprawdzianie i ogromnym stresie z tym związanym i o czymś, czego właśnie się tą gumką nie da wymazać. Dlaczego jesteśmy tak bardzo tutaj tak skrajnie nastawieni na to, czym jest właśnie ta porażka, czym jest sukces stricte w szkole? Bo myślę, że to się potem odbija bardzo mocno na właśnie całym naszym życiu, że jest grono ludzi, którzy potem nie potrafią już w dorosłym życiu sobie tego jakoś przestawić i tak jak mówisz, potrafić o tym rozmawiać, tylko dalej gdzieś tam tkwią w takim tym szkolnym schemacie.
1: To może zacznę od początku tego, co powiedziałaś. Po pierwsze, ja nie prowadzę takich zajęć z dziećmi, bo nie czuję się kompetentny przy próbce N równe 2, którą miałem przez wiele lat pod ręką. Natomiast pracują osoby od nas fundacji z dziećmi i z nauczycielami, pokazując, w jaki sposób można wykorzystać różnego rodzaju rzeczy, które dzieją się na lekcjach, bo to nie muszą być dedykowane zajęcia. To mogą być dedykowane zajęcia w jakimś ograniczonym wymiarze czasu, ale też tematyką porażek można zająć się na przykład na lekcji historii. Rozmawiając z dziećmi o tym, czy Kolumb, który miał odkryć drogę do Indii, a odkrył Amerykę, to była jego porażka, czy to był jego sukces, nie? Na lekcji geografii, na wychowaniu fizycznym, tak? Jak się czujesz, że jesteś w tej chwili ósmy? No słabo, wolałbym być pierwszy. A gdzie byłeś wczoraj? A wczoraj byłem 12. No to jest postęp, czy jest regres? To jest sukces, czy jest porażka, nie? Czyli żeby włączać po prostu elementy tego na lekcje. Ja mam takie marzenie, żeby nie powiedzieć, że plan, żeby dotrzeć do jak największej liczby szkół w Polsce z naszymi narzędziami i z naszą koncepcją, z naszym modelem, gdzie tego typu narzędzia, jak właśnie te karty, które masz przed sobą, będą wykorzystywane, żeby z jednej strony właśnie rozmawiać w konkretnych kontekstach, w konkretnych sytuacjach, nawet w kontekście książek, tak, gdzie no, bohaterowie w książkach, jak nie przeżywają jakichś niepowodzeń, to książki są nudne.
0: To prawda.
1: I omawiać to na przykład, te historie, i spróbować razem z dziećmi dać te 10-15 minut czasu na przeanalizowanie.

0: jak się mógł czuć ten bohater, co może teraz zrobić, kto mógłby mu pomóc, co mogłoby mu pomóc, czego mu zabrakło, czego miał za dużo, żeby też w ten sposób podejść.
1: Czyli to taka analiza, tak, którą później możemy wykorzystywać po prostu przy własnej historii, własnym życiu.
0: Tak, i wtedy jak dziecko nauczy się takie rzeczy analizować, to przy kolejnym jakimś błędzie czy niepowodzeniu, muszę to opowiedzieć, taka anegdota od mojego syna, z którym, który mi kiedyś pomagał właśnie te wydarzenia Fuck Up Nights prowadzić, jak przyszedł w technikum, przyszedł do domu po ważnej klasówce z matematyki, dla oceny końcowej. Pytamy się, jak, co tam wyszło, a on mówi, jedynkę dostałem. No to od razu gula skoczyła, tak, no za automatu, tak, nie? Mimo doświadczenia z tymi porażkami i chciałem już mu coś tam powiedzieć, że za dużo komputera i tego typu rzeczy, a on mówi, i poszedłem do pani z matematyki zaraz po lekcji, pokazała mi, czego nie zrobiłem dobrze i umówiłem się na poprawkę.
1: I tutaj już jest od razu rozwiązanie, tak, od razu jakaś akcja, która dzięki której oczywiście ta porażka zamienia się w jakąś kolejną lekcję i, no i życie toczy się też dalej. O książce porozmawiamy za moment, Anatomia porażki, zmienia i niepowodzenia w narzędzia rozwoju, bo to też jest pewnie narzędzie, dzięki któremu możemy gdzieś tam tę porażkę zamienić w coś pozytywnego, a wy, jeżeli chcecie zgarnąć książkę Jarosława Łojewskiego, to wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100.

0: Poranek Czwórki.
1: That Mexican Odd i Need That w Poranku Czwórki, a ze mną w studiu cały czas Jarek Łojewski, porażkolog. Rozmawiamy o tym, czym dla nas jest porażka, jak możemy ją wyciągnąć z niej lekcję i jak z tymi porażkami w ogóle sobie w życiu radzić. Cały czas możecie zgarnąć książkę Anatomia porażki, zmienia i niepowodzenia w narzędzia rozwoju. Wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100. No tutaj Jarek przyznał mi się, że poza anteną, że tak naprawdę ty tej książki nie chciał pisać. To jak to było?
2: Było to tak, że zgłosiło się do mnie wydawnictwo.

0: Mando, zgłosiła się redaktorka Agnieszka i właśnie z takim pomysłem, czy nie chciałbym napisać książki o tematyce porażek. I powiem szczerze, że ponieważ no, fundacja to jest druga obok pracy zawodowej i rodziny, druga, trzecia rzecz, którą się zajmuję w życiu, tak na co dzień, stwierdziłem, że tak, chciałbym w ogóle napisać kiedyś taką książkę, bo już chodziło mi to po głowie od paru lat, ale może niekoniecznie w tym momencie, niekoniecznie mam odpowiednią energię. Trochę może nie do końca byłem pewien tego, co tam powinno się było znaleźć. No ale Agnieszka była na tyle efektywna w przekonywaniu mnie, że tak mniej więcej po roku mnie przekonała do tego. No i kolejny rok to była praca nad książką.
1: Co w tej książce znajdziemy w takim razie? Czym książka różni się, powiedzmy, od kart do przepracowywania tych porażek i rozmawiania o nich z innymi?
0: Karty są narzędziem pomagającym w konkretnych sytuacjach. Tutaj mówiliśmy o tym, jak sobie coś przeanalizować, ale to też może być przygotowanie się do jakiegoś wyzwania, żeby się na to wyzwanie przygotować. Natomiast książka też był taki moment, gdzieś tam po 70 kilku stronach stwierdziłem, że no, pojedyncze części są ok, ale całość się nie klei. I najlepiej w takiej sytuacji, podpowiadam wszystkim, cofnąć się myślami do tego, co się robiło trochę wcześniej z tym tematem. A ja sobie ten temat jakoś tak poukładałem w takie elementy, że każda porażka to jest jakieś zdarzenie, to są jakieś emocje, to jest lekcja, którą powinniśmy wyciągnąć, a nie zawsze to robimy. I właśnie taka mniej więcej jest struktura książki, gdzie te obszary są omówione w taki sposób, żebyśmy zrozumieli, co tak naprawdę w kolejnych tych obszarach się dzieje, jak możemy to wykorzystać do tego, żeby pójść dalej z tym tematem, żeby sobie jakoś z tym poradzić. I jak możemy wyciągnąć wnioski z tego wszystkiego, co tam się wydarzyło. Tak ostatnio się znajomi śmieli, że zawsze mówiłem, że ta część związana z emocjami dla mnie jest taka najtrudniejsza. Nie jestem psychologiem, tylko jestem specjalistą zarządzania. I ona jest największa w tej książce.
1: Mimo wszystko.
0: Mimo wszystko. Wymagało to ode mnie dosyć sporego researchu i uporządkowania tej rzeczy, którą miałem najmniej uporządkowanej do tej pory. Natomiast moim zdaniem dostajecie tutaj, to nie jest taki typowy poradnik, to jest taka książka, która pokazuje pewne rzeczy, daje pewne narzędzia, natomiast bardzo uniwersalna, nie jest pisana z pozycji psychologa, no bo nie mogłem z takiej pozycji pisać, tylko z pozycji osoby, która pracuje z ludźmi, która pracuje z zespołami. Czasami są to zespoły organizacyjne, czasami takie projektowe, czyli gdzieś tam krótkoterminowo, typu kilka miesięcy czy rok pracujemy ze sobą. Ja właśnie z tej pozycji tutaj opisywałem, jak podchodzić do tego, co może nam się po prostu, nam albo komuś w naszym zespole nie udać, jak możemy go wesprzeć.
1: To ja jeszcze dodam, że z nami na łączach jest Ola, która zgarnęła książkę, Jola, i Jola chce podzielić się z nami też, no właśnie, może jakąś swoją myślą, może jakąś historią swojej porażki. Halo, Jolu, czy nas słyszysz?
2: Tak, dzień dobry, cześć, witam was serdecznie. Po pierwsze, jadę autem, słucham was bardzo uważnie, dlatego, bo aktualnie jestem matką dziewczyny, nastolatki, która trenuje gimnastykę artystyczną wyczynowo i tam wpisane są w codzienność nie tylko sukcesy, ale także porażki. Byłoby fantastycznie, gdyby ten temat był na tyle dostępny, popularny, dostępny w kwestii zrozumienia przez rodziców, przez trenerów, by można było z młodzieżą, z dzieciakami na ten temat rozmawiać. By nie tylko podium było dla nich sukcesem, ale porażki, które dotykają ich codziennie, pokazywały fajną przyszłość i to, że mogą się czegoś nauczyć. Jeżeli pytacie mnie o moje porażki, tak, całe mnóstwo, ale patrząc wstecz, to, co kiedyś bolało i uwierało, dzisiaj jest tylko wspomnieniem, a robiąc rachunek winien i ma, właśnie te porażki bardzo dużo nauczyły.
1: Jolu, bardzo ci dziękujemy za to, że podzieliłaś się z nami tą historią. Książka wędruje w twoje ręce. No właśnie, porażka a sport, to od razu nasuwa się mi też postać Mai Chwalińskiej, która też bardzo otwarcie mówi o tym i myślę, że to jest to propagowanie tego, jak z tą porażką sobie radzić, że porażka jest nieodłącznym elementem naszego życia. Ona mówi, że nie będzie mówiła innym, że mają się nie poddawać, bo ona poddała się wiele razy. Widziałam ten cytat i też bardzo mnie zainspirował. No.

0: propagowaniem rozmowy o porażce i tego, jak możemy sobie z tym radzić, zajmuje się też gość, który ze mną cały czas w studiu, czyli Jarek Łojewski. Jarku, to na sam koniec jeszcze zapytam, co z dniem porażki? Czy to jest też forma propagowania i w jaki sposób organizujecie go w tym roku, bo się tym również zajmujecie?
1: Tak. Zacznę od tego, że kilkanaście lat temu grupa studentów z Finlandii wymyśliła, że 13 października to będzie Międzynarodowy Dzień Porażki. Zaczęła organizować takie wydarzenia u siebie w Finlandii, pojawiły się w paru innych krajach. A w Polsce Dzień Porażki się pojawił 8 lat temu, jak już w Finlandii i w innych krajach przestał być organizowany.
0: No zawsze jesteśmy gdzieś tam...
1: Tak, oryginalnie jesteśmy.
0: Oryginalnie, dokładnie.
1: To nie jest wydarzenie takie jak Fuck Up Nights, gdzie głównym wątkiem są historie porażek, tylko to jest takie wydarzenie, gdzie pojawiają się te historie porażek jako kanwa rozważań na tym, jak można podchodzić do tego typu tematów, jak sobie z nimi radzić, co i jak można wymyślić, żeby na przykład unikać porażek, bo to też jest jeden z elementów tego, czym się zajmujemy. Bo porażki generalnie nie są jakoś tam super fajne. Fajne są lekcje, które z nich możemy później wyciągnąć. I my staramy się zaprosić takie osoby, które podzielą się swoim doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami, które pozwalają budować odporność na radzenie sobie z niepowodzeniami, z błędami.
0: W takim
1: tutaj,
0: razie...
1: Tutaj
0: proszę.
1: To, co Jola mówiła, że dzieci mogą mieć ten problem, bo my oduczamy dzieci, jak są małe, radzenia sobie z błędami, z niepowodzeniami. My po prostu ich oduczamy, oceniając to, co robią, że nie robią zgodnie z naszym szablonem, naszym osobistym, jako rodziców, babciów, ciociów, czy jako nauczycieli, którzy muszą po prostu do jakiegoś szablony jechać. No i później jest taki problem, że jak nie osiągnę jakiegoś wyniku, to już dla mnie jest porażka. Nieistotne, że jestem teraz lepsza niż przedwczoraj czy dwa tygodnie temu, ale nie jestem jeszcze na topie, więc...
0: Rozmawiajmy w takim razie o porażkach. Nie oduczajmy młodszych pokoleń tych porażek i przyzwyczajajmy do tego, że to jest nieodłączna część naszego życia. Dawajmy narzędzia, które pomogą nam te porażki przezwyciężać. No i wpisujemy 13 października w takim razie do kalendarza. Jarek Łojewski, porażkolog, był moim gościem w Poranku Czwórki. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dodam tylko, że łatwo traficie, bo będzie online na Dzień Porażki.

Myself od Joey'ego Briansa i od Joey'ego Valensa i Bray w poranku czwórki, a na zegarze za 12 minut godzina 10. Poranek czwórki powoli dobiega końca. Nie dajcie się dzisiaj, w szczególności w takiej pochmurnej aurze. Myślę, że no, pogoda dzisiejsza może być uznana za porażkę, ale z niej też dobre lekcje można wyciągnąć. A po godzinie 10 numer raz i poranna rezydencja, a tam dużo oldschoolowego hip-hopu. Ja się z wami żegnam. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Słyszymy się już w poniedziałek od godziny 7. Cześć!

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Po reklamie.
8: Tu Czwórka Polskie Radio.
0: Czwórka Polskie Radio.

0: Wybiła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Pada, niestety pada i ten deszcz jeszcze troszkę popada, ale ponoć o godzinie 10, czyli już za chwilę ma zrobić sobie przerwę. No i jak na razie przerwę chyba na cały dzień na pewno, bo widzę, że zachmurzenie będzie dosyć duże, ale padać już dzisiaj raczej nie będzie. No ale ten tydzień będzie w ogóle, końcówka tego tygodnia będzie deszczowa, bo i sobota, i niedziela, i poniedziałek ma padać, a temperatura około 16-20 stopni. Natomiast dzisiaj 12 stopni. Nie tylko i wyłącznie, a ciśnienie to 1011 hektopaskali, no i obecnie szybko rośnie.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Jangleosią i debiutancki

0: godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Po reklamie. Czwórka.

0: Słuchasz porannej rezydencji Numera Raza.
1: Dzień dobry, prawie 8 minut po godzinie 10, no i zaczynamy poranną rezydencję. Jak na czwartek przystało dzisiaj, bez żadnych kombinacji, bez żadnych zmian, jestem jak miałem być, chociaż ostatnio byłem, nie było mnie, chociaż też miałem być, ale nie z własnej tutaj przyczyny, bo pozamienialiśmy się z kolegami z roboty, ale no dzisiaj na szczęście wszystko wraca do normy. Przyszły tydzień też będzie troszkę krejzolski, bo zamiast czwartku chyba mam w niedzielę albo w sobotę poranną rezydencję, więc no, w niedzielę chyba, tak. Ale jeszcze pewnie was o tym poinformuję w jutrzejszej porannej audycji od 7 do 10, a jak na razie no, zaczynamy poranną, chociaż taka pogoda, no, z jednej strony pogoda jest cudowna, do spania jest po prostu idealna. Ja dzisiaj oddałbym naprawdę dużo, żeby jeszcze z godzinkę, no z dwie, no dobra, góra 8, nie no, 8 to nie, ale ze dwie godzinki jeszcze bym pokimał, tym bardziej, że wczoraj taki dosyć długi dzień miałem w swojej drugiej pracy, ponad 14 godzin siedzenia przed ekranem i nagrywania przeróżnych rzeczy, no i faktycznie ten wieczór się dosyć skrócił, a tu jeszcze naszykować muzykę na dzisiejszą audycję i na jutrzejszą przy okazji, więc trochę się działo, ale dzisiaj, no pomimo, że ten

Dzień taki dosyć smutny, to myślę, że wszyscy damy radę. Ciśnienie nie jest takie złe i rośnie, więc powinno się robić troszeczkę lepiej, ale jakby was ewentualnie nagle zaatakował tak zwany sen albo drzemka, to albo po prostu zróbcie sobie tą drzemkę jak możecie, albo wypijcie kawę tak jak ja to czynię. No kawa zawsze nas trochę rozruszy, chyba że jesteście od 8 godziny i wypiliście już dwie albo trzy kawy, no to wtedy nie namawiam, bo ja po takiej ilości kawy to po prostu zaczynają występować zimne poty i tak się delikatnie zaczynam denerwować, więc nie przesadzam z ilością kawy, ale oczywiście na dzień dobry, na pobudkę ta kawa musi być. Nie wiem, czy dzisiaj cokolwiek ta kawa da. Zobaczymy. Okaże się po tej godzinie, jak no, kawa wejdzie mi do krwiobiegu i mój umysł zacznie funkcjonować troszeczkę lepiej, bo jak na razie no jest tak jak na dworze, czyli tak troszkę deszczowo, troszkę jeszcze nie do końca, znaczy wiem co się dzieje, oczywiście dotarłem tutaj samochodem jeszcze na dodatek, nawet sobie kupiłem coś w barze na dole, więc wiem o co chodzi, ale myślę, że potrzebuję jeszcze tak godziny, żeby osiągnąć ten stan umysłu, z którym będę przez cały dzień, no i ten stan umysłu po prostu będzie świetny, pomimo deszczu za oknem. A my zaczęliśmy od BLXT, Sasha Cable, Ruin, bardzo ładny utwór, śpiewany, ale ładny, więc stwierdziłem, że dzisiaj się idealnie przypasuje. W ogóle dzisiaj trochę śpiewanych rzeczy będzie, bo na przykład Alicia Keys wydała album, taką kompilację, o tym będę mówił jeszcze więcej, a na razie Memphis Bleek, Kool & Dre i Heart of the City, jest to totalna nowość od Memphis Bleeka. Ja wszystkie płyty Memphis Bleeka jakoś tak się złożyło, że znam, jak wychodziły to śledziłem i można powiedzieć śmiało, że jestem fanem Memphis Bleeka, a myślę, że Memphis Bleek też jest moim fanem, bo no paręnaście już lat temu w Krakowie zagrał support przede mną razem z JMZ. Oni bardzo chcieli potem piątki przybijać, ale ja mówię, nie chłopaki, dajcie spokój, nie ma tak dobrze. Faktycznie z tymi piątkami może tak nie było, ale to, że zagrali przede mną support, to tak było, bo u mnie na koncercie było chyba najwięcej ludzi wtedy na tym festiwalu i to był totalny czas. No ale to były stare czasy, myślę, że mogą się jeszcze powtórzyć, ale jak na razie siedzę tutaj sam. No nie sam. Są ludzie w czwórce, no i wy jesteście przed odbiornikami. Memphis Bleek, Kool & Dre, totalna nowość, Heart of the City, a potem troszkę się cofniemy i przejdziemy do Dear Summer, jako że no to nasze drogie lato w końcu przyjdzie, mam nadzieję, a takimi piosenkami możemy je tylko bardziej wywołać. Dear Summer, Memphis Bleek z gościnnym udziałem Jay-Z.

0: Dear Summer.
1: Dear Summer. No właśnie, mieliśmy trochę lata już w tym roku i to nawet chyba przedwczoraj, ponieważ temperatura wynosiła 29 stopni. No i było dosyć gorąco, ale ten gorąc został przerwany opadami deszczu. Wczoraj nawet w nocy wychodząc psem mocno się błyskało i grzmiało. Myślałem, że to będzie taka piękna letnia burza, że tak będzie się cudownie spać, że te grzmoty tylko będą towarzyszyć delikatnie przy tym pięknej podróży sennej. Ale niestety nic nie było, chyba że tak mocno spałem, że przeoczyłem te wszystkie atrakcje pogodowe. No ale w każdym razie otworzyłem oczy, na dworze mokro, więc mówię, dobra, bez zmian, delikatna taka, zacinający, bardzo przyjemny deszczyk, no ale z tym da się funkcjonować, szczególnie jeżeli siedzimy na przykład tutaj w czwórce, bądź też w swoim biurze przed ekranem komputera albo przed ekranem telewizora na przykład i odpalamy jakiś kolejny nowy serial, bo mamy na to ochotę i mamy na to czas. To jest chyba najważniejsze, bo myślę, że czasu jest coraz mniej i nie mówię tutaj, że coś się wydarzy, ale też mówię z perspektywy siebie, że faktycznie trzeba łapać troszeczkę bardziej może to życie, żeby spełnić je w taki sposób, w jaki chcieliśmy, a nie żeby to ono nam przenikało i przelewało się przez palce, bo niestety tak też często bywa. A my przechodzimy dalej, no i stwierdziłem, że zaprezentuję wam kawałek Ray J'a, bo wczoraj

się na niego natknąłem. Nie wiem, czy znacie takiego gentlemana. On w latach 90., na początku lat 2000, no triumfował ze swoim R&B, oczywiście połączonym z hip-hopem. Wydał album This Ain't a Game, który no okrył się nawet nie wiem czy platyną, czy jakimś diamentem. No to był totalny banger. Wyprodukował ten utwór Pharrell Williams, czyli oczywiście The Neptunes w całym kolektywie. A do gościnnej zwrotki została zaproszona tutaj pani Lil Kim. I to był kontrowersyjny numer w tamtych czasach. Pamiętam, że ten kawałek był taki mocny. No ale sam Ray J, który zasłynął trochę nie z tego powodu, z którego powinien, czyli nie z muzyki, tylko z jakichś kaset ze swoją dziewczyną, takich kaset wideo i no, dzięki temu ta sława no, zaczęła się robić poważniejsza, ale chyba szybko zniknęła, bo myślę, że przez takie dramy to wiadomo, że jesteśmy na świeczniku, niekoniecznie tym dobrym i pozytywnym, jeżeli chodzi o opinię, ale no, mówi się o nas, ale mówi się o nas przez chwilę, potem znika. Potem są już inne gwiazdy, które robiły takie rzeczy jak Pamela Anderson na przykład ze swoim chłopakiem. No i to szło w świat, a wszyscy nawet w Europie mogli sobie trochę popodglądać, co tam się dzieje w alkowach sypialnianych naszych znanych gwiazd. No ale dzisiaj tylko muzyka i 2001 rok. Pharrell oczywiście, myślę, że Pharrell tutaj w ogóle Neptunes mieli taki okres, bardzo podobne bity tworzyli i to nie były takie bity jak Happy na przykład, czyli wesołe, fajne, pozytywne, tylko takie dosyć mocno hardkorowe. Więc tutaj Ray J, Lil Kim, This Ain't Game z 2001 roku. Natomiast tuż potem będzie Ruben Vincent, Nine Wonder i Gary Garrett. Jedziemy. Oh. Yeah. Oh.

Robin Vincent i Nine Wonder. To, co przed chwilą słyszeliście, bardzo przyjemny kawałek, którego grałem już pewnie parę razy, bo lubię takie utwory i jeżeli akurat jest klimat na taką nutkę, no to czemu nie? Poza tym Nine Wonder myślę, że zawsze się sprawdza, chociaż ostatnio troszkę zmienił swój klimat robienia bitów i nawet nie wiem, czy nie dzisiaj wam naszykowałem taki jeden kawałek, który on produkuje. No zupełnie inna bajka niż dotychczas i tak się zacząłem zastanawiać nad tym, jak to jest być producentem, który przyzwyczaja swoich słuchaczy do pewnego brzmienia, no bo jakby nie było, trochę tak jest, że no, producenci mają swoje brzmienie, mają swój taki charakter tej muzyki i to czy w muzyce dance, czy w muzyce hip-hopowej, czy w R&B, no to gdzieś tam słychać. Dark Child, pamiętam, też miał bardzo specyficzne bity, on produkował Monikę, Brandy i no, sporo tych gwiazd lat 90., jeżeli chodzi o R&B. No i tam oczywiście były podobieństwa trochę do Timba i tak dalej, ale miał swoją stylówę. No, nie mówiąc o Timbalandzie, czy Pharrellu Williamsie, czy DJ-u Premierze, Pete Rocku. No każdy gdzieś tam ma tą swoją nutkę i właśnie wczoraj mi to przyszło na myśl, że producent nagle robi zupełnie coś innego, jego zdaniem coś totalnie sztosiarskiego, a fan mówi, nie, no przecież Nine Wonder, to nie tak, masz robić takie bity, jakie robiłeś wcześniej. No i chyba to nie jest takie łatwe. Patrzyłem trochę też z perspektywy Pete Rocka, który przez lata współpracował z Seal Smoothem i faktycznie te albumy były bardzo spójne, były no nie takie same, ale brzmieniowo to wszystko grało i Pete Rock akurat tak dosyć łagodnie zmieniał swoje brzmienie, bo potem wyszedł album Soul Survival 1, 2 i tam już troszkę bardziej eksperymentował z tym swoim brzmieniem, na przykład w ogóle pozbył się w pewnym momencie skreczy i katów, co bardzo było dla mnie, no był to dla mnie minus. Tak jakby Premier nagle przestał skreczować w kawałkach i oczywiście w niektórych skreczuje, w niektórych nie, wolność Tomku, ale Pete Rock wrócił do tych skreczy, co możemy oczywiście usłyszeć chociażby na ostatniej płycie De La Soul, czy płycie wspólnej z Commonem Auditorium Part 1, więc te style się trochę zmieniają, ale potem się krosują, w zasadzie myślę, że każdy producent

0: i tak finalnie wraca do swojego brzmienia, bo za nim zatęskni, bo ludzie za tym zatęsknią, bo już zrobił inne rzeczy i tak naprawdę można spokojnie po jakimś tam czasie wznowić tą pracę, którą się zaczęło na początku, tylko ją udoskonalić i pomimo, że będzie klimat i brzmienie takie same, to jednak nie będzie to identyczne. Już za chwilę RJMRLA i Seed 7 Ray From i powiem wam, że nie mam pojęcia za bardzo, co to jest za ekipa, bo wczoraj, jak szykowałem, to wyświetlało mi się sporo takich rzeczy. Na pewno gościu pochodzi z Kalifornii, bo jeździ sobie pięknym Cadillaciem. No i ten utwór, zaraz sprawdzam tutaj, no jest to totalna, no może nie totalna, bo 22 maja tego roku ten kawałek się ukazał, więc parę dni już ma, no prawie 2 tygodnie, 3 tygodnie prawie, wow, za chwilę będzie miesiąc, nie no, z tym miesiącem to jeszcze tak nie galopuje, ale ciekawa rzecz i to też jeden z tych utworów, który jak sprawdziłem, to tych wyświetleń wcale nie było za dużo. No wczoraj już w ogóle miałem takie kawałki, że tam patrzę, jedno wyświetlenie dodane 5 godzin temu i mówię, kurczę. Oczywiście nie patrzę po wyświetleniach, żeby było jasne, zawsze sprawdzam ten kawałek, bo czasami naprawdę można się nieźle zaskoczyć, nawet jeżeli coś ma bardzo mało wyświetleń, to można się zaskoczyć dobrą robotą samego artysty, czy też artystów, więc sami ocencie, czy no strasznie skomplikowana ksywka, RJMRLA, no i ten drugi to Siete 7X Rare From. Po co takie nazwy wymyślają chłopaki? Musi być prosta nazwa, żeby zapamiętać, chyba że chce się tak bardzo być undergroundowcem, że no właśnie wymyślać takie pseudonimy, żeby broń Boże, ale to broń Boże, nie zapamiętać tego pseudonimu. Także posłuchajcie utworu, a potem będzie Usach. Także dwa takie dosyć szalone, crazy'owskie, ale myślę, że dobre utwory.
1: RP filmed it. He went crazy.

Riru, riru, riru, riru. Nine Wonder, tak jak Andre 3000 zaczął grać na flecie, z tego wynika, bo tutaj ten flet samplowany elegancko. No i to jest ten trochę taka inność Nine Wondera, nie, przynajmniej dla mnie, bo oczywiście Nine Wonder swoją stylówę zmieniał od wielu lat, od czasów jeszcze swojego zespołu rodzimego Little Brother. No i tam faktycznie to brzmienie wypracowywał sobie i wtedy trochę brzmiał jak Pit Rock jeszcze na początku, aczkolwiek te bębny, które były też charakterystyczne dla niego, takie człapiące, soczyste, no były inne niż u Piotra Skały, więc myślę, że idąc takim tropem, Nine Wonder sobie wypracował tą swoją stylówę, no ale tutaj troszkę inaczej i to w ogóle też ciekawe, bo ta płyta jest to album, który wyprodukował w całości Nine Wonder, zaprosił do tego projektu Jada i S14H, kolejna super ksywka. Album nazywa się The Zenith, posiada 15 utworów, no i jest utrzymany właśnie w takim stylu, w jakim przed chwilą usłyszeliście, czyli mocno rapowym. Gościnnie nie pojawi się tu nikt super znany, pojawia się niejaki Kari Star i Swank in King Draft, czyli i Mers się pojawia, no to Mersa akurat znam, ale jeszcze Iris Moon się pojawia, totalnie tych artystów nie znam, tak samo jak nie znam Jady i S14H, ale jak widać Nine Wonder ich zna i się zna na ich muzie, dlatego wyprodukował ich album, ukazał się pod koniec maja, więc również jeszcze kurz nie opadł, pewnie po premierze panowie na pewno jeszcze są przeszczęśliwi, że ich płyta z Nine Wonderem pojawiła się w sieci i że wszyscy mogą ją słuchać na całym świecie, nawet ja, tutaj w czwórce, w Polsce. Dobrze, a już za moment, jako że pani Alicja Klucz, nie wiem, czy coś szykuje, czy też po prostu wspomina.

No, ponieważ wyszedł taki projekt, to chyba jest na 25-lecie, tak mi się wydaje, zaraz to jeszcze zweryfikuję. Utwór pochodzi w ogóle z albumu z pierwszej płyty, Songs in Minor z 2001 roku, ale z tego, co zdążyłem się zorientować, została stworzona taka składanka, prawdopodobnie z jej piosenkami po prostu, które były i może jakiś jeden nowy się pojawi, ale oczywiście ja Alicia Keys biorę całą, jeżeli chodzi o jej muzyczną karierę, bo czy pierwsza płyta, czy ostatnia, to są zawsze dobre rzeczy i takie treściwe. No, po pierwsze potrafi śpiewać, po drugie potrafi komponować, a po trzecie potrafi grać na tych instrumentach, no a po czwarte jej mężem jest Swizz Beatz, więc troszczy się o ten backstage producencki. No ale myślę, że Alicja nie musi narzekać na brak producentów. Tak samo jak Madonna, której jestem również fanem i wypuściła nowe kawałki, o czym ostatnio wspominaliśmy z Dominiką Płonką na przekazce, ale ja jeszcze posłuchałem tylko jednego kawałka i obejrzałem ten filmik, w którym jest parę kawałków pochodzących z nowego albumu. No i Madonna znowu wraca do tańca i znowu taniec będzie, myślę, motywem przewodnim całego albumu. Tym bardziej, że jest to kontynuacja jej płyty Confession, która ukazała się dobrych paręnaście lat temu już. Ale o tym więcej będę mówił jutro w poranku, bo jutro będę miał możliwość zagrania. Dzisiaj też mógłbym, ale jednak jeżeli chodzi o poranną rezydencję, no to stawiam na rap. Także Alicia Keys w dwóch kawałkach, Rock With You, a wcześniej Ghetto Man z gościnnym udziałem. No i tu już nie dowidzę, bo wzrok za słaby, ale potem wam wszystko powiem.

Alicia Keys i Rock With You, utwory z kompilacji, która przypuszczam, że zapowiada coś nowego od Alicia Keys. No i fajnie, bo ja czekam na jej produkcję, czekam na jej utwory i jestem zawsze ciekaw, co tam Alicja nowego wymyśli, jak pięknie znowu zaśpiewa, jakie kompozycje nam przemyśli w swoich piosenkach. A na koniec tej godziny, ponieważ 9 minut do godziny 11 zostało, Estinek i Mike Schab. Brzmi to dziwnie, ale faktycznie gościu się nazywa Schab, tylko troszkę inaczej pisane niż u nas, ale nie jakoś super inaczej, bo tylko przez samo H i przez dwa B. No ale może jest po prostu Schabem i jest Schabem, jest, bo widzę go właśnie tutaj, go oglądam sobie w internecie. No to tak, to do takich malutkich nie należy. Można powiedzieć śmiało, że jest Schabem. No oczywiście Esti Nak, który no dobrze ostatnio prosperuje i grałem chyba z tydzień temu jego kawałek jakiś inny, no ale widać, że on no działa i działać nie zamierza przestać. Estinak, Mike Schab i Stupido, czyli po prostu coś o głupkach zapewne. No i tyle. I na koniec coś tam jeszcze pewnie się znajdzie, żebyście się nie nudzili, a my słyszymy się o godzinie 11 i oczywiście po godzinie 11, także zostańcie z nami, bo w drugiej godzinie naprawdę sporo jeszcze dobrych rzeczy, trochę starszych też, ale sporo nowszych, także zachęcam was bardzo serdecznie.

0: inspiracje z ulicy i internetu. Nowy sezon i nowe pomysły. W jednym miejscu. Na Antenie Czwórki. W audycji Must Have. Must Have. W każdy czwartek od 18 do 20. Kasia Dydo. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Czwórki.

0: 13 stopni Celsjusza w Warszawie. Zerknę na całą Polskę. Jak tu ta sytuacja się klaruje? No wszędzie bardzo podobna temperatura. Najcieplej w Suwałkach 16 stopni, a najchłodniej praktycznie w większości naszego kraju, bo 11 stopni. Widzę tą temperaturę i na zachodzie, i na południu. Przepraszam, w Białymstoku najcieplej. Tam 17 stopni, więc myślę, że jeżeli komuś jest zimno, to spokojnie do Białegostoku może pojechać, żeby troszeczkę się ogrzać, a tak naprawdę wystarczy, że zostanie w swoim mieście i na pewno też będzie ciepło, bo zaczyna się lato, więc takie przelotne bądź też nawet nieprzelotne opady deszczu to będzie całkowita normalka, ale potem będzie zazwyczaj ciepło. No dzisiaj na razie chłodno i ten dzień dzisiaj będzie należał do chłodniejszych, więc długie spodnie, ewentualnie jakaś kurtka przeciwdeszczowa, bluza, no i parasol przydadzą się na pewno.
1: Autopromocja.
2: Widziałaś tę rolkę? Ona znowu to zrobiła.
3: O nie, kolejny trend?
2: Ale ten jest serio ciekawy.
3: No okej, no to musimy to obgadać.
2: Ale kiedy?
3: Może w czwartek o 12:00? W czwórce?
2: Pasuje. Zapraszamy na audycję Dla Zasięgu o trendach w mediach społecznościowych.
4: Sprawdzamy, dlaczego nagle wszyscy robią i lubią to samo i co tak naprawdę za tym stoi.
2: Jak to, co lajkujemy, wpływa na nasze codzienne wybory, język, relacje i sposób myślenia?
4: Bądźcie z nami w czwórce, nie tylko Dla Zasięgu. W czwartki w samo południe. Marta Zienkiewicz
2: i Julia Święch.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
9: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
8: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
9: No.
10: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.

0: To jest poranna rezydencja. Poranna rezydencja.
1: 4 minuty po godzinie 11 zaczęliśmy od reprezentanta Griseldy, czyli Conwaya The Machine'a. Ostatnio się dowiedziałem, rozmawiając z którymś z moich kolegów, chyba z Delemem, nie pamiętam już, a propos Griseldy, że tak naprawdę tam rządzi, a nie, tutaj z naszym realizatorem Kubą, tak, po jak miałem audycję we wtorek, to rozmawialiśmy i właśnie on powiedział, że Conway The Machine chyba jest, czy Conway The Machine, czy Benny na pewno nie. Chyba Conway The Machine jest szefem całej Griseldy i to on zgarnia największy hajs i ponoć Jay-Z mu powiedział, żeby się dzielił z ziomkami. On powiedział, ziomek, dajże spokój, ja się nie będę z żadnymi ziomkami dzielił. Dziwne, bo jednak

ekipa Griseldy, widać po nich, że oni się mega mocno wspierają, propsują. Możliwe, że jeden z nich po prostu był pomysłodawcą i wymyślił sobie taką opcję. Powiedział, chodźcie chłopaki, zrobimy sobie takie crew, ale każdy będzie również indywidualnością i każdy będzie zarabiał na swojej muzie. A jako Griselda, to możliwe, że tutaj jeden z nich trzyma na wszystkim rękę i zgarnie największy hajs. No ale myślę, że tego się nie dowiemy. Chyba że wyjdzie jakaś drama, albo w kawałkach nagle panowie zaczną się disować, no bo wiadomo, że często pieniądze są tą kością niezgody i powodują przeróżne kłótnie, swary, no i dramy również w internecie, bo potem są przepychanki różnej maści, no i nie zawsze wychodzi to na plus artysty, nawet nie tylko tego, co te pieniądze jest winne, ale tego, co również się upomina. No ale mam nadzieję, że w tym wypadku tak nie będzie, że Griselda przetrwa i że za dobrych parę lat będziemy mogli powiedzieć o nich, że to oldschoolowy zespół z lat 2020, chyba tak, no bo oni zaczynali na początku chyba, pewnie trochę wcześniej, ale z tego co pamiętam to chyba 2020, może 2021, a może i wcześniej zaczęli wypuszczać swoje kawałki, no i było to ciekawe, było to inne, było to oryginalne, więc dlatego pewnie przetrwali, bo myślę, że w dzisiejszych czasach oryginalność jest dosyć z jednej strony jest ważna, z drugiej strony słuchając tych utworów, które wychodzą wszystkie takie same i ludziom się to podoba, to nie wiem, czy oryginalność jest tutaj na pierwszym miejscu, czy wtórność wręcz i powielanie schematów, no ale jakie czasy, tacy słuchacze również, myślę, że artyści przyzwyczajają też słuchaczy do tego, żeby takiej muzyki słuchali, no bo taką muzykę robią, a jak ktoś jest fanem, to wiadomo, że no, tam nie ma przebacz i kibicujemy, fanujemy i słuchamy muzy swoich ulubieńców. Six Lack, Running Late, już za chwilę, a potem jeden z dziwniejszych kawałków Busta Rhymesa, Light Your Ass on Fire, z gościnnym udziałem Pharrella Williamsa, i zastanawiam się nad tym, jak można wybrać taki beat. Ten, który będzie rapował Busta Rhymesa. Wiem, że to jest banger, ja wiem, że to jest hicior, ale ja naprawdę chyba nigdy bym takiego bitu nie wybrał. Po pierwsze jest dziwny, po drugie brzmi jakby był zrobiony na takim małym klawiszu Casio z tymi bębnami, które tak delikatnie brzęczą i wydają dziwne odgłosy. No jest to dziwny wybór, no ale myślę, że tutaj nie bit robi robotę, tylko Busta Rhymes przede wszystkim. No i Pharrell Williams, ale wczoraj jak słuchałem, próbowałem się tam dosłuchać czegoś, co mi się spodoba, no nie ma tam chyba za bardzo nic. Oczywiście rap Busta Rhymesa jest genialny, więc tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości, no ale beat specyficzny, dlatego pewnie, poza tym Pharrell był znany z takich eksperymentalnych bitów i proponując czasami komuś beat, który nie brzmiał, nagle się okazało, że po położeniu swoich rapów, swoich wersów, to zaczynało nabierać kształtu i tak przypuszczam, że również jest w tym momencie. Busta Rhymes, Light Your Ass on Fire, Pharrell Williams, a wcześniej Six Lack i Running Late.

Basta Rhymes, oczywiście w swoim stylu, wspierany przez Pharrella Williamsa. Przedziwny kawałek, przedziwny beat, no ale oczywiście myślę, że wzbudził bardzo duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o moment, kiedy został wydany, a został wypuszczony w 2003 roku, 22 lipca. I oczywiście tutaj Star Trek, no i Pharrell Williams, Chad Hugo czuwali nad brzmieniem tego utworu. Lights your ass on fire, czyli w takim wolnym tłumaczeniu rozpal swój tyłek. Mam nadzieję, że tyłek to nie jest brzydkie słowo i że się nie zgorszycie, ale faktycznie o tym mówi ten kawałek. No i w teledysku również można zobaczyć, co tam się wyrabia. No i oczywiście samego Busta Rhymesa, który no skubaniutki potrafi rapować do dzisiejszego dnia, ale wtedy robił to wybornie. Myślę, że wtedy to był ten czas, kiedy on był w piku, chociaż nie, 98 chyba, Big Bang. To był taki pik jego formy. No i oczywiście wcześniej Extension Level Event, chyba w 94 czy 3. Więc to były genialne albumy i oczywiście Busta Rhymes, wydając drugą część Extension Level Event, również sprostał zadaniu kontynuacji tak dobrej płyty, jaką była jedynka. No i potem wypuścił jeszcze coś, ale już te płyty mi tak Busta Rhymesa za bardzo nie podchodzą. Myślę, że to jest trochę tak, że on bardzo dużo rapuje, bardzo dużo tych słów tam wciska i często jest to takie no obciążające, bo ile można słuchać tylu słów naraz wystrzelonych jak z karabinu maszynowego, a umówmy się, Busta potrafi takie rzeczy. A już za moment dwóch panów premierów, ale nie ze strony politycznej, tylko ze strony muzycznej, ponieważ to pan DJ Premier oczywiście i DJ Premier wypuszcza utwory, które są często takimi wolnymi singlami, wolnymi strzałami. Ja już te kawałki oczywiście grałem, ale dzisiaj naszło mnie, żeby zagrać, bo one są z tej samej serii. DJ Premier wypuszcza instrumentale, po czym do niektórych zaprasza swoich kolegów, raperów, żeby coś zarapować. No i tak się stało również i tym razem. Najpierw Common zdecydował się na utwór In Mo, pod beat, którego bym nie wybrał, jakbym miał taki wybór od DJ Premiera, ale słysząc na tym Commona, myślę, że bym wybrał od razu. To samo tyczy się drugiego kawałka ze Snoopem, Can You Dig That, z gościnnym udziałem Dazza Dillingera. To jeszcze za czasów, kiedy Snoop i Daz się lubili, ale chyba tam topór wojenny został zakopany, bo wiem, że Snoop składał życzenia urodzinowe Dazowi. Daz oczywiście podziękował, wszystko wydarzyło się na mediach społecznościowych, no bo gdzieżby indziej miało się to wydarzyć? No przecież nie osobiście, tylko przez internet, bo dzisiaj porozumiewamy się przez internet, kłócimy się przez internet, godzimy się przez internet, kochamy się przez internet, nienawidzimy się przez internet, a tak naprawdę wystarczyło, żeby się spotkać w twarzą w twarz z co niektórymi ludźmi i myślę, że dużo rzeczy by zostało wyjaśnionych, no ale trochę to kwestia przyzwyczajenia, kiedyś mogliśmy list napisać, który szedł tydzień albo nawet więcej. No i potem czekaliśmy na odpowiedź na ten list, bo nie było możliwości kontaktowania się. Oczywiście telefony komórkowe weszły dużo później, no ale telefony stacjonarne, nie każdy miał do siebie numer, a książki telefoniczne no istniały i można było tam wyszukać, ale ja powiem wam, że chyba nigdy w życiu nie skorzystałem z książki telefonicznej, pomimo że kiedyś normalnie podrzucali ją na wycieraczkę i te yellow pages tak zwane leżały wszędzie i można było patrzeć sobie i sprawdzać, kto ma jaki telefon, chyba że ktoś miał zastrzeżony, to wtedy go nie było, ale faktycznie można było, tak samo w wódkach telefonicznych były książki telefoniczne i można było z nich skorzystać, żeby zadzwonić do kogoś, kto na przykład nie chciał z nami rozmawiać i wtedy też mogliśmy go zaskoczyć, a przypominam również, że numer się nie wyświetlał kiedyś, bo nie było wyświetlaczy po prostu, tylko była korbka, nie no żartuję, była tarcza i taki oldschoolowy telefon. No dobrze, ale rozgadałem się o telefonach, a tu DJ Premier czeka z Commonem i Snoop Doggiem, także posłuchajcie.

0: DJ Premier, Big Snoop Dogg. Can't spell the West without the ES. Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: We've been doing this shit, man. About 25, 26, shit, I don't know. We just been doing it. It's a groove thing, man. Thing, man.
2: Welcome to California i Snoop Dogg oraz Des Dillinger wydzierający się gdzieś tam z drugiej ławki. No ale oczywiście premier, pan DJ Premier, który zrobił kolejny genialny beat, no i ten Snoop tu się wpasował. No myślę, że gdybym słuchał tego instrumentala samego, to w życiu bym nie pomyślał o tym, że tam może być Snoop Doggy Dogg. No ale jak wiecie, Snoop Doggy Dogg jest jak kameleon.

On potrafi naprawdę się przeobrazić i idealnie wpasować w klimat danego bitu. I czy to jest house, czy to jest rap, czy to jest reggae, czy to jest mnóstwo innych rzeczy, no to myślę, że Snoop to jest jeden z tych raperów, któremu nawet nie jest to jakoś specjalnie liczone i nie brane jest za złe, no bo okej, niech sobie robi. Tym bardziej, że nawet jak robi jakiś house czy dance, to robi to w bardzo dobry sposób i nie ma się czego totalnie wstydzić. Trochę to jest, nawet country taki kawałek teraz sobie przypomniałem zrobił, chyba w ogóle z tekstem Johnny'ego Cash'a, ale no u nas jest to trochę bardziej skomplikowane, bo jak Amerykanie mają country, które jest też uważane za trochę taką muzykę wsi, małych miasteczek, gdzie faktycznie ci, te redneki się przy tym bawią, no to u nas no jest ta odmiana taka trochę inna, czyli disco polo i też jest to muzyka wsi, małych miasteczek i ludzi, którzy uwielbiają dobrą zabawę, no ale niestety to połączenie już z innymi gatunkami nie jest tak fajne jak na przykład w Ameryce, że nawet to country da się zrobić tak, żeby to nie było takie jakieś złe. No oczywiście może się to komuś podobać, bądź też nie, ale bardziej siedzi niż no to nasze. Wczoraj zobaczyłem, niestety już tego nie odzobaczę i nie odusłyszę, aczkolwiek myślę, że to też nie ma jakiejś tragedii, bo natknąłem się na kawałek wczoraj niejakiego Skolima z Cleo. I podsłuchałem tego kawałka, chociaż na razie go omijałem, bo przede wszystkim co zwróciło moją uwagę? Utwór był wydany 8 godzin wcześniej, a miał już milion wyświetleń. No i tak sobie porównywałem niektóre te rzeczy. No to ciężko porównywać w ogóle, bo jednak umówmy się, Skolim ma bardzo duży fanbase, ludzi, którzy go uwielbiają. No ale niestety trochę sobie popsuł ten wizerunek tym, co powiedział i pewnie on ma to gdzieś, ale inni tego gdzieś nie mają, a jednak fajnie jest żyć z ludźmi w zgodzie i szanować się przede wszystkim, szczególnie, że pochodzimy z tej samej branży. I nazywanie w taki sposób swoich kolegów z branży, no jest moim zdaniem totalnie nie na miejscu i szczerze mówiąc mam nadzieję, że trochę mu się to czkawką odbije, bo może trochę zejdzie na ziemię, chociaż wątpię, jest tu multimilioner, więc może szargać opinią swoją i innych artystów, ale również mówić rzeczy, które ludziom się nie podobają i ja nie twierdzę, że on w tym wypadku nie miał jakiejś tam racji, bo oczywiście, że miał, ale połowicznie, bo ja bym jednak myśląc o tej ustawie, która miałaby wejść, jeżeli chodzi o pomoc dla artystów, to ja bym po prostu to zrobił od jakiegoś progu, że faktycznie artyści, którzy zarabiają tyle, co Skolim, no nie musieli się też dzielić tym hajsem, ale żeby ci, których nie stać na przykład na wiele rzeczy podstawowych, żeby jednak mogli dostawać coś od państwa. Ja bym chciał dostawać tylko i wyłącznie na przykład ubezpieczenie zdrowotne, no bo to jest chyba najistotniejsze i moim zdaniem to jest dobry pomysł, więc jeżeli słyszycie mnie tym gdzieś tam ci wszyscy, którzy za to odpowiadają, to takie zdrowotne ja bym z chęcią przyjął, żeby po prostu samemu za to nie płacić, a to się zawsze przydaje, a umówmy się, no żyje, nie wiem czy coraz ciężej, ja nigdy nie narzekałem, pomimo że nigdy mi się za super nie wiodło, to nigdy nie narzekałem i starałem się zawsze mieć głowę w górze i no, nie powodować u kogoś jakiegoś dyskomfortu spowodowanego moim narzekaniem. Taki już chyba jestem i myślę, że taki po prostu będę. Już za moment Drama B, Enter the Dragon, czyli Wejście Smoka. Ostatnio robiłem dokument o Bruce Lee, tak naprawdę o śmierci Bruce'a Lee. Też się sporo rzeczy dowiedziałem, bo ta jego śmierć była owiana trochę taką tajemnicą, ale no wiadomo co mu się stało, wiadomo na co umarł, obrzęk mózgu między innymi, no ale widać jest pamiętany, no bo Enter the Dragon to jest jednak taki, myślę, że synonim w ogóle Bruce'a Lee, myślisz Bruce Lee, mówisz Bruce Lee, myślisz Wejście Smoka, bo to jednak jego najpopularniejszy film, który wyszedł parę miesięcy po śmierci Bruce'a Lee, więc to wyjątkowe kino i poza tym pierwsze kino w ogóle, które było kinem kryminalnym, ale jednak ze sztukami walki, więc to też bardzo ciekawe rozwiązanie. No ale dobrze, nie o Bruce'ie Lee, tylko o Drama B, Enter the Dragon, młody raper, chyba z Bronxu on pochodzi, który robi naprawdę oldschoolowy rap i wczoraj sobie pomyślałem, a napiszę do niego, a może bym nagrał z nim kawałek i wszystko jest
jest przede mną. Jeszcze co prawda nie napisałem, ale spróbuję. Jakby ze mną nagrał, no to by było bardzo fajnie. To na kolejną płytę bym miał takiego gościa, ale nie wiadomo, to tylko pomysł. A później będzie Kanye West i Diamonds from Sierra Leone w remiksie z gościnnym udziałem Jay-Z. No świetny kawałek, tak sobie myślę o tym Kanye Westie. On taki fajny był kiedyś i pewnie teraz też jest spoko, ale no ludzie go już tak bardzo nie lubią za to, co nawyrabiał. No

Kanye West, Jay-Z i utwór Diamond. No właśnie, diamenty. Diamenty przewijają się przez wiele żywotów, tych zamożniejszych przynajmniej, że wiadomo, że jak ktoś ma diamenty, to jest bogaty, zamożny, stać go na wszystko. No ale w ogóle diamenty są piękne i cudownie świecą. Nie wiem, czy pamiętacie, również był taki film James Bond, na przykład tam występował i też tam była mowa o diamentach. No i film cały był taki diamentowy, można powiedzieć śmiało. No ciekawe, jaki nowy Bond będzie, bo na razie szukają tego aktora. Pewnie już go znaleźli, tylko nam jeszcze nic nie mówią. Jak zwykle tajemnica musi być, no ale wiadomo, że potem, jak się okaże, będzie trzeba się do tego nowego Bonda również przyzwyczaić, bo ja moją historię z Bondami zacząłem jeszcze od no i kurczę, jak on się teraz nazywał, zapomniałem. Później był oczywiście Pierce Brosnan, którego uwielbiałem i dla mnie to był najfajniejszy Bond, bo był zabawny. No, te filmy były mocno przerysowane. Timothy Dalton. Timothy Dalton był pierwszym, on zagrał w dwóch odcinkach Bonda tylko, a potem już Pierce Brosnan chyba w czterech, no i Daniel Craig w pięciu. No i zobaczymy, komu się teraz trafi ta rola. Jestem ciekaw, ile jeszcze Bondów przed nami, tak naprawdę ile Bondów przede mną, bo możliwe, że Bond będzie nagrywany do końca świata, ale czy będzie nagrywany tak jak klasyczne filmy za parę dziesiąt lat, nie wiadomo, może będzie już to czysta kreacja AI i tak naprawdę aktorzy nie będą już potrzebni, bo wszystko będzie generowane i będą generowani tacy aktorzy, jakich sobie wymyśli reżyser na przykład. To może być trochę straszne, ale liczę na to jednak, że tutaj ten ludzki pierwiastek musi zostać i jednak film musi zostać filmem takim prawdziwym z aktorami. Poza tym to jest zajawka i dla aktorów, i dla ludzi oglądając tak dobrych aktorów wcierających się czasami w bardzo niesamowite i nietypowe dla siebie role. A już za moment również oldschoolowo Master Ace Incorporated, Sitting on Chrome z albumu pod tym samym tytułem. Jest to tytułowy utwór z tego albumu. Nie jest to może mój ulubiony kawałek, ale wczoraj szukając natknąłem się na niego, no i stwierdziłem, że dzisiaj to jest ten dzień, kiedy ten utwór mogę wam zaprezentować. No jest klasyczny moogowy bas, jest klasyczny Master Ace, no i jest ten klimat, który na Incorporated towarzyszył artystom przez cały album. Potem już Master Ace był innym Master Ace'em zupełnie, dlatego już potem go nie słuchałem. Wróciłem do niego oczywiście po latach, do albumu z Marco Polo.

Polo i tak dalej, ale jednak to jest dla mnie najprawdziwszy Mustace, chociaż to jest Mustace Incorporated, no, żeby była jasność. A tuż po Mustace Incorporated będzie Jay-Z, Jiggy Zap, Freestyle, no i jest to diss, moi drodzy, diss na swojego byłego kolegę Dame Dasha, na swojego byłego kompana Kanye Westa, no i jeszcze paru innym po głowie się dostało, ale widać, że Jay-Z będzie wydawał album, więc robi sobie dobry podkładzik, dobrą promocję do tego, żeby potem no, osiągnąć jak najwyższy cel. Posłuchajcie.

0: 47 minut po godzinie 11, no i powoli audycja Pora na Rezydencja dobiega końca. A dlaczego dobiega? Bo już dziewczyny przyszły i mi wyganiają trochę.
1: No tak, prawda. To my przyjmujemy
0: Julia
1: stery.
0: I Marta, witam was serdecznie.
2: Cześć.
1: Cześć. Cześć.
0: No jak tam u was dzisiaj? Bo taka pogoda nie za fajna, aczkolwiek pogoda też sprzyjająca, nie wiem, czytaniu książek, bardziej...
1: No bo refleksji też nad refleksji, życiem. Oczywiście, że
2: regulacji
1: tak.
2: Systemu, układu nerwowego.
0: O właśnie.
1: Oj, tu Julia jakiś... coś to jakieś już łączniki do naszej audycji daje.
0: No,
1: to Julia
0: tak
1: rozwija ten wątek.
0: Dobrze, a co mi powiecie o mafii truskawkowej?
2: Co? Nie, dzisiaj nie będzie o truskawkowych mafiach, tylko dobrze. Będzie o właśnie regulacji układu nerwowego.
0: Bo skomplikowanie
2: nie wiem,
0: brzmi bardzo. Brzmi,
2: nie wiem,
1: co?
2: Czy wiesz, ale jest taki trend i ludzie się dzielą różnymi sposobami, jak go uspokoić.
0: A widzisz, czyli brzmi... rozumiem, dzisiaj będziecie takie przykłady dawać, ewentualnie jak możemy sobie pomóc w takich kwestiach.
1: Myślę, że tak, ale chyba nie nastawiamy się tutaj na edukację, tylko chcemy jak co tydzień przeanalizować to, co w mediach społecznościowych ostatnio się dzieje. No i tam wszyscy po prostu nagle są ekspertami. Tam każdy mówi, jak powinniśmy się uspokoić, czemu nie powinniśmy się stresować, czym powinniśmy się stresować, a czym nie powinniśmy. No i my sobie trochę przeanalizujemy, dlaczego w ogóle takie poważne tematy, które do niedawna no, gdzieś tam się omawiało z ekspertami za zamkniętymi drzwiami, no to dzisiaj proszę bardzo, to jest content w internecie, to są trendy, tak. Trendy w trendach i my sobie po prostu przeanalizujemy
2: te
1: o co
2: trendy.
1: W tym chodzi. Ja myślę, że są i plusy i minusy tej sytuacji. Nie można na pewno tak jednoznacznie ocenić, że to jest złe albo to jest dobre, więc mam wrażenie, że jest o czym gadać.
0: No myślę, że tak, tym bardziej, że no, internet jest źródłem wiedzy wszelakiej i źle czujemy się przez parę dni, wpisujemy w internet i już się okazuje, że praktycznie stoimy nad grobem. Więc takie rzeczy
1: każdy
0: jak...
1: Każdy chociaż raz musiał to przetestować.
0: Dokładnie tak. Więc myślę, że ze wszystkiego trzeba po prostu umiejętnie korzystać i brać to, co jest najlepsze, bo na przykład nie wiem, czy wypróbowałyście medytacji kiedyś, ale ja jak byłem w takim bardzo dużym niepokoju w swoim życiu, to pomimo, że w to zupełnie nie wierzyłem, totalnie w to nie wierzyłem, odpalałem sobie takie krótkie filmiki na YouTubie, gdzie tam ktoś cię prowadzi przez tą medytację i udawało mi się to zrobić, że naprawdę odpływałem i już jak się ocknąłem, to byłem wyciszony, spokojny i to było dla mnie też takie, kurczę, w ogóle niesamowite odkrycie, że to działa.
1: No i co? I pytanie, dlaczego
0: własny organizm.
1: Dlaczego nie nagrałeś filmiku na TikToka, nie dałeś odpowiednich hashtagów, no i już byś trend zapoczątkował.
0: No widzisz, no. Bo ja po prostu jestem boomerem i nawet o tym nie pomyślałem, że to może nagrać, a widzisz, to może to by był dobry biznes. Ciekawe. Zapraszamy na audycję, nie wiem, dlaczego chciałem powiedzieć na krawędzi, ale to jest dla...
1: A to już któryś raz chciałeś powiedzieć
0: no
1: na krawędzi, może jakaś zmiana nazwy.
0: Może zmiana.
1: Jakieś takie,
2: na krawędzi zasięgu.
0: O. Na krawędzi zasięgu.
1: Ale będziemy właśnie. Takie, wiecie, niebezpieczne trendy na
0: tak,
1: krawędzi.
0: Tak, tak,
1: wow.
0: Tak, tak, tak. No to jest do przemyślenia, zgłosimy to dyrekcji, zobaczymy może,

może jej się spodoba. Także dziękuję wam serdecznie. Zapraszam na audycję już za chwilę Julii i Marty, a ja się z wami żegnam. 10 minut zostało do godziny 12. No i słyszymy się jutro w poranku czwórki od 7 do 10.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
2: Cześć, z tej strony Pysz. Zapraszam na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon,
10: kamera,
9: radiowe studio,
10: scena.
11: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.

0: spółce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Po reklamie.
6: Tu Czwórka Polskie Radio.
7: Czwórka Polskie Radio.

Minęła 12. Pogoda. Aktualnie najchłodniej w Zakopanem 10 stopni Celsjusza, najcieplej we Włodawie 19 stopni, a co

0: Co do pogody, to sporo deszczu w całej Polsce, dużo możliwości burzy na północnym zachodzie kraju, a temperatura maksymalna dzisiaj to...
1: To 22 stopnie, ale to będzie punkt kulminacyjny na południowym wschodzie kraju, to będzie tylko chwila, bo w tym momencie 14, 12, 13... stopni Celsjusza, oczywiście na plusie. To jest średnia dla Polski, jeśli chodzi o wiatr. No to w czasie burz oczywiście ten może być porywisty, ale oprócz tego raczej spokojnie. Mimo to, to chyba nie pociesza, bo przede wszystkim deszcz. To jest słowo klucz na dziś.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Wika,
4: Zuza
3: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
5: albo wyprowadzasz się z równowagi.
6: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
7: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
6: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
7: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
8: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
2: Autopromocja. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: na audycję Dla Zasięgu.
1: Dla Zasięgu.
0: Zapraszają Marta Zinkiewicz i Julia Święch.
2: Dziś Harry Styles zrobił nam odliczanie do naszej audycji Ready, Steady, Go. Ja jestem bardzo gotowa.
3: Ready, Steady? Ja też ready. Jestem ready. Na te dwie wspólne godziny.
2: Tak. Tu Julia Święch i
3: Marta Zinkiewicz.
2: I dzisiaj myślę, że będzie się działo, będzie trochę nerwów i trochę rozmowy o tych nerwach, prawda?
3: Mam nadzieję, że same się jakoś tym nie poddenerwujemy, ale już chyba pora wyjaśnić, o co chodzi. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych zaczyna pojawiać się bardzo dużo treści takich poradnikowych, jak profesjonalnie mówiąc, uregulować swój układ nerwowy.
2: Tak. Na przykład jest POV, ten jeden znajomy, który ma właśnie taki uspokojony, spokojny system nerwowy. I

0: Tam są różne scenki, kiedy ktoś właśnie udaje takiego wychillowanego, wyluzowanego i nie wiem, odcina się od toksycznych ludzi, od toksycznych wiadomości. Także tego jest naprawdę sporo.
1: I to jest chyba jakiś taki cel, do którego wiele osób w mediach społecznościowych dzisiaj dąży. No wszyscy wymieniają się swoimi wrażeniami, tym jak się czują na co dzień. Ja czujemy się często i zestresowani, i przebodźcowani, więc z jednej strony naturalnie, że pojawiają się różnego rodzaju właśnie poradniki, jak przeciwdziałać takim samopoczuciu, ale tego jest na tyle dużo, że postanowiłyśmy się temu przyjrzeć i zapytać, czy to jest dla zasięgu, czy my wszyscy dzisiaj jesteśmy ekspertami właśnie po to, żeby inni nam nabijali serduszka, komentarze.
0: Po co to komu i w ogóle, no dlaczego aż tak chcemy być uspokojeni, spokojni, właśnie, no trochę... Dlaczego chcemy też zoptymalizować trochę ten swój układ i cały system nerwowy?
1: I to też jest słowo klucz. Także zapraszamy na Was na dwie, mam nadzieję, że spokojne godziny. Porozmawiamy sobie o tym, jak się wyciszać i jak to się robi właśnie w mediach społecznościowych.

0: Co się klika? Sprawdzamy.
1: No i oczywiście, że w ostatnim czasie klika się wszystko to, co jest związane z naszym dobrostanem. My dzisiaj naprawdę szukamy rozwiązań, odpowiedzi na różne pytania, które pojawiają się w naszej głowie. Czyli jak żyć lepiej, jak żyć spokojniej.
2: Spokój się klika.
1: No właśnie, chodzi nam przede wszystkim o spokój. Jesteśmy zmęczeni, jesteśmy przebodźcowani, ciągle coś, ciągle jakiś stres, obowiązki, wyzwania. No i co robić w tym wolnym czasie, żeby jakoś się resetować? I właśnie postanowiłyśmy przyjrzeć się temu, co w mediach społecznościowych słychać w tym temacie, bo ostatnio jest dużo, jest głośno, jest naprawdę intensywnie, jeśli chodzi o ten temat. A takim punktem zaczepienia jest to, mam wrażenie, że takich treści być może jest najwięcej, albo coś, co u mnie w ostatnim czasie zaczęło się pojawiać, to jest regulacja układu nerwowego. I tobie, Julia, zostawię rozwinięcie tej definicji.
2: Definicji jednoznacznej uważam, że nie ma, ale pod tym hasłem znajduje się naprawdę wiele sposobów na właśnie osiągnięcie tego spokoju, osiągnięcie tego uregulowanego, no, całego układu nerwowego. I jednym ze sposobów, który mi się często wyświetla, jest tak zwany mental health walk, czyli spacer na rzecz zdrowia psychicznego. Czyli po prostu wyjście z domu, pójście na spacer, który, no umówmy się, raczej z założenia ma trwać dłużej niż, nie wiem, 5 minut, tylko na przykład godzinę. Oczywiście już się pojawiają tutaj też techniki optymalizacji typu 10 tysięcy kroków minimum i różne trakowanie, śledzenie swoich spacerów, ale no ta technika właśnie wyjścia na spacer i po
1: świetna
2: prostu...
1: Świetna technika, jaka profesjonalna.
2: Tak, bardzo w ogóle innowacyjna rzecz. Wyjście z domu i pójście na spacer.
1: No właśnie, często pod takim płaszczykiem tego, że to są trendy, że to są wellnessowe rozwiązania, rzeczy, które mają wpłynąć na ten spokój naszego układu nerwowego, tak naprawdę to są często bardzo proste czynności, przyjemności, dobre słowo.
2: Czynności i przyjemności.
1: Tak, jak najbardziej, bo nie wiem, czy pamiętasz, jakiś czas temu w mediach społecznościowych też pojawił się taki trend na wietrzenie pomieszczeń, otwieranie okien. I mam wrażenie, że nam o tym powiedziała nasza gościni w audycji, kiedy rozmawiałyśmy o różnego rodzaju sposobach na dbanie właśnie o siebie. Ja wcześniej o tym nie słyszałam, ale to też pokazuje, że spacer, cisza,
2: dotknięcie trawy
1: i wietrzenie pomieszczeń, to są prawdziwe trendy i o tym się w mediach społecznościowych

0: gdzie się rozmawia. I w ogóle wyjście na ten spacer to jest oczywiście z przymrużeniem oka, ale myślę, że naprawdę ciekawa rzecz, bo jeszcze rok temu, dwa lata temu, ja mam wrażenie, że jak każdy z nas wychodził na spacer, to od razu słuchawki, podcast
1: tak,
0: i
1: a
0: po
1: teraz
0: prostu...
1: pojawiają się pojedyncze przypadki wyjścia na spacer bez słuchawek.
0: No właśnie, o to nam coraz częściej chodzi, że my sobie chyba zdaliśmy sprawę, że jak robimy tysiąc rzeczy naraz, to ostatecznie na koniec dnia to nie jest na plus, a raczej wracamy właśnie z takiego spaceru, znowu jakaś dawka informacji do przetworzenia.
1: I znowu jesteśmy zmęczeni.
0: A przecież to miało nam pozwolić odetchnąć. Ja też sobie wypisałam kilka takich sposobów, które wydały mi się też ciekawe. Ty powiedziałaś o tym cichym spacerze. To są oczywiście ćwiczenia oddechowe, ale nie takie, że siadamy i robimy, tylko gdzieś tam coś tam pomiędzy. Szykujemy sobie śniadanie, no i oddychamy w jakiś konkretny sposób. To jest też zimno. Zimne prysznice, jakieś kostki lodu. To ma nam pomóc.
1: Zimne tak się... zanurzenie tak zwane.
0: Tak, tak, żeby tak się osadzić w tym, co jest właśnie tu i teraz. Ale to też jest potrząsanie ciałem, jakieś takie spontaniczne, żeby właśnie te napięcia z siebie wyrzucić. No i właśnie chodzenie chociażby boso po trawie. To jest to, na co ja zwróciłam uwagę.
1: Bo i to takich... jest to, co alergicy kochają.
0: Na pewno, a ty jesteś chyba alergiczką, tak. dlatego chyba to rozwiązanie
1: akurat ja tego nie praktykuję akurat.
0: Ale tego jest naprawdę bardzo dużo. Dziś będziemy właśnie rozmawiać o tym, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze, jakie są plusy, minusy, wyzwania i ogólnie jak to wygląda. Już za moment będziemy łączyć się z naszymi gościniami. Na razie jeszcze nie zdradzamy, ale zostańcie z nami.

0: Sprawdzamy, co się dzieje w sieci. Co się dzieje
1: w sieci? No dziś bez wątpienia wielu z nas szuka inspiracji, szuka pomysłów, pomocy, jeśli chodzi o to, jak odzyskać spokój, równowagę, jak się tak wiecznie nie stresować i nie czuć się w ciągłym pędzie. O tym będziemy rozmawiały z Moniką Zapór, która jest już z nami na łączach. Monika prowadzi profil Mózg na Kwasie, a tam tworzy treści o mózgu, o lekach, stresie, śnie, zdrowiu psychicznym i używkach. Cześć Moniko.
2: Halo, halo, cześć.
1: Słyszymy się, Moniko?
3: Słyszymy się? Ja was słyszę.
2: To fantastycznie, super. Witamy.
1: Rozmawiałyśmy dzisiaj między innymi o tym, że w mediach społecznościowych ostatnio coraz więcej jest różnego rodzaju poradników dotyczących tego, jak uspokoić swój układ nerwowy. I my przeglądałyśmy takie treści i wyłapałyśmy kilka takich najczęściej pojawiających się sposobów. I jest to coś, co faktycznie zyskuje, mam wrażenie, w ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie. Czy ty też to zauważyłaś, będąc jeszcze bardziej zanurzona właśnie w taką tematykę? Czy takie treści też ci się pojawiają? Czy widzisz, że jest to rosnące, duże zjawisko?
3: Powiem wam, że zdecydowanie od pewnego czasu można zauważyć, że jest to dosyć mocny trend. Generalnie zdrowie psychiczne, właśnie ta neurobiologia, ten układ nerwowy gdzieś coraz częściej zaczyna tak wchodzić w ten temat mainstreamu coraz bardziej. I rzeczywiście różne treści od różnych osób zaczynają się na ten temat pojawiać.
2: A jak myślisz, z czego to wynika?
3: Myślę, że coraz bardziej gdzieś chcemy jako ludzie zrozumieć samych siebie. Też żyjemy mimo wszystko w epoce dosyć dużego przeciążenia w pewien sposób. Żyjemy w świecie, gdzie mamy problemy ze snem, stają się one coraz częstsze i coraz bardziej gdzieś szuka się tych takich też oddolnych w pewien sposób rozwiązań, a myślę, że właśnie tematy jak regulacja układu nerwowego dla niektórych takim oddolnym tematem właśnie mogą się wydawać.
1: Moniko, ty też właśnie takie tematy, takie wątki poruszasz na swoim instagramowym profilu. Między innymi pisałaś o tym, że w

0: ostatnim czasie wszystkiego jest po prostu jakoś za dużo. Czy ty też czujesz jakąś taką potrzebę i powinność, żeby właśnie poruszać te wątki? Czy dostajesz takie pytania, komentarze? Czy ludzie chcą dowiadywać się coraz więcej na ten temat?
1: Jak najbardziej. Takie zapytania jak najbardziej się pojawiają i też niekoniecznie w kontekście samego właśnie takiego przebodźcowania czy zmęczenia, ale też z powodu jakby cech, jakimi się tutaj pokazują moi odbiorcy, to też często od strony konkretnego na przykład zaburzenia lękowego czy od strony bycia osobą neurotypową, bo to też są różne jakby podstawy i różne też efekty tych różnych odczuć przeciążenia, więc jak najbardziej jest ich dosyć sporo.
2: A czy widzisz jakieś takie złe trendy, jeśli chodzi o właśnie to uspokojenie układu nerwowego? Czy jest coś, co faktycznie...
0: Na co powinniśmy uważać?
2: No właśnie, na co powinniśmy uważać?
1: Coś, co mi się osobiście bardzo nie podoba, to też taki skręcający trend w to, żeby zrobić z takiego regulowania układu nerwowego z odpoczynku pewien projekt i takie zarządzanie tymi wszystkimi tak naprawdę filarami naszego zdrowia w taki sposób, jakby były to wręcz kolejne zadania do wykonania, bo inaczej ja nie odpocznę, ja się nie zregeneruję.
2: Czyli wszelkie zegarki, monitorowanie czasu snu i różne tego typu rzeczy. Jestem bardzo jeszcze ciekawa praktyk, które są takie pozytywne, które faktycznie działają, ale to może o nich zaraz. Naszą gościnią jest Monika Zapór, znana na Instagramie jako Mózg na kwasie i myślę, że wrócimy za moment, bo mamy jeszcze z Martą kilka pytań.

0: Mikrofon.
1: Rozmawiamy o trendach.
2: No i tak jak The Streets śpiewało o tym, o czym nie rozmawiamy w mediach społecznościowych, tak dzisiaj z Martą rozmawiamy o tym, o czym
3: odwrotnie
2: się rozmawia w mediach społecznościowych i rozmawia się, o dziwo, mnie to trochę szokuje momentami, o spokoju, o układzie nerwowym, o właśnie regulowaniu go i jest z nami Marika Zapur, znana w mediach społecznościowych pod pseudonimem Mózg na kwasie i rozmawiamy właśnie o tej regulacji układu nerwowego. I Mariko, mam do ciebie pytanie, jakie ty widzisz takie pozytywne trendy, pozytywne praktyki, takie rady, które działają, jeśli chodzi o właśnie to uspokajanie swojego układu nerwowego?
4: Świetnymi treściami według mnie są wszelakie treści, które opisują dane zjawiska, które w sposób obiektywny i jednocześnie merytoryczne przedstawiają jakby cały zarys tego wszystkiego, a jednocześnie nie używają języka, który może spowodować, że odbiorca zacznie w pewien sposób próbować się zdiagnozować albo przykleić sobie pewną etykietkę, z którą będzie sobie tak żył między sobą a tymi mediami społecznościowymi, zamiast rzeczywiście udać się na przykład do specjalisty w celu jakiejś konkretnej diagnozy, jeśli jest ona potrzebna. Więc bardzo, bardzo lubię takie treści, które gdzieś potrafią ruszyć jakby głową odbiorcy, jeżeli zamykają go w prostym takim przeświadczeniu, tu jest twój problem, tu jest tip na ten problem, jak go zrobisz, wszystko jest załatwione.
3: A co, powiedz, ogólnie myślisz o tym, że właśnie takie tematy edukacyjne, na przykład te dotyczące konkretnie mózgu, nagle stają się poniekąd trendem? I tutaj chciałabym nawiązać do zjawiska, o którym też rozmawiałyśmy w audycji dla Zasięgu jakiś czas temu, czyli trend na intellectual eat girl. Wtedy wszyscy mówili o tym, że trzeba czytać książki, dziewczyny robiły zdjęcia, różne takie układanki z tymi książkami i wtedy na przykład zdania były podzielone. No bo z jednej strony fajnie, że mówimy, że czytanie jest wartościowe, jest ważne, jest ciekawe, ale była też taka strona, która mówiła, że to jest trochę na pokaz, to jest trochę nieprawdziwe i robienie trendu z takiej czynności, która powinna być normalna, powinna być codziennością, nie jest w porządku. Jak więc jest w takim razie z takimi tematami dotyczącymi zdrowia psychicznego, czy właśnie tego spokoju, tej regulacji?
4: Uważam, że dobrze, że jest o tym coraz szerzej tak głośno. Mimo wszystko, jeśli żyje się w pewnej takiej bańce, mogę tego sobie powiedzieć, no to o tych tematach jest głośno na co dzień, ale nadal są to czasem jeszcze tematy tabu i jakby nie patrzeć, fajnie, że w pewien sposób gdzieś to wnika do tego mainstreamu i w pewien sposób może dotrzeć także do osób, które może na co dzień takimi tematami zainteresowane po prostu no nigdy nie były. Więc osobiście uważam, że tak, fajnie i mnie to na przykład cieszy, że tematy, którymi również ja się interesuję, zaczynają się interesować osoby, które zupełnie są z tym niepowiązane na przykład zawodowo albo nigdy hobbystycznie się też tym nie interesowały.
3: Tak jak wspomniałaś, w twoim otoczeniu, czy też w twojej bańce społecznościowej, mówi się o takich tematach cały czas. Jestem więc ciekawa, my jako osoby, które raz na jakiś czas właśnie wyłapią jakieś zjawisko, jakiś trend, który przebije się do też szerszej grupy odbiorców, o czym ostatnio mówi się najczęściej właśnie w środowisku osób zajmujących się czy to zdrowiem psychicznym, czy właśnie tym spokojem, o którym dziś rozmawiamy. Czy oprócz tej regulacji, tego wątku dzisiaj głównego, czy są też jakieś inne zjawiska, praktyki, metody albo jakiś po prostu temat, który z jakiegoś powodu ostatnio o nim jest najgłośniej?
4: Zdecydowanie powiedziałabym, że przebodźcowanie, temat rzeka wręcz, który cały czas gdzieś kręci się i wraca i to pod różnymi postaciami i sen jak najbardziej przez to właśnie, że gdzieś ciągle jesteśmy zmęczeni. No i sen też wysuwa się jako taka pierwsza strategia walczenia właśnie ze zmęczeniem, więc myślę, że on też dosyć tak gdzieś się kręci i coraz częściej wyprzedza inne tematy, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne.
2: W mediach społecznościowych napisałaś, że cisza jako zjawisko robi taki mocny comeback, mocny powrót, że wraca cisza jako wartość i wyciszenie jako coś ważnego. Co to oznacza i dlaczego twoim zdaniem tak jest?

0: myślę, że też niektórzy już jakby przejedli się tym takim wręcz napięciem spowodowanym taką presją, żeby być coraz lepszą wersją siebie, żeby dbać właśnie o układ nerwowy, żeby w pewien sposób planować odpoczynki i jakby nie patrzeć, cisza jest taką czynnością, takim takim otoczeniem, pewną atmosferą, w której możemy przebywać, która poniekąd dostarcza nam bardzo małą ilość bodźców, no bo nie da się niestety wyzerować wszystkich, ale to i dobrze, a jednocześnie pozwala też nam uzyskać taką troszeczkę ciszę w głowie, czyli właściwie to, co jest nam potrzebne, żeby zacząć się realnie regenerować.
1: I o tym mówiła dzisiaj Marika Zapór. Na Instagramie Mózg na kwasie, właśnie na tym profilu znajdziecie treści dotyczące neuropsychoedukacji, leków, bezpieczeństwa czy zdrowia psychicznego. Bardzo Ci za tą rozmowę dziękujemy.
2: Dzięki.
0: Również dziękuję.

0: Dla zasięgu.
1: Dla zasięgu.
2: I dziś rozmawiamy o właśnie układzie nerwowym i, co jest jeszcze bardziej ważne w tym internetowym trendzie, właśnie o jego regulacji. I chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą ostatnio właśnie zauważyłam w poście naszej gościni Mariki Zapór, czyli to, jak to, co czujemy, zmienia się i modyfikuje razem z tym, co my oglądamy w tych mediach społecznościowych. Czyli to, co widzimy w mediach społecznościowych, wpływa na to, jak się czujemy i jakie na przykład mamy objawy stresu. I tutaj fenomenalny właśnie Marika zrobiła taki post, w którym na poziomie wykresu przedstawiła to, ten cały proces, czyli to, że widzimy coś u innych, nie wiem, przebodźcowanie jako zjawisko, że nie wiem, nasi przyjaciele są przebodźcowani. W mediach społecznościowych mówi się coraz częściej o przebodźcowaniu. Uczymy się tego szukać, jak to zauważać, jakie, nie wiem, objawy sprawiają, że czujemy się przebodźcowani, jakie symptomy nasze ciało, no po prostu co z tym się dzieje. Później przez to szybciej zauważamy to u siebie, no i cały ten objaw, całe to przebodźcowanie na tym przykładzie staje się bardziej wyraźne i po prostu mocniej widzimy i zauważamy to na swoim przykładzie i po prostu patrzymy i okej, to robi moje ciało, więc ja w takim razie jestem przebodźcowana.
3: Ja mam wrażenie, że to naprawdę może mieć swoje plusy, no bo wiele osób nie potrafi się tak skupić bardzo na tym, jak się czuje w danym momencie, szczególnie jeśli wszystko dzieje się szybko i tak dalej. I jeśli jakoś nawet na poziomie takiej trochę podświadomości widzimy, jak ktoś wymienia, że to u mnie wygląda w ten sposób, później widzimy kolejny film czy też post w mediach społecznościowych, a u mnie to wygląda tak, to coś zaczynamy sobie łączyć kropki. Ja mam tylko nadzieję, że jeśli mówimy o tych sposobach na radzenie sobie właśnie z takim zmęczeniem i stresem, że to też może działać podobnie. Coś tam zostaje w naszej głowie, jeżeli zobaczymy taką treść w internecie. No i później, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, to próbujemy to odtworzyć.
2: Tak ale miałaś może? Trochę tak, ale z drugiej strony ten sam proces może sprawić, że wymyślimy sobie coś, czego tak naprawdę nie czujemy, dopiszemy sobie do tego różne rzeczy, no i już właśnie. Trzy kliknięcia dalej, nie wiem, korzystając z mediów społecznościowych czy jakiejkolwiek wyszukiwarki, no jakoś dojdziemy do wniosku, że nie wiem, jesteśmy chorzy na coś poważnego.
3: No właśnie, często niestety tak jest. Dzisiaj rozmawiamy o takim przeciążeniu emocjonalnym. I ja mam wrażenie, że my zaczynamy o tym coraz częściej mówić w mediach społecznościowych, no bo chcemy takiego zwolnienia tempa, chcemy kontaktu z ciałem, naturą, różnego rodzaju praktyk, które sprawią, że poczujemy się bezpiecznie.
2: I będziemy spokojni, bardziej spokojni niż na

0: co dzień.
1: Tak, i to jest chyba taki nasz nadrzędny cel. Na samym początku naszego dzisiejszego spotkania rozmawiałyśmy o tych treściach, które najczęściej nam się pojawiają, o których mówi najwięcej twórców, jeśli chodzi o takie

0: osobą, czy też ze sobą, skanowanie ciała podczas na przykład medytacji, a nawet, uwaga, trafiłam na taką radę, jaką jest rozglądanie się na boki, że to też jest ważne, żeby
1: to jest
0: odłożyć.
1: Wspaniały koncept. Wspaniały. Nigdy wcześniej o nim nie słyszałam, no ale myślę, że warto sobie przypominać czasami o takich podstawowych.
0: Tak, trikach. Ale znów wracamy do tych trendów na wietrzenie mieszkania, rozglądanie
1: wracamy
0: się
1: do
0: na
1: korzeni.
0: Boki, wyjścia na spacer. O tym będziemy rozmawiać jeszcze więcej po godzinie 13 i przyjrzymy się teraz temu tematowi z tej perspektywy typowo naukowej i zwróćmy uwagę na tą kwestię, że w mediach społecznościowych każdy może być dziś ekspertem i każdy dzielić się radami, które naprawdę niekoniecznie za każdym razem są trafne, sprawdzone i dobre.

0: Autopromocja.
1: Moda jest zawsze w ruchu, a my łapiemy jej rytm. Trendy, projektanci, inspiracje z ulicy i internetu. Nowy sezon i nowe pomysły. W jednym miejscu, na antenie czwórki, w audycji Must Have. W każdy czwartek od 18 do 20. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papam.
5: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bang me. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Minęła 13. Pogoda. Mam przed sobą dwie mapy pogodowe. Jeśli zerknę na tą związaną z temperaturą, no to naprawdę nie jest źle. Najcieplej jest w tym momencie w Terespolu, 18,5 stopnia Celsjusza. 13, 14, 15. Czuć taką wiosenną aurę w powietrzu. Najchłodniej w Zakopanem, tam niecałe 10 stopni Celsjusza. Ale ta druga mapa,
1: to na ja może której... powiem o tej drugiej,
0: tak,
1: bo
0: na której są opady.
1: Tam jest bardzo dużo, dużo się dzieje, ale dzieje się przede wszystkim jedna rzecz. Deszcz. Deszcz, przelotne opady deszczu, ale deszcz też z burzami. Także uważajcie na siebie, bo szczególnie na północnym wschodzie będą dzisiaj burze i towarzyszący im porywisty wiatr.
2: Autopromocja.
3: Czym żyli i o czym rozmawiali Polacy w latach 80. i 90.? Jakie mieli problemy?
4: Takie puste chaki, co to, sklep mięsny?
3: A co ich cieszyło? Odpowiedzi poszukamy w stuletnich archiwach Polskiego Radia. W każdy piątek o 7.30 opowiemy Wam niejedną dźwiękową historię, bo kiedyś to było.
4: Wam się wszystkim teraz głowa powszechna, bo Wam jest za dobrze teraz.

0: Był rok.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
9: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
10: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
14: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
13: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
14: No, no.
15: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Po reklamie.
16: Słuchasz Czwórki.

0: Dla zasięgu.
1: Dla zasięgu.
2: I dziś dla zasięgu momentami może być trend na regulację układu nerwowego i jest jedna osoba w Polsce, która moim zdaniem naprawdę część praktyk, którymi się podzieliła ostatnimi czasy, no jest godnych podziwu, jeśli chodzi właśnie o częściową regulację układu nerwowego, bo na przykład w bardzo intensywnym momencie wzrostu jej popularności odcinała się od mediów społecznościowych, nie wchodziła na nie, nie korzystała z mediów społecznościowych i powiedziała, że nawet nie wie, czy prezydent do niej nie dzwonił, bo nigdy nie odbiera telefonów od nieznanych jej numerów. Nie wiem, czy...
3: Któż to taki?
2: Jest to Maja Chwalińska, tenisistka i nasze dobro narodowe. I moim zdaniem to są jedne z takich dobrych praktyk, jeśli chodzi właśnie o to no, nieprzebodźcowywanie się mediami społecznościowymi, nawet włączenie tego trybu lub świadome nieodbieranie od numerów, których się nie zna.
3: A to też jest chyba takie typowe dla pokolenia Z.
2: To no, prawda, nie? Tak. Są badania, które mówią o tym, że najmłodsze, właśnie to młode pokolenie Z, no nie odbiera generalnie, nie odbiera telefonu generalnie, ale też właśnie przede wszystkim od nieznanych im numerów.
3: No i my dzisiaj o tych sposobach rozmawiamy, o tych, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Niektóre z nich bardziej naukowe, a inne mniej. Które są lepsze, które są gorsze, na co warto zwracać uwagę, co sobie warto przygarnąć, a czego nie. O tym dzisiaj do godziny 14:00.

0: zdrowia psychicznego, regulacji, spokoju i tego, że jesteśmy dziś po prostu zestresowani, przebodźcowani, a nie chcemy tacy być. I co wtedy? Będziemy o tym rozmawiać z doktorem Szymonem Mąką, który już jest w naszym studiu czwórki, adiunkt w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
2: Cześć.
0: To, o co chciałabym przede wszystkim ciebie zapytać i to, nad czym my też debatujemy tutaj od ostatniej godziny, jest to, że skoro w internecie pojawia się tak dużo poradników dotyczących kwestii, którymi do niedawna zajmowali się wyłącznie naukowcy, a dziś mamy mieszankę. Niektóre informacje zakładam, że są prawdziwe, są wiarygodne, ale wśród nich niemal nie do rozpoznania pojawiają się no już nieco mniej wiarygodne, prawdziwe treści. Co w takim razie naukowcy na to, w momencie kiedy trafiają w mediach społecznościowych, czasami, no muszę to powiedzieć wprost, czasami na bzdury, a czasami na naprawdę wartościowe treści?
1: Znaczy zdecydowanie, jak trafiamy na bzdury, a tego jest sporo, to jesteśmy, powiedziałbym, głęboko zaniepokojeni. Bo to, co powiedziałaś, znaczy problem z odróżnieniem tego dla osoby nie mającego jakiegoś backgroundu w wiedzy naukowej często jest bardzo trudne. Część tych informacji, które pada, one są korzystne, jakieś właśnie techniki relaksacyjne, techniki regulacji emocji, albo przynajmniej nieszkodliwe. Może zadziałają, może nie, natomiast prawdopodobnie nie zaszkodzą. Ale też jest sporo takich technik czy zachowań, które mogą być promowane, które już niekoniecznie będą korzystne dla wszystkich, mogą być szkodliwe. Na początku tej audycji padło bodajże o kąpielach w zimnej wodzie, czy tak, w wodzie z lodem. No to zdecydowanie nie jest rzecz dla każdej osoby. U osób z pewnymi problemami, na przykład z układem krążenia, w ogóle nie powinno się tego stosować. A problem jest taki, że ponieważ głównie poruszacie treści TikTokowe, które są z natury krótkie, to takie treści rzadko przedstawiają pewne ostrzeżenia. To są raczej złote rady, bardzo często uniwersalne. To pomaga, reguluje stres, to pomoże, natomiast brakuje takiego dłuższego zastanowienia się może, ale tylko w tych przypadkach i tylko dla tych osób. I że jest to potencjalnie też niewskazane dla pewnych osób. Więc oczywiście ta mieszanka treści jest bardzo różna. Natomiast to, co jest jeszcze problemem, to pytanie jest o to, kto też chce na tym zarobić, tak naprawdę.
0: Bo czyli jak nie wiadomo, o co chodzi?
2: To chodzi o pieniądze.
1: Tak jest. To znaczy bardzo wiele treści na mediach społecznościowych nie tylko chce nam doradzić, co możemy robić, żeby regulować stres, ale chce nam sprzedać produkt do regulacji tego stresu. I to są bardzo często gruszki na wierzbie, znaczy obiecują nam gruszki na wierzbie. Uniwersalne rozwiązanie obiecujące spektakularne efekty, które pomoże każdemu. I często wiąże się za tym jakiś ukryty produkt. Książka, kurs, bądź czasami nawet jakieś rozwiązania technologiczne w postaci na przykład opasek na głowę, które mają stymulować nam mózg, żeby poprawić jego działanie.
0: I widziałeś naprawdę takie urządzenia?
1: Widzieć nie widziałem, natomiast widziałem strony internetowe, które oferują sprzedaż takich, takich urządzeń, co oczywiście myślę, że no, nie musiałbym długo tłumaczyć, dlaczego kupowanie nieznanego urządzenia z internetu, które puszcza prąd do naszego mózgu, nie jest koniecznie dobrym pomysłem. Oczywiście tacy ludzie na tych stronach internetowych, oni są dobrzy w tym, żeby przedstawić ten produkt jako naukowo sprawdzony. Bo faktycznie w badaniach naukowych, w neuronauce stosuje się takie metody stymulacji elektrycznej mózgu. Ja również takie badania wykonywałem, które służą na przykład do tego, żeby na chwilę osłabić albo wzmocnić działanie jakiejś części mózgu i zobaczyć, co się stanie, tak? Podobnie na przykład taką terapię poprzez stymulację elektryczną pewnych obszarów mózgu stosuje się na przykład w depresji, tak? Tylko to wszystko robią wytrenowani specjaliści od tego, to spełnia standardy medyczne. No a już tacy przedsiębiorcy podpinają się pod te faktycznie istniejące zastosowania i niestety oferują je, promując się faktycznymi wynikami naukowymi czy faktycznym zastosowaniem w medycynie, co może być, czy jest po prostu zwyczajnie groźne.
0: Ja jestem też ciekawa, jak wygląda kwestia naukowców, którzy chcą promować swoje osiągnięcia, wyniki swoich badań w mediach społecznościowych. Na ile dziś jest to wyzwaniem, żeby przebić się właśnie z tym swoim przekazem? O tym porozmawiamy za chwilę. Naszym

0: Dla zasięgu.
1: Dla zasięgu.
2: W studiu czwórki niezmiennie dr Szymon Mąka z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. I pytanie, które zadałam tobie chwilę temu, dotyczy popularyzacji wyników swoich badań, swoich odkryć w mediach społecznościowych, czy ogólnie w internecie, właśnie przez naukowców, którzy chcieliby się przebić do ludzi ze swoim prawdziwym, rzetelnym naukowo przekazem.
3: Tak, tak. To jest w ogóle spore wyzwanie nie tylko w Polsce, ale i na świecie. My, naukowcy, mamy to do siebie, że piszemy artykuły, które są napisane skomplikowanym, ciężkim językiem, który mało kto spoza naszego kręgu rozumie. I my też, jeżeli byśmy chcieli jakoś wpłynąć na ten obieg informacji, który jest, zawiera czasami informacje prawdziwe, czasami informacje fałszywe bądź szkodliwe w mediach społecznościowych, też bardzo często chcielibyśmy wyjść z tymi naszymi wynikami do ludzi i jakby opowiedzieć o tym, jakie badania, znaczy co nam wyszło z naszych badań, jak to można w praktyce zastosować, na co trzeba uważać. Problem w tym, że to jest ciężka praca, która wymaga czasu i często też pieniędzy do jej wykonywania. Musimy mieć jakieś platformy

0: którymi będziemy docierać do ludzi, jakieś możliwości reklamowania tych naszych wyników czy zachęcania ludzi do rozmawiania o nich. A tego często nam jako naukowcom brakuje. Dlatego, że zasobów ledwo wystarcza na zajmowanie się pracą naukową. Ja tutaj przyszedłem w takiej koszulce z Marii Curie-Skłodowską, która trzyma różową, odwróconą skarbonkę.
1: Widzimy ją.
0: Tak, jest to symbol akcji 3% na naukę. Zupełnie niedawno, 27 maja, myśmy protestowali pod Sejmem z takimi trzema postulatami. Postulaty dotyczyły zarówno podniesienia pensji naukowców, jak i w ogóle wszystkich ludzi z sektora nauki. W tym także, ale także też umożliwienie, czy zwiększenie finansowania na same badania i to, co wokół tych badań się dzieje. Dlatego, że jeśli polska nauka zmaga się teraz w ogóle z problemem tego sfinansowania badań, to tym bardziej nie ma pieniędzy na to, żeby potem społeczeństwu wyniki tych badań przybliżać. Wobec czego ta rola spada bardzo często na inne osoby. Tak? Bardzo często jest wielu popularyzatorów nauki, którzy tą naukę w Polsce popularyzują, tylko problem jest taki, że te osoby często wywodzą się ze środowiska naukowego, ale żeby popularyzować tą naukę, one porzucają pracę naukową, bo muszą się utrzymać z tejże popularyzacji nauki, bo w akademii za samą popularyzację nauki nikt nam nie zapłaci. Tak? To jest jakiś...
1: Czyli tracimy naukowców, a zyskujemy influencerów.
0: W pewnym sensie tak. I ma to swoje dobre i złe strony, bo gdybyśmy umożliwili naukowcom opowiadanie czy popularyzację nauki w obszarze, w którym się faktycznie specjalizują, wtedy mielibyśmy jakby informacje z pierwszej ręki na temat danego zagadnienia czy problemu. Popularyzatorzy nauki, oni, tacy już influencerzy, oni robią dobrą robotę, ale oni zajmują się tematami troszeczkę za szeroko. To znaczy znacząco wykraczające poza swoje kompetencje, które nabyli, gdy pracowali jako naukowcy i zajmują się dużo szerszymi problemami, wobec czego ja na przykład, kiedy ja jestem specjalistą w swojej dziedzinie, też zauważam u popularyzatorów nauki czasami, którzy, nie wiem, ich wykształcenie jest na przykład bycie fizykiem czy chemikiem, jakieś pewne uproszczenia czy pewne rzeczy, które są nie do końca prawdziwe. I wydaje mi się, że gdyby na przykład można było stworzyć naukowcom taką możliwość do właśnie popularyzacji nauki z tematów, które oni się faktycznie zajmują, którzy są faktycznie ekspertami, pomogłoby to znacząco w jakby odsiewaniu ziarnoplew, jeżeli chodzi o informacje krążące w mediach społecznościowych na temat właśnie różnych zagadnień, czy to zdrowia psychicznego, czy układu nerwowego. Natomiast to oczywiście wymaga nakładów pieniężnych, bo ktoś niestety musi naukowcom za to zapłacić. My bardzo lubimy swoją pracę, ale praca dla idei ma swoje ograniczenia, no, wobec czego też o tym jest akcja 3% na naukę, że po prostu uważamy, że w Polsce trochę nakłady na naukę zostały zaniedbane, a gdyby je podnieść, to i naukowcy, i nauka, i społeczeństwo mogłoby na tym zyskać.
1: Ale czy to nie jest tak, że popularyzacja nauki i ogólnie mówienie o nauce trochę też się musi niestety dopasować do tego, jak działają media społecznościowe, jeśli właśnie chce być trochę dla zasięgu, jeśli o tę popularyzację nauki chodzi? Bo ja nawet właśnie słyszałam o tym proteście, ale słyszałam, znowu dowiedziałam się z paru filmów, które miały na przykład, które zawierały najbardziej zabawne, najbardziej abstrakcyjne transparenty, które były na tym proteście, które właśnie, nie wiem, dotyczyły tego, że, nie wiem, Maria Curie-Skłodowska wyjechałaby już z Polski, bo sytuacja finansowa naukowców jest jaka jest. Także czy to nie jest tak, że właśnie, no, trudno jest tę naukę popularyzować, bo realia są, jakie są i są często dla zasięgu?
0: Zdecydowanie tak. Znaczy, bardzo trudno jest ją popularyzować, dlatego że, tak jak zauważyłaś, treści, które zyskują najwięcej zasięgu, są to treści proste, obiekosujące spektakularne wyniki i dające odpowiedź na nasze życiowe problemy.
2: Najlepiej w 30 sekund.
0: Najlepiej w 30 sekund.
1: Ale pierwsze 5 i tak jest najważniejsze.
0: I tak też bardzo często działają pseudonaukowe teorie. One obiecują proste wyjaśnienia, które są po prostu dla ludzi atrakcyjne. Prawdziwa nauka ma to do siebie, że jest złożona, skomplikowana, z mnóstwem jakby zależności od kontekstu,

0: tu i twierdzeń tak, ale. I to jest bardzo ciężko upchnąć w 30-sekundową rolkę na media społecznościowe. Jak to się da zrobić? Pewnie da się to zrobić, ale na pewno trzeba wtedy stosować pewne uproszczenia, a naukowcy jako tacy nie bardzo lubią uproszczenia, więc zdecydowanie to jest trudne. Znaczy, powiedzmy tak, treści, które się sprzedają, czy treści też pseudonaukowe, one mają zdecydowaną przewagę nad treściami naukowymi. Po prostu powodują, czy mają większe zasięgi.
1: I też platformy sprzyjają takim uproszczeniom, to chociażby ze względu na fakt, że treść musi być krótka, szybka, dynamiczna i obiecująca, najlepiej jak najbardziej spektakularne efekty. Dziś rozmawiamy o tym z doktorem Szymonem Mąką z Instytutu Psychologii PAN. Don't tuck your tail now. Check up. These games get real in this.

0: sprawdzamy, co się dzieje w sieci.
1: Co się dzieje w sieci?
2: O zdrowiu psychicznym, o regulacji systemu nerwowego, ale też o nauce i popularyzacji nauki rozmawiamy dziś w audycji Dla Zasięgu z doktorem Szymonem Mąką z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. I Marta, miałaś pytanie, więc oddaję Ci głos.
3: A dziękuję bardzo. Pytanie do naszego gościa. Jakich informacji o mózgu powinno być więcej w przestrzeni internetowej? Jeśli mogłyby być to takie na przykład trzy fakty i chciałbyś, żeby każdy w końcu dowiedział się, że tak to właśnie działa, tak to właśnie jest, to co byś wybrał?
4: A wiesz, odpowiem przewrotnie. Mhm. Nie wybrałbym trzech faktów, które każdy powinien znać. Dlatego, że to, co ja bym chciał, żeby ludzie wiedzieli na przykład o mózgu, to nie tyle trzy jakieś konkretne fakty, czy jakieś ciekawostki, zagadnienia, tylko raczej to, jak właściwie bada się mózg, jakie są tego ograniczenia i na ile możemy być pewni tych wyników.
2: Ale jak się bada, a nie jak działa?
4: Jak się bada.
2: Okej.
4: Dlatego, że w temacie dzisiejszej audycji ważnym zagadnieniem jest też to, jak odróżnić treści

0: rzetelne od treści nierzetelnych. Mhm. I jeżeli mamy jakieś treści opakowane w piękny neurojęzyk, one są atrakcyjne. Siedzi za tym jakaś biologia, pozory obiektywizmu, a często ta regulacja układu nerwowego to są zwykłe ćwiczenia. Tak? Jakby to jest coś, co nadaje tą, takie jakieś pozory większej obiektywności czy większej naukowości. I posiadanie jakiejś takiej podstawowej wiedzy, jak właściwie bada się ten mózg i jakie są ograniczenia tej metody, na ile możemy być pewni tego, co mówimy, to posiadanie jakiejś takiej wiedzy pozwalałoby potem weryfikować twierdzenia, które do nas docierają na temat tego, co się nam zaleca w celu tego resetowania układu nerwowego, tudzież jego naprawiania. To jakby powiem tak. Dobra czy pewna wskazówka na temat tego, czy treść na przykład neuronaukowa, ale to się tyczy właściwie całej nauki, jest rzetelna, nieobiektywne kryterium, ale taka wskazówka jest to, na ile pewne są to twierdzenia. Bo naukowe twierdzenia, one nie są stuprocentowo pewne. One mają różne stopnie pewności i różne zastrzeżenia i różne konteksty, w którym dane twierdzenie może być prawdziwe bądź nie. I jeżeli ktoś przedstawia coś w sposób absolutny, stuprocentowo pewny, to my możemy być właściwie absolutnie pewni, że ta treść jest w jakiś sposób uproszczona bądź nie do końca prawdziwa. Wobec czego, dlaczego ja bym chciał... moje tak naprawdę rozciąga się poza neuronaukę jako taką per se. Znaczy, znanie różnych rzeczy, jak mózg działa, jest bardzo wartościowe. Ale na przykład w ogóle moim zdaniem na poziomie edukacji szkolnej my uczymy się trochę encyklopedycznie. Mhm. Jak działa komórka, jak działa, nie wiem, wahadło.
1: To jest w 100% poprawne i prawdziwe.
0: To jest w 100% poprawne i prawdziwe. Natomiast za mało uczymy się, jak my dochodzimy do tych wniosków. Dlatego, że jeżeli my uczymy się krytycznego myślenia, jak dochodzimy do pewnych wniosków, to my mamy większą taką zdolność do weryfikacji potem twierdzeń, ponieważ zadajemy sobie proste pytanie. No dobrze, ale jak odkryto ten fakt? Bo coś mi tutaj nie pasuje. To chyba nie może być takie proste.
2: I to też może prowadzić do zainteresowania samą nauką. A jeżeli wy szukacie takich rzetelnych informacji na różne tematy, nie jesteście pewni, czy to, na co trafiliście w mediach społecznościowych, jest informacją prawdziwą lub nie, myślę, że to jest dobry moment, żeby odesłać wam do podcastu Czwórki, o co chodzi z tą nauką. Podcast prowadzi nasza dziennikarka Weronika Puszkar. Podcast powstał też we współpracy z Polską Akademią Nauk. To właśnie eksperci stamtąd wypowiadają się na tematy, na których znają się najlepiej, i obecny dzisiaj razem z nami dr Szymon Mąka również był gościem w jednym z odcinków, który dotyczył samotności, prawda?
0: Tak.
2: No i właśnie możecie posłuchać o tej rozmowie, ale też i innych tematach na naszej stronie internetowej czwórka.online. A naszym gościem był dziś dr Szymon Mąka z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo za to spotkanie dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dzięki.

0: 13 minut do godziny 14. Cała audycja dla zasięgu dotyczyła dzisiaj naprawdę
1: poważnych rzeczy.
0: Poważnych. No, to jest dobre słowo, aby to opisać. Myślę, że porozmawiałyśmy o tym układzie nerwowym i jego regulacji, ale od tej strony naukowej i też od takiej strony po prostu rozróżniania i weryfikacji fake newsów, dobrych praktyk i złych praktyk, które właśnie...
1: Czyli jesteś zadowolona.
0: Tak.
1: No
0: tak.
1: I bardzo dobrze. Mam nadzieję, że zadowolony też jest Jędrzej Rosiewicz, który dzisiaj zamiast Kamila pojawił się w naszym studiu. Popołudniowa już za kilkanaście minut.
2: Ja już startuję. Dostaję listy z pogróżkami, gdzie jest Kamil Jasieński.
0: Co?
2: Nie, no żartuję, dobra, przesadziłem. Tak, ja jestem dzisiaj w bardzo dobrym humorze, bowiem startuje Mundial 2026. Będzie bardzo widowiskowo.
1: Dziś
2: Meksyk kontra RPA. I nie wiem, czy widziałyście, ale no wiadomo, dużo kontrowersji wokół tego turnieju. Chociażby takie filmiki w internecie, gdzie jest pokazane, jak witani są piłkarze w Stanach Zjednoczonych. I tam, wiecie, trzeba tutaj przetrzepać, prześwietlić. Mm-hmm. A lotnisko w Meksyku, tam po prostu cała kapela, sombrero i śpiewają tym piłkarzom.
1: Zapraszają. Tak sobie myślę, Julia, że w audycji dla zasięgu i ten wątek powinien się u nas pojawić. Także bardzo dobrze, Jędrzej, że nam przybliżasz i ten świat, który nie ukrywam, że dla mnie najbliższy nie jest. Ale mnóstwo osób będzie dzisiaj oglądało mecze i nie tylko dziś to wszystko startuje.
0: I słuchało popołudniowe.
1: No, oczywiście, że tak.
2: Tak jest. No i właśnie, teraz po 14:00 tradycyjnie konkursiwo, czwórkowe torby do rozdania, ba, akumulacja dzisiaj będzie, bo nawet 4 będzie można zgarnąć za jednym zamachem, a druga godzinka, no to już kuchnia dla zabieganych. Porozmawiamy sobie, co tam sobie przygotować, jak się wraca zmęczonym po 16:00 do domu, do mieszkania, no i żeby nie ponieść jakichś wielkich strat moralnych,
1: no i
2: etycznych i psychicznych.
1: U nas też te wątki dzisiaj się przewijały, czyli zmęczenie, stres, a my w czwórce znajdujemy sposoby, jak z tym walczyć i jak nie być głodnym. To już po godzinie 14:00 zostawiamy Was w dobrych rękach. No i dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Marta Sienkiewicz
0: i Julia Święch.
3: Let me practice. Talib. Chiqui.
4: Quali.
3: Quali. I can't say it, that's why.
4: Okay, ready? Watch.

0: yeah, so that's where I'm from. Talib Kweli and DJ High Tech, Reflection Eternal.
1: Autopromocja.
2: Tęsknili się? Rap scena czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: Koncert na żywo w czwartek, 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
11: Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Słuchasz Czwórki.

0: Czwórka Polskie Radio, na zegarach godzina 14.
1: Pogoda.
0: Co łączy Piłę i Suwałki? Te oba miasta łączy to, że są to obecnie najcieplejsze miejsca w Polsce. 17 stopni. To jak na 11 czerwca, słabiutko bym powiedział. Tutaj półtora tygodnia nam zostało do lata, ale nie martwcie się, przyszły tydzień, tam to dopiero wskoczymy na wyższy poziom, temperatury nawet 35 stopni wyniosą. Natomiast dzisiaj w całej Polsce dosyć chłodno. Czy dobijemy do 20 stopni dzisiaj? Czy dobijemy do tego pułapu? Nie dobijemy, bo najcieplej będzie na Podkarpaciu, tam 19 kresek, natomiast parasolka przyda się na pewno, chyba że mieszkacie na Podkarpaciu. Tam raczej nie powinno być żadnych opadów, natomiast na zachodzie spadnie nie tylko deszcz, ale i grad. Tam również zagrzmi. Kołobrzeg, Koszalin, Szczecin, Świnoujście i północna część województwa lubuskiego. Tam się jakieś błyskawice na niebie nam mogą pojawić. Także tak, moi kochani, 20:56, o tej godzinie słoneczko nam zajdzie, a 4 minuty później rozpocznie się wielkie piłkarskie święto, czyli Mundial 2026.
1: Autopromocja.
2: Masz inne zdanie?
3: Inne zdanie?
2: To znakomicie. W Pogadajmy nie ma gotowego scenariusza. Są za to pytania i rozmowy o tym, co naprawdę nas dotyczy. Od codziennych spraw po społeczne tematy, które wywołują największe dyskusje. Zakazy, pieniądze, uzależnienia, motoryzacja czy nostalgia. Bez tabu i zawsze z wami. Na telefony czekam od poniedziałku do czwartku od

0: godziny 16.
1: Od godziny 16.
0: A numer chyba znacie. 226452100. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
7: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
2: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: To Crack and Smack, utwór Travel Light, 9 minut po godzinie 14.
1: Popołudniowa w czwórce.
0: Jędrzej Rosiewicz przy mikrofonie. Słuchajcie, to ostatnie nasze spotkanie w tym tygodniu w popołudniówie. No bo jutro hejterska, przecież wiadomo. Natomiast Kamil wraca. Wytrzymacie dzisiaj jeszcze ze mną te dwie godzinki na stówę. Ja muszę jeszcze wrócić do wątku, który poruszyłem podczas prognozy pogody, czyli Piła i Suwałki. Słuchajcie, te miasta łączy nie tylko ta sama temperatura, nie tylko to, że tam jest obecnie najcieplej, czyli 17 kresek, ale także kolory herbów, czerwony, biały i zielony, ale obczajcie sobie herb Suwałk koniecznie, bo tam naprawdę projektant nie płakał, jak projektował, tylko wręcz śmiał się do łez, wydaje mi się, bo mamy tak, świętego Romualda, świętego Rocha, a u stóp świętego Rocha, nie wiedzieć z jakiej paki w ogóle, Kamil Wójcikowski i Robert Fidura, to są projektanci tego herbu, umieścili psa trzymającego w pysku chleb. Nie wiem, jak to się ma w ogóle do tego wszystkiego, bo tam jest krzyż, korona i tak dalej, no i piesek sobie kroczący, bardzo słodki. Tam jeszcze był wcześniej taki inny pies, trochę dziwny, wyglądający jak jakaś taka wiewiórka, ale w 2022 roku doszło do zmiany i mamy takiego już wypolerowanego pieska z chlebkiem w pysku. No dobrze, słuchajcie, plan popołudniowy na dziś jaki jest? Zanim o planie, zanim o naszym menu, no to słuchajcie, wczoraj konduktor, dzisiaj milioner, Dawid Schulz, mieszkający w Wielkiej Brytanii, wygrał w konkursie na Wyspach dom wart ponad 1,5 miliona funtów, do tego Land Rovera i jeszcze do tego 25 tysięcy funtów wolnych od podatku. Polski kolejarz na emigracji nie wahał się długo, pozbył się szybko fury, wystawił umeblowaną rezydencję na sprzedaż, kaskę schował do kieszeni i co? I po ponad 20 latach postanowił wrócić do Polski. Mówił, że marzył o tym od dawna, tu ma przyjaciół, tu ma rodzinę. Wy też możecie wygrać tak jak Dawid, ale my mamy coś innego. Coś, czego brytyjski organizator konkursu w pakiecie nie miał, czyli nasze czwórkowe torby. Dziś w ogóle podbijamy stawkę, bo do zgarnięcia jest podwójny pakiet. Ten, kto odgadnie hasło, zgarnia nie dwie, a cztery torby. A co mi tam? Kto Boga temu zabroni? Zasady są znane i lubiane, czyli zagadka, słowo do odgadnięcia, ja podaję kategorię, a wy dzwonicie i zadajecie pytania, ale tylko takie, na które mogę odpowiedzieć tak lub nie. 226452100. Dzwońcie do nas. Dziś czwartek, czyli mały piątek, a potem już weekendzik. W drugiej godzinie z kolei kulinarnie będzie, bo Karolina Dobrowolska z Rauka i porozmawiamy sobie o prostych posiłkach dla zabieganych. Adam Smolarek, Gabriela Opszańska i Jędrzej Rosiewicz w takiej ekipie. Bawimy was do łez do godziny 16:00.

0: mistrz wakacyjnych hitów, czyli Calvin Harris i Jazzy w utworze Satisfy.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: No i lecimy z konkursiwem w popołudniówie. Czwórka, Polskie Radio. Nie regulujcie odbiorników, natomiast regulujcie to, co macie na smartfonach. Odpalamy smartfony, ewentualnie biegniemy do budki telefonicznej 226452100. To numer do nas. I uwaga, uwaga, kategoria. Wczoraj był co? Robert Makłowicz, a teraz będzie kategoria geografia, moi drodzy. Dzwońcie do nas, pierwsza osoba zadaje dwa pytania.

0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, 21 minut po godzinie 14. Agencja badawcza SW Research zapytała ostatnio Polaków o to, jakim poważaniem darzą przedstawicieli różnych zawodów. I słuchajcie, to jest czarny dzień dla strażaków. Spadli z pierwszego na drugie miejsce, natomiast na sam szczyt ratownicy medyczni weszli, a jeśli chodzi o tych najgorzej ocenianych, no to influencer już od wielu lat się utrzymuje na samym szczycie, natomiast największy spadek, to jest bardzo ciekawe, zaliczyli, uwaga, zgadniecie? Listonosze, minus 5 miejsc. Co wy macie do tych listonoszy? Może Michał nam odpowie, który się do nas dodzwonił. Cześć Michale.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Słyszę, że w trasie. Jak to jest, że nagle przestaliśmy darzyć zaufaniem listonoszy? Opowiedz mi o tym.
1: A w sumie nie mam zielonego pojęcia, bo mój listonosz na osiedlu jest darzony sympatią i jest bardzo fajny towarzyski.
0: No to bardzo dobrze. Kochaj listonosza swego jak siebie samego. Michale, konkurs znany i lubiany, kategoria geografia. Ja tylko jeszcze przypomnę słuchaczom numer 226452100 i ty jako pierwszy, który się do nas dodzwonił, masz dwa pytania, a potem już strzelasz. Dawaj.
1: To pierwsze pytanie. Czy to jest kraj?
0: To nie jest kraj.
1: Czy to jest pasmo górskie?
0: To nie jest pasmo górskie.
1: No to strzelam Wyspy Cooka.
0: Wyspy Cooka, to cię tam na Pacyfik aż wyrzuciło, jeśli dobrze kojarzę. Ale to mi się podoba, bardzo szybko tutaj żeś to ugryzł. Niestety nie są to Wyspy Cooka. Pozdrowienia Michale i bezpiecznej jazdy, bo słyszę, że w trasie. Trzymaj się.
1: Pozdrowienia, do usłyszenia.
0: Marcin jest razem z nami. Halo Marcinie.

0: Halo, Marcinie, czy się słyszymy? Marcin spadł, Sławek jest z nami. Halo, Sławku.
1: No, witam się serdecznie. Te twoje po prostu pytania są za trudne, to musisz więcej nam podpowiadać.
0: Oj, weź tutaj mnie nie bierz pod włos, bo jak ja zacznę podpowiadać, to już zaraz zgadniecie w ciągu jednej minuty. Dawaj,
1: no,
0: dawaj.
1: No to fajnie.
0: Jedno dobrze, pytanie i strzał.
1: No to trudno, no to w takim wypadku, czy to jest na kontynencie europejskim?
0: To jest na naszym starym, pięknym kontynencie, zgadza się.
1: Aż. No to wszystko u nas jest.
0: Czego tu nie ma, no.
1: Tak, no to będzie w takim wypadku...
0: Zastanów się dobrze, zastanów się dobrze.
1: Ojej,
0: Słuchaj, to może być wszystko.
1: Najlepszego ci życzę.
0: Ale czekaj, co ty powiedziałeś?
1: Warszawa. Nie mam najmniejszego pojęcia, co mam strzelać.
0: Ale słuchaj, ja nawet nie powiedziałem, czy to jest prawidłowa odpowiedź, czy nie, a ty już się chcesz żegnać, człowiek.
1: Ja już usłyszałem, że to jest Europa, to już trudno miało dalej.
0: No niestety, nie jest to nasza piękna stolica. Dzięki, Sławku, trzymaj się, pozdrowienia.
1: Udanego dnia.
0: Kategoria geografia 226452100. To nie jest kraj, to nie jest pasmo górskie, nie są to na pewno Wyspy Cooka ani Warszawa, natomiast szukamy czegoś w Europie. Co to może być? Jeśli wiecie, dzwońcie do nas 226452100.

0: To Jasmine Lacey i utwór The Feels, a ja już czuję na antenie tutaj Marcina. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Posłuchaj, ja tutaj muszę... Jesteś i co? I co dalej?
1: No i chciałem zadać pytanie.
0: No właśnie, no to antena jest twoja.
1: Antena jest, czy to już rzeka?
0: Czy to jest rzeka? No niestety nie jest to rzeka, ale teraz mi narobiłeś ochoty, żeby gdzieś się wykąpać. Świder pod Warszawą, o i tam jest pięknie, naprawdę tak dziko. Dobra, ale wracamy w takim razie do ciebie, Marcinie, i teraz dobra, już strzała, dawaj.
1: To już strzał, no to postawimy na miasto Paryż.
0: Le Paris, no niestety nie jest to. Nie jest to Paryż, byłeś w stolicy Francji?
1: Oj, bardzo dawno, w 97 roku.
0: 97 jeszcze rok, to pewnie się zmieniło trochę od tamtego czasu.
1: Pewnie tak, ale wtedy był ten zegar,

0: Tak, i to zmierzał czas do 2000 roku na wieży Eiffla.
1: O, proszę. A to dziękuję ci za tę informację. Nie byłem świadomy, że coś takiego istniało. No, Paryż się zmienił. Na pewno dziś bardzo hucznie świętuje się zwycięstwa Paris Saint-Germain, czy to w Lidze Mistrzów, czy w ogóle reprezentacji Francji. Oni wiedzą, jak się tam zabawić. Dzięki, Marcinie. Pozdrowienia. Marek jest z nami. Cześć, Marku.
2: Cześć, witam.
1: Marku, ja tylko ci przypomnę kategorię geografia i to, co już wiemy, to, że nie szukamy kraju, nie jest to pasmo górskie, coś w Europie, ale nie jest to także rzeka, ani Warszawa, ani Paryż.
2: No właśnie, troszkę mi Marcin zepsuł szyki, bo chciałem zepsuć czysto związane z wodą, czyli tak bardziej ogólnie. Ale w takim razie wszyscy celują, to znaczy wszyscy. Dwa miasta padły, więc może zapytam, czy jest to właśnie miasto, bo może w tą stronę.
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo teraz już rozwiązałeś parę kwestii, które ułatwią może tobie, może kolejnym słuchaczom rozwiązanie tej zagadki. Nie szukamy miasta.
2: Okej. Coś w Europie, nie szukamy miasta, nie pasmo górskie. No to...
1: Cóż to takiego? Co ci chodzi po głowie?
2: Jakoś przyszła mi do głowy wieża w Pizie.
1: Wieża w Pizie. Ona się chyba kiedyś zawali w końcu. Tam trzeba jakąś podpórkę postawić. No ale niestety nie jest to wieża w Pizie. To ciebie też od razu zapytam. Byłeś? Widziałeś na własne oczy?
2: Nie byłem, ale byli znajomi właśnie niedawno i tak mi to przyszło do głowy.
1: No niestety. Dzięki, Marku, trzymaj się, pozdrowienia.
2: Tam pozdrowienia.
1: Jest ciekawe to, że niektórzy lecą do Pizy, żeby zrobić sobie zdjęcie i pokazać, jak ją podtrzymują, a są też tacy bardziej kreatywni, co robią sobie zdjęcie i podtrzymują tych podtrzymujących wieżę w Pizie. Janusz jest razem z nami. Halo, Januszu.
3: No cześć, mamy zimno i ponuro, ale konkurs swój rozgrzewa nas.
1: No oczywiście, no o to chodzi. Dziś poniżej 20 stopni, no to musimy tutaj, wiesz, trochę gorąca przynieść ciepełka, także lecimy. Pytanie i strzała, dawaj.
3: No to gorąco, czy to jest półwysep?
1: Czy to jest półwysep? No nie jest to półwysep, niestety. Tutaj było hasło Hel, także dobrze, ale niestety nie dziś.
3: No ja na ciepły półwysep tam Apeniński strzelałem, ale jak nie półwysep...
1: Półwysep Apeniński, piękna rzecz, no. Włochy, słoneczna Italia, no ale to już pozostał strzał. Dawaj, lecimy.
3: Oj, nas to też nie było, rzeka nie była.
1: To nie jest państwo ani pasmo górskie, to cóż to takiego?
3: A to jest mokre?
1: Ale to już tylko strzał, Januszu, drogi, tutaj...
3: No to Adriatyk damy.
1: Adriatyk gorący, Ostrowska śpiewała, niestety nie jest to Adriatyk, także robi nam się tutaj już coraz bardziej klarowna sytuacja, może jeszcze, no trudno jest tutaj odgadnąć to hasło, ale próbujcie, dzwońcie do nas, dzięki, Januszu, 226452100, kategoria geografia, nie jest to kraj, nie jest to miasto, nie jest to rzeka ani pasmo górskie, cóż to takiego? No, myślcie, moi drodzy, za 29 minut, godzina 15:00.

0: To argentyński raper Trueno, a po polsku po prostu grzmot.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: Przy grzmoci to dzisiaj w zachodniej Polsce, tam uważajcie na siebie, zabierajcie z balkonu to, co się da, żeby wam tam nie posfruwały te różnego rodzaju gazetki, honor czy godność albo inne sprawy. Natomiast mamy kolejnego słuchacza na naszej antenie, a jest nim Darek. Witaj, Darku.
2: Moje uszanowanie. Ja chciałem zapytać, skoro nie półwysep, to może jest to wyspa?
0: To może wyspa. No niestety, nie jest to wyspa. Wyspy Cooka też to nie są.
2: Ach, kurczę. Więc może, no to nie wiem, może idźmy w jakieś malownicze trasy, trasa transfugarska?
0: Oj, no wiesz co, tutaj jeden z słuchaczy posądził mnie o trudne hasła, ale tego akurat bym wam nie zrobił. No nie, no bez przesady już.
2: A to piękna, no nie jest może trudna, ale przepiękna. No, czekaj, nie ma co jej odbierać.
0: Czy ja dobrze pamiętam, że to jest Rumunia chyba?
2: Tak. No, wymarzona trasa dla motocyklistów przecież.
0: Oj, tak. Albo można też w sumie trasa świętego Gotarda, to też są bardzo malownicze trasy. No właśnie taka turystyka motoryzacyjna tymi najpiękniejszymi trasami. Trzeba coś takiego kiedyś zrobić. Darku, dziękuję ci serdecznie. Trzymaj się.
2: Dziękuję, dobrego dnia dla wszystkich. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie, pozdrawiamy. Wojtek się do nas dodzwonił. Halo, Wojtku.
3: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Wojtku. W takim razie pytanie i strzał. Poprosimy.
3: Ja chciałem zapytać, czy jest to może jakiś akwen wodny?
0: Czy to jest akwen? No niestety nie jest to akwen.
3: Jajajajaj. No dobrze, no to może szczelę w jakiś region i strzelę w Bawarię.
0: Szczeliłeś i niestety pudło. Dzięki serdeczne za twój telefon. Pozdrowienia.
3: Dzięki ślicznie, pozdrawiam.
0: Sławek, który powraca. Sławku,
4: halo. Wracam, dzień dobry. No ale powiem ci szczerze, że tym zamiast kategorii geografia, to moim zdaniem powinna być kategoria na przykład, nie wiem, rzeki. To wtedy będziemy strzelali.
0: Byłoby za łatwo. Słuchaj, tutaj te wszystkie szare komórki muszą wam się obudzić z tego snu zimowego. Tu już zaraz lato będzie.
4: Nie, no to tak szeroki w ogóle pojęcie geografia. Dobrze, będziemy strzelali. Czy to ma związek na przykład z... W ogóle z wodą, bo tutaj akwen wodny, no to już nie jest w zasadzie nie wiadomo. Dobra, no może odwołuję to pytanie, bo to on jest bez sensu, przepraszam. Czy ono ma związek powiedzmy z...
0: No właśnie, z czym?
4: Kołowany.
0: Słucham cię z niecierpliwością. Związek z czym, Sławku?
4: Z nazwą państwa, dobrze.
0: Z nazwą państwa, czy to ma związek? No nie, nie ma związku z nazwą
4: dobra.
0: Państwa. No to
4: no
0: strzał zostaje.
4: Mi strzelać.
0: Słuchaj,
4: kopalnia
0: może trafisz.
4: Bełchatów.
0: Kopalnia Bełchatów?
4: Tak.
0: Nie, to nie kopalnia Bełchatów swoją drogą, PGE GKS Bełchatów, przecież to kiedyś był ekstraklasowy zespół, a teraz gdzieś tam niziny, po prostu niziny polskiej piłki nożnej. Dzięki serdeczne, Sławku, trzymaj się. Marcin jest razem z nami, który podejmuje kolejną próbę. Cześć, Marcinie.
5: Tak, cześć. No próbujemy jeszcze raz, tak? Pytanie, bo tam kolega się zapytał, to pytanie, czy to jest związane z wodą?
0: Czy to jest związane z wodą? To pytanie było i to nie jest związane z wodą.
5: To nie jest związane z wodą. A ja stawiałem na fiordy.
0: Tak, to jak wracający Polacy i potem mówiący, widziałeś fiordy, tak same z ręki mi jadły.
5: Tak, dokładnie. Ja

0: I tylko powiem, że to nie jest kopalnia Bełchatów, żebyś tutaj, wiesz, czasem nie poleciał od razu.
1: Okej. Okay. Ale na przykład to ja mam jeszcze strzał, czy nie? Czy bym strzał?
0: No słuchaj, no widzisz, tak mnie zagadałeś, że ty masz jeszcze pytanie i strzał, bo ja tutaj, wiesz, wróciliśmy do tego, że to nie jest akwen, okay. To nie jest akwen, nic związanego z wodą.
1: Ja wracam z Bochni, to może kopalnia soli.
0: Kopalnia soli, ale w Wieliczce czy w Bochni?
1: A w Bochni,
0: niech będzie. No niestety, nie jest to prawidłowa odpowiedź. Dzięki serdeczne, pozdrowienia Marcinie, trzymaj się. 226452100, kategoria geografia, no i nie jest to państwo, nie jest to miasto ani półwysep, nie ma to nic wspólnego z wodą. Czego my tutaj szukamy? No zastanówcie się, pomyślcie trochę, dzwońcie do nas pod numer 226452100, a ja was teraz zostawiam na chwilę z rytmem od Sofii Kurtezis, 22 minuty do godziny 15. Konkursiwo, torby czwórkowe, kategoria geografia, dzwonimy.

0: Peruwiańska DJ-ka Sofia Cortezis, która wystąpi na tegorocznym Carbon Silesia Festival, którego patronem jesteśmy my, czwórka Polskie Radio.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: I z tej okazji już od przyszłego tygodnia, od poniedziałku, zamiast porannej rezydencji w godzinach 10-12, czwórka gra Carbon, a w weekend, czyli 19-20 czerwca, specjalne audycje wieczorem od 20, czyli czwórka na Carbon Silesia Festival, które poprowadzą Bert i Cougar. Tymczasem my wracamy do naszej zabawy, bo dziś Międzynarodowy Dzień Zabawy, a więc Dzień Święty trzeba święcić. 226452100, kategoria geografia. Marek podejmuje kolejną próbę. Halo Marku.
2: Cześć jeszcze raz. Może pokombinujemy w taką stronę, żeby wykluczyć części Europy, więc to jest w północnej części Europy.
0: To nie jest w północnej części Europy. Dziękujemy ci za to, Marku. Słuchacze czwórki ci teraz dziękują, bo wiadomo, że szukamy czegoś na południu.
2: Czyli...
0: Czyli co? No właśnie. Ja usłyszałem tam gi i tak mi się zdaje, że... Gibraltar. Przerywa, ale słyszę Gibraltar. Niestety nie jest to Gibraltar, posiadający jedną z najsłabszych reprezentacji w piłce nożnej na tym naszym kontynencie. Marku, dzięki serdeczne. Pozdrowienia. Aneta jest razem z nami. Halo, Aneto.
3: Cześć.
0: Aneto, ja tylko przypomnę, że szukamy czegoś na południu Europy i nie jest to państwo, ani miasto, ani wyspa.
3: Chciałam zapytać, czy to może wulkan?
0: Czy to jest wulkan? Aleś teraz ładnie tutaj przyłożyła. To jest wulkan, brawo.
3: No to ja obstawiam, że Etna?
0: Etna, mówisz. Brawo, brawo, Aneto. Nawet wydawca tej audycji, Adam Smolarek, jest pod wrażeniem. Zaczął klaskać w ręce. Oklaski dla ciebie. Gratulacje serdeczne. I słuchaj, no i zgarniasz w takim razie cztery nasze czwórkowe torby. Gratulujemy ci serdecznie.
3: Super. Dziękuję.
0: Pozdrowienia. Oj, teraz coś przerwało. Czy chciałaś kogoś pozdrowić?
3: Tak, właśnie chciałam bardzo pozdrowić Pawła.
0: Pozdrawiamy Pawła. Kim jest Paweł?
3: Paweł jest moim partnerem.
0: No to serdeczne, gorące pozdrowienia dla Pawła. Gratulujemy jeszcze raz. To na koniec jakiś urlop się szykuje, w wakacje, gdzie zabierzesz może te torby, kąpielówki, ręcznik, te sprawy, wiesz. Pojemne są dosyć. Aneta teraz chyba pyta Pawła, gdzie jadą. Czy ja dobrze usłyszałem?
3: Nie, Aneta mówi, że lecimy na wakacje właśnie za miesiąc, także wszystko się przyda.
0: A jaki kierunek?
3: Hiszpania.
0: Andaluzja?
3: Nie, Murcja.
0: Murcja, no dobrze, czyli tak trochę bardziej nietypowo. Wszyscy tam walą drzwiami i oknami na południe. Aneta jest wyjątkowa pod tym względem, bo wybiera inny region. Aneto, gratulacje, pozdrowienia serdeczne, dziękuję. Trzymaj się. A my teraz gramy Jill Scott. 14 minut do godziny 15. No po godzinie 15 w popołudniowie, jak to właśnie co czwartek, będzie kulinarnie. O kuchni dla zabieganych sobie porozmawiamy, ale też o czytaniu etykiet. No i słuchajcie, o naszych ojcach, ten stereotyp ojca, który zje wszystko, co przeterminowane. Czy tak rzeczywiście jest, czy to jest niekoniecznie? No to przekonacie się już po godzinie 15.
4: Will I ever be loved? Is love real?

0: Autopromocja. Moda jest zawsze w ruchu, a my łapiemy jej rytm. Trendy, projektanci, inspiracje z ulicy i internetu. Nowy sezon i nowe pomysły. W jednym miejscu, na Antenie Czwórki, w audycji Must Have. W każdy czwartek od 18 do 20. Kasia Dydo, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Ezra Collective, Street is Calling, a mnie wzywają do tego, żeby przedstawić wam prognozę pogody.
1: Pogoda.
0: I mamy zmianę na prowadzeniu. Wcześniej Suwałki i Piła, a teraz to Słubice są najcieplejszym miejscem w naszym kraju. Tam 18 kresek odnotowano, natomiast zimno, naprawdę zimno jest w Zakopanem. 10 stopni zaledwie. Nie przebijamy bariery 20 stopni dzisiaj, to nic z tych rzeczy, natomiast w nadchodzące dni będzie podobnie właściwie. Także jeśli zastanawiacie się, co ubrać w piątek i w weekend, to właściwie to, co macie dzisiaj na sobie, sprawdzi się idealnie. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór, będzie trochę chmur, chociaż są miejscami rozpogodzenia, natomiast warto mieć ze sobą parasolkę i to w każdym zakątku naszego kraju, chyba że mieszkacie na Podkarpaciu. Tam raczej obędzie się bez opadów deszczu i gradu, a grad może pojawić się na zachodzie, województwo zachodniopomorskie, tam nawet zagrzmi.
1: Autopromocja.
2: W sumie rap. Najbardziej przelotowa audycja w Polsce. Mówimy o tym, czym żyje środowisko rapowe. Albumy, single, koncerty, festiwale, disy i bify, czyli hip-hop. W sumie rap w każdy czwartek od 20 do 22. Zapraszam, Adrian Suma.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony

0: cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Po reklamie.

0: the season, I groove with these hummus.
1: A la verga. Ese vato sí sabe cómo rapear. Chihuahua.
2: That Mexican OT na naszej antenie, 7 minut po godzinie 15.
3: Popołudniowa w czwórce.
2: A w Meksyku dziś rozpoczyna się Mundial 2026, właściwie na całym kontynencie Ameryki Północnej, tylko w Meksyku zostanie rozegrane spotkanie inauguracyjne. To spotkanie o 21:00 Meksyk kontra Republika Południowej Afryki, ale my nie o sporcie w drugiej godzinie popołudniowej, tylko o jedzeniu, o kuchni dla zabieganych, a specjalistką w tej dziedzinie jest Karolina Dobrowolska-Zrauka, popularyzatorka wiedzy o żywieniu i autorka książki, którą mam w swojej prawej ręce. Szybko, zdrowo, bez wysiłku. Proste posiłki dla zabieganych. Witaj.
4: Dzień dobry. Jejku, jak mnie pięknie przedstawiłeś. Dziękuję bardzo.
2: No słuchaj, no musi być. Nie może być inaczej. Ja jeszcze na wstępie gratuluję ci doktora. To było końcówka kwietnia. No i tak jeszcze...
4: Zeszłego roku, ale tak,
2: ale wszystko się zgadza. To zacznijmy tak krótko. Trzy najbardziej niedoceniane produkty spożywcze to...
4: O Jezu, a to mnie zmiotłeś. Myślę, że na pewno skyr to jest topka, a nie wiem dlaczego dużo ludzi mówi, że jest kwaśny. No może kwestia połączenia, ja go osobiście uwielbiam.
2: Za dużo się tych słodkich napili pewnie.
4: To też prawda. No i ten skyr waniliowy jednak przeważa. Druga część to myślę, że też jest awokado jako te zdrowe

0: tłuszcze i zdecydowanie myślę, że trzecie to są orzechy makadamia, bo one co prawda są najdroższe, niestety i trochę to boli po kieszeni, ale mają najwięcej kwasów omega-3 ze wszystkich orzechów, a mało kto o tym wie.
1: Orzechy makadamia, czy to są te takie słodkie? A, to są takie lekko słodkawe.
0: Nie lekko. Tak jak nerkowce,
1: nie,
0: ale...
1: Nie. To już by była przesada,
0: ale... duże, okrągłe, większe niż laskowe.
1: Tak jest, one są przepyszne i w ogóle sposób ich jedzenia, zawsze jakąś taką przyjemność odczuwałem, kiedy miałem okazję je
0: przegryzać. No bo ogólnie takie chrupanie i różne rodzaju konsystencji w posiłku sprawiają, że ta jest duża satysfakcja z posiłku, więc zawsze warto coś dodać chrupkiego właśnie do dania, żeby było takie fajne, odżywcze, powiedzmy jeszcze dodatkowo dla mózgu, żeby był taki zadowolony z jedzenia.
1: Doktor Karolina Dobrowolska z Rauka, autorka książki Szybko, zdrowo, bez wysiłku, proste posiłki dla zabieganych. My o tych posiłkach właśnie dla osób pędzących będziemy rozmawiać w tej godzinie, ale także etykiety, ekonomia, cukier, te sprawy, to wszystko pojawi się w tej godzinie popołudniowej, a my w składzie Adam Smolarek, Grzegorz Maciąg, zmiana na stanowisku realizatora, a ja się nazywam Jędrzej Rosiewicz. No i żeby było jeszcze do dopełnienia, Dominika Płonka teraz na naszej antenie, redakcyjna koleżanka Natura 2000 i utwór Kusi ten grów.

0: Nowość czwórki.
1: To jest nowość czwórki.
0: Nowość czwórki. Nowość czwórki.
2: Hey Bruno.
3: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście. Twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie. I może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

świat jak z rolki na Insta. Na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr. Świat jak z rolki na Insta. Na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i

0: Zachody i zorze, zachody i zorze. Nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Kto nie zna tego głosu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Żaden kamień nie poleciał. PZ, zachody i zorze, czyli nowość na playliście czwórki.
2: Popołudniowa w czwórce.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a ze mną gość, dr Karolina Dobrowolska z Rauka, która jest autorką książki Szybko, zdrowo, bez wysiłku. I w tej książce znajdziemy polecajki dla osób zabieganych, proste posiłki. Witaj znowu. Tutaj zrobiliśmy taką krótką zajawkę sobie. Ja zacznę w takim razie od takiego powiedzonka. Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację zostaw wrogowi. Czy jest w tym powiedzeniu jakaś dobra rekomendacja? Choćby w małym stopniu.
3: Może w mikrostopniu, gdybyśmy mieli jeść bezpośrednio przed pójściem spać. Natomiast tutaj chciałabym od razu zdemonizować jedzenie po 18, że to jest jakieś magicznie zakazane. No nie, to są stare już jakieś takie treści, jakieś mity, które gdzieś wciąż krążą niestety w internecie. Co prawda, mogę się ewentualnie zgodzić, jeżeli ktoś chodzi gdzieś około powiedzmy 21 spać. Bo reguła jest taka, żeby zachować odstęp od ostatniego posiłku mniej więcej 2-3 godziny. Głównie po to, żeby po prostu przewód pokarmowy zdążył strawić to, co jest do strawienia, no i żebyśmy mogli sobie spokojnie pójść na odpoczynek. Więc jeżeli ktoś chodzi i jest szczęściarzem i chodzi o 21 spać...
1: Oj, to jest bardzo dużym szczęściarzem.
3: Tak, to nie dość, że bardzo zazdroszczą, to wtedy ta 18 jest taką, powiedzmy, godziną graniczną. Natomiast większość z nas gdzieś chodzi o 22, no niestety czasem też o 23, więc spokojnie tutaj 19, 20 nawet jest okej. Okay.
1: 5 posiłków dziennie czy 3?
3: O Jezu, nie. 5 posiłków nie. Ja szczerze mówiąc chyba raz w karierze mi się udało ułożyć jadłospis na 5 posiłków, bo pani akurat wtedy, pamiętam, bardzo tego wymagała i po prostu czuła się na tym świetnie. Ja się wymęczyłam potwornie, bo wymyślić tyle posiłków na 7 dni, bo akurat tak układam jadłospis, no to było niezłe wyzwanie. A druga kwestia, no szczerze mówiąc, ja nawet tylu posiłków nie jem, bo po prostu na to nie ma czasu. Owszem, można przygotowywać sobie posiłki na 2-3 dni, jasne, jak najbardziej to jest w porządku. Można mrozić posiłki i mieć gotowce, no natomiast kiedy znaleźć czas na te 5 posiłków?
1: Nie ma. Jesteśmy już dzisiaj tak zabiegani, no i właśnie, jesteśmy tak zabiegani, że wracamy, załóżmy, po tej 16 do siebie, do domu, do mieszkania. Nie mamy już siły. Co w takim razie proponujesz przygotować, żeby nie ponieść większych strat psychicznych, moralnych, etycznych i tak dalej, i tak dalej?
3: Szczerze mówiąc, nawet w takich bardzo kryzysowych sytuacjach naprawdę polecam sprawdzić gotowce. Bo czy w takich, nie wiem, czy mogę wymieniać nazwy, więc może nie powiem, ale w popularnych marketach, takich dyskontach, nawet w tej popularnej, zielonej, z tą taką ropuszką.
1: Żabie udka.
3: Tak. Też można znaleźć naprawdę dobrej jakości te gotowce, więc już nawet lepiej wybrać coś takiego, niż skończyć na jakimś daniu restauracyjnym. Faktem, że w restauracjach, nawet jeżeli jest bardzo dobrej jakości restauracja, no to te posiłki są takie odżywcze. Natomiast tam liczy się głównie smak dla kucharza, więc to, ile doda masełka i oliwy, no to już to leży w jego gestii, a to niestety bardzo mocno nam podbija kaloryczność posiłku. Więc tutaj też bardzo zależy od tego, jaki kto ma cel. Jeżeli chce zachować masę ciała, no to powiedzmy, że może sobie pozwolić na troszeczkę takie większe odstępstwa. Natomiast osoby na redukcji, no gdzieś bardziej powinny zwracać uwagę na te kilokalorie.
1: To mnie zaskoczyłaś tą kwestią związaną z tymi gotowcami, bo ja ich ostatnio unikałem jak ognia i kiedy mogłem, to starałem się przygotowywać sobie posiłki samodzielnie. Natomiast to jest w takim razie dobra wiadomość, że czasem można trochę włączyć sobie tryb lenistwo, no chyba, że ktoś jest zapracowany, no to wtedy rozumiemy, odpalamy sobie takiego gotowca. My jeszcze te wątki będziemy poszerzać. Kuchnia dla zabieganych to jest główny temat

drugiej godziny popołudniowej, a w studiu dr Karolina Dobrowolska-Zrałka, autorka książki Szybko, Zdrowo, Bez Wysiłku. Mamy dla was te książki, jeśli ktoś ma chęć zobaczyć, przeczytać, bo książka jest naprawdę nie dość, że bogata w ciekawe informacje, to też bardzo ładnie wydana. Ja jak zacząłem tutaj właśnie czytać twoją książkę, to myślałem, dobra, ten akapit, ale resztę zostawiam, a potem nie, dobra, to jeszcze też ciekawe, tu etykiety, okej, okay, tu proporcje i bardzo naprawdę wciąga, miło. Wciąga. Także dzwońcie 226452100, a my teraz gramy Flying Lotus i utwór Let Me Cook. Gotujecie? Może coś pichcicie teraz? No to podzielcie się z nami. Dzwońcie do nas 226452100.

0: Trochę perkusji, trochę wokalu, trochę piana. Flying Lotus, Let Me Cook, 21 minut po godzinie 15.
1: Popołudniowa w czwórce.
0: Popołudniowa w czwórce kulinarnie, no bo dziś czwartek, także obiady czwartkowe, król, Stanisław August Poniatowski, rozbiory, jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiamy dzisiaj o kuchni dla zabieganych w studiu czwórki. Karolina Dobrowolska z Rauka, która zna się na tym jak nikt inny, ale mamy też słuchaczkę, Kamilę. Halo, halo.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Kamilo. Czy coś tam u ciebie teraz, jakieś zapachy unoszą się w kuchni? Czy ty coś gotujesz? Co tam się u ciebie dzieje?
2: Nie, aktualnie jestem jeszcze w pracy, więc tutaj niestety nie mam możliwości zrobienia sobie czegoś ciepłego, a nie ukrywam, że preferuję jedzenie ciepłe i gotowane. Jakoś najbardziej, że tak powiem, najbardziej mi pasuje.
0: No tak, no taki talerz gorącej zupy jednak, no to wjeżdża jak nic. No właśnie, tutaj rozmawiamy o tej kuchni dla zabieganych. Czy ty masz jakieś konkretne przykłady posiłków, które sobie przygotowujesz po powrocie do mieszkania, do domu?
2: Tak, zazwyczaj jest to jakieś mięso. Staram się, żeby było chude, chociaż no czasami też wjeździe jakieś tłustsze.
3: Ale staram się, żeby to było kaczek mięso, dobra sprawa.
2: Kaczek dobra sprawa, tak. Raz na jakiś czas oczywiście kaczek też wjeżdża, albo pieczony, albo z patelni grillowej. Natomiast no staram się odżywiać wysokobiałkowo, żeby ten, nie wiem, tam chyba 1,6 jest grama na kilogram masy ciała. Takie wskazania są dla kobiet w moim wieku, bo ja już jestem po 50, więc tutaj ta,

0: żeby ta sarkopenia nie postępowała, no to staram się dużo tego białka, więc mięso z warzywami to jest podstawa. Oczywiście też trochę jakichś węglowodanów jem, nie odżegnuję się od nich. No natomiast staram się, że tak powiem, jakiś taki zdrowy balans w tym wszystkim zachować.
1: Kamilo, to my życzymy w takim razie już po pracy smacznego. No i książka Dziękuję Szybko, bardzo. Zdrowo, bez wysiłku Karoliny trafia do ciebie. Pozdrowienia, wszystkego dobrego.
2: Dziękuję. Mam nadzieję, że się spodoba.
0: Tak, dziękuję bardzo i pozdrawiam.
2: Pysznego gotowania.
1: Dzięki serdeczne. Wojtek się jeszcze do nas dodzwonił. Halo Wojtku.
3: Tak, słucham.
1: No to tak, słucham. To my słuchamy ciebie. Co ty tam zamierzasz pichcić sobie dzisiaj na kolację albo późny obiad?
3: Standardowo kanapki jakieś.
1: Kanapeczki. No właśnie, Karolino, to jak ty podchodzisz do kanapeczek? O godzinie której? 16-17 pewnie.
2: Czasem wbrew pozorom dla zabieganych nawet kanapki na obiad są dobre. Na pewno to jest lepsze niż nic.
1: Ale jaką kanapkę właśnie byś polecała? Z czym?
2: O Jezu, ja jestem fanką po pierwsze pieczywa takiego pełnoziarnistego albo razowy. Ja uwielbiam razowy na zakwasie i taki ten charakterystyczny kwaskowy posmak bardzo mi osobiście pasuje. Ale lubię też ogólnie żytni jasny, orkiszowy też jest bardzo dobry. No ja jestem fanką na biału, więc tutaj twarożek z rzodkiewką, ze szczypiorkiem albo serek wiejski do tego jajeczko na pół miękko, no to jest rewelacja.
1: Wojtku, czy ty weźmiesz te rady do serca, czy buła z serem dzisiaj wjeżdża?
3: Buła ze szczypiorkiem.
1: Buła ze szczypiorkiem. No to tak skromnie trochę, ale tam coś jeszcze będzie oprócz tego szczypiorku?
3: Nie.
1: No to dobra, no słuchaj, jak ci tak smakuje, to niech tak zostanie. Smacznego ci życzymy w takim razie. No i książka Karoliny też do ciebie trafia. Pozdrawiamy cię serdecznie i smacznego.
3: Dziękuję.
2: Smacznego.
1: Karolina Dobrowolska z Rałka jest razem z nami. Książki cały czas są do rozdania 226452100. Ja chciałem zapytać się trochę tak o ekonomię teraz ciebie, Karolino, czyli na jakich produktach nie warto oszczędzać, za co warto zapłacić po prostu więcej? Bo ty też używasz takiego porównania w książce, tak jak z butami, prawda?
2: Tak,
1: że
2: tak.
1: Warto jest zainwestować w dobre buty, niż wymieniać je tam co pół roku.
2: Zdecydowanie. No, tutaj też jest takie demonizowanie węglowodanów. No, zależy na jakie. Jeżeli postawimy na przykład, ja osobiście bym nie oszczędzała na dobrej jakości orzechach i na dobrej jakości maśle orzechowym. No bo kurczę, kto z nas nie wyjadał masła orzechowego łyżką? No przyznajmy się. No,
1: ja się przyznaję, ja wyjadałem.
2: Ja jak się czasem dorwę, no to też po prostu leci ze słoika. Więc na pewno na orzechach bym nie oszczędzała. Tam mamy zdrowe tłuszcze, mamy też źródło białka, mamy też błonnik pokarmowy, który bardzo dobrze też odżywia nasza jelita. Więc z tego na pewno bym nie rezygnowała. Jeżeli chodzi o warzywa i owoce, no to tutaj też nie oszczędzajmy. Naprawdę dobrej jakości, jak się pójdzie na taki ryneczek, my we Wrocławiu mamy taki ryneczek na Jemiołowej, osobiście go uwielbiam. Jak w sobotę się zbierają tacy dostawcy, tacy prosto z pola mają te swoje warzywa, no to jest nie do podrobienia. No zupełnie inaczej smakuje pomidor niż z takiego dyskontu.
1: No wiadomo, no. A w takich jeszcze Włoszech, jakie oni tam mają pomidory, o matko boska.
2: Ja jestem akurat fanką Grecji, także...
1: Greckie pomidory. No. Ale te orzechy, o których mówił, one potrafią być bardzo drogie. Ja sobie przypominam orzechy na przykład brazylijskie. Ile za paczuszkę? Z dwie dychy o nich sobie życzą często?
2: No tak
1: często?
2: Samo właśnie z tą makadamią, jak mówiliśmy wcześniej. Natomiast też weźmy pod uwagę, że paczkę chipsów zjemy bez problemu. No myślę, że jedno posiedzenie do filmu i paczka pójdzie, nieważne jakiej wielkości. Natomiast jedzenie całej paczki orzechów, no to już jest problem, bo po prostu nas to bardzo mocno, mówiąc brzydko, zapcha i nasyci. Więc tutaj też te proporcje będą zupełnie inne. Jeżeli wybierzemy sobie chleb na przykład wekę, nie wiem, czy u was w Warszawie też się mówi weka.
1: Nie, czyli... to na południu, prawda? Głównie weka.
2: A, okej. Okay. No to taka pszenna bułeczka jakby. No powiedzmy, kajzerka u was też się
1: kajzerka
2: mówi?
1: Kajzerka się okay. mówi, oczywiście.
2: No to, powiedzmy, że taka kajzerka. No to kajzerek możemy spokojnie zjeść 4-5 bez większego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o pieczywo żytnie, takie razowe, no to naprawdę tutaj aż takich ilości nie zjemy, bo ono właśnie jest dużo cięższe, więc szybciej po prostu się najemy.
1: Nie oszczędzamy na jedzeniu, dbamy o zdrowie. Karolina Dobrowolska z Rałka, autorka książki Szybko Zdrowo, bez wysiłku, jest w studiu Czwórki. My teraz gramy Little Sims i utwór Young. Za chwilę sobie porozmawiamy trochę o cukrze i o czytaniu etykiet.

0: Little Sims i utwór Young. No tak, kiedyś byliśmy ładni, młodzi i sprawni, a dzisiaj to już nie wiadomo. W pół do 16.
1: Popołudniowa w czwórce.
0: Można być dalej ładnym, pięknym i młodym, ale trzeba się dobrze odżywiać. Znakomicie o tym wie Karolina Dobrowolska z Rauka, która jest autorką książki Szybko, zdrowo, bez wysiłku. Rozmawiamy właśnie dziś o kuchni dla zabieganych. No i dodzwoniła się do nas Karolina, która jest zabiegana czy nie bardzo. Halo Karolino.
2: Halo, halo, dzień dobry. Zabiegana, nie wiem, chyba tak samo zabiegana jak wszyscy inni, bo każdy mówi zawsze, że ma mało czasu, bo musi dużo rzeczy zrobić. Pewnie połowa tych rzeczy mogłaby poczekać i nie musiałaby być zrobiona, no ale żyjemy szybko, więc to zabieganie jednak się pojawia. Tak, no to tak.
0: No to dobrze, co dzisiaj wlatuje u ciebie na obiad?
2: Zabiegany obiad.
0: Zabiegany obiad.
2: I to taki ulubiony obiad ugotowany na dwa dni, więc dzisiaj jest drugi dzień. Odgrzewamy.
0: O proszę, i co to będzie? Zupka jakaś czy drugie danie?
2: Nie. No dzisiaj jest taki miks właśnie, czekam na te natchnienia książkowe, bo prawdę powiedziawszy lubię dania, które są szybkie, a nie lubię dań, które wymagają nie wiadomo jakiej, takiego poświęcenia czasu. Bo
3: wszyscy lubią gołąbki, ale nikt nie lubi ich robić, nie?
2: Ale jest fajna opcja gołąbków, o której zaraz powiem, ale uważam, że ta proporcja jest zawsze zachwiania między robieniem a jedzeniem, bo robi się 3 godziny, a je się 15 minut. Tak. I to jest dla mnie zawsze
0: jeszcze
2: taka
0: trzeba
2: zagadka.
0: Pozmywać, tak.
2: No to już te przyjemności, to są wartości dodane, ale gołąbki, a ostatnio właśnie przyszły szybkie gołąbki, alternatywa dla tych, którzy lubią, a którym nie wychodzi albo się nie chce, gołąbki przekładane, czyli mam w naczyniu żaroodpornym kapusta z mięsem a la lasagna, raz warstwa, jedna, druga, można na to wszystko przecier pomidorowy do piekarnika. Super, tak. Smakuje jak gołąbek.
3: Słyszałam o tym i to jest tak zwana polska lasagna.
2: Lasagna.
0: No tak, mamy swoje wynalazki.
2: I z ketchupem
0: tutaj
2: w dodatku, tak żeby się to było.
3: I z ziemniaczkami. Zawsze
0: jeszcze ziemniaczki by przeszły, ale ten ketchup, nie, Karolino, błagam, nie, dziękuję.
2: Nie, no przecier pomidorowy ja, koniecznie gołąbki z przecierem pomidorowym, najlepsza wersja. Ketchup, no wiadomo, można dodać, bo to opcja taka dla tych, którzy nic nie zjedzą, ale wszystko z ketchupem wejdzie. Może nie musi, więc bez stresu. Natomiast też fajną wersją jest kalafior na lato i ten okres taki warzywny jest naprawdę, uważam, ratujący czasami sytuację z opresji, bo można kalafiora po prostu ugotować i stara wersja z bułką i z masłem, rzadko podawana, a zawsze wspomnienia przychodzą, czy kotlety z kalafiora, czy kalafior pieczony, także, a nawet i te ziemniaki.
3: Proponuję też stek z kalafiora, czyli po prostu kroi się kalafiora na takie jakby grube plany.

0: lastry. Jego się grilluje i później daje się na to albo najczęściej pomidora i na przykład jeszcze tarty ser. I wtedy to się tak fajnie roztapia i robi się taki stek.
1: A to jest bardzo ciekawy wynalazek. No. Karolina, może,
2: fajny stek.
1: To może
2: fajny
1: spróbujesz stek. Takiego kalafiorowego steka. Ja pewnie tak. Dzięki serdeczne za telefon.
2: Super,
1: pozdrawiamy. Kamil jest jeszcze
2: dziękuję.
1: Z nami. Halo, halo, Kamilu.
3: Cześć, witam was serdecznie.
1: No
3: cześć.
1: Witaj, pochwal się, jaki masz sposób na zabiegany dzień i co jesz, kiedy jesteś zabiegany, kiedy wracasz właściwie z tego całego zabiegania do domu.
3: Wiesz co, nie mam czegoś takiego, bo ja uwielbiam gotować, gotuję w domu ja i niezależnie od tego, jak bardzo mogę być zmęczony, to bez problemu wchodzę do kuchni, choćbym miał tam spędzić godzinę, to przygotowuję obiad. Natomiast tak, są takie momenty, gdzie faktycznie ten czas gra rolę, bo na przykład córka jest głodna, bo wróciła ze szkoły i musi zjeść. A jest nastolatką, więc no wtedy trzeba szybko nakarmić, żeby nie było nerwów.
0: A, więc no, takie, hormony takie... buzują, więc trzeba być wyrozumiałym.
3: Dokładnie. A tak to generalnie lubię gotować rzeczy, które się długo gotują, bo wtedy jest satysfakcja. Jak na przykład ostatnio robiłem pierwszy raz taki prawidłowy ramen, bo dostałem od mojej żony książkę o ramenie. I ten wywar gotowany przez 6 godzin, ten zapach w domu unoszący się, no i potem ten cały, ta cała celebracja.
1: Rytuał,
3: tego,
1: tak.
3: Rytuał, to było coś niesamowitego. Ale szybkie posiłki też lubię. No dzisiaj na przykład wracam, też będę za godzinę w domu, więc wjeżdżają tak naprawdę młode ziemniaki, pierś z kurczaka, oczywiście bez panierki, jakaś tam w ziołach, do tego szparagi, sos jasny na bazie parmezanu i cytryny i tak, no wszystko w proporcjach. My przechodziliśmy z żoną przez dietę keto, to była dla mnie trauma totalna, bo ja kocham pizzę i kocham bułki, kocham pieczywo, kocham ziemniaki. Zrezygnowaliśmy z tego, no i w tej chwili żona wyczaiła dietę właśnie, tak właściwie to chodzi chyba o zdrowe odżywianie, czyli te zachowanie proporcji węglowodanów, białka i tak, i tak się trzymamy.
0: Ja się tylko zastanawiam, czy ta książka z ramenem to był bardziej prezent dla ciebie, czy dla żony, jak teraz tak słyszę, tak? Nie wiem, taka
1: bardzo dobre
0: luźna
1: wnioski
0: myśl.
1: Wyciągasz.
3: Wiesz, to z góry był prezent dla żony i dla... Jak miałem urodziny, dostałem książkę Wielka Księga Kuchni Japońskiej, więc mam tutaj takie pewne sygnały, że trzeba troszkę się poduczyć w tych zewnętrznych kuchniach niepolskich.
1: A może to był jakiś znak, że po prostu ktoś tu chce lecieć do Japonii?
3: Tak, to też, bo była i chcę wrócić, więc zdecydowanie.
0: A tańsza opcja to będzie zrobienia sushi w domu.
1: Kamilu, bardzo ci dziękujemy.
3: Sushi to już dawno robię, pokebole, to wam żaden wyczyn nie jest.
0: Gratulacje.
3: Także teraz wchodzimy na wyższy level.
1: Dzięki
3: bardzo
1: serdecznie.
3: Bardzo tej książki i bardzo dziękuję za nią.
1: Książka do ciebie trafia. Dzięki serdeczne, Kamilu.
3: Miłego dnia wam życzę.
0: Miłego dnia,
1: smacznego.
0: Smacznego
1: ci życzymy. Mamy jeszcze Wojtka na antenie, który chce nam coś powiedzieć, kilka słów o śledziach. Wojtku, halo.
4: Cześć, witam nas wszystkich.
0: Hej.
4: Wiecie co, no tak włączyłem sobie radio, bo akurat jeżdżę dużo samochodem i włączyłem sobie radio i wyjąłem sobie swój posiłek, który sobie przygotowałem rano i tak skłoniło mnie to, żeby zadzwonić do was, powiedzieć, co jem. Mam śledzia w sosie musztardowo-miodowym, do tego kawałek bułeczki i to jest mój dzisiejszy obiad.
1: To jest hit, natomiast... to jest mój ulubiony po prostu posiłek ostatnio.
0: Nie, no ale słuchajcie, no śledź ma, to jest tłusta ryba morska, więc ma kwasy omega-3, więc ja tutaj nie mam żadnego zażalenia w ogóle do tego obiadu.
4: Ale najlepsze jest to, że ja takie dania, właśnie te śledzie w tych takich sosach i tak dalej, ja to się spotykałem z tym od lat, natomiast ja zawsze brałem sobie chleb czy bułkę i maczałem tylko w tym sosie, śledzia odkładałem na bok, bo on był dziwny dla mnie. Natomiast dopiero po tylu latach ja odkryłem, że on ma jakiś smak, że to jest dobra rzecz i teraz się tym zajadam. Jestem pod wrażeniem tej ryby i wszystkim ją polecam.
1: Wojtku, bardzo dobry wybór. Dzięki serdeczne za telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie i życzymy smacznego.
4: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
1: Natomiast jeśli słucha nas jeszcze Karolina, Karolino, zadzwoń jeszcze raz do nas, bo urwał nam się kontakt, a chcemy ci tę książkę wysłać. Karoliny, szybko, zdrowo, bez wysiłku. Także numer znasz, 226452100. Mieliśmy o etykietach, mieliśmy o cukrze, ale tak się nam tu rozdzwonili, żeby się pochwalić swoimi posiłkami.
0: Ale bardzo mi miło.
1: Bardzo nam miło, że ten temat poruszymy.
0: Dużo
1: w kolejnym
0: inspiracji.
1: Wejściu. Franklin teraz na naszej antenie, utwór Powiem, nie powiem. No zobaczymy, sprawdźmy, co ma do powiedzenia młody polski artysta, a razem z nami jest cały czas Karolina Dobrowolska z Rauka. Cukier, etykiety. Jak to czytać i czy są jakieś fajne alternatywy cukru białego? O tym za kilka chwil na antenie 4.

0: Frank Lin, 19 minut do godziny 16.
1: Popołudniowa w czwórce.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a naprzeciwko mnie siedzi Karolina Dobrowolska z Rałka. Doktor Karolina musi się przyzwyczajać.
2: Już chyba wszyscy słuchacze to wiedzą.
0: No słuchaj, ja pamiętam, jak rozmawiałem właśnie z jakimiś osobami z studentka z Monachium. Ona mówiła, że po prostu tam mają fioła na punkcie tego, żeby mówić pan, pani doktor, czy pan, pani profesor, bo oni sobie na to jednak zapracowali. Więc ja idę też tym tropem. Nie bójmy się tego. No i teraz obiecany cukier i etykiety. Są osoby, które wolą smak słony, są takie, które wolą bardziej słodki. Ja należę do tej drugiej grupy osób, dlatego teraz cię... No to piąteczka w takim razie możemy sobie z daleka przybić, bo jest zbyt długi ten nasz czwórkowy stół w studiu. Czy istnieje dobry cukier?
2: Trochę ciężkie pytanie, bo jak to w dietetyce bywa i niestety to jest najczęstsza odpowiedź, no to to zależy. Wszystko tak naprawdę zależy od ilości. No bo powiedzmy, cukier z owoców, owoce ogólnie ja uważam, że są zdrowe i nie dam się gdzieś tutaj wkręcić, że to cukry proste i że to jest to samo, co cukier taki z cukiernicy.
0: Nawet słodki banan?
2: Nawet słodki banan. Szczerze mówiąc, banan to jest naprawdę świetna bomba, jeżeli chodzi o potas. Więc na przykład dla osób z problemami z naciśnieniem, czy ogólnie z kardiologicznymi, no to banan to jest świetna opcja. Banan wbrew pozorom też ma całkiem niezłe ilości białka. Jeżeli chodzi w ogóle o owoce, to ma ich najwięcej. Więc jeżeli mamy tutaj jakichś takich, crazy gości, którzy lubią gdzieś na siłowni, zwracają uwagę na białko, to banan jest naprawdę niezły. Wszystko zależy też od tego, co potrzebujemy, bo są osoby, które na przykład trenują, więc wtedy na przykład jeżeli mamy półmaratony czy maratony, niestety miałam brać udział w nocnym półmaratonie we Wrocławiu, ale po tygodniu przygotowań złamałam kostkę, no i bieganie nie jest dla mnie.
0: Ale już zagojona, czy jeszcze?
2: Już zagojona, no ale wiesz, to ładowanie węglowodanów.

0: nami, ja na to czekałam, nie? To wtedy musisz jeść chałkę z dżemem, żeby tak mieć energię na całe bieganie. No ale wracając też do owoców, one też nie tylko mają sam cukier, one też mają błonnik pokarmowy, mają też witaminy, więc to nie jest to samo, co cukier taki z cukiernicy. Jeżeli chodzi o takie zamienniki cukru, które gdzieś bym polecała, ja osobiście uważam, że na ten moment najlepszym jest erytrol, albo też erytrytol, bo to są dwie nazwy, albo stevia. Tylko są dwa kruczki. Jeden jest taki, że stevia ma taki lekko herbalowy posmak. Ja osobiście bardzo to lubię i ja sobie dodaję do herbaty i mi to bardzo pasuje. Natomiast są osoby, którym to przeszkadza, jakby też to rozumiem. Druga opcja to właśnie ten erytrytol. I on jest, jeżeli chodzi o smak, taki sam jak cukier. Tylko, że są jeszcze dodatkowe kruczki. Erytrytol jest mniej słodki niż cukier, więc jeżeli dajemy przykładowo jedną łyżeczkę cukru do herbaty, to erytrytolu musimy dodać tak mniej więcej około 1,5. Natomiast stevia jest 200 lub 300 razy nawet, czy nawet 500 razy słodsza niż cukier, więc jej musi być naprawdę taka koniuszka, koniuszki łyżeczki.
1: To tak na paluszek sobie sypiemy.
0: No nawet mniej. No kiedyś mój mąż, jak pierwszy raz kupiłam, to tak zasypnął do kawy, że to był nie do wypicia taki ulep herbalowy. I od tamtej pory się nauczył, że to taki naprawdę mici-pici musi być i wtedy jest ten słodycz fajny. Oba się nadają do pieczenia, więc to też jest duży plus i nie ma żadnych jakichś takich reakcji, żeby się tworzyły szkodliwe substancje. Więc ja osobiście jestem największym fanem tych dwóch słodzików. One są też naturalne i plus też jest taki, że nie podnoszą stężenia glukozy w surowicy krwi po spożyciu. Więc nawet osoby z insulinoopornością czy cukrzycą mogą spokojnie sobie to stosować.
1: Insulinoopornością, bo jak wiadomo, tutaj dosyć było głośno o tym, że całkiem sporo osób mówiło o insulinoodporności.
0: A tak, to jest typowe. Jak do mnie przychodzą pacjenci, jak jeszcze pracuję też na NFZ, to tam przychodzą też na przykład osoby z takim starszym wiekiem, to zawsze mówią, no ja mam insulinoodporność. Albo moje ulubione, no ja mam tarczycę. Ja mówię, ekstra, jak każdy zdrowy człowiek ma tarczycę. Więc to są takie śmieszne powiedzonka z
1: gabinetu. Każdy chce się w jakiś sposób poczuć wyjątkowy. To teraz jeszcze z cukru, bo tutaj pytałem o ten cukier, bo ja na przykład po sobie też zauważałem, że w pewnych momentach poprzedniej na przykład mojej pracy, no to takim właśnie moim kopem było zjedzenie sobie jakiegoś batonika, czegoś słodkiego i takie trochę zapychanie się, więc raczej nie batoniki, raczej owoce, taki banan wjeżdża jak nic. No to jeszcze etykiety w takim razie na sam koniec.
0: Ja jeszcze tylko bym dodała, dobrze, żeby też było niejasności. Najlepiej na przykład owoce sobie połączyć wtedy, przez to, że to są cukry proste, mimo wszystko pod kątem takim chemicznym, to żeby sobie zjeść to z garstką orzechów, albo nawet z tym przykładowym skyrem, bo białko i tłuszcze hamują wchłanianie węglowodanów. Więc na przykład, jeżeli są właśnie osoby, które mają problemy z gospodarką węglowodanową, no to takie jabłko najlepiej właśnie z jakimś jogurtem czy orzechami, albo jabłko z masłem orzechowym, nie wiem, czy jadłeś. No rewelacja w smaku.
1: No nie, jeszcze nie jadłem, ale to zachęciłaś.
0: No, jest pyszne. I to wtedy będziemy mieć pod kontrolą glikemię.
1: No dobrze, to na koniec sam etykiety. Czy producenci muszą umieszczać wszystko, cały skład, czy mogą coś zataić?
0: Są drobne faktycznie takie ilości. Teraz dokładnie nie pamiętam jakie, więc tutaj nie chciałabym kłamać, ale jeżeli jest poniżej iluś tam setnych procent, nie mają obowiązku tego wpisywać faktycznie w etykietę. Natomiast ogólnie ja nie jestem typem człowieka, który gdzieś tutaj jakieś spiski prześladuje, że mogą nie napisać. No mogą, no ale to są ogromne kary. Więc jak nie daj Boże, by coś takiego wyszło, no to później jest niezła kara finansowa. Więc ja raczej jestem zdania, że trzeba gdzieś ufać. Natomiast no oczywiście, no jeżeli jest tablica dłuższa niż nasz tutaj stół.
1: Tablica Mendelejewa na etykiecie, tak?
0: Tak, no to odkładamy. Najprostsza taka, żeby się nauczyć, bo oczywiście tych wszystkich E nie trzeba zapamiętywać.
1: I nie wszystkie E są złe.
0: To też prawda. Ale to już jakby się nawet w to nie wgłębiać. Składniki na etykiecie są wymienione w kolejności malejącej. Czyli ten, który jest na pierwszym składzie wymieniony ze składników, tego jest najwięcej. Więc jeżeli widzimy, że w wędlinie najwięcej jest cukru, no to wiadomo, że ta wędlina już nie będzie dobra, no bo wędlina kojarzy nam się z mięsem, a niekoniecznie z cukrem.
1: To na koniec jeszcze krótko, bo przyszło mi do głowy tutaj ten wątek, który mówiłem w zapowiedzi tej drugiej godziny audycji, czyli spożyć przed i spożyć do. Bo wiadomo, niektórzy nasi tatusiowie lubią sobie zjeść po terminie. Istnieje taki stereotyp nawet, prawda, że mamusiu, a te śliskie pierożki, a to dla tatusia.
0: Ale no tak nie było w domu. No było, no.
1: W którym domu tak nie było?
0: Przepraszam, tato.
1: Nie, słuchaj, tutaj ja myślę, że się nie obrazi. To Karolino, wytłumacz nam jeszcze krótko spożyć przed i spożyć do.
0: Tutaj są, powiedzmy, jeżeli chodzi o spożyć przed, to głównie jest taki problem, że wtedy będzie jest gwarancja takiej pożądanej konsystencji.

i tego, żeby faktycznie ta, ten produkt był taki, jak zaplanował sobie producent. Natomiast spożyć do jest wtedy, kiedy po tym terminie jest duże ryzyko, że już będzie po prostu produkt nieświeży. Natomiast oczywiście sprawdzajmy też, bo no, mi też czasem się zdarzy, szczególnie jeżeli chodzi o skyry czy o serki wiejskie przy gapie,

0: ocenia. Mhm. Bo wszystko to są wartości takie średnie. No, ciężko przewidzieć. Zależy od sposobu przechowywania, od tego, jaki był ciąg chłodniczy. No, dużo w tym wchodzi, więc no, bez sensu jest wyrzucać.
1: Czyli przede wszystkim
0: żywność.
1: Zdrowy rozsądek. Doktor Karolina Dobrowolska z Rałka, popularyzatorka wiedzy o żywieniu oraz autorka książki Szybko, zdrowo, bez wysiłku, proste posiłki dla zabieganych. Była razem z nami. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Dina najada No Rush bez pośpiechu, już powoli 16 się zbliża, także Fajrantos niebawem, a to oznacza, że jeśli godzina 16 wybije, no to stery przejmuje Jakub Jamrozek.
1: Czyli wszyscy Fajrantos, a ja do Robotos.
0: A ty Pracos, Robotos, Pracos. Zasuwantos. No to w takim razie co tam słychantos po 16?
1: No taką pracę to ja lubię, bo dzisiaj będziemy wybierać najlepszą piosenkę wszechczasów. Ja podejrzewam, że to może być najtrudniejsze pytanie, jakie kiedykolwiek komukolwiek zadałem, bo muzyka jest tak pojemnym pojęciem, że żeby wybrać jeden kawałek, trzeba się nagłowić. Ja wiem, że ty jesteś człowiekiem wykształconym muzycznie, więc podejrzewam, że jak cię spytam o najlepszy utwór, to mi powiesz Piąta Symfonia Gustawa Malera.
0: No blisko. Ja bym stawiał Koncert Chopina e-moll albo Appassionata Beethovena. Absolutne sztosiwo. To sam Lenin się tym zachwycał.
1: A coś ze słowem?
0: Coś ze słowem. Już ci mówię. Wiesz co, ja lubię taki brytyjski zespół Muse. Bardzo mi się podoba. I niemiecki zespół Rammstein.
1: O, Rammstein. Pamiętam, że moja pani od niemieckiego powiedziała, że mogę mieć u niej szóstkę i miałem do wyboru albo nauczyć się jednego tekstu piosenki zespołu Rammstein, albo 10 przykazań po niemiecku.
0: No i co wybrałeś?
1: Jedno i drugie. Stwierdziłem, że tego i tego się nauczę, ale ze wszystkiego pamiętam tylko jedno z przykazań. Du sollst nicht töten, nie zabijaj.
0: O, no to pięknie, żeś nam tutaj teraz to wyjaśnił, ale to, czekaj, miałeś zaśpiewać tego Rammsteina, czy nie?
1: Nie, zaśpiewać to 10 przykazań, a jeśli chodzi o Rammsteina, po prostu wyrecytować.
0: Okej, no to bardzo ciekawie tutaj się zapowiada. Sama rolka jest ciekawa, którą Kuba zrobił, bo tam padały właśnie różnego rodzaju hasła. Muzyka poważna, tam było Stairway to Heaven, Queen, no przegląd po prostu muzyki.
1: To jeszcze dobra wiadomość, bo my tę muzykę będziemy dzisiaj grać, więc będzie nietypowo w czwórce, to znaczy tego piątego koncertu Malera nie będzie. I koncertu Fryderyka Chopina również.
0: To ty wtedy byś zapowiedział utwór i po prostu wyszedł i się pożegnał ze słuchaczami.
1: Tak, bo myślę, że to byłby koniec. Ja dzisiaj z wami chcę pogadać o tym, jaka jest najlepsza piosenka na świecie, najlepsza piosenka ever. 226452100, ten numer się przyda.
0: Ale się super szykuje. Koncert życzeń po godzinie 16. Adam Smolarek, Grzegorz Maciąg i Jędrzej Rosiewicz. To była ekipa popołudniowy na dziś. Ja mówię wam do usłyszenia. Jutro już Kamil tradycyjnie wraca, a ja zostawiam was z utworem od Nadcichowskiej Zing i mówię wam pa, pa, miłego czwartku.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku Czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, z tej strony Pysz. Zapraszam na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie Czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert. Telewizor w promocji.

0: promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Tu Czwórka Polskie Radio.
4: Czwórka Polskie Radio.

0: Chciałeś być wielki, ale od Szpania masz blackout.
1: To Boron, który pytał, gdzie to dziecko. Ja odpowiedzi na to pytanie nie znam, ale wiem, że jest godzina 16.
2: Pogoda.
1: Meteorolodzy ostrzegają przed niebezpiecznym załamaniem pogody w aglomeracji Nowego Jorku. Nadchodząca fala upałów połączona z gwałtownymi burzami przyniesie temperatury odczuwalne sięgające 39 stopni, ale oprócz tego będą też gradobicia, będą lokalne podtopienia, no i może pojawić się ryzyko wystąpienia tornad. To jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, bo u nas trochę inaczej. W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami może wzrastać do dużego. Spodziewajcie się też przelotnych opadów deszczu, więc jeśli wychodzicie z domu, warto wziąć ze sobą coś od deszczu. No i temperatura. Ta maksymalna wyniesie od 14 do 19 stopni. Wiatr będzie raczej słaby.
2: Autopromocja.
3: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
5: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
6: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.

0: To Sleepy One w czwórce. Dzień dobry, witajcie, cześć. Z tej strony Kuba Jamrozek. Czy kiedykolwiek mieliście tak, że jechaliście sobie na przykład autobusem, słuchaliście muzyki i wydawało wam się, że jesteście bohaterami teledysku do tej piosenki? No ja tak miałem wielokrotnie, bo taka jest muzyka. Jest nieprzewidywalna, jest zaskakująca. No i przywołuje wspomnienia. A dziś przed nami trudne zadanie, bo chciałbym zadać wam bardzo konkretne pytanie. Jaka jest najlepsza piosenka wszechczasów, waszym zdaniem? 22 645 2100. No ja mam taką teorię, że różne kawałki towarzyszą nam na różnych etapach naszego życia. Też tak miałem, więc dziś postanowiłem się otworzyć.
1: Na audycję Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
1: Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: To ja opowiem wam, jak wyglądały moje muzyczne wybory, a zaczynamy od jednopiosenkowej ściany wstydu, bo mam 10 lat, rozbiłem kolano, kiedy bawiliśmy się z kolegami w żużel na rowerach, na kolanie pojawił się plaster i wtedy właśnie odpaliłem MTV albo Vive, a tam dokładnie z takim samym plastrem, tylko na policzku Nelly. Ale potem poznałem też na podwórku starszych kolegów, którzy powiedzieli mi, że muzyczne życie jest zupełnie gdzieś indziej.

0: No i nagle dowiedziałem się, że po świecie chodzi też dziadek polskiego rapu, a w kieszeni ma 12 groszy.
1: 12 groszy była tu przy...
0: No, miałem fazę na słuchanie Kazika, tylko potem poszedłem do liceum, a dziewczyny lubiły Dirty Dancing, ja lubiłem dziewczyny, więc stwierdziłem, że jak będę słuchał, jak śpiewa Patrick Swayze, to będę jak Patrick Swayze. Uprzedzam, nie działa, ale do tego kawałka wracam do dziś.

She's Like a Wind i Patrick Swayze. Nie wiem jak wy, ja lubię. Lubiłem też Depeszów, zresztą na koncercie na Narodowym, kiedy wjechał Personal Jesus, to doszedłem do wniosku, że to naprawdę musi być najlepszy kawałek świata. Tylko że potem przypomniałem też sobie, że ja tak bardzo lubię Erika Claptona, że mój kot ma na imię tak jak bohaterka tej piosenki.

Mam też tak, że u mnie wakacje zmieniają wszystko, no bo jak wiedzie na przykład taki Grover Washington, to ja chcę słuchać tylko tego. Just the two of us. We can make it if we try. Słuchać tylko tego, no może wymiennie z tą pościelówą od Cigarette After Sex. Nie no, moim zdaniem to jest dobre, ale gdyby ktoś mnie spytał na ulicy o ulubiony kawałek, to tak dla bezpieczeństwa powiedziałbym, że to jest zdecydowanie Afryka od zespołu Toto. Dobre, niewyszukane, nikt się nie przyczepi, to po co się wychylać.

0: To oczywiście to. Nie wiem, czy macie takie przekonanie, że jak jest jakiekolwiek zestawienie, lista przebojów, to albo wygrywa zespół Toto, albo ewentualnie Obywatel GC. No to opowiedziałem wam całe moje życie, ale teraz czekam na wasze opowieści. Jaka jest najlepsza piosenka wszechczasów, waszym zdaniem?
1: Pogadajmy. 22-645-2100.
0: To jeszcze raz. 22-645-2100.
2: Może będę banalny, ale Stairway to Heaven Led Zeppelin.
0: Klasyczek.
2: Tak. Uczyłem się na tym grać na gitarze i jakoś zostało w pamięci.
0: Będzie Slayer?
3: Nie, Bohemian Rhapsody.
0: Po prostu.
3: Queen. Jednak.
4: N.A. Riri.
0: Dobry?
4: Bardzo dobry, uważam.
0: 22-645-2100. Jaka jest najlepsza piosenka wszechczasów? Stwórzmy dziś taką listę. Jesteśmy z wami do godziny 18. Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek. No takim kawałkiem to ja jeszcze was nie witałem.

0: 22 645 2100. Zespół Queen, czy to on wygra dzisiaj nasze zestawienie? To takie umowne zestawienie, bo dziś pytamy was o najlepszą piosenkę świata, wszechczasów. Dajcie znać, jakie jest wasze zdanie. To pytanie zadałem też przechodniom.
1: The revolution won't be televised.
0: Twoim zdaniem najlepsza piosenka w historii to?
2: Don't Stop Me Now, Queen.
0: Naturalna rzecz.
2: No bo to jest klasyk. Powoduje, że nastrój się poprawia nawet w trudnych czasach.
3: Nie, ja chyba nie mówiłam tak, nie mam takiej ulubionej, więc niestety nie powiem.
0: A ty masz ulubioną piosenkę?
4: Tak z głowy mi ciężko powiedzieć, na pewno trudno powiedzieć, że najlepszą, ale Show Must Go On jest jedną z moich faworytek.
0: Możemy przybić sobie piątkę, bo moją też.
4: No to właśnie, dobry gust.
0: Ja w ogóle jestem ciekawy, czy zadzwoni dzisiaj ktoś i powie: nie, ja nie lubię zespołu Queen. Czy istnieją tacy ludzie? 226452100. Czekam na wasze telefony. Jaka jest najlepsza piosenka wszechczasów?
5: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami Ferit Lagdar, piosenkarz, kompozytor, producent muzyczny, a także wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Dzień dobry.
6: Dzień
0: Cześć.
6: Dobry.
0: Zasłuchałeś Dzień się dobry. Trochę.
6: Zasłuchałem się, fajne melodie, fajne pieśni się tu pojawiły, jakby wspomnienia wróciły.
0: Ale pieśni, czyli liczba mnoga, gdybyś miał słuchać jednej piosenki do końca życia, to czego byś słuchał?
6: Słuchajcie, no w każdym przypadku jest tak, że chyba... tak próbuję sobie wyobrazić tą moją ulubioną piosenkę, jakby oni mi ją cały czas, to mógłbym zwariować oczywiście, ale pytasz o tę piosenkę, którą uważam
0: za najlepszą.
6: To jest taki krzywdzący.
0: No ja, teraz mi zaraz odpowiesz, taki rasowy psycholog, to zależy.
6: Nie, wiesz, no dobra, postawię na jedną Billie Jean Michaela Jacksona.
0: Billie Jean jest.
6: Tak, tym, pum, pum, pum, ten bas po prostu jest. A z takiej przyczyny też, że byłem małym chłopcem, pamiętam, w Algierze i u moich wujków wpadałem do, to był 82 rok, czy czwarty, nie pamiętam, drugi czy czwarty, w którym to było roku wydane, jakoś tak. Mm-hmm. W każdym razie byłem małym chłopcem, który wpadał do moich wujków do pokoju i oni z winyla grali ten utwór. A potem, po wielu latach, moi synkowie w pokoju tańczyli do tego samego utworu. Więc jakby ten utwór żyje i no zwróćcie uwagę na każdej dyskotece, na każdej imprezie, bo on ma w sobie jakąś taką emocję. Michael Jackson oczywiście, ale Quincy Jones, który zrobił tę aranżację i tam to jak grają tam panowie, jaką to niesie emocję.
0: Ale wiesz, co jest najlepsze? Że opowiadasz o Billie Jean Michaela Jacksona i jednocześnie przywołujesz historię ze swojego życia.
6: Tak.
0: Bo to chyba jest
6: tak?
0: Nierozłączne.
6: Tak.
0: Nie da się tego podzielić jakkolwiek.
6: Oczywiście, że tak. Tak samo jak posłuchałem, puszczałeś tu Lejle Erika Claptona w wersji Unplugged. Mhm. Ja byłem nastolatkiem, gdzie zacząłem grać na gitarze i katowałem to po prostu, bo chciałem się nauczyć tej solówki, którą on tam gra i w ogóle świetnie to było, takie smaczne, świetne numery i od razu przypominam sobie lata licealne.
0: Chociaż ostatnio lubię inną piosenkę Erika Claptona, My Father's Eyes, jest taka,
6: tak,
0: jest taki numer

0: fantastyczny, klasyk, jeśli chodzi o tych utworów,
1: bo jest jeszcze Tears in Heaven albo Wonderful Tonight. No mnóstwo tego. Old Love. No.
0: Człowiek, który potrafił robić hity. Przygotowałem dla ciebie takie cztery szybkie strzały, ale wiem, że one są trudne. Najbardziej przereklamowana piosenka wszechczasów to?
1: O Boże. Przez Twe oczy zielone.
0: Przez Twe oczy zielone. Najlepszy polski utwór ever? Polskie podwórko?
1: Autobiografia, powiedzmy tak.
0: Najlepszy utwór do podróży?
1: Do podróży. Do podróży, to ciekawe. Ja wysiadam, Ania Maria Jopek.
0: I najlepszy utwór na zakończenie imprezy. Tylko nie, to już jest koniec, bo to oczywiste.
1: Tak. Wonderful Tonight.
0: Jednak, ale to ładne. Na koniec taki rozchodniaczek muzyczny.
1: Tak, jakiś przytulanko i spać i do widzenia.
0: A jak to jest u was? 226452100. Najlepsza piosenka wszechczasów waszym zdaniem. Może być rapowo, może być rockowo, może być popowo. Klasycznie też dzisiaj może być. Zastanawiam się, czy najlepsza piosenka ever, ona musi być obiektywnie wielkim dziełem, czy jednak wystarczy, że będzie przywoływała dla nas jakieś obrazy i będzie miała dla nas osobiste znaczenie, twoim zdaniem.
1: Wiecie co, w ogóle z taką wielką piosenką, czy z przebojem tak zwanym. To jest tak trudny temat, ponieważ nikt tej recepty jeszcze nie odkrył, jak stworzyć przebój. Każdy by chciał to zrobić, każdy by miał. To są takie rzeczy, które nie jesteśmy w stanie nazwać, nawet AI sobie z tym nie radzi, bo ostatnio słuchałem kilku utworów robionych przez AI. No one są takie naprawdę średnie. Tam są emocje, to musi być czas, nie wiem, głos, te pochody akordów na instrumencie, nie wiem, melodie, aranżacja. Tyle rzeczy się składa na tę jedną rzecz, że to jest tam jest jakaś magia w ogóle w takim czymś, że ten utwór zaczyna funkcjonować i on się jakby tak głęboko, bo zwróćcie uwagę, że w dzisiejszych czasach te przeboje, które są teraz, one żyją dość krótko. Rozmawiamy o utworach, które są evergreenami sprzed lat. Teraz w momencie, gdzie masz 120 tysięcy utworów uploadowanych każdego dnia do streamingu, jest jednak ciasno.
0: Ale nie myślisz, że za 20 lat któryś z tych utworów z nami zostanie? Będziemy wspominać przy takiej okazji jak dziś? Z tych, które wychodzą dzisiaj.
1: Chciałbym myśleć, że tak, ale to może być trudne. Z racji tej konkurencji, która jest streamingu, tej dostępności. I oczywiście to może być tak, że w określonych gremiach, społecznościach, może krajach, coś będzie tam się trzymać, na przykład to, no nie wiem, to nie ja byłem Ewą, to już jest stare, nie? Sprzed 20 lat, a teraz, co byś przywołał? Jak Matę na przykład teraz, jakiś utwór, albo...
0: No wiesz co, jak ktoś mnie za 20 lat spyta, to może coś tam przywołam, coś o schodkach, coś tam wymyślę zawsze. Ale z drugiej strony powiedziałeś o tym, że nie ma jakiejś jednej recepty na to, żeby stworzyć przebój, ale powiedzieliśmy Eric Clapton i wymieniliśmy kilka tytułów od razu.
1: Tak, tylko że zwróć uwagę, że przebojami, tak naprawdę kilka przebojów jego było takimi światowymi przebojami, nie? A tak samo jak Phil Collins, świetny też, jeśli chodzi o to.
0: Two Hearts, ja uwielbiam.
1: No, wspaniały kompozytor. No ale na naszym podwórku też polskim, Lady Punk, który na przykład świętowało teraz w Opolu. Tak?
0: Czy... No to może jednak niektórzy mają tę receptę na to, jak stworzyć przebój. Chyba, że stworzyli jeden, a potem ta popularność poniosła się przez jakieś inne czynniki.
1: Może i tak być. Mówię, to są takie czynniki. Czasami obiektywnie można spróbować, przeanalizować i stwierdzić, że na przykład ten refren jest dobry, ta zwrotka jest całkiem w porządku, jest bridge i że to ma znamiona jakiegoś przeboju hita. A się okazuje, że w ogóle nie funkcjonuje. A za to utwór, który na przykład wydaje się tobie, że jest, że oczekiwałoby się, że będzie refren jakiś taki otwierający. On jest, refren jest taki sobie, albo w ogóle go nie ma, a utwór staje się wielkim przebojem.
0: Ciekawy jestem, jak to jest według was, jaka jest najlepsza piosenka wszechczasów. Ja wiem, że to jest paradoksalnie bardzo trudne pytanie, bo rzucam jakieś hasło i teraz będą oceniać, że nie, jest tysiąc innych lepszych. Ja dzisiaj powiedziałem, że gdyby ktoś mnie zadał to pytanie, powiedziałbym to Afryka, bo to takie bezpieczne. Może nie jest jakoś specjalnie wyszukane, ale jednak każdy powie, że całkiem nie.
1: I grają to cały czas.
0: Tak. 226452100 to jest nasz numer telefonu, a dziś pytamy was o najlepszą piosenkę wszechczasów.
2: Pogadajmy 22 645

Michael Jackson i Billie Jean. Przyznacie, ten kawałek nieczęsto pojawia się na antenie czwórki, ale dzisiaj gramy, dlatego że dzisiaj szukamy najlepszej piosenki wszechczasów. Jesteśmy otwarci absolutnie na wszystkie propozycje. Nasz numer telefonu to 22

0: 2100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami Ferit Lagdar, człowiek, który, można powiedzieć, wywołał ducha Michaela Jacksona, bo to twoja ulubiona piosenka. Nawet komentowałeś, jak słuchaliśmy jej wspólnie. Jakie to jest dobre, jak to jest zrobione.
2: Tak, bo tam Quincy Jones naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. Tam są takie... już samo tempo i ten riff basowy... Dum, pum, pum, pum, dum, pum, pum, pum, to po prostu to już robi. Tam wchodzi shaker, to wszystko jest takie... takie smaczne i bujające.
0: Ferit Lagdar, piosenkarz, kompozytor, producent, a także wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Powiedzieliśmy o tym, że Billie Jean faktycznie ma w sobie to coś. A czy są takie piosenki, które mają w sobie to coś, ale są jednak niedocenione? Spytałem się w tych krótkich strzałach o to, ale ja podejrzewam, że też można by stworzyć taką listę czegoś, co było super, a jednak no, nie zagrało na takim publicznym rynku.
2: To jest pytanie. Na przykład była taka piosenka, którą napisała, a to z polskiego podwórka, Edyta Bartosiewicz dla Edyty Górniak. Nie proszę o więcej niż możesz mi dać.
0: Była.
2: Taka piękna no balada 6/8.
0: Taka radióweczka.
2: Tak, no ale jakoś nie było to w sensie tak szeroko... popularne. No
0: przez chwilę było grane, ale gdybyś dzisiaj mnie spytał o tę piosenkę, to bym nie przypomniał
2: no
0: sobie, gdybyś nie zanudził
2: no
0: teraz.
2: Właśnie. Więc... no właśnie, więc to są takie przykłady, to czasami bywa sprawiedliwe albo mniej, bardziej niesprawiedliwe niż sprawiedliwe, ale bywają takie rzeczy, jakby są utwory typu na przykład I Can't Make You Love Me, Bonnie Raitt, bardzo uwielbiam ten utwór, to też może w mainstreamie jakoś strasznie nie, no, ale to jest taka, to jest taki kaliber utworu, tej takiej smutnej emocji, która zawsze bardzo lubiłem, melancholię i smutek w muzyce, który mnie dotyka po prostu po dziś dzień. Nie?
0: To ja znowu mam tak z Polem Karakiem.
2: O, też.
0: Wokalista między innymi Mike and the Mechanics.
2: Tak.
0: Natomiast mam mnóstwo piosenek, które są trochę niedocenione, a sam głos jest rewelacyjny,
2: fantastyczny,
0: jest
2: tak,
0: fantastyczny.
2: Tak. Świetny, ma świetną barwę i takie wyczucie... miałem przyjemność poznać kompozytora, który pisał dla Pola Karaka.
0: Robię teraz wielkie oczy, bo też chciałbym być tobą i tym kompozytorem, który pisał dla Pola Karaka. No ale co zrobić?
2: To nie wyszło. To pozdrowię do ciebie.
0: Okej, to pozdrów, jeśli możesz. A jak zmienił się twój gust muzyczny na przestrzeni wielu, wielu lat? Bo ustaliliśmy, że trochę tak jest, że my pod konkretne wydarzenia z naszego życia bierzemy piosenki. To znaczy jakoś to potrafimy ze sobą połączyć. U ciebie się zmieniało bardzo mocno, czy jednak nie? Jesteś wierny?
2: Ja jestem wierny jednak melodii. Czyli jakby, jeśli jest, to tak zabrzmi to trywialnie dość, jak jest ładna melodia. W sensie, że melodia i muzyka mnie, harmonia, czyli to, jak ta melodia błyszczy na tej harmonii, takimi mówię epitetami muzycznymi, ale tu chodzi o to, żeby dotykało coś, czyli emocja, żeby była. Mianowicie, jak jest, żeby ktoś był, żeby był jakiś przekaz, czy to jest Addio Pomidory na przykład, czy to jest I Can't Make You Love Me, to mnie dotyka w jakiś sposób, albo przekazem. To jest bardzo... myślę, że nie zmienił mi się gust za bardzo przez te lata. On jakby to są sytuacje, człowiek jakoś jest ukształtowany i jeśli to mnie dotyka, bo ja tak czuję po prostu. A nie wiem, czy jesteśmy w stanie, ja mówię o sobie oczywiście teraz, czy tak zmienić się i nagle być modnym na siłę, próbować słuchać hip-hopu takiego, który słucha mój syn. Ja siłą rzeczy, 17-letni, ja siłą rzeczy słucham tego, ale to mnie nie dotyka.
0: Ty rozumiem, jesteś jednak bliski oldschoolowi
2: tak,
0: rapowemu, który pojawił się w Opolu
2: na
0: chociażby.
2: Tak,
0: któremu
2: tak.
0: Do koncertowi patronowaliśmy zresztą jako czwórka.
2: Tak, to był fantastyczny koncert. Ale jeśli miałbym opowiedzieć się po której ze stron, to jednak muzyka dla mnie w hip-hopie czasami była nudnawa, te bity były nudne na przestrzeni lat. To się wszystko też pozmieniało i ewoluowało, ale ja jestem jednak muzyczny bardziej.
0: A jak to jest u was? 226452100. Jaki kawałek jest najlepszym kawałkiem świata? Patrzę też na komentarze, które pojawiły się na Instagramie między innymi pod naszą sondą wideo i jest tu Everybody Wants to Rule the World.

0: Tears for Fears. Bardzo dobry utwór, ja uwielbiam.
1: Ja jakoś pewnie bym usłyszał po tytule jakoś, nie.
0: Tak, ale jest świetny. Tak. Bohemian Rhapsody, no tego to ja się spodziewałem. Muzyka z serialu Miami Vice.
1: A, no
0: też to... ładnie. Nawet okejka dla Eneya się pojawiła tutaj. Również. To tego w czwórce bym się nie spodziewał, no ale być może ktoś się zawieruszył pod naszą sondą. 226452100. Halo, halo, cześć Szymonie.
2: Witam. Moim zdaniem najlepszą piosenką ze starych lat jest Hurt Barracuda.
0: Hurt Barracuda.
2: Tak.
1: A możesz zanucić?
0: Możesz zanucić? Właśnie, o to samo cię chciałem poprosić. Weź zaśpiewaj.
2: No, zaśpiewać nie umiem. Nie wiem.
0: No to możesz wymruczyć, takie murmurando.
1: Dobre.
0: Dobre.
1: Muszę sobie jakoś posłuchać tego, bo to intrygująco zabrzmiało. Świetny rytm.
2: Mam to ustawione na dzwonek w telefonie od lat i wszystkim praktycznie się podoba.
0: O, ale powiem ci, że to, co przedstawiłeś, zabrzmiało też jak taki wstęp do piosenki heavy metalowego zespołu Monstrum, który stworzył hymn żużlowców Stali Rzeszów.
2: No troszkę podobne.
0: I wtedy na tej gitarze elektrycznej on po prostu udawał ryk silnika. Tak, było coś takiego, więc szapoba. Dzięki Szymonie za tę propozycję.
1: Pozdrawiamy.
2: Dzięki, pozdrawiam.
0: Halo, halo, cześć Michale.
3: Cześć, cześć.
0: Twoja najlepsza piosenka, albo inaczej, najlepsza piosenka wszechczasów w ogóle, twoim zdaniem.
3: Kurczę, wiesz co, mam problem. Mam do wyboru między The Cranberries i Zombie.
1: A, dobry.
0: Dobry wybór.
1: Dobry.
3: Głęboko w moim serduszku siedzi. Ale też i Stairway to Heaven i to tak bardziej w stronę tej drugiej części.
0: Stairway to Heaven to w ogóle jest...
3: Zombie.
0: Jednak Zombie, to ja się cieszę, że Campbell się pojawili na tej
1: naszej liście. Numery świetne gitarowe. Miałem przyjemność kiedyś uczyć na gitarze dzieci między innymi i wyobraźcie sobie, uczyłem ich Zombie. Bo tam świetnie można było szybko osiągnąć efekty. Tam było e-moll, takie C plus 7, jakby i szybko łapało się ten utwór, żeby on grał. A ja się...
3: Ogólnie on jest bardzo uniwersalny gitarowo.
1: Tak.
0: A Michale, ty jesteś gitarzystą, czy nie?
3: Nie.
0: Nie. Ale wiesz co, zawsze możesz uderzyć do Ferida, jak lubić Cranberries, on też tego uczy, więc...
3: Próbowałem się uczyć, udało mi się... parę uderzeń zrobić przy Nothing Else Matters, ale...
1: Też dobre.
3: Ale to nie dla mnie po prostu.
0: Ale wytłumaczcie mi jedną rzecz. Jak to jest, że kiedy pojawia się pytanie o najlepszą piosenkę wszechczasów, to jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że ktoś rzuci nazwę piosenki rockowej, jakiejś ballady rockowej. Michale, to pierwszy ty. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Ty też w tą rockową stronę gitarową poszedłeś.
3: Tak, zdecydowanie. Ja ogólnie kocham rocka, kocham techno, także tak w trochę obie strony takie właśnie mocniejsze, ale też bardzo, bardzo lubię muzykę klasyczną. Także wszystko oprócz hip-hopu i disco polo jest dla mnie bardzo dobre.
0: U nas trochę hip-hopu jest, ale powiedz, że ten czwórkowy jest spoko.
3: Powiem ci szczerze, że to jest jedyne radio, które słucham tak namiętnie, bo jestem kierowcą, który podróżuje bardzo wiele godzin w ciągu dnia i no głównie czwórką jestem.
0: O. Człowiek dzwoni do czwórki i wie zawsze, co powiedzieć. To szerokości ci życzę. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Zaraz będzie niespodzianka też dla Michała, ale zanim to jeszcze pytanie do ciebie, Feridzie. Te hity po prostu gitarowe. Dlaczego my idziemy w stronę często poprockową, a może nawet rockową?
1: Może dlatego, że one są organiczne. Jakby w takim sensie, że... próbuję tu jakąś teorię sobie teraz uknąć. Mianowicie, że nie ma tam takich padów elektroniki w ogóle, tylko gitara jest takim organicznym instrumentem, że jak przywali, na przykład, albo jest świetny riff jakiś, albo ta energia, to po prostu to niesie, to jest po prostu. A jeszcze jak jest do tego świetny wokal, taki na przykład jak w Aerosmith, albo Guns N' Roses, czy Grzegorz Markowski, nasz wspaniały, to wtedy jest... Jest cios.
0: No ja pamiętam, że jeśli chodzi o Aerosmith i I Don't Wanna Miss a Thing, bo tak nazywa się ten kawałek, trzeba było go znać, bo wszystkie dziewczyny w liceum tego słuchały, więc trzeba było iść tym tropem. Ferid Lagdar, piosenkarz, kompozytor, producent muzyczny, a także wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAIX jest dziś gościem czwórki. Pogadajmy.
4: Pogadajmy. 22 645 2100.

I tak to było, że zadzwonił do nas Michał i powiedział The Cranberries i oczywiście Zombie. To zagrajmy specjalnie dla Michała, posłuchajcie tego kawałka, ale cały czas zachęcam do tego, żebyście złapali też za telefon i dali nam znać, jaki jest najlepszy kawałek świata, waszym zdaniem. Najlepsza piosenka ever? 226452100. Właśnie o tym rozmawiamy dziś do godziny 18. Chciałem zagadać gitary, no ale nie będę tego robił. Dzisiaj zrobię wyjątek. Posłuchajcie tego.

0: The Cranberries. Specjalnie dla naszego słuchacza Michała, bo dziś pytamy was o najlepsze piosenki wszechczasów. Można powiedzieć, absolutnie wszystko, no prawie wszystko. 226452100, nie cenzurujemy. Ciekawy jestem, jaki jest wasz gust muzyczny, bo ten gust może być jeden, ale jednak ta najlepsza piosenka według was może być z zupełnie innej półki gatunkowej. To jeszcze raz, 226452100 to nasz numer telefonu, ale zawsze można zerknąć też na Instagram, na TikToka, na Facebooka Czwórki, bo tam wjechała sonda wideo, w której pytaliśmy was właśnie o to, jaki jest najlepszy kawałek wszechczasów.
1: Najlepsza piosenka w historii, o Boże. Nie wiem, ja lubię polskie piosenki generalnie, więc dla mnie one są najlepsze w historii. Ja chyba...

0: arachię najbardziej lubię. I to jeszcze w wykonaniu Nosowskiej na Woodstocku.
1: Najlepsza piosenka? Dla mnie, czy w ogóle?
2: W ogóle, ale pewnie też dla ciebie.
1: Podoba bardzo ukraińskich piosenek. Na przykład Okien Elzy, coś takie. Ale też podoba bardzo polskich piosenek. Osobliwo takich, jak to, wojennych.
2: Wojenne polskie piosenki.
1: Takie.
2: Masz ulubioną jakąś?
1: Żwolnie żerowie? Coś takie?
2: Żwolę żerowie?
1: Żwolę żerowie, tak.
2: Pani zdaniem, najlepsza piosenka w historii?
3: No, Santur była najlepsza.
2: Irena Santur.
3: Śpiewania, tak. To były piosenki, a teraz te piosenki mi się nie podobają, współczesne.
4: Czyli kiedyś były, a teraz to nie ma. 226452100. Pytamy was dziś, jaka jest najlepsza piosenka wszechczasów. Czekamy na wszystkie telefony dziś do godziny 18. A razem z nami Ferit Lagdar, piosenkarz, kompozytor, producent muzyczny, a także wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAIX.
5: Pogadajmy.
6: Pogadajmy.
4: Halo, halo, cześć Michale.
7: Cześć, witam, cześć wam.
4: Dobrze cię słyszeć. Tutaj pojawił się w tej sądzie taki głos, że najlepsza muzyka to jest ta polska i ciekawy jestem, jaka będzie twoja perspektywa. Ten szlagier Evergreen, to będzie coś polskiego, czy jednak zagranicznego?
7: Nie, to raczej będzie zagranicznego, mimo tego, że oczywiście jak najbardziej polska muzyka jest mi bardzo, bardzo bliska. Natomiast w pewnym momencie raz nie słuchałem, nie wiem, czy rozmawialiście o tym, bo wybierając najlepszą piosenkę, musimy też popatrzeć na wiek ludzi, którzy mają różne gusty. Ja jestem z lat 80., urodziłem się w latach 80. Tam była całkiem inna muzyka niż teraz ta nowoczesna. Nie wiem, czy o tym rozmawialiście.
4: Rozmawialiśmy na pewno o tym, że z muzyką to jest trochę tak, że podobają nam się różne piosenki też na różnych etapach naszego życia. Tak jak z zapachami. To znaczy, jeździliśmy do babci, było tam fantastycznie, to jak będziemy czuć zapach chleba, który babcia piekła, to będziemy wracać pamięcią właśnie do tamtych czasów i ustaliliśmy, że z muzyką jest podobnie, ale ty wrzucasz kolejny trochę wątek do naszej dyskusji, to znaczy o takich różnicach pokoleniowych w postrzeganiu tego, co jest najlepsze.
7: Dokładnie tak, dokładnie tak. Pokolenia. Każde pokolenie miało, tak jak w piosence, każde pokolenie ma swój gust. Moi rodzice słuchali innej, Kręczona, słuchali takiej muzyki. My, jak ja byłem mały, słuchałem rapu, słuchałem metalu, teraz słucham reggae. Te gusta się zmieniają, ale wracając do tej do ulubionej muzyki, to ja mam takie dwa utwory, które no, chyba każdy zna. Jeden z nich to jest bardzo znany, ale ze względu na instrumenty daje Straits. Money for Nothing, ale drugi, moim zdaniem, który ostatnio zaczął być teraz bardziej odsłuchiwany ze względu na kompozytora i wykonawcę, który już jest dość po takim wieku starszym już, to jest Phil Collins, In the Air Tonight. Te bębny, które w tej chwili słyszę, mam ciarki na plecach i to jest, uważam, że naprawdę jeden z najpiękniejszych utworów, który do tej pory słyszałem. Jak możecie go puścić, super.
4: Phil Collins, no postać, o której już mówiliśmy, faktycznie, to ja się podpisuję pod twoim telefonem obiema rękami, bo też bym na swoją playlistę własną te kawałki wrzucił. Ale to jest ciekawe, bo w ogóle dzisiaj odkrywamy nową twarz słuchaczy czwórki, którzy często dzwonią i mówią chociażby o muzyce elektronicznej, o rapie, a dzisiaj sięgamy w dużej mierze po rockowe klasyki.
8: Tak, ale ja bym wrzucił taką kamyczek do ogródka, mianowicie uważam, że oczywiście te pokolenia to w tej estetyce mogą się różnić i wybierać różne rodzaje muzyki, jakby są różne mody, ale jeśli chodzi o taką genezę i taki rdzeń utworów, to tak jak powiedziałem, po dziś dzień są utwory, które są melodyjne, i mnie one dotykają, bez względu na modę.
4: Ciekawy jestem, czy o tych melodyjnych utworach będzie mówił już teraz Konrad. Konradzie, czy jesteś po drugiej stronie?
9: Oczywiście, że jestem. Witam serdecznie, witam. Pozdrowienia z Mielca.
4: O, to my jesteśmy sąsiadami, ja z Rzeszowa pochodzę.
9: Tak, Mielca... ja wiem, bo ja czasem do was dzwonię, a ciebie słucham bardzo często.
4: A ja opowiadam o tym w każdej audycji, no.
9: Tak to jest. Wiem. Natomiast, najpierw się wrócę do kolegi chyba numer jeden, Barakuda, chłopaki, nie słyszeliście, nikt was nie grał nawet w GTA, tam jest właśnie ten utwór Hertz Barakuda, to jest świetny utwór. Mm-hmm. Polecam. Natomiast przed chwileczką też tutaj słuchacz mówił o pokoleniach. Zgadza się. Jest pokolenie ludzi, którzy lubili Genesis. Mówimy o starszych ludziach, około 60.

0: Genesis z Peterem Gabrielem, tak. A inni już uznają z Philem Collinsem.
1: Ja z Philem Collinsem.
0: Ja również jestem z Philem Collinsem, bo na Petera wolę oddzielnie pojechać,
2: ja też,
0: na koncercie. Natomiast Genesis to Land of Confusion, ale Phil Collins in the Air.

0: uważam za taki przejściowy właśnie jak etap w życiu, że nagle w Polsce pojawiło się MTV amerykańskie w latach 90., kiedy upadł komunizm. Ten numer słyszałem jako pierwszy po prostu. Pierwszy raz na MTV. Był mega.
1: I to jest znów dowód na to, że różne momenty naszego życia łączą się z muzyką, tak jak u ciebie.
0: Zgadza się. A was słucham teraz cały czas i tutaj jest bardzo dużo nowej muzyki, młodych ludzi. Dużo starej muzyki oldschoolowej, dlatego no, praktycznie no, na was się przerzuciłem praktycznie od roku.
1: No my to robimy dla was, dla ciebie między innymi,
0: dobrze,
1: Konradzie. Dzięki
0: wielkie.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. 226452100. Jaka jest najlepsza piosenka wszechczasów? To pytanie do Kacpra. Jesteś, Kacprze, po drugiej stronie. Dobrze cię słyszeć. Pod koniec tygodnia już prawie, że...
2: Prawie, ale stoję w takim korku, że, który się nie kończy, więc dla mnie ten koniec tygodnia jest bardzo długi, naprawdę. Bo ja dzwonię, żeby tutaj, nie wiem, powinniśmy to jakoś zawęcić, bo numer wszechczasów, taki Ever Ever, czy to jest numer wszechczasów z polskich hitów, to powinno być jakoś rozgraniczone, bo tak możemy dzwonić.
3: Tak, ja bym się chciałem upomnieć na przykład o polską muzykę, żebyśmy trochę o polskiej pogadali, tak. Bo wszystko jakby... To amerykański.
1: Ale to ja nie mam głosu teraz. Teraz głos ma Kacper, to z nim możesz o tym rozmawiać.
3: A z polskich jakich?
1: A Kacper, no to z polskich. Co byś zaproponował?
2: Polskich, co byś zaproponował? To jest na pewno coś, co wszyscy znamy i czy przy kieliszku, czy nie, podczas jakichś zaślubin, imprez weselnych, to wszyscy słuchamy Disco Polo i każdy mówi, że tego nie słucha i tego nie toleruje, ale jak poleci Jesteś Szalona, to wszyscy są na parkiecie, no tak? A młody do pani młodej i były do byłej i przyszły do przyszłej. Każdy do każdego śpiewa, że jest, do każdej kobiety, że jest szalona, no to jest coś takiego. Nie, możemy wymieniać Perfect, możemy wymieniać Bain, to są takie klasyki, możemy Meluzynę tutaj wrzucić, przecież to jest taki utwór, przy którym zawsze całe Opole wstaje i śpiewa.
1: I no, poza tym Meluzyna to jest chyba piosenka, która pojawiła się też w filmie Podróże pana Kleksa, z tego co pamiętam.
2: Ona w ogóle powstała dla tego filmu, nie?
1: Dla pana Kleksa.
2: Tak, ona powstała dla pana Kleksa i nikt nie wiedział, kto to jest pan Meluzyna, to był po prostu zwykły potwór tam z głębin, nie? Mm-hmm. Ale jeżeli mówimy o takich hitach lat 90., no musimy wspomnieć o 50 Centie, o Eminemie, tak? In the Club, kto nie tańczył do tego? Ja tam jestem rocznik 85, więc dla mnie In the Club to był taki numer, przy którym zawsze zakręciłem tam duszkiem, nie, jak to się mówi, i od razu byłem przy jakiejś innej dziewczynie, żeby się uśmiechnąć. Eminema słuchałem bardzo dużo i on mi wprowadził jakby w cały hip-hop w ogóle. Z polskich numerów, no to mamy Paktofonikę, Jestem Bogiem, która na pewno zmieniła spojrzenie niejednego człowieka, Polaka, nie Polaka, w ogóle na życie. To są piosenki, które wpływały na i nas kształtowały, a nie tylko hit z radia jakiś, nie?
1: No jeśli, jeśli chodzi o Paktofonikę, to tylko dodam, że uświadomiła mi, że istnieją chwile ulotne i tak dosłownie i metaforycznie.
2: Tak, no nie tylko chwile ulotne i nie tylko ten Jestem Bogiem, który był takim bardzo kontrowersyjnym utworem na tamte czasy, ale nawet Leroy, którego tam się puszczało na skolnych dyskotekach i pani zawsze wyłączała prąd. To takie rzeczy się działy. Ale to tak, te skręcze, te bity, to wszystko teraz jak odnajdujemy oryginały, to dopiero nabiera sensu, jak dla mnie w wieku 40 tam 1 lat. Ale dla mnie takim utworem, który jest hitem wszechczasów, to będzie Marsz Turecki.
1: Bo to jest melodia. Ciekawa propozycja.
2: To jest melodia, którą każdy z nas jest w stanie rozpoznać. Myślę, że 80% z nas miało to kiedykolwiek jako dzwonek z telefonu. Słyszała to przechodząc ulicą Mariacką w Gdańsku, czy spacerując po krakowskim Śródmieściu, tak, czy po Warszawie, gdziekolwiek. Jeżeli gra, jak chce zarobić, to wtedy gra Marsz Mendelsona i wszyscy do tego wrzucają pieniążek, bo to jest melodyjka, która niesie ze sobą dużo pozytywnej energii, jest naładowana...

0: to właśnie niesie tą pozytywność w sobie, nie? Mm-hmm. Że słyszymy to i każdy się uśmiecha, chociaż mało kto wie, że to jest, że to jest taki klasyk naprawdę.
1: Kasprze, jesteś człowiekiem, który podejrzewam o muzyce mógłby mówić godzinami. Zresztą my
0: klasyki... No czwórki i tutaj się szkolę i poznaję...
1: Bo czwórka bawi i uczy. Tak to jest. Oczywiście. Dzięki wielkie za ten telefon. Wszystkiego dobrego.
0: Okay, dziękuję bardzo.
1: To nasz słuchacz Kacper. Feridzie, bardzo dziękuję ci za to, że byłeś razem z nami i razem z nami odbierałeś i komentowałeś przez ostatnią godzinę.
2: Ja dorzucę jeszcze jeden utwór, Tatuaż, na przykład Edyty Bartusiewicz, znacie?
1: Tatuaż Edyty Bartusiewicz.
2: Zatańcz ze mną jeszcze raz.
1: Byłem na spektaklu Romeo i Julia, gdzie ten kawałek był wykorzystany, tylko znałem go pod innym tytułem. Mm. Zatańcz ze mną po prostu, tak. A to jest Tatuaż, to tego nie wiedziałem.
2: Tak, wspaniale.
1: Ferid Lagdar, piosenkarz, kompozytor, producent muzyczny, a także wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAIX.
2: Bardzo dziękuję.
1: Czwórki. Dzięki wielkie. Dobrego. Dzisiaj Phil Collins pojawił się w naszej rozmowie prawdopodobnie 150 tysięcy razy. To już tego kawałka nie pominiemy. Posłuchajcie sami.
3: Pogadajmy. 22 645 2100.

0: Autopromocja.
1: Moda jest zawsze w ruchu, a my łapiemy jej rytm. Trendy, projektanci, inspiracje z ulicy i internetu. Nowy sezon i nowe pomysły. W jednym miejscu, na antenie czwórki, w audycji Must Have. Must Have. W każdy czwartek od 18 do 20. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Na dwa, ja powiem na raz, minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: No jaki to będzie piątek? Piątek na pewno będzie deszczowy, więc jeśli wychodzicie gdziekolwiek z domu, weźcie ze sobą coś od deszczu, bo naprawdę może popadać. Jeśli chodzi o temperaturę, no chłodno nie będzie, ale czy jakoś gorąco? Też niespecjalnie. Ta maksymalna wyniesie od 16 do 20 stopni. W rejonach podgórskich będzie trochę chłodniej, od 15 do 17. Wiatr w piątek słaby.
1: Autopromocja.
2: W sumie rap. Najbardziej przelotowa audycja w Polsce. Mówimy o tym, czym żyje środowisko rapowe. Albumy, single, koncerty, festiwale, disy i bify, czyli hip-hop. W sumie rap w każdy czwartek od 20 do 22. Zapraszam, Adrian Suma.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
7: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast

0: spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: A no właśnie, Runway. Jeśli komuś z was wydaje się, że usłyszał tam Lady Gaga, to oczywiście się nie pomylił. Wiem też, że niektórzy stoją teraz w korkach, więc mam cichą propozycję. Pogadajmy.
1: Na audycję Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
1: Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Byle nie o korkach, no chyba, że mnie przekonacie. Wyobraźcie sobie, że musicie słuchać jednej piosenki do końca życia. No jeśli odpowiecie sobie na to pytanie, jaka to mogłaby być piosenka, to myślę, że będzie to moment, w którym spokojnie możecie sięgnąć też po telefon i zadzwonić pod 22-645-2100, dlatego że dziś pytamy was o najlepszą piosenkę wszechczasów.
3: Francuska wersja One Way, Sinatry, ale zapomniałem jaki był tytuł. Claude François. Śpiewał.
4: Ja mam Do I Wanna Know, Arctic Monkeys.
5: To jest ciężkie pytanie, nie mam jednej.
4: To rzucaj dwie. Dzisiaj promocja.
5: Taka, która mi pierwsza przychodzi do głowy, to może Michael Jackson, Bad, I'm Bad. To bardzo fajna piosenka.
4: A druga?
5: Ostatnio słucham dużo Jaguar Sun, Cold Wind. Bardzo fajna piosenka.
0: 226452100. Pytanie do was, jaka jest najlepsza piosenka wszechczasów? Naszą sondę wideo znajdziecie na Instagramie, na Facebooku i na TikToku czwórki. Patrzyłem na komentarze i doszedłem do wniosku, że ja tych komentarzy nie będę czytał. Ja te komentarze po prostu wam zagram.

0: Tak, tak, ja wiem, że momentami trzeba było zakrywać uszy, ale co zrobić? Takie są komentarze, taki jest internet. Pytanie do was. Najlepsza piosenka wszechczasów. 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Na pierwszych trzech pozycjach Phil Collins, zespół Queen i Michael Jackson. My się pod nich podpinamy. Przynajmniej do 18:00. Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg i Kuba Jamrozek.

0: To oczywiście Michael Jackson w czwórce. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że Bet jest Tomek, który jest teraz razem z nami. Halo, halo, cześć Tomku.
1: Ja jestem good raczej.
0: A, ty jesteś good. Najważniejsze to mieć dobre mniemanie o sobie. Dobrze cię słyszeć.
1: I również, cieszę się bardzo. Jeśli chodzi o Michaela Jacksona, chociaż zainspirowały mnie inne numery, ale za chwileczkę do niego dojdę, ale ja wychowałem się na Jacksonie i uważam, że jeżeli chodzi o Michaela, nie możemy mówić o piosenkach wszechczasów, to trzeba mówić o całych albumach wszechczasów, bo czy Thriller, czy Dangerous to są po prostu albumy, które tam nie ma słabych numerów, ale zainspirowało mnie do zadzwonienia co innego. Mianowicie usłyszałem La Isla Bonita, a że mało jest polskich numerów, to wykonanie Krzyśka Antkowiaka jest dla mnie absolutnie top of the top.
0: Jeszcze przed mutacją.
1: Dokładnie. I tak, przepraszam, i tak samo Zakazany owoc Krzyśka. To są po prostu piosenki, uważam, wszechczasów. I tu nie ma złych odpowiedzi, bo każdy może przecież wszechczasy troszeczkę po swojemu traktować, ale mało tych polskich piosenek, dużo tego rocka. Fajnie, że ten pop teraz poleciał. Ja tu optuję za jakimś polskim teraz hiciorem, żeby też te polskie nasze piosenki też były wszechczasów.
0: Ale musisz mi pomóc, dlatego że ja mam takie wrażenie, że jak kiedykolwiek, gdziekolwiek powstanie jakakolwiek, no właśnie, lista przebojów, to tam na miejscu pierwszym zawsze będzie Obywatel GC, Nie pytaj o Polskę. Niezależnie, co by się po drodze wydarzyło. Może rozbijemy bank i powiesz coś jeszcze.
1: Myślę, że Biała Armia by mogła też tam się pojawiać. No jest chyba trochę tych piosenek. To zależy, gdzie, którą stronę, czym nasiąknęliśmy od rodziców. O, tak bym może powiedział, bo to jednak w dużej mierze chyba to, czym nas trochę zaszczepili rodzice, przynajmniej w naszych rocznikach, myślę, że możemy być tam w okolicach 40 obaj, to jak ktoś słuchał Perfektu, Lady Punku, Kombi, to tak troszeczkę mogliśmy tym nasiąknąć za młodu, nie?
0: No to czy ciekawy nie? Wątek w naszej dyskusji. Znam ludzi, którzy są zakochani w Depeche Mode, a mają dzisiaj 19 lat. Dlaczego? Dlatego, że ich rodzice słuchali tej muzyki. To by potwierdzało twoją tezę.
1: Trochę myślę, że tak. Na inną skalę pewnie to było kiedyś. Moi rodzice nie słuchali Michaela Jacksona, ja go słuchałem. Natomiast moi rodzice słuchali dużo innej jakiejś takiej muzyki z lat 70., do której bardzo lubiłem tańczyć, ale osobiście dzisiaj chyba już nie słucham takiej muzy, tak sobie myślę o niej.
0: Tomku, bardzo dziękuję ci za ten telefon. Wiem, że lubisz gadać, ale uważaj na siebie, bo coś pikało. Z tego, co wiem, parkujesz.
1: Parkowałem.
0: Zaparkowałeś.
1: Ja już skończyłem jeździć, tak, idę poruszać się, potrenować. Na pewno w metrze... a wiesz, jaka jest moja piosenka wszechczasów? Mm-hmm. Insomnia, Faithless. To jest to, coś takiego jeszcze, ale polskie też zawsze spoko.
0: Jak pójdę na prawo jazdy, to się do ciebie odezwę przy okazji. To tak ad vocem jeszcze tego parkowania. Wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam, do usłyszenia, hej.
0: 226452100. Pytanie do was, najlepsza piosenka wszechczasów?
2: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: A razem z nami człowiek jazzu, Roch Siciński, dziennikarz radiowej Dwójki. Dzień dobry, cześć.
3: Cześć. Właśnie zastanawiam się, co czwórka chce sobie zrobić, zapraszając człowieka od jazzu. Chyba chcecie, żeby wam słuchalność po prostu spadła.
0: Nie, myślę, że będzie zupełnie inaczej, tylko że...
3: Chyba, że mam śpiewać jak Ferit w pierwszej godzinie twojego programu, to wtedy może nieco wzrosnąć.
0: To planowałem w trzecim wejściu naszego spotkania. Możemy spróbować. Ja jestem w stanie w to wejść. A co za nim był jazz u ciebie?
3: A, u mnie? Trochę rapu, wcześniej trochę cięższej muzyki, Hammerfall, Iron Maiden, tego typu sytuacje. Wcześniej może nie aż tak, czyli trochę Offspring, trochę Nirvana. No każdy dojrzewa po kolei.
0: My dzisiaj doszliśmy do takiego wniosku, że coś w tym jest, że kiedy ktoś rzuca hasło najlepsza piosenka wszechczasów, to 99% tytuł będzie związany z muzyką rockową albo metalową. Albo poprockiem ewentualnie.
3: Tak pewnie wskazuje statystyka. Ja się uchylę chyba od odpowiedzi na to pytanie. Cieszę się, że wasi słuchacze tak licznie odpowiadają i no ich musimy słuchać.
0: I czekamy na kolejne telefony. Razem z nami Marcin. Halo, halo. Cześć Marcinie.
4: Cześć Kubo. Cześć Rochu, bo obydwu was słucham, bo i Rocha słucham w dwójce i ciebie Kuba w tym tutaj w czwórce.
3: Ale jednocześnie taki mixtape na...
4: Nie. Rano jak leci bardzo młodzieżowo, to przyłączam na dwójkę, bo już jestem stary trochę. Także tak, przyłączam się na dwójkę, a później się przyłączam...
0: Na tego starego z czwórki, tak, czyli na mnie, dziękuję.
4: Nie, chodzi o to, że się przyłączam na to, jak ten... Na to.

0: ze starszą, nie, na trochę inną muzykę. Nie, ale dla mnie to tak, dla mnie no to co mówiliście, ten, to co mówiliście w pierwszej godzinie, czyli ten, czyli Phila Collinsa, In the Air Tonight, to w wykonaniu tam było właśnie poruszony ten w filmie Michaela Manna, Miami Vice, tam gra to Non Point, także tam jest naprawdę świetna wersja, to sobie warto posłuchać. To była ta, natomiast z naszych polskich, no nie doceniamy chyba naszego polskiego punku, tak, bo była taki zespół Kolaboranci, bardzo dobry zespół. To bym na polską muzykę, natomiast mój ulubiony, no to Rush, tak, czyli powiedzmy Tom Sawyer, mm-hmm. postawił.
1: Dopisuję do listy i dorzucam, skoro powiedziałeś o takiej, no, pewnej polskiej alternatywie. Był kiedyś taki zespół L4, nie wiem, czy kojarzycie, Super Para. Zespół jednej piosenki, ale bardzo mi się to w pewnym czasie podobało. Było dość zabawne. Dzięki wielkie za ten telefon, za twoje propozycje.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: A co do naszej dyskusji dorzuci Bartek. Bartku, witaj.
2: Cześć, ja znowu z samochodu, ale to inny temat. Ja myślę, że podobnie jak któryś z panów przed sekundką powiedział, że nie jest w stanie wybrać jednej piosenki wszechczasów, to ja bym się do tego przyłączył, dlatego że odkąd zaczęła się dyskusja, to ja się tak zastanawiam, co powiedzieć, którą z piosenek wybrać. I okazuje się, że chyba każde dziesięciolecie ma jakąś tam swoją. Jeżeli miałbym mówić o polskich zespołach, to wprawdzie kolega słuchał, ale Illusion, albo Róża Europy i Jedwa, piosenka, której mogę słuchać przez cały czas. Natomiast, każdy etap w życiu ma jakąś taką swoją piosenkę. Nirwana jak najbardziej do przepisywania jakichś tam wypracowań, a potem szerokie gusty muzyczne i rap z jednej strony, ale i ten cięższy na samym początku i lżejszy typu czy Foxy Brown, czy później jeszcze Lauryn Hill. No można wybierać i tych opcji jest mnóstwo. Nie da się chyba wybrać jednej piosenki wszechczasów, a już na pewno nie dla dwóch osób.
1: Teraz łapię się za głowę, jak mogłem zapomnieć o Lauryn Hill, jak ja ją uwielbiałem, szczególnie w filmie Zakonnica w przebraniu, bo nie wiem, czy pamiętacie, ona tam grała.
2: Tak.
1: Zbuntowana młodzież. Bartku, dzięki za te wspomnienia. Wszystkiego dobrego.
3: W Młodych Gniewnych chyba też grał.
1: W Młodych Gniewnych też to prawda. Wydaje.
3: Ale widzę, że pojawia się tutaj jedna postać, Phil Collins, bardzo często. To ja serdecznie polecam słuchaczom czwórki album One Night in Paris, chyba się nazywa ta płyta z 98 roku. I to jest Phil Collins, ale nie śpiewający, tylko grający na bębnach, jak często zresztą i jak zawsze leworęcznie, grający muzykę jazzową ze swoim big bandem. Phil Collins Big Band się nazywa zespół. No i grają też jego przeboje, ale nie tylko jazzowe numery. Także bardzo dobre wejście w świat muzyki jazzowej.
1: Dobrze, że o tym mówisz, bo ciekawy jestem, jak wyglądała twoja droga do jazzu, bo zacząłeś od mocnego grania. Ja też tu widzę pewne punkty wspólne, bo Nirwana się pojawiła, a słyszałem wykonanie, jak usłyszałem pierwszy raz Smells Like Teen Spirit w wykonaniu Leszka Możdżera, to przepadłem.
3: No właśnie, bo w jazzie trochę jest tak, że nie chodzi o utwór, tylko chodzi o artystę, więc utwór czy piosenka jest albo może być pretekstem do tego, żeby dany artysta czy artystka mogli się wyrazić przez tę formę muzyczną. No i tutaj nie ma znaczenia, czy Brad Meldau, pianista, gra Beatlesów, Boba Dylana, Radiohead czy Nirwanę. On tam i tak gra siebie. Natomiast dzwoni do mnie wiceprezes Polskiego Radia, więc nie wiem, Kubo, jak się ma twój program dalej. Natomiast jeśli chodzi
1: Możesz odebrać. I na głośno mówiący.
3: Nie, może lepiej nie. Dla naszego wspólnego dobra, może lepiej nie. A moja droga do muzyki jazzowej absolutnie banalna. Sąsiad dwa piętra wyżej przyniósł mi płytę, żebym posłuchał. Stwierdziłem, że w sumie to jest dość ciekawe. Moja mama poszła na taki targ. Kojarzysz, były kiedyś takie mało formalne sklepy, piracenie muzyki. Tam był taki pan, który miał taką torbę, a w tej torbie różne nie bardzo oryginalne płyty i sprzedał mojej mamie, a jakże, płytę Louisa Armstronga, choć nie grał tam na trąbce, a śpiewał. No i mi się spodobało, mimo że byłem nastolatkiem, a potem już poszło.
1: No i do dzisiaj ten
3: wyłącznie... Dzisiaj nie jestem nastolatkiem.
1: Dzisiaj nie jesteś nastolatkiem, no, chyba że pomnożymy to przez dwa i wtedy będziesz. Natomiast
3: tak.
1: Oprócz jazzu jednak wracasz do czegoś, co ma na przykład tekst. Ja wiem, że jazz się śpiewa i pewnie moglibyśmy wymieniać wielu artystów, także polskich, jak chociażby Ewa Bem, która jest wokalistką jazzową, ale mimo wszystko ta piosenka wciąż jest ci bliska, czy nie?
3: Popową też jest. Wiesz co, piosenka chyba tak. Rzadko zwracałem uwagę na tekst. Jazz w ogóle bywa mało dosłowny i stara się być mało dosłowny, a tekst tę dosłowność, no może nie wiem,

0: Musza, bo też może być to zawoalowane wszystko, natomiast no, nie żyję w jakiejś totalnej bańce i jestem otwarty na różne gatunki muzyczne, a szczerze, kiedy już kończę pracę i odpalam gramofon, to najczęściej na nim lądują jednak mniej jazzowe utwory, płyty. Sporo soulu, trochę elektroniki, trochę rapu. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji, ale Lauren taka, Hill jak najbardziej.
1: Czemu? Myślałem, że powiesz Paktofonika i Chwile ulotne.
0: Tego nie mam na winylu, ale no, kto nie lubi?
1: No, dlaczego nie? Roxy Ciński, dziennikarz Radiowej Dwójki razem z nami. Pytanie do was. Najlepsza piosenka wszechczasów? Rochas pytam za kilka minut o to, jaki jest najlepszy utwór jazzowy wszechczasów i też będzie miał zagwozdkę. 226452100.
0: To ja odbieram ten
1: tak,
0: drugi
1: tak,
0: telefon.
1: To jest dobry moment.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: Najlepsza piosenka wszechczasów, ale czekamy absolutnie na wszystkie telefony 22 645 2100. Właśnie o tym rozmawiamy dziś w Pogadajmy. Rozmawiać będziemy z Konradem. Halo, halo, cześć Konradzie.
1: Halo, dzień dobry, witam.
0: Niektórzy twierdzą, że najlepsza muzyka to ryk silnika. W twoim przypadku chyba się sprawdza.
1: Tak, szczególnie osoby ośmiocylindrowego, uwielbiam. Ale nie po to dzwonię. Dzwonię, żeby powiedzieć, że to bardzo dobre i przewrotne pytanie. I myślę, że utwór wszechczasów zmienia się z czasem, z tym, kto nas otacza, z wiekiem, z emocjami, bo muzyka to emocje. I wiele razy słuchając jakiejś ulubionej piosenki, potem słucham kolejnej i mówię, o, to jest lepsze jednak. Ale jakbym miał tak wybierać, to oczywiście U2, oczywiście wszystkie kompozycje, większość kompozycji Pink Floyd, bo też muzykę można słuchać na różne sposoby. Można słuchać głośno, ale można sobie puścić wieczorem na słuchawkach dousznych, tak żeby się sączyła przed snem i jest zupełnie inny odbiór. Wtedy słyszysz te wszystkie smaczki, te wszystkie przejścia, nie wiem, The Time, Wish You Were Here, Pink Floydów, to jest po prostu, to są epopeje. Tracy Chapman, Fast Car, super kawałek. Space Oddity Davida Bowiego, to jest też taki kawałek niedoceniany, a naprawdę tam się tyle dzieje, jak się zamknie oczy i posłucha się, to jest, odbywasz tę podróż w kosmos razem z gościem, który to śpiewa. Także Crown of Thrones, takiego zespołu Mother Love Bone, którego mało kto zna, to są takie dla mnie hity, które naprawdę gdzieś tam są nie do podrobienia. No, Like a Stone, Audioslave, Plush, Stone Temple Pilots, to jest tego mnóstwo. Zresztą grunge obfitował w takie fajne, dobre kawałki, które gdzieś tam zapadają w pamięć. No, ja szukam cały czas i lubię odkrywać nowe gatunki. Niektórzy moi koledzy zostali, nie wiem, na etapie Guns N' Roses i mówią, że to jest jedyna muzyka, której słuchają. Także każdy szuka swojego jedynego i ulubionego kawałka. No ja nie wiem, czy taki znalazłem. Ciężko mi powiedzieć jednoznacznie, który. Także
0: no myślę, że mimo wszystko stworzyłeś nam playlistę na najbliższe 5 godzin. Razem z nami Rok Siciński, dziennikarz radiowej dwójki. Badałem, Rochu, twoje mikroekspresje, kiedy obecnie Konrad opowiadał o swoich propozycjach.
2: Tak, mi się przypomniało, bo spytałeś mnie tą relację z tekstem i powiem ci szczerze, że przypomniał mi się taki cytat dość znany. Sami Khan, nie wiem, czy wszyscy kojarzycie, ale to był taki kompozytor i tekściarz, który tworzył na przykład dla Franka Sinatry. I on chyba najlepiej odpowiedział na pytanie, czy najpierw powstaje tekst, czy najpierw powstaje muzyka. Więc na pytanie, co jest najpierw, on odpowiedział check. Czyli właściwie no, u nas pewnie zaliczka w dzisiejszych czasach, że też z Feridem o tym rozmawiałeś, że są utwory, które stają się wielkimi hitami, trochę nie wiadomo dlaczego. Często też rozmawiając z artystami mamy te odpowiedzi artystów, którzy mówią, no liczyłam na to, żeby z tej płyty jednak to był największy hit, a okazuje się, że przez resztę życia będę śpiewać piosenkę Y, a nie X. Więc niezależnie, czy to jest przypadek, czy deadline, czy rzeczywiście wielkie natchnienie, nie ma jednej recepty na największy hit wszechczasów. No, nie ma czegoś takiego. Gdyby coś takiego było, to może odpowiedź znałby, nie wiem, Charles Aznavour albo Quincy Jones wspomniany przez was wcześniej.
0: Aznavoura ostatnio słucham namiętnie, więc dzięki, że wspominasz. Dzisiaj jeszcze tego nie robiłem, więc na pewno spróbuję. Krzysztof Antkowiak pojawił się w naszej rozmowie. Tak. No to jest taka postać, która zbudowała swoją dorosłą również karierę na bazie dziecięcego przeboju.
2: No, myślę, że takich ciągnących się za artystami przebojów jest sporo i nie wiem, czy je wymieniać, bo to trochę właśnie są te przeboje, od których chcą się artyści odciąć, odcinać. Jak Natalia Kukulska od Puszka Okruszka. No już dajmy spokój.
0: Niektórzy twierdzą, że nawet od piosenki Światło Czułej też. Chociaż to już późniejsze lata. Konradzie, nie pożegnałem się z tobą, szerokości oczywiście życzę. Razem z nami...
1: Dziękuję wzajemnie, pozdrawiam.
0: Kobiecy głos. Violetta. Dzień dobry, Violetto.
3: Dzień dobry. Ja właśnie chciałam zapytać, dlaczego nikt nie wspomniał o zespole Perfect.
0: O, muszę ci powiedzieć, że Perfect był wielokrotnie dzisiaj wspominany w pierwszej godzinie naszego spotkania, ale spytam konkretnie, jakie piosenki grupy Perfect są ci szczególnie bliskie?
3: Nie płaczę w kabocu, miejsca brak, brak przebaczkie łzy i tak dalej.
0: To wszystko się nagrało i zostanie w archiwach Polskiego Radia. Bardzo ci dziękuję. I za to, że zdecydowałaś się zaśpiewać i zaproponowałaś nam ten utwór jako piosenkę wszechczasów, tę piosenkę jako piosenkę wszechczasów. Wszystkiego dobrego, Violetto.
3: Jestem Marek Grekuta.
0: A Marek Grechuta to akurat w naszej rozmowie dzisiaj się nie pojawił, a może powinien. I jeszcze Grzegorz Szturnał, i jeszcze kilka innych ważnych
2: postaci. No ale właśnie pytanie, czy te nazwiska, no bo właśnie kiedy mówimy

0: Grupa Perfect, to czy zawsze mówimy o autorach tych utworów? Czy kiedy mówimy Marek Grochuta, no to akurat tak, ale musimy dodać Jankanty Pawluśkiewicz, więc...
1: Ale tak było dzisiaj z Michaelem Jacksonem, bo Quincy Jones przez Ferida został przywołany
0: tak,
1: niejako.
0: Tak, ale mógłby Quincy być przywołany przy Arecie Franklin, przy wspomnianym Franku Sinatrze, no przy wielu, no bo był to geniusz, przy Rayu Charlesie. No tak, to często jest cała armia ludzi, chociaż kiedyś mówiło się, że przepis na taki prawdziwy przebój to powinien się bronić w każdej aranżacji, a najlepiej w tej najprostszej, czyli jedna osoba śpiewająca z gitarą. Czyli taka trochę Beatlesowska zasada. Mam wrażenie, że ze świata popu to pierwsze lata kariery taką zasadą też kierował się Ed Sheeran, powiedzmy. No ale oczywiście czasem są to tak wielkie produkcje i ta lista płac jest na tyle długa, że ciężko mówić o jakiejś autentyczności czy szczerości artysty, no bo kto tu jest synem kogo? Czyje to jest dzieło, prawda?
1: 226452100. Pytanie do was. Najlepsza piosenka wszechczasów?
2: Pogadajmy.
1: To jest takie pytanie, które zadałem też przechodniom.
3: Słucham radia, nie mam jakiegoś takiego ulubionego wykonawcy. Także no, miks po prostu.
4: Co leci, bierzesz.
3: Co leci, biorę, dokładnie.
5: Najlepsza piosenka w historii.
6: Jakbym miał wybrać na przykład taką piosenkę, która ze mną najbardziej rezonuje, to chyba It's My Life Bon Jovi, prawda?
7: Amber 311 zespół.
1: Dopisujemy do listy. Pytamy was dziś do godziny 18 o najlepszą piosenkę wszechczasów waszym zdaniem. 22 645 2100. Rocho, jeśli chodzi o jazz, tu nie pytam o piosenkę, tu pytam o utwór. Umiałbyś wskazać jeden jako dziennikarz, który na co dzień zajmuje się jazzem?
0: Jeden wszechczasów? Oczywiście, że nie, ale możemy pokierować się
1: najgorsze
0: takimi...
1: pytanie do dziennikarza zajmującego się jazzem.
0: Ale no, możemy kierować się takimi statystykami, prawda? To nie musi być tak, że to dla mnie jest najważniejszy czy utwór wszechczasów. Utworem wszechczasów, jeśli chodzi o sprzedaż, jeśli chodzi o singiel, a nie o album, no to jest Take Five, czyli Dave Brubeck Quartet, chociaż to nie Dave Brubeck napisał ten utwór, pianista, tylko jego saksofonista altowy Paul Desmond. I to jest ciekawe, bo wszyscy doskonale znacie ten temacik, taki napisany na pięć, ale czwartych, ale co ważne, a może ciekawe w tym kontekście, bo on wciąż zarabia miliony, prawda? To są wspomniane za X-y tantiemy. Paul Desmond nie miał specjalnie licznej rodziny, nie miał potomków, więc stwierdził, no niemal dosłownie na łożu śmierci, że te tantiemy będą szły chyba na Czerwony Krzyż, na jakąś dużą, znaną organizację charytatywną w Stanach Zjednoczonych, chyba Czerwony Krzyż amerykański i chyba 6 czy 7 milionów dolarów już spłynęło, także warto może słuchać Take Five, nie wiem, długo nie słuchałem.
1: A to też ciekawe, że myślałem, że będziemy rozmawiać o emocjach, o uniesieniach, ale muzyka to też liczby, to też pieniądze, nie uciekamy od tego.
0: No tak, ale możemy o pieniądzach nie rozmawiać, chyba że masz pożyczyć 5 dych.
1: Płacę kartą. Rok Siciński, dziennikarz radiowej Dwójki, razem z nami, a skoro o liczbach 226452100, ten numer znam lepiej niż swój własny. Pytanie do was. Najlepsza piosenka wszechczasów.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: This Feeling, tak nazywa się ten kawałek. 19 minut pozostało do godziny 18. Dziś pytamy Was o najlepszą piosenkę wszechczasów. 22 645 2100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami Rok Siciński, dziennikarz Radiowej Dwójki, ale dołączył do nas też Darek. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry,
0: cześć
2: dzień
0: Darku.
2: Dzień dobry, witam. Witam panowie. Dla mnie piosenką wszechczasów to jest Yo My Heart, Yo My Soul, Modern Talking. Nie, żart.
3: Czemu? Świetny jest to, numer.
2: Jest świetny numer, ale jednak wolę Pet Shop Boys, Beer Boring. To jest dla mnie jeden z najlepszych utworów.
3: Cofamy.
2: Tego zespołu i tak trzymam.
0: No ale powiedz coś dobrego o Modern Talking, bo zaraz się okaże, że naprawdę nie lubisz.
2: Nie, no to była muzyka lat 90., panowie, to prawie każdy słuchał, tak? To była nowa muzyka, nowe takie disco i powiem szczerze, że w tej chwili wraca te disco, bo możemy to usłyszeć w wielu utworach, te bity właśnie, które były w latach 80., 90. i to na nowo wraca. I to naprawdę w niektórych wykonaniach super brzmi.
0: A skoro mówisz, że o tym, że coś wraca, nie macie takiego przekonania, że wszystko już było, więc coraz trudniej o takie szlagiery, które za 50 lat być może ktoś będzie wspominał jako te piosenki albo utwory wszechczasów, Rochu?
3: No, czy to moda, czy to kuchnia, czy to sztuka, czy rozrywka, wszystko zatacza koło i powraca, ale zawsze trochę zmienione jednak, więc te inspiracje rzeczywiście teraz, jeżeli młodzi ludzie inspirują się brzmieniami, które wcale nie są młode, no to one znowu są młode i to jest piękne, no niech to się kręci.
2: Tak,
3: mówiąc.
2: Wraca.
0: A za 20
2: tak,
0: lat...
2: Tak, tak, tak, tak.
0: A za 20 wraca, lat wraca, będziemy wracać do tego, co dzisiaj powstaje, czy jednak wciąż do tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, a w bardzo dużej mierze o latach 70. czy 80.
3: Sprawdźmy.
2: Powiem szczerze, że niektóre utwory, no niestety, są w oryginale naprawdę super. Covery tych utworów, no są tragedią, a niektóre, powiem szczerze, że wypadają nieźle. Ale to musi się naprawdę zabrać za to profesjonalni muzycy, bo inaczej to, mówiąc kolokwialnie językiem młodzieży, jest to kicha po prostu. I to słyszymy często w radiu chociażby tych lokalnych. Tani utwór po prostu, tak to wygląda.
3: Cała
2: nikt
3: długa...
2: Nie podrobi, nikt nie podrobi na przykład zespołu, jeżeli chodzi o Pet Shop Boys, tak?
3: To cała długa lista tych wszystkich coverowanych utworów i często jest tak, że my myślimy, że coś jest oryginałem, a to już było coverem. W waszej sądzie na Instagramie widziałem, że ktoś powiedział o tym, iż lubi francuską wersję piosenki My Way Franka Sinatry, no to My Way wywodzi się tak naprawdę z francuskiej piosenki. Respect Aretha Franklin, no to nie jest oryginał to był Otis Redding, ale wiadomo, że jej kobiece podejście

0: zestawiony z tym tematem i z lepszą aranżacją, no było absolutnie światowym sukcesem, jedna z najważniejszych i najlepiej sprzedających się piosenek w historii muzyki według Billboardu, a to też cover, no ale świetny. No
1: i to jest chyba też motor napędowy dzisiejszych tiktokerów, influencerów, którzy tropią te utwory, które gdzieś już słyszeli.
0: No wcześniej. Zasada inżyniera Mamonia z Rejsu, lubimy te melodie, które już słyszeliśmy.
1: Mamy. Darku, bardzo ci dziękuję za ten telefon, wszystkiego
2: tak,
1: dobrego.
2: Panowie, jeżeli,
1: to ostatnie
2: jeżeli,
1: zdanie,
2: jeżeli
1: umówmy się, ostatnie
2: tak,
1: zdanie.
2: Jeżeli mogę wtrącić, to producent Modern Talking, tak, tego zespołu Dieter Bohlen, jest najbogatszym muzykiem w całych Niemczech, więc coś musi niestety być na rzeczy, tak?
1: Czy ja mogę związać się jakkolwiek z Modern Talking?
2: Ludzie to słuchają.
0: Nie lubisz Modern Talking?
1: Uwielbiam, no. uwielbiam, ale chciałbym też mieć takie
2: fundusze.
1: Każda
2: impreza, każda osiemnastka w tamtych latach, ale jednak wolę Pet Shop Boys, ale tak wtrąciłem, ale nie, Modern Talking to była przeważnie każda osiemnastka w tamtych latach, jakieś imprezy, domówki, tak.
1: Osiemnastoletni Darek, nasz słuchacz, tak, który już zaparkował, opowiadał o tym, jaka muzyka mu w duszy gra. Bardzo ci dziękuję za ten telefon.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Rochu, ty masz takie poczucie, że twoja praca wpływa też na to, jak ludzie odpowiadają na takie pytania? Najlepsza piosenka wszechczasów, najlepszy utwór wszechczasów, czy nie?
0: Nie, nie uzurpowałbym sobie prawa do takiego twierdzenia. Nawet nie wiem, czy bym chciał, aby tak było. No my też staramy się być, my mam na myśli dziennikarzy muzycznych, takimi trochę czasem przewodnikami, ale... wcale nie wciskamy nikomu
1: że moje
0: na
1: najlepsze.
0: Siłę wyborów. Tak. No, czasem zdarza się odrobina może edukacji, ale raczej to są sugestie. No, to tak jak rozmawiasz z przyjaciółmi o muzyce, to tak samo i my staramy się podzielić tym, co nas szczególnie chwyciło za serce na przykład. No a wiadomo, że na biurko redakcyjne przychodzi tej muzyki bardzo dużo. Mówię metaforycznie, bo już płyt na biurko może nie przychodzi tak dużo jak kiedyś. Ale ten ocean muzyki jest taki, że czasem niełatwo wyłowić samemu, a algorytmy niespecjalnie nam pomagają. Mam wrażenie, że zawężają, zamykają w bańkach, więc czasem fajnie włączyć radio i usłyszeć, co żywy człowiek, jakkolwiek to brzmi, ma nam do przekazania.
1: No dzisiaj żywy człowiek opowiadał między innymi, chociaż w niedużym zakresie o jazzie, a jeśli ktoś pomyślał sobie...
0: Tak czułem, że to nie będzie duży zakres.
1: Jeśli ktoś pomyślał sobie, to może jednak to jest świat, który powinienem odkryć, a do tej pory był związany albo z rockiem, albo z rapem, to gdzie są te wrota do świata jazzu dla niego?
0: Ha! Jeżeli był związany z czym wcześniej, to bo to...
1: No powiedziałem o roku chociażby.
0: No to muzyka fusion, czyli takie lata, no powiedzmy 70., 80., można zacząć od Tribute to Jack Johnson, taki album Milesa Davisa, okres właśnie rockowo-elektryczny. I to mogłoby być dobre wejście dla kogoś, kto lubi tego typu...
1: A dla fana rapu?
0: No jeżeli mamy przy Davisie zostać, to Dubop, czyli ostatnia tak naprawdę studyjna płyta niedokończona, dokończona przez rapera nowojorskiego. Ale ja wiem, czy to jest dobre? Chyba nie. To może po prostu coś współczesnego chwycić po kosmonautów na przykład i płytę Sorry, nie tu.
1: A czy ja mogę powiedzieć, że Aretha Franklin jest współczesna, bo uwielbiam? Nie, to będzie przesada.
0: Wszystko można powiedzieć, też uwielbiam.
1: Roch Sieciński, dziennikarz radiowej Dwójki, gościł dzisiaj w Pogadajmy w czwórce. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Idę do kasy. Dziękuję.
3: Pogadajmy. 22 645 2100.

0: Teraz to będzie rozmowa o muzyce, bo Kasia Dydo, znana DJ-ka razem z nami. Dzień dobry,
1: no właśnie, cześć. Jeszcze totalnie nieznana, no i w ogóle, no trudno.
0: Zaraz to zmienimy.
1: Na pewno. Ale słuchaj, amatorka taka totalna, wiesz, DJ-ingu.
0: Ale trochę tak jest, że jak się DJ-ingiem zajmujesz, to musisz znać dużo muzyki, więc tu się znowu rodzi problem, żeby wybrać ten jeden utwór albo jedną piosenkę jako taki
1: evergreen. Słuchaj, w ogóle DJ-ing jest o ustawianiu playlisty, więc to jest o ciągłej selekcji i to jest najgorsze, co może być. Najgorsze, bo ty nie jesteś w stanie zagrać wszystkiego. Ty musisz wybrać, co zagrać i to, co wybierzesz, jest o tobie. Więc to jest bardzo ważne. Każda piosenka, każdy utwór i nie ma czegoś takiego, że ty zagrasz coś złego. Wszystkie utwory muszą być ekstra, muszą być super, muszą być top.
0: To jaki jest ten najbardziej top, najlepsza piosenka wszechczasów?
1: Wiesz co, ja nie będę tutaj jakaś chyba super oryginalna, ale ja nie mogę powiedzieć niczego innego, dlatego że uważam, że najlepsze piosenki, takie ever, napisał Michael Jackson. Takie jest moje zdanie. Ja uważam, że Thriller, że Bad, no i oczywiście Heal the World, no bo to jest taka piosenka, która po prostu łączy ludzi. W ogóle połączyła ludzi. Połączyła znakomitych artystów, jedna noc, wspólne nagranie. No coś, co się chyba nie zdarzyło w historii muzyki, więc ja po prostu, moje serce jest przy tej piosence. Poza tym, że oczywiście tekst piękny, niosący jakiś taki ważny przekaz. No a poza tym Bad oraz Thriller, no bo Bad był też taką rewolucją i Thriller. No wcześniej ta muzyka brzmiała jakby inaczej. A Michael Jackson wprowadził do niej coś nieprawdopodobnego. No ja po prostu na tego artystę patrzę z ogromnym podziwem. Te piosenki się nie starzeją.
0: Człowiek, który łączył światy, bo z jednej strony muzyka, o której mówisz, z drugiej, jak weźmiemy teledyski, to taniec, klimat tych klipów, plus moda, która tam też się pojawia.
1: On był artystą totalnym. To, że miał słuch absolutny, to wszyscy wiedzą, ale też miał bardzo niestandardowe, nieszablonowe myślenie o tym w ogóle, jak utwór muzyczny może brzmieć. Te utwory muzyczne, które powstawały wcześniej, brzmiały inaczej. I on po prostu zrobił rewolucję. On myślał inaczej, on się nie zastanawiał nad tym, co już było, tylko co mu tak naprawdę gdzieś tam w tej duszy grało. I no po prostu ja padam na kolana przed tymi piosenkami i przed tym artystą pod każdym względem. Tak jak powiedziałeś, jeżeli chodzi o modę, też był niesamowicie oryginalny, nieszablonowy. Jeżeli chodzi o taniec, jeżeli chodzi o komponowanie, jeżeli chodzi o czucie muzyki. Poza tym, że z nim po prostu też grali no świetni muzycy i to brzmi do dzisiaj fenomenalnie.
0: Tośmy się zagadali. A jak będzie brzmiała w takim razie, skoro o brzmieniu mowa czwórka po 18?
1: No będzie brzmiała modowo. Będziemy mówić o konferencji All About Fashion i w związku z tym będziemy szukać polskiego stylu, ale zajrzymy także do Centralnego Muzeum Włókiennictwa, bo tam się szykuje jedna z najważniejszych wystaw modowych, myślę, w tym roku, która będzie opowiadała o ostatnich 25 latach w polskiej modzie.
0: Kasia Dydo w najlepszej czapce ostatnich lat, Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek, to my. Słyszymy się w Pogadajmy, myślę, w najbliższy poniedziałek po godzinie 16. Za dziś wielkie dzięki, do usłyszenia, cześć.
2: No nareszcie. Koniec dnia.
3: All right, y'all. Here we go.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
3: i Ula.
1: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon,
11: kamera,
10: radiowe studio,
11: scena.
12: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.

0: Na zegarach godzina 18.
1: Pogoda.
0: W Warszawie wieczorem około 17-19 stopni, sporo chmur, ale bez większych opadów. Dobra pogoda na spacer, kino pod chmurką albo spotkanie ze znajomymi. W Krakowie 19-21 stopni, ciepło i przyjemnie z niewielkim zachmurzeniem. A w Gdańsku 15-17 stopni, nad morzem odczuwalnie chłodniej, może wiać lekki wiatr. Na wieczorną przechadzkę po plaży warto zabrać ze sobą lekką kurtkę.
1: Autopromocja.
2: Czym żyli i o czym rozmawiali Polacy w latach 80. i 90.? Jakie mieli problemy?
3: Takie puste haki, co to, sklep mięsny?
2: A co ich cieszyło? Odpowiedzi poszukamy w stuletnich archiwach Polskiego Radia. W każdy piątek o 7.30 opowiemy wam niejedną dźwiękową historię, bo kiedyś to było.
3: Wam się wszystkim teraz w głowach powracał, bo wam jest za dobrze teraz.
4: To był rok.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
12: Halo, halo, czy nas słyszycie?
11: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
13: Abemus Papam.
11: Plebiscyt polskieradio.pl.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: To Disclosure 7 minut po godzinie 18 na antenie czwórki. Będziemy mówić o modzie.
1: Na audycję Must Have zaprasza Kasia Dydo.
0: No a moda to nie tylko ubrania, to także wielkie pomysły, jeszcze większe ambicje i czasem całkiem niezła historia o tym, kim jesteśmy. Dlatego dzisiaj zajrzymy tam, gdzie moda dzieje się naprawdę, nie tylko na wybiegu, ale także za kulisami. Najpierw przeniesiemy się do Łodzi, na największą w Polsce wystawę poświęconą modzie XXI wieku. Sprawdzimy, czy z ubrań można wyczytać historię ostatnich dwóch dekad. No i co nasze szafy mówią też o nas samych. Marcin Różyc będzie naszym gościem, kurator tej wystawy. Wystawa nosi tytuł Nowa Moda Polska. To jest też o kronice głębokich uczuć, bo taki jest podtytuł tej wystawy. No a później po godzinie 19 przeniesiemy się na zupełnie inne wydarzenie. Odwiedzimy konferencję All About Fashion, gdzie będzie szansa o tym, żeby porozmawiać, co dzisiaj napędza branżę i dlaczego moda coraz częściej mówi o kulturze, o technologii, biznesie, a także życiu. Będzie o trendach, które gdzieś tam przeminęły, o tych, które zostały i o tym, dlaczego czasem jeden dobrze skrojony projekt potrafi powiedzieć więcej niż 1000 słów. O tym wszystkim będziemy mówić w Must Have, to jest audycja o modzie przez najbliższe 2 godziny na antenie czwórki.

0: Must have.
1: Czy moda może opowiadać historię współczesnej Polski? Jak zmieniały się nasze aspiracje, estetyka i sposób wyrażania siebie w ciągu ostatnich dwóch dekad? Od 13 czerwca w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi będzie można oglądać największą w Polsce wystawę poświęconą modzie XXI wieku. Na ekspozycji znalazły się prace ponad 50 projektantek i projektantów ze zbiorów jedynej w kraju instytucji kolekcjonującej współczesną polską modę. No i to jest bardzo wyjątkowa okazja, żeby spojrzeć na modę nie tylko jako element codzienności czy przemysłu kreatywnego, ale także jako zwierciadło przemian społecznych, kulturowych, a także obyczajowych. No i o tym, jak opowiadać o modzie w muzeum, jak powstała wystawa i co współczesna polska moda mówi o nas samych, porozmawiam z kuratorem tej wystawy, która nosi tytuł Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć, a kuratorem jest Marcin Różyc, który dzisiaj jest naszym gościem. Dobry wieczór, witaj w czwórce.
2: Dobry wieczór, bardzo mi miło, dzięki za zaproszenie.
1: Ja wiem, że wszystkie obiekty już wiszą, jeszcze wystawa nie jest otwarta, ale no już jakby cała prezentacja jest przygotowana. Jak patrzysz okiem kuratora na te 25 lat polskiej mody, no to jaka historia przychodzi ci do głowy, która najlepiej opisuje te 25 lat?
2: To jest właśnie bardzo, bardzo trudne pytanie, ponieważ ja unikam uogólnień i wspólnych mianowników, pokazując, że moda jest niesłychanie różnorodna. I ta nie ma mody narodowej, nie ma mody charakterystycznej dla jakiejś grupy społecznej. Gdy ktoś pyta mnie na przykład, jaka jest moda paryska i na przykład ma w głowie małą czarną, to ja pytam, co z paryżankami, które mają nigeryjskie korzenie i noszą piękne, kolorowe chusty na głowach.
1: Ale sugeruję, że nie ma czegoś takiego jak polski styl, który na przykład został wypracowany przez te 25 lat. I czy w ogóle 25 lat w modzie to jest dużo czy mało?
2: Z mojej perspektywy bardzo dużo, ponieważ to jest całe moje życie zawodowe, ale też jakiś niesłychanie bogaty materiał modowy, ale oczywiście, że nie ma czegoś takiego jak specyficznie polska moda. To jest, czegoś takiego nie ma. To powstało raz w XVII wieku i to była moda sarmacka i potem już nic takiego później nie powstało. Jesteśmy częścią większej europejskiej całości i to, co chciałbym powiedzieć, co jest w modzie specyficznie polskie. Moda współczesna jest obsesyjnie autobiograficzna, czyli nie opowiadamy już historii zafascynowani innym krajem. Opowiadamy o sobie. Więc ta moda polska nie będzie inna w stylu, ale będzie inna w opowieści. Czyli na przykład Gosia Baczyńska, jej moda, która doskonale sprawdzi się również w Paryżu, będzie opowiadała o wysiedleniach po konferencji jałtańskiej. I to były wysiedlenia, które dotykały tylko osoby żyjące w naszym regionie. Więc te opowieści będą specyficznie polskie. Natomiast estetyki nie. Oczywiście są te elementy ludowe, które wiążą się z konkretnym regionem. Ale ludowość jest takim zbyt łatwym wytrychem i pytanie, czy ludowość w ogóle jest narodowa, czy osoby, które ukształtowały konkretną na przykład sztukę ludową, czuły się Polakami, czy może bardziej osobami z Kurpi, Kaszubami, prawda? Warszawiakami, warszawianinami. Także estetycznie nie ma polskości, ale już opowieściowo tak.
1: To jest w ogóle ciekawy czas, bo właściwie moglibyście rozpocząć tę wystawę po 89 roku i pewnie byłaby to wtedy zupełnie inna historia, bo byłaby to również historia tych 11 lat transformacji, które oczywiście w sensie modowym były bardzo ciekawe, które są teraz bardzo modne, do których przecież tak wiele ludzi teraz tęskni, utożsamia się z tymi latami 90, ale wy wycięliście ten czas i zostawiliście

0: jeżeli chodzi o linię czasową, ten czas po 2000 latach. Właściwie czemu ten okres transformacji, taki ciekawy, taki kolorowy, taki barwny, został wycięty?
1: Właśnie dlatego, co powiedziałaś, to znaczy to jest zupełnie inna historia i zawsze robiąc wystawy my musimy jakby coś jakoś wydzielić ten czas i nie... I najpierw w ogóle jakby zaczynając gromadzić tą kolekcję razem z Anetą Dalbier, dyrektorką muzeum, jakby przyjęliśmy tę datę początkową 89 rok, ale lata 90 to jest zupełnie inna historia. Dlatego nie możemy tych dwóch wielkich historii, 21 wiek i koniec 20, opowiedzieć razem, bo to są zupełnie inne historie. Poza tym jest to również spowodowane efemerycznością polskiej mody, to znaczy... Możemy sobie wyobrazić, że modę z lat 90. jest tak samo trudno odnaleźć jak modę z XIX wieku. Marki upadają, ludzie wyrzucają. Naprawdę polska moda jest bardzo efemeryczna. Bardzo krótkość trwania tych marek, prawda? To, że ktoś zrobił coś bardzo ciekawego i nie zrobił kariery, ale cały czas jakby zrobił coś bardzo ciekawego, prawda? Ten taki chwiejny rynek, on był w latach 90. szczególnie bardzo chwiejny, bo dzisiaj Polacy mają pieniądze, żeby kupować modę i prawdopodobnie wiele tych marek się, że tak powiem, ustatkuje na rynku. Natomiast lata 90. to zupełnie inna historia.
0: No ja bym chciała się dowiedzieć, co o polskiej modzie dowiemy się właśnie po tych latach 2000. Czy to jest jakaś historia rosnącego dobrobytu?
1: W ogóle nie opowiadam o społeczeństwie w takim sensie. W ogóle nie opowiadam o historii mody. Opowiadam o uczuciach, które ta moda we mnie wywołała. Opowiadam o tym, co Polacy śnią za pomocą mody, jakie na przykład tworzą sobie mitologie. O tym, że Karol Radziszewski, artysta, tworząc modę, próbuje tworzyć queerową mitologię w oparciu o mitologię grecką.
0: Karol Radziszewski w ogóle nie kojarzy mi się z modą, tylko kojarzy mi się ze sztuką.
1: Ale zrobił jedną kooperację z Mariosami, taką marką mediolańską, bardzo silną. Zrobił właśnie jedną kolekcję, był na targach mody, uczestniczył w tym świecie mody dość aktywnie.
0: A dlaczego ta kolekcja jest ważna?
1: To jest trudne pytanie. W takim, bo nie wiem, czy odpowiedzieć tak rdzeniowo. To znaczy, jeżeli uważamy, że dziedzictwo jest ważne, jeżeli uważamy, że polskie dziedzictwo jest ważne, no to ono jest ważne, bo jest częścią naszego polskiego dziedzictwa. Także chyba tak.
0: A mnie też interesuje, jak już padło słowo dziedzictwo, które jest takim moim zdaniem wielkim słowem, takim bardzo patetycznym.
1: Tak, ja je bardzo lubię, bo ja lubię czasem być patetyczny.
0: Ale ono mi się nie kojarzy z modą polską w ogóle. Dziedzictwo. Jakby ja cały czas mam takie uczucie, że próbuję właśnie odnaleźć... jakieś takie właśnie korzenie tej mody, jakoś to tak ogarnąć, rozumiem? I zastanawiam się, co te ostatnie 25 lat właśnie mają wspólnego z dziedzictwem? Jakby jak to określić? Jakby
1: no właśnie, częścią naszego dziedzictwa są na przykład właśnie uchodźstwo po 45 roku. O tym opowiada moda Gosi Baczyńskiej. Częścią naszego dziedzictwa jest Pan Tadeusz. O tym opowiada awangardowy młody projektant Mikołaj Żurek. Częścią naszego dziedzictwa jest sztuka queerowa i sztuka dragu, dlatego pokazujemy modę związaną z tym. Jakby każdy ubiór, który jest tam pokazany, wiąże się z jakimś polskim dziedzictwem i jest częścią tego dziedzictwa, tej historii, tego jakiegoś wątku w kulturze, ponieważ jakby my zaczęliśmy gromadzić tą kolekcję w inny sposób niż inne muzea. Najpierw chcieliśmy zgromadzić modę, która w sposób istotny współtworzy lub komentuje polską kulturę lub interpretuje. A potem pomyślałem o uczuciach w duchu takiej humanistyki indygenicznej, czyli rozwalania tego takiego rozumowego podejścia do nauki, prawda? I włączaniu na przykład do nauki tego, co mówi przyroda, co mówi kosmos, co mówią osoby nieżyjące, prawda? To, co jest bardzo charakterystyczne dla różnych, jakichś powiedzmy rdzennych społeczności obu Ameryk, prawda? Ania Kuczyńska, przecież to jest dziedzictwo Warszawy. Nie ma Warszawy bez Ani Kuczyńskiej. Nie ma Ani Kuczyńskiej bez Warszawy. Ania Kuczyńska to jest też dziedzictwo kultury włoskiej, kina włoskiego. No to chyba są dziedzictwa, nie? Bo to są wszystko bardzo poważne rzeczy, gdy sobie tak pomyślimy o tym, prawda? Czy właśnie ten Karol Radziszewski, który używa tego dziedzictwa, znowu powiem to po raz setny, mitologii greckiej i zawłaszcza ją we własny sposób.
0: No, opowieści. Że ta wystawa w ogóle poszerzy spektrum patrzenia na polskich projektantów, że tam nie padną tylko te wielkie nazwiska, które doskonale znamy z pierwszych stron gazet, jak Gosia Baczyńska na przykład, czy Paprocki-Brzozowski, ale już słyszę właśnie, że

ta lista nazwisk jest tam dużo ciekawsza. I też w związku z tym być może ciekawiej będziemy patrzyli na tę polską modę ostatnich 25 lat. Nowa moda polska, kronika głębokich uczuć. Ta wystawa startuje w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 13 czerwca. Dzisiaj Marcin Różyc razem z nami, kurator tej wystawy. Za moment do rozmowy powrócimy.

0: słuchasz audycji Must Have. Must Have. W czwórce.
1: Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć. Ta wystawa o takim tytule już za moment otworzy się w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Będzie można w związku z tym zobaczyć największą w Polsce wystawę poświęconą modzie XXI wieku. Odpowiada za nią kurator Marcin Różyc, który też odpowiada za tworzenie kolekcji mody polskiej. Przez ostatnie 7 lat zbieraliście te stroje na tę wystawę. Czy wszystko, co udało się zebrać w tej kolekcji, właśnie zostanie zaprezentowane?

0: prezentowane na tej wystawie. I chociaż trochę już o tym powiedziałeś, to mimo wszystko chciałam cię jeszcze dopytać w ogóle, jak się tworzy taką kolekcję, jaka jest tego koncepcja, co ona ma tak naprawdę reprezentować i co ona ma mówić o tej polskiej modzie, bo ona zostanie przecież na lata, na wieki, może za 100 lat ktoś znowu zrobi taką wystawę i cofnie się do tego czasu. No i teraz pytanie, na ile to, co wy zebraliście i to, co pokażecie na tej wystawie, będzie reprezentatywne dla tego czasu, który wybraliście, czyli dla tych ostatnich 25 lat.
1: To jest właśnie bardzo ważne, co mówisz, bo ja przychodząc do projektantów, projektantek, mówię im, nie myślcie o tym, co jest najważniejsze dla was dziś, tylko pomyślmy o zbiorze, który będzie was reprezentował za 600 tysiąc lat, kiedy naszych na przykład nazwisk już nikt nie będzie pamiętał. Czy będzie reprezentatywna? Częściowo będzie, bo dziś wiemy, że tworzenie kolekcji w muzeum jest polityczne i nigdy nie jest obiektywne, prawda?
0: A moda jest polityczna?
1: Też bardzo dużo pokazujemy mody politycznej. Pokazujemy na przykład fenomenalny komplet acefalii, który powstał w czasach czarnych protestów z charakterystycznymi błyskawicami, którego Monika, projektantka marki, nigdy nie zdecydowała się wdrożyć do produkcji, ponieważ nie chciała kapitalizować społecznego zrywu. Czyli stworzyła ubranie pod wpływem protestu i jednocześnie schowała je od razu do szafy, nie chcąc kapitalizować tego, tej walki o wolność. Czyli idealne miejsce, żeby to zaistniało w muzeum, prawda? Także reprezentatywne będzie dla tego momentu, dla naszej myśli, dla tego, jakie akurat intelektualne prądy są w mojej głowie i w głowie pani dyrektor Anety Dalbiak, prawda? Bo tworzenie kolekcji zawsze jest umiejscowione, zawsze jest polityczne i zawsze reprezentuje osoby też, które ją tworzą. To już dzisiaj wiemy, prawda? No bo wiemy, bo dzisiaj muzea się rozliczają z rasizmem chociażby, prawda? Z wykluczeniem osób niebiałych z kolekcji muzeum. Także częściowo będzie reprezentatywne i będzie opowieścią również o osobach tworzących tą kolekcję i te ubrania, prawda? I czasem chcemy jak najwięcej gromadzić, ale czasem są zupełnie prozaiczne przyczyny, dlaczego kogoś nie ma. Nie dlatego, że nie jest słaby albo uznaliśmy się go za nieważny, tylko akurat, nie wiem, no czasem są prozaiczne sprawy, z powodu których ktoś się nie pojawił w kolekcji. Natomiast ważne w tej wystawie jest to, że to jest ten moment w jej konstruowaniu, że ona, my jej nie skończyliśmy konstruować. To jest ten moment, pokazujemy, co my mamy po 7 latach, prawda? I to będzie się rozwijało jakby codziennie.
0: No a co macie po tych 7 latach? Jak wejdziemy na tę wystawę, to co zobaczymy?
1: Najpierw zobaczymy pytanie o to, czy można kochać Polskę i jak można kochać Polskę. Stawia tu pytanie Kamil Wesołowski, tworząc w kontekście wyborów 2019 roku koszulkę różową z takim neonowym napisem Polska Forever. I czy on mówi, używając tego hasła Polska Forever, czy on wyraża miłość do Polski, czy raczej opowiada o Polsce jako o takim stygmacie? Na pewno wyraża nadzieję i wyraża swoją ważność w kontekście wyborów, które się wtedy odbywały. Obok będzie takie rozedrgana wypowiedź o Polsce z godłem narodowym, który zamiast białego jest czarny, UEG, czyli marki Michała Łojewskiego, który umarł przecież niedawno. To też w kontekście tej efemeryczności polskiej mody, najnowszej polskiej mody. Potem właśnie opowiemy trochę o sarmatyzmie, o katolicyzmie, o mocnej kobiecości, wyrazistych kobiecych wypowiedziach, o postpłciowości, o fascynacji przyrodą, o fascynacji przemysłem, tak? Jakby wyczytuję te wątki z mody projektantów i opowiadam, tworzę taką trochę powieściową strukturę.
0: Jedna z najważniejszych chyba wystaw o modzie szykuje się w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. To myślę, że nie będzie tylko taka stricte modowa wystawa. To nie będzie tylko o pięknych strojach, tylko jednak mam wrażenie, że tam będą głębsze myśli zawarte, które odnoszą się do historii Polski, do wydarzeń, których byliśmy świadkiem. Że jednak myślę, że mało osób w ogóle myśli w takich kategoriach o modzie, że moda bardzo rezonuje z tym, w czym my żyjemy, że no tak jakby nie bierze się z niczego i nie bierze się tylko z jakiejś wielkiej kreacji projektanta, ale też bardzo to odpowiada na czasy, w których przyszło nam żyć i jest to jakieś odbicie tego, co przeżyliśmy. Centralne Muzeum Włókiennictwa od 13 czerwca, Marcin Róży jest dzisiaj razem z nami, kurator tej wystawy, ale także tutaj będę to podkreślać, autor kolekcji, która się tworzy w tym muzeum.
1: Wydajemy też książkę. przepraszam.
0: No to za chwilę o tym również będzie szansa opowiedzieć. Marcin Różyc.

0: Lekcja mody.
1: Dzisiaj razem z nami Marcin Różyc, kurator, myślę, że ważnej wystawy, którą właściwie przez cały rok będzie można zobaczyć w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. To jest wystawa, która pokaże ostatnie 25 lat polskiej mody i trochę tutaj chcę odczarować tę wystawę, że nie zobaczymy tam tylko pięknych kreacji, chociaż oczywiście piękne kreacje też będą, no bo będzie na przykład Gosia Baczyńska, prawda? No, czy ja jest coś niepięknego, co Gosia Baczyńska zaprojektowała przez tyle lat? Chyba nie.
2: Ja mam nadzieję, że mi się udaje to połączyć, to znaczy moda może być piękna i ważna, tak? To naprawdę nie wyklucza, że kreacja czerwonodywanowa, która z jednej strony jest przepychem, wyrazem jakiejś próżności, jest jednocześnie jakąś ważną opowieścią.
1: Ale prawda? Głównie też często wiele osób w ogóle kojarzy modę tylko z estetyką. Jakby
2: tak. To też jest okej. Okay.
1: I pytanie, czym w ogóle jest brzydka moda i czy w ogóle moda może być...
2: To jest bardzo subiektywne, nie?
1: Brzydka, prawda?
2: Tak. Ja mam nadzieję, że dla wielu osób tam będą też brzydkie rzeczy. Mm-hmm. No bo na przykład dla mnie one wszystkie są piękne, no bo jakby badam modę i to moje spektrum jakby pojęcia, że moda jest piękna, jest bardzo szerokie. No ale wyobrażam sobie, że dla wielu osób tam będą rzeczy bardzo kontrowersyjne, zbyt wulgarne, albo za bardzo przesadzone, albo zbyt pstrokate. No po to jest moda właśnie... Ta moda też daje tą radość takiego, ona daje możliwość takiego czasami bardzo naiwnego komunikatu, bo moda może być naiwna, w sztuce jest to bardziej niebezpieczne, grząskie, ale też modę można powiedzieć, można po prostu sobie ją oceniać. Brzydka, ładna, głupia, mądra. Nie?
1: No trochę tak się...

0: dzieje, dlatego że każdy z nas jednak z tej mody korzysta, na co dzień się ubieramy, no w coś tam się musimy ubrać, no po prostu takie mamy kod kulturowy, że nie chodzimy na golasa, prawda, tylko jednak coś na siebie zakładamy, więc tutaj to daje też takie pole do wypowiedzi wielu osobom na temat tego właśnie, jak wyglądamy, czy coś jest ładne, czy coś jest brzydkie. I tu ja mam wrażenie, że trochę to porównuję zawsze do piłki nożnej, nie?
1: Możliwe.
0: Że też się wszyscy lubią wypowiedzieć na temat piłki nożnej, tak jak lubią się wypowiedzieć na temat mody. I być może ta wystawa będzie też skłaniała do jakichś wypowiedzi, które nie zawsze będą miłe, bo o modzie nie chodzi o to, żeby mówić miło i właśnie w takich kategoriach, tylko że ona ma być piękna i estetyczna.
1: Przede wszystkim to, co odróżnia nasze muzeum od muzeów, bo jakby dla mnie i dla Anety Dalbiak, dyrektorki, bardzo ważne jest to, żeby nie powielać zachodnioeuropejskich schematów. I w zachodniej Europie jest dużo wystaw zachwycających po prostu.
0: No wystarczy wspomnieć Victoria i Albert Muzeum, tak, gdzie co chwilę mamy po prostu fenomenalne wystawy, takie właśnie zachwycające, jak powiedziałeś, o modzie.
1: A nasza wystawa też ma być zachwycająca, ale nie tylko. W niej właśnie ma być miejsce na wypowiedź, ma być miejsce na bunt, ma być miejsce na zażenowanie, prawda? My nie jesteśmy takim PR-owym, pięknym, opowiadającym moment, chociaż ta wystawa będzie spektakularna, architektura Zuzy Golińskiej jest przepiękna, będą przepiękne stroje, ale Muzeum Polskie jest miejscem do tego, żeby właśnie mieć różne emocje, żeby się zbuntować, żeby opowiedzieć, żeby pójść dalej, albo wręcz przeciwnie. I to nas odróżnia od tej zachodniej Europy, która lubi tak PR-owo opowiadać o tej modzie. Chociaż oczywiście też są ważne polityczne wystawy o modzie, ale chyba my jesteśmy w tym lepsi niż zachodnia Europa.
0: Dobrze, że mamy takie przekonanie. To jest już połowa moim zdaniem sukcesu. Chciałam cię zapytać też o rolę projektanta, dlatego że nie ma mody bez projektanta, bez tej osoby w głowie, której rodzi się pomysł na jakiś strój, na jakiś ubiór. I teraz jak patrzysz na te 25 lat, to rola projektanta się zmieniła?
1: Na pewno, bo na początku to była trochę taka walka z wiatrakami. Było bardzo ciężko robić modę na początku XXI wieku, bo był mały na nią popyt. Dużo trudniej było produkować modę. Były zupełnie inne możliwości finansowe. A teraz moda w Polsce, mody jest jakby duże zapotrzebowanie na modę autorską w Polsce. I w tym kontekście jest na pewno dużo łatwiej. Również jest łatwiej dlatego, że każda marka, niezależnie od wielkich na przykład magazynów mody czy mainstreamowych mediów, może zrobić karierę dzięki internetowi. Kiedyś tego nie było. Trzeba było być zaakceptowanym przez pewną elitę, przez pewien establishment. Tego już nie ma.
0: Mi się też wydaje, że ta moda się zmieniła pod, rola projektanta zmieniła się też pod takim kątem, że jeszcze myślę, że gdzieś na początku lat 2000 mieliśmy do czynienia z taką osobą, która jest głównie kreatorem. I tak sobie ją też wyobrażaliśmy.
1: Tak.
0: A teraz mam wrażenie, że ta rola projektanta jest dużo bardziej odpowiedzialna. Że jednak odpowiada też nie tylko za to, co stworzy, ale też za to, co się potem z tym stanie.
1: No okazało się, że moda jest potwornie rasistowska na początku właśnie XXI wieku, właściwie w pierwszej dekadzie, na przełomie pierwszej i drugiej dekady, że moda jest strasznie wykluczająca jakby ciało różnorodne, że moda przede wszystkim jest odpowiedzialna za kryzys klimatyczny. No i dzisiaj robiąc modę nie można tych kwestii pomijać.
0: Muszę cię zapytać też o te ostatnie lata w polskiej modzie, o rosnącą siłę mediów społecznościowych. Jednak ona też bardzo mocno ma wpływ na to, jak my konsumujemy tę modę, jakie mamy do niej podejście. Czy to też będzie uwzględnione na tej wystawie? I chciałam cię zapytać, czy wy jako muzeum i ty jako osoba, która jest odpowiedzialna za tworzenie kolekcji, no też na przykład zwracasz uwagę na to, żeby zacząć kolekcjonować tę modę 3D, która w ogóle nie powstaje w rzeczywistości, a powstaje tylko na ekranie komputera, ale jest dalej zaprojektowana przez człowieka i no jakby funkcjonuje, no chociażby na przykład w grach komputerowych albo no, w jakichś innych przestrzeniach internetowych.
1: Oczywiście, że tak. Mamy w Polsce bardzo ciekawego twórcę, Marcina Kitiego Kossakowskiego, który tworzył między innymi takie projekty właśnie mody digitalnej, mody cyfrowej, pokazywane na London Fashion Week i jego praca będzie pokazywana na wystawie. Także nie zamykamy na to oko. Ta moda wcale jakoś imponująco się nie rozwija. Był taki boom, po czym moda zaczęła wracać bardzo do swojej materialności, więc ona tam się wiele ciekawego na razie nie dzieje.
0: Ja myślę, że trochę jednak sztuczna inteligencja przeszkadza temu, bo pamiętam, jak sama kończyłam

0: Zaczęłam projektowanie odzieży i to było kilka lat temu. To wiele osób od razu po skończeniu szkoły projektowania wybierało się na roczne kursy projektowania 3D, bo wydawało się wtedy, że to będzie coś bardzo przyszłościowego. Po czym, wiadomo, przyszła ta sztuczna inteligencja bardzo rozwinięta, już tutaj nie będę mówiła, jakie narzędzia, ale pewnie tych narzędzi już teraz jest zdecydowanie więcej. No i teraz już właściwie ciężko jest odróżnić, czy mimo wszystko ta moda 3D została wykreowana i stworzona przez człowieka. W tym nie ma nic złego, czy jednak została stworzona przez różnego rodzaju aplikacje.
1: Być może masz rację, być może ten sektor zostanie jednak zdominowany przez sztuczną inteligencję. Dla mnie fascynujące w tym nurcie mody digitalnej jest na przykład to, jak ona bardzo jest zafascynowana historią. Czyli na przykład moda digitalna, wspaniała moda cyfrowa była pokazywana na wystawie o modzie rokokowej, wiesz, w Holandii, w jednym z muzeów tamtejszych muzeów mody, więc jakby to jest ciekawe, że moda cyfrowa bardzo często sięga do tej mody bardzo materialnej.
0: Czy ty myślisz, że rola muzeów będzie właśnie taka, żeby gromadzić tylko te fizyczne dowody projektowe ubrań, czy również te cyfrowe?
1: Nie, no oczywiście, no przecież muzea gromadzą, prawda, sztukę wideo i NTF-y i te takie unikalne, prawda, projekty internetowe, tak, tak, tak.
0: Z jaką refleksją chciałbyś, żeby ludzie opuścili tę wystawę?
1: Kurczę, właśnie ja bym chciał się dowiedzieć, z jaką refleksją opuszczają. Chciałbym, żeby byli zaciekawieni i zachwyceni. Chciałbym, żeby byli poruszeni. I chciałbym poznać ich refleksje.
0: No to już niebawem, bo za moment wystawa startuje. 13 czerwca Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Tam będziecie mieli szansę zobaczyć największą w Polsce wystawę poświęconą modzie XXI wieku, czyli ostatnie 25 lat. Nowa moda polska, kronika głębokich uczuć. Kurator tej wystawy Marcin Różyc dzisiaj był gościem audycji Must Have. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, z tej strony Pysz. Zapraszam na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o

0: zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
1: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.

0: Na zegarach godzina 19.
1: Pogoda.
0: Wieczór w Warszawie upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia i temperatury w okolicach 18 stopni. Z biegiem godzin zrobi się chłodniej, a noc przyniesie około 13 stopni na plusie. Aura będzie spokojna, sprzyjająca spacerom i powrotom do domu bez konieczności uciekania przed deszczem. W Krakowie wieczór zapowiada się bardzo przyjemnie. Jeszcze po zachodzie słońca termometry mogą pokazać około 20 stopni. W nocy temperatura spadnie do 14-15, no i w związku z tym ciepły sweter może się przydać. A w Gdańsku wieczór będzie nieco chłodniejszy, bardziej rześki, temperatura utrzyma się na poziomie 16-17 stopni, a w nocy spadnie do około 12 stopni na plusie. Nad morzem da się odczuć lekki wiatr, dlatego przyda się cieplejsza bluza albo lekka kurtka.
1: Autopromocja.
2: W sumie rap. Najbardziej przelotowa audycja w Polsce. Mówimy o tym, czym żyje środowisko rapowe. Albumy, single, koncerty, festiwale, disy i bify, czyli hip-hop. W sumie rap w każdy czwartek od 20 do 22. Zapraszam, Adrian Suma.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: 4 minuty po godzinie 19 na antenie czwórki. Mówimy o modzie.
1: Na audycję Must Have zaprasza Kasia Dydo.

Rozmawiamy o modzie w bardzo różnych aspektach, rozmawiamy też o wydarzeniach ze świata mody i tak właśnie będzie w tej godzinie naszego spotkania, bo 12 czerwca, to jest już jutro, w Warszawie odbędzie się 6. edycja konferencji All About Fashion. Wydarzenie, które od lat przyciąga osoby, które są zainteresowane modą, widzianą nie tylko przez pryzmat trendów, ale także biznesu, komunikacji, kultury, ale też i nowych technologii. Tegoroczna odsłona odbywa się pod hasłem From Poland with Style i stawia pytanie o to, jak polska moda, kreatywność i lokalne dziedzictwo inspirują dzisiaj świat. Naszym gościem za chwilę będzie Marta Kalinowska, kuratorka merytoryczna All About Fashion. Porozmawiamy o najważniejszych tematach tegorocznej edycji, kulisach powstawania programu i o tym, czego dziś od świata mody mogą nauczyć się zarówno profesjonaliści, jak i osoby dopiero rozpoczynające swoją drogę w branży. Ale do naszej rozmowy dołączy także Miki Wirozębski, fotografka, która podczas All About Fashion poprowadzi studio portretowe. Zapytamy więc, czym jest dobry portret modowy, jak pracuje się z wizerunkiem uczestników, no i dlaczego fotografia pozostaje jednym z najważniejszych języków świata mody. O tym wszystkim będziemy mówić już za moment w czwórce w audycji Must Have.

0: To jest Hot.
1: No i to jest prawda, bo wydarzenie, o którym będziemy dzisiaj mówić, jest naprawdę bardzo hot, bo jutro w Warszawie odbędzie się 6. edycja konferencji All About Fashion. To jest wydarzenie, które od lat przyciąga osoby zainteresowane modą, widzianą no, nie tylko przez pryzmat trendów, ale także biznesu, komunikacji, kultury i nowych technologii. No i tegoroczna odsłona odbywa się pod hasłem From Poland with Style. To jest no, bardzo ciekawe hasło, które za moment będziemy analizować na różne strony. Dzisiaj razem z nami jest Marta Kalinowska, kuratorka merytoryczna All About Fashion. Dobry wieczór, witam. W czwórce, witaj w audycji Must
2: Hello.
1: Have. Ale razem z nami także Miki Wyrozemski, którą być może już znacie z anteny czwórki, bo już kilka razy tutaj gościła w związku ze swoimi bardzo ciekawymi fotograficznymi projektami, a w ramach kolejnej edycji All About Fashion poprowadzi studio portretowe, a więc będzie okazja do tego, żeby porozmawiać o cudownej fotografii.
2: Tak, to ja.
1: Miki Wyrozemski, zresztą namawiam do tego, żeby od razu wbić na Instagrama Miki Wyrozemski, bo tam zobaczycie, jakie przepiękne zdjęcia potrafi robić.
2: Koniecznie,
1: więc
2: zapraszam Państwa.
1: No naprawdę, będziecie zachwyceni. Ja uwielbiam, po prostu ucieszcie swoje oko na Instagramie, słuchając oczywiście nas tutaj w czwórce. Marta, chciałam cię zapytać o miejsce, w którym będzie odbywała się ta konferencja, bo jest ono bardzo ciekawe, zaskakujące, ale mam wrażenie wyjątkowo dobrze pasuje do hasła tegorocznej edycji.
3: Tak, konferencja odbywa się w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi na krakowskim Przedmieściu. To jest przepiękny miejski pałac z marmurowymi kolumnami w kolorze szałwiowym, balową salą, w której będzie główna konferencja i tam się będą odbywały wszystkie panele dyskusyjne, ale też między innymi przestrzeń, w której będzie funkcjonować Miki, będzie dużo takich satelitarnych wydarzeń, warsztatów, dodatkowe też zajęcia ze stylizacji, więc to będzie w dodatkowych salach, także po prostu bombardujemy cały ten pałac, będzie jutro nasz.
1: Za chwilę zdradzimy wam dokładnie, co się wydarzy na tej konferencji, ale mam wrażenie, że budując program tej konferencji, próbowałaś odpowiedzieć na pytanie, czym jest polski styl? Więc trochę chciałam cię podpytać o twoją definicję, bo pewnie tych definicji polskiego stylu może być naprawdę dużo, ale jakbyś miała powiedzieć, przygotowując tę konferencję, zastanawiając się nad tym, analizując ten temat, czym jest polski styl i czy w ogóle coś takiego istnieje?
3: No właśnie, ja przede wszystkim pomyślałam o tym, że chyba nadszedł czas, że możemy już ten temat sobie trochę zdigować i że można zacząć ten polski styl jakoś określać, bo wiemy, co to znaczy Scandi Girls, wiemy, jak wyglądają Paryżanki, Włoszki i tak dalej. A kto to są te Polki, Polacy? Jaki jest nasz narodowy styl? I to jest właśnie to pytanie, które zadaję, a jednocześnie interesuje mnie tożsamość, ale nie w takim oldschoolowym klimacie teraz Polska, tylko dużo bardziej w kontekście korzeni, z których wyrasta.

0: tamy czerpania z takich zasobów dziedzictwa po to, żeby szejpować przyszłość. Więc do dyskusji o tym stylu zapraszam, no bo właśnie bardzo fajnie by było o tym ogólnie społecznie rozmawiać.
1: No i pierwszy blok programu nosi tytuł Local is the new luxury. No i teraz pytanie, dlaczego właśnie lokalność stała się dzisiaj takim jednym z najważniejszych tematów o modzie, ale nie odpuszczę ci jeszcze pytania o to hasło luxury, czyli tak, o luksus, bo chciałabym zapytać, czy twoim zdaniem zmieniło się pojęcie luksusu w dzisiejszych czasach? Inaczej definiujemy to, co jest luksusowe.
0: Tak, no i właśnie im bardziej jakby zawężamy sobie tym pojęcie, tym poziom tego luksusu moim zdaniem jest większy. To, co mniej dostępne, trudniej dostępne, bardziej prawdziwe czy lokalne, to właśnie to jest luksusowe, nie to, co jest globalne dla wszystkich, takie samo dla każdego. I dlatego właśnie ta lokalność wydaje mi się luksusem. A trochę taką anegdotą może być to, że moja córka studiuje w Mediolanie i wyobraź sobie, że jej koleżanki Włoszki wybierają Erasmusa do Polski. Czyli coś, co w ogóle na przykład w moim pokoleniu w ogóle się nie mieściło w głowie. Jak ja komuś mówiłam za granicą, że jestem from Poland i ktoś zrozumiał Holland, to się cieszyłam, że nie Poland. Jakby, a dzisiaj to jest zupełnie na odwrót. Ludzie są zainteresowani naszym krajem, są ciekawi tego, jak tu jest właśnie z historii, skąd to się wszystko wzięło. I ten ruch jest jakby w drugą stronę.
1: No, a zadałaś właśnie jej pytanie, swojej córce, która studiuje w Mediolanie, które wydaje się no, wspaniałym miejscem studiowania designu? tak
0: od razu no, zapytam. Tak, trochę wokół mody i designu trafiłaś.
1: Tak. Ale czy rzeczywiście jest, co tak naprawdę tych ludzi kręci, że chcą przyjechać do Polski? Czy udało ci się zadać jej to pytanie, czy ona też no, zna
0: odpowiedź?
1: No wiesz,
0: to pewnie jest tak, że ciekawość o naszym kraju za dużo nie było wiadomo, a w momencie trochę też takich zmian ekonomicznych, gospodarczych, Polska zaczyna być coraz bardziej atrakcyjna, więc ludzie też zaczynają się dowiadywać. Przyjechać jest bardzo łatwo, kraj jest bardzo piękny, Warszawa też jest ciekawym miastem, no i pewnie też działa poczta pantoflowa, każdy, wiesz, coś tam powtarza następnemu.
1: Miki, a z twojej perspektywy jak to wygląda? Bo ty akurat lubisz sobie pojeździć po świecie, to tu, to tam robisz zdjęcia, no ale właśnie czy dla ciebie ta lokalność, w sensie dla ciebie jako fotografa, jest też czymś bardzo atrakcyjnym i to jest kind of luxury?
2: No wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie. Powiem tak, jest to wartość w momencie, kiedy tworzę sobie powiedzmy jakąś bazę zdjęć właśnie lokalnej kultury w cudzysłowie, czyli portrety, nie wiem, mieszkańców Polski, mieszkańców jakichś regionów, Warszawy, tak? Obserwujemy to. Świetnym przykładem jest moim zdaniem tutaj Magda Butrym, która jakby w tych swoich projektach na przykład tak osadza się w tej wschodniej kulturze. Jakby to właśnie jest takie eksportowane, wtedy jest luksusowe, wtedy jest atrakcyjne. Wydaje mi się, że będąc tutaj, tak przywykliśmy do tej naszej codziennej ulicy, codziennej kultury, że tego trochę nie doceniamy i tego nie widzimy, to jest takie przezroczyste dla nas. I rzeczywiście jest to takie uderzające w momencie, kiedy się wraca z tych miejsc, które dla mnie są atrakcyjne. Tak, wróciłam teraz z Hongkongu, kocham Azję, tam odżywam, tak? Wyjeżdżamy gdzieś w jakieś egzotyczne rejony, doceniamy tam wtedy dla nas jest atrakcyjne słońce, pogoda, inna moda, tak? I widać te różnice. Ale ciekawe było właśnie jeszcze w kontekście podróży to, że jak na przykład tam 2 lata temu miałam wystawę w Nowym Jorku, to w Warszawie bardzo silne były trendy na ulicy, jeżeli chodzi o modę. Pojechałam tam, nie widziałam żadnego z tego trendu. Zupełnie inna stylistyka po prostu takiego codziennego bywalca Manhattanu, nie? Że jakby zupełnie inaczej funkcjonują te takie lokalne społeczności, gdzie u nas mam wrażenie, na przykład tu lokalnie w Warszawie, ale pewnie w każdym mieście w Polsce tworzą się jakieś takie subkultury, gdzie ludzie się podglądają i w danym sezonie noszą praktycznie to samo, nie? A gdzieś jedziesz po prostu, nie wiem, no jedną granicę dalej, nawet nie wiem, do Berlina czy gdzieś dalej do Francji, to w ogóle jest zupełnie
0: no,
2: inny
0: czyli
2: jest
0: właśnie
2: styl.
0: Ten lokal, to jest dokładnie
2: tak,
0: to
2: tak, tak, tak, tak. I mówię, ale to jest atrakcyjne w momencie, kiedy no widzisz, patrzysz na to z dystansu, tak? Czyli dla mnie jest atrakcyjne to, co jest obce, ale dla nich jest atrakcyjne to, co nasze, ale tak naprawdę w tym zderzeniu, no też po powrocie na przykład, to jest takie bardzo zauważalne.
1: Czy my sami tutaj od środka potrafimy docenić tę lokalność, czy potrafimy zrobić z niej wartość, czy potrafimy to przekuć na modę i na wszystko, co tak naprawdę krąży wokół modzie. O tym dzisiaj rozmawiamy w związku z tym, że jutro będzie się odbywała konferencja All About Fashion, wydarzenie, które no, przyciąga mnóstwo ludzi, którzy są zainteresowani modą, ale także innymi pionami, takimi jak na przykład biznes, komunikacja, kultura i nowe technologie, bo to się wszystko będzie tam mieszało. Co jeszcze ciekawego wydarzy się w ramach tej konferencji, o tym opowiemy za moment w czwórce w audycji Must Have.

0: Must have. Must have.
1: A dzisiaj w Must Have razem z nami Marta Kalinowska, która jest kuratorką merytoryczną All About Fashion. Jutro ta konferencja będzie odbywała się w Warszawie. Mnóstwo ciekawych rozmów o współczesnej tożsamości polskiej mody, o znaczeniu rzemiosła, o lokalności, o rozwoju marek osobistych, o wpływie mediów społecznościowych, także o relacjach między modą, gastronomią, beauty oraz kulturą. Więc naprawdę tego jest bardzo dużo i gdzieś tam myślę, że każdy coś ciekawego dla siebie wybierze. Ale cały czas razem z nami także Miki Wyrozemski, fotografka, która potrafi śmigać przepiękne zdjęcia. Czarno-białe zdjęcia, takie trochę oldschoolowe, ale jakże wspaniałe, które gdzieś tam nawiązują do epoki lat 90.
2: Też cię kocham.
1: Wielokrotnie na ten temat rozmawiałyśmy, bo jest coś wspaniałego absolutnie.
2: Dziękuję.
1: W tych zdjęciach. Zresztą jak ktoś chce to sprawdzić, czy ja tutaj po prostu nie śmigam jakieś laurki, to po prostu niech zajrzy sobie na Instagram Miki Wyrozemski. A tymczasem wracamy do konferencji i do tego, co się na niej wydarzy. Ty, Marta, poprowadzisz taki panel, który będzie się nazywał Talent na eksport. Oni inspirują świat. Właściwie co sprawia, że polscy twórcy są dzisiaj bardziej widoczni na arenie międzynarodowej?
3: No, słuchaj, w ogóle jedną z moich gości będzie Ania Jóźwiak, która na przykład jest totalnie znana za granicą. Ona pracuje jako

0: reżyserka castingu, a w Polsce jest nieznana nikomu, bo nasz rodzimy rynek w zasadzie nie potrzebuje w ogóle takich ludzi, ten jej zawód nie istnieje. I to będzie według mnie bardzo ciekawy wątek rozmowy z nią właśnie tej pracy za granicą, wiesz, jakby zupełnie ona nie czerpała z zasobów polskich w sensie takim dosłownym, bo właśnie nie funkcjonuje tutaj ten zawód. Albo będzie Staszek Boniecki, który przez 2 dekady pracował jako fotograf świetny w Nowym Jorku i teraz wrócił, więc na pewno go spytam dlaczego. Ten ruch jest taki obustronny trochę.
1: No właściwie to my co jakiś czas się dowiadujemy, teraz już mamy media społecznościowe, więc te informacje do nas gdzieś tam płyną, że polscy twórcy, ale w ogóle też no, polscy ludzie gdzieś pracują w branży modowej, ale właśnie nie w Polsce, tylko za granicą i tam zajmują naprawdę wysokie stanowiska.
0: Tak, i zależy mi na tym, żeby właśnie o takich zwykłych ludziach mówić. W sensie zwykłych, niezwykłych, ale nie, że oni są jakimiś gwiazdami rozpoznawalnymi, tylko są autentycznymi talentami. I takie osoby chciałabym pokazywać, chciałabym, żeby Elie promowało i chciałabym, żeby oni właśnie też byli fajnym przykładem i ścieżki kariery, ale też takim emocjonalnym przykładem, że da się.
1: Będziecie mieli też taki panel, który dla mnie brzmi trochę oldschoolowo, ale czemu nie, zabawnie. Szafiarki bez filtra. W ogóle dawno już nie używałam tego słowa.
0: No właśnie.
1: Szafiarki. Właśnie kim są te szafiarki?
0: Tak, ja celowo tak nazwałam ten panel, bo potem jest rozwinięcie od bloga do biznesu. W zasadzie blogów też już nie ma, a biznes jest. I to są dziewczyny, które jako takie szafiarki, nastolatki 2 dekady temu zaczynały karierę, pisały blogi, a dzisiaj to są laski, które prowadzą wielomilionowe biznesy. Mają niesamowite marki i osobiste i w ogóle różne marki pozakładały wokół siebie. I to jest po prostu i to będzie rozmowa o ekonomii. To będzie rozmowa o tym, że właśnie jest to też jakaś ścieżka kariery, nie tylko fejmu. Oczywiście, wiadomo, social media i wszystkie te kanały są w to zaangażowane, bo na tym jest ten biznes budowany, ale stricte ekonomiczny panel.
1: Bo czy ty myślisz, że można zaryzykować właśnie takie stwierdzenie, że ci influencerzy, te szafiarki, ci blogerzy to są dzisiaj jednymi z najważniejszych przedsiębiorców w branży mody?
0: Myślę, że w pewnych dziedzinach tak, zdecydowanie.
1: Miki, czy ty będziesz ich fotografować?
2: Będę fotografowała wszystkie osoby, które przyjdą do mojego studia i zażyczą sobie piękne zdjęcie. Przede wszystkim jestem dedykowana do warsztatów, które tam się odbędą, więc na te warsztaty obowiązują zapisy. Serdecznie zapraszam wszystkich ogólnie na konferencję L About Fashion i do zapisów na te warsztaty i do mnie, do mojego studia. Ale oczywiście każdy, kto zapuka, uśmiechnie się, przedstawi się i ma ochotę na portret, jest mile widziany. Przypuszczam, że wszyscy jutro będą odświętnie ubrani, bo impreza jest
0: fashion,
2: roboczo.
0: Dobrze,
2: no słuchaj, no ja mówię, nie chcę tutaj, wiesz, nikogo straszyć, nie? Ja tam przyjdę skromnie ubrana, no ale jak najbardziej oczywiście podekscytowana jestem tym faktem, że różnych ludzi fajnych poznam,
0: no ja
2: i będzie ciekawa energia.
0: Że Miki będzie robić te zdjęcia, bo złapie taki moment tu i teraz. I ważne jest to, że w ogóle nie będzie streamingowana ta konferencja. Mi zależy bardzo na tym, żeby to było właśnie też networkingowe przeżycie, ale takiej wspólnoty osób, które będą tam na żywo. Że jakby to się właśnie dzieje tu i teraz i z tego tu i teraz
1: offline
0: piękna,
1: jest teraz też
0: pamiątka.
1: Very luxury. To jest jeden z luksusów. Tak. Jak to się jest offline, to jest luksusowe. Ja już słyszałam to stwierdzenie.
2: Tak, tak. No i nie ukrywam, że ja już tam od jakiegoś czasu też się specjalizuję w takich sesjach. Nie chcę mieć grupowych, no bo tu będzie tych osób po prostu dużo, jedna po drugim w jednym dniu, ale no jakby te skillsy nawiązywania kontaktów i takiej fast fotografii z jednocześnie, gdzie to musi być dobry rezultat, będzie pokazywany, znaczy wysyłane będą te zdjęcia, te prace do tych osób, ale no jeżeli powstaną jakieś artydzieła, to będziemy je pokazywać.
0: Kolekcjonerska, tak. Słuchajcie, rzecz.
1: A jak miałabyś powiedzieć, w ogóle jest coś takiego jak portret modowy? Jeżeli chodzi o fotografię, to jest jakaś kategoria taka?
2: Wiesz co, no na pewno jest. Ja się zajmuję portretem i jakby w ogóle absolutnie nawet w swojej głowie tego nie kategoryzuję. Oczywiście no jest czymś innym dla mnie fotografia, kiedy jadę w świat i wychodzę na ulicę z aparatem i staram się, żeby jednak ten element dokumentalny się pojawił, ale jak najbardziej, więc fotografia dla mnie modowa od niemodowej, no to różni się tylko tym, że jest jakiś element extra fashion w tym, tak? Czyli jest coś więcej niż stoję i siadam, tylko nie wiem, no błysnę jakimś mikroelementem stroju, no bo fashion, no to jest to, co na zewnątrz.
1: Jutro Miki Wrozemski będzie robiła zdjęcia portretowe w ramach konferencji L About Fashion. Ta konferencja będzie odbywała się

w Warszawie dzisiaj, w związku z tym razem z nami także Marta Kalinowska, kuratorka merytoryczna L About Fashion. Za chwilę do rozmowy o tej konferencji jeszcze powrócimy. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: push the pipe.
1: Słuchasz audycji Must Have. Must Have. W czwórce.
2: A dzisiaj w Must Have rozmawiamy o tym, co wydarzy się jutro, a jutro konferencja All About Fashion, mnóstwo ciekawych tematów, nie zabraknie też w ramach tej konferencji warsztatów, mentoringu, spotkań z projektantami, ekspertami, twórcami, którzy współtworzą no, dzisiejszy krajobraz mody. Będzie można sobie zrobić zdjęcie portretowe i to będzie zdjęcie zrobione przez Miki Wyrozemski, więc no naprawdę wow, tym wszystkim, którym uda się dobić albo stanąć w tej kolejce i wyczekać.
3: Nikogo nie pominę, obiecuję.
2: To powiedziała sama Miki Wyrozemski, więc będziemy się tego trzymać. Ciekawe tematy się będą pojawiały, nie tylko takie stricte modowe, bo na przykład pojawi się panel Fancy Food, Polish Food. I trochę się zastanawiałam, co wspólnego ma moda i gastronomia.
4: Bo wiesz co, dla mnie moda to nie są tylko ubrania, akcesoria, trendy i wybieg, tylko bardzo szerzej, dużo szerzej o tym myślę. Są to modne postawy, są to modne jakieś trendy w ogóle społeczne czy zachowania. W tym sensie sobie myślę o modzie. No i jedzenie jest totalnie według mnie modną historią, a język jest też według mnie takim język komunikowania się, no to jest właśnie kuchnia. Przekazujemy uczucia, przekazujemy właśnie swoje jakieś dziedzictwo, doświadczenia, może edukację. Bardzo dużo można za pomocą jedzenia.
2: Ale nie tylko jedzenie, ale także tu jest ciekawy jeszcze jeden temat, czyli beauty, branża beauty, bo bardzo dużo też jej poświęcacie miejsca. Właściwie, czy jest jakaś granica w tej chwili pomiędzy modą, urodą, lifestylem,

0: to wszystko się po prostu już w tej chwili zaciera.
1: Ja myślę, że będą się coraz mocniej rysowały takie ogólne bańki 360, wiesz, stopni i tam będziesz miała trochę tego, co tak naprawdę będziesz chciała. Może trochę beauty, więcej mody, trochę well-beingu, trochę jakiejś edukacji i każdy będzie sobie to inaczej customował. A jeśli chodzi o branżę beauty, no to jest też mega nasz powód do dumy, moim zdaniem, narodowy. Polskie marki beauty naprawdę robią furorę za granicą i no niestety muszę przyznać większą niż marki modowe, mimo że moda to jest mój core love, to jednak te marki beauty naprawdę podbijają światowe rynki.
0: Miki Wyrozemski jutro będzie robiła zdjęcia. To nie będą właśnie, to będą zdjęcia beauty?
2: Kocham twoje pytania. Słuchaj, będę robiła zdjęcia aparatem na tle, będzie krzesło swoje designerskie, wypożyczyłam specjalnie na tę okazję, żeby było wszystko piękne, fashion w trendzie i w ogóle, żeby wszyscy wyszli pięknie. Wiesz co, no, czy to będą zdjęcia beauty? Będą to zdjęcia. Strasznie nie lubię takich
0: klasyfikacji. Ale jest taka kategoria zdjęcia beauty.
2: No wiem, że jest, tylko że dla mnie zdjęcie beauty kojarzy się z tym, że jest makijaż wykonany pod sesję beauty. Musi cera wyglądać glow, wszystko pięknie i jakby jest to takie wyreżyserowane. Ja chcę, żeby przyszli do mnie fajni ludzie. Tych niefajnych też zapraszam i zrobimy fajną atmosferę. Zrobić im po prostu zdjęcie, gdzie są oni prawdziwi, mają pamiątkę. Mam nadzieję, że będą z tego zdjęcia na tyle zadowoleni, że będzie to jednym z ich ulubionych zdjęć. Jeżeli nie, czas to weryfikuje, że po 10 latach robi się ulubione, jak sobie przypominamy, jak było fajnie, jak byliśmy młodzi. I tyle. Nie mam jakichś ambicji tego klasyfikowania pod fashion, bo jeżeli wiesz, przyjdzie jakaś gwiazda fashion ubrana po prostu nieziemsko, będzie to zdjęcie fashion. Jeżeli przyjdzie ktoś, kto ma nie wiem ile lat, ale z nieskazitelną cerą, nieskazitelnym makijażem, będzie to zdjęcie beauty. Ta klasyfikacja mi trochę nie leży, bo po prostu chcę robić ponadczasowe, piękne zdjęcia w swoim stylu, w stylu gości, którzy będą i to będzie dla mnie też ta niespodzianka. Będzie bardzo proste tło, proste, tak jak mówię, krzesło minimalistyczne, piękne, wypuszczyłam
1: dzisiaj. No, ja właśnie sobie to tak wyobrażam, że to będzie takie atelier fotograficzne.
2: Tak, tak, krzesło, słuchajcie, lampę mam wspaniałą, wszystko będzie cudownie. No.
1: I ty ze swoim
2: tak,
1: modelem.
2: Tak, ja stary człowiek w starym studiu, zrobimy zdjęcia w starym stylu. Ale mam nadzieję, że z młodym vibe'em.
0: To na pewno, bo takie zdjęcia robi Miki Wyrozemski. Za moment też jeszcze chwilę porozmawiamy o twojej najnowszej wystawie, która jedzie do Hongkongu, więc zdradzisz nam, co tam ciekawego się wydarzyło, co pokazywałaś i no, co teraz jakby kręci Miki Wyrozemski. No to za chwilę wracamy.

0: Must have. Must have.
1: Na jutro to nie must have, tylko tak naprawdę must see, must be.
2: Must feel.
1: Must feel all about fashion 12 czerwca w Warszawie. From Poland with style, taki tytuł tej konferencji. No i mnóstwo ciekawych paneli dyskusyjnych, ale też no taka celebracja czeka nas tam, bo w programie znalazła się także rozmowa z MMC, 30 lat polskiej kobiecości. Co ten właściwie jubileusz nam mówi o polskiej modzie, o tym, co się wydarzyło w tych ostatnich 30 latach. Trochę też o to pytam, no może w kontekście tego, o czym mówiliśmy w pierwszej godzinie naszego spotkania, czyli wystawy, która będzie otwierała się w Łodzi, w Centralnym Muzeum Włókiennictwa i która będzie znowu opowiadała nam jakąś historię o ostatnich 25 latach polskiej mody.
2: Tak. No więc odpowiadając na początek twojego pytania, czyli MMC, ja uważam, że oni naprawdę od zawsze kształtują taki polski street style, że to nigdy nie były czerwone dywany, to nigdy nie były wielkie wieczorowe suknie i ubrania tylko dla gwiazd, tylko zawsze ta ich moda była taka dosyć egalitarna.
1: Choć potrafią śmignąć dobrą wieczorową sukienkę.
2: Mogą, ale jednak zawsze się trzymają blisko tych swoich klientek, no bo jednak wiesz, w ogromnym stopniu to jest moda damska. No i 30 lat oni to robią, więc myśląc sobie o polskim stylu, mrużę oczy i widzę dużo sylwetek MMC, widzę ich kultowe, puchowe kurtki, które tak naprawdę totalnie się kojarzą z nim i właśnie z tą polską ulicą. Kilka takich oversize'owych, charakterystycznych dla nich katów. I wydaje mi się, że właśnie oni są, a poza tym też to, że jednak kurczę, mimo wszystko przez te 30 lat dali radę, przetrwali cały czas regularnie, robią nowe kolekcje, pokazy i tak dalej, więc no i w związku z tym ten tribut dla nich to będzie benefis, będą dziewczyny, które inspirują ich do projektowania mody, ich muzy od lat, no i będą jeszcze też niespodzianki dla oka i dla ciała, będzie jubileuszowy. Nie mogę powiedzieć co, ale no wszyscy, którzy przyjdą, to zobaczycie. Zapraszam.
1: No, jak mówimy o MMC, to i o muzach, to być może wśród nich także Kasia Sokołowska. Nie wiem, czy oni razem nawet nie studiowali na jednej uczelni. Kasia Sokołowska wiadomo, że jest reżyserką pokazów, chyba najbardziej znaną w Polsce, ale także pojawiła się na twoich zdjęciach. Właściwie jak do tego doszło?
3: Kasia Sokołowska jest wspaniałą osobą. Jest przepiękną, mądrą, bardzo energetyczną kobietą. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że zgodziła się zostać bohaterką mojej sesji, właśnie sesji, którą pokazywałam w Hongkongu. Było to niesamowite spotkanie i powiem szczerze, że mój zawód, myślę, że to są takie benefity tych cierpień, wiecie, codziennych fotografów i wszystkich artystów, że czasami możemy mieć takie piękne chwile właśnie jak takie spotkania oko w oko, wiecie, bo to jest no, taka intymna chwila, tak, fotografa i modela. Zaprosiłam Kasię, po prostu słuchajcie, Marta, zdradzę tutaj, Marta mi da numer do Kasi, mówię, dzwonię. Przedstawiłam się,
2: ale ty, ja też zrobiłam anons, Kasia była gotowa na ten telefon.
3: Tak? To nie widziałam tego, o kurde, no to masz u mnie kawkę dobrą. Słuchajcie, i co? I zadzwoniłam, umówiłyśmy się na kawę z Kasią Sokołowską. Siedziałam sobie z laptopikiem, pokazywałam jej moje portfolio i śmiałam się, mówię, Kasia, czuję się po prostu, jakbym ci mieszkanie sprzedawała, albo jakiś samochód, taki komiwojażer przyszedł mały, tutaj się poci z tym laptopem. No i się umówiłyśmy i zrobiłyśmy to spontanicznie, więc bardzo, bardzo ją szanuję za to, że i mi zaufała i rzeczywiście znalazła czas, bo wiem, że jest bardzo zajętą osobą. Sesja bardzo się udała. Ja jestem osobą bardzo taką w takim świecie, nie chcę powiedzieć spirytualnym, ale w takim no, mocno energetyczno-duchowo wierząca w takie rzeczy, które muszą się wydarzyć i wiedziałam, że to jest ten dzień, żeby zadzwonić i ona mi się przyśniła, że to jest ona i jej to powiedziałam. Także no, ta sesja wyszła przepięknie, poszła, no nie chcę mówić, że wiralem, no ale, że tak powiem, no, dużym echem się
2: bardzo
3: w internecie odbiła.
2: Zdjęcie.
3: Przepiękne wyszły te zdjęcia, nie chcę sobie dodawać, no tylko wiadomo, do tanga trzeba dwojga, bo jestem ja, jest Kasia, ale no były też wspaniała stylistka, była makijażystka, mamy zaprzyjaźnione studio na Powiślu, gdzie też ta energia jest taka wyjątkowa. No więc nie ukrywam, że tak jak mówię, no nie narzekam na swój zawód, każdy ma swój zawód.

0: Nawet który ma plusy i minusy, no ale tak jak mówię, no jednych z takich najpiękniejszych chwil są właśnie takie spotkania inne niż gdzieś tam, nie wiem, no czy w przelocie, czy no w tak telewizji kogoś spotkać.
1: W ogóle Kasia Sokołowska, Człowiek Orkiestra, ona zresztą na konferencji występuje w roli podwójnej, bo jest muzą MMC, ale też prowadzi swój własny panel, ten właśnie z szafiarkami, czyli stricte biznesowy, bo Kasia w biznes też idzie ostatnio coraz bardziej.
2: Więc właściwa osoba na właściwym miejscu. Teraz był Hongkong, wcześniej Nowy Jork, Berlin, Tanzania. No, zjeździłaś...
0: Afryka była ciężka, tak.
2: Kawał się, pamiętam, jak miałaś tam wyjeżdżać, nie wiadomo było, czy ty w ogóle będziesz mogła tam pojechać, czy tam będzie bezpiecznie, czy to wszystko się uda. To był jeden wielki znak zapytania. No, ale muszę cię zapytać też o to, czy w końcu w Polsce będzie można zobaczyć twoje zdjęcia?
0: No to jest moje jedno z wielkich marzeń, tylko ja sobie bardzo wysoko stawiam poprzeczkę, nie wiem czemu aż tak wysoko, ale no jestem bardzo ambitna. No i mam zaplanowane no jeszcze kilka wystaw do przodu, no tak to są, do Australii lecę w październiku, świetna galeria w świetnym miejscu, liczę na po prostu bardzo duży ruch tam w tej galerii, bo nie znam tam nikogo w Sydney, więc sprawdzimy moje teraz zdolności nie tylko fotograficzne, ale także marketingowe. Także jest Australia, na którą się bardzo cieszę. No i co? No i po tym już nadchodzi Brazylia i będziemy wszyscy robili, drodzy Państwo, zbiórkę na Antarktydę, jak już będzie to siódmy, ostatni kontynent. A wtedy w Galerii Leto, o Jezu, powiedziałam to oficjalnie, no w Galerii Leto u Marty Kołakowskiej zrobimy wielki finał. Po prostu takie najlepsze zdjęcia, creme de la creme z każdych z tych wystaw, które się odbyły. W tym z Kasią Sokołowską i z poprzednimi moimi gośćmi specjalnymi.
1: I z tymi
0: zrobimy,
1: przyszłymi.
0: I z tymi przyszłymi. To jest zagadka, kto to będzie teraz twarzą w Australii. Marzy mi się jakiś przystojny mężczyzna, mądry.
2: Tego ci życzę. Tak, że, mądry? Przystojny,
0: tak,
2: mądry.
0: Tak, tak, mama mi wie, że biorę tak, że chciałabym się otaczać ludźmi właśnie takimi też inteligentnymi. No więc słuchajcie, to będzie ciekawostka, kto to będzie następna nasza gwiazda.
2: No to trzymam kciuki za świetnego modela, wymarzonego. Nie dość,
0: może
2: że...
0: się przyśni też, nie?
2: Przystojnego, to jeszcze mądrego. Niech tak będzie, tego ci życzę z całego serca. No i też życzę ci jutro udanych zdjęć. Może Kasia Sokołowska
0: dziękuję,
2: też
0: dziękuję, zapraszam cię serdecznie.
2: No, stanę w tej kolejce, no. Jak powiedziałaś, że mogą być fajni i niefajni, to ja w tej drugiej kategorii może gdzieś tam po prostu też siądę na tym wygodnym krzesełku i
0: certyfikat fajności.
2: Śmigniesz mi fotkę. Jutro Miki Wyrozemski będzie robiła zdjęcia w ramach L About Fashion, w ramach tej konferencji. Konferencja niezwykle ciekawa. Za tę konferencję odpowiada między innymi Marta Kalinowska, kuratorka merytoryczna L About Fashion, która dzisiaj była naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce. Życzę wam jutro udanej imprezy.
1: Mega, dziękujemy.
0: Dzięki.

10 minut pozostało do godziny 20, a to oznacza, że audycja Must Have dobiega końca. Sporo dzisiaj było dobrego o modzie, między innymi o All About Fashion 12 czerwca. Wielka konferencja, wydarzenie, które od lat przyciąga osoby zainteresowane modą widzianą przez pryzmat i trendów, ale także i biznesu, i komunikacji, i kultury, i nowych technologii, więc takie bardzo szerokie spojrzenie na modę. To jutro w Warszawie, więc gorąco zapraszamy. No i tym zaproszeniem żegnam się z wami. Dziękuję bardzo za ostatnie 2 godziny. Życzę wam miłego wieczoru. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Scotland. 10, 10, 10, 10. I be with this chick and she be 10, 10. Smoking the weed then it be 10, 10. If it be with me then it be 10, 10. Like 10, 10, 10, 10. I be with this chick and she be 10, 10. Smoking the weed then it be 10, 10. If it be with me then it be 10, 10. Like
1: autopromocja.
2: Halo, halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
3: Hejterska 4, już jutro po 14:00. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną.

0: Wodną Olioc. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: minęła 20.
1: Pogoda.
0: Wieczór w większości kraju zapowiada się spokojnie. Na zachodzie i północy przeważać będą małe chmury, a na wschodzie i południu miejscami pojawi się ich trochę więcej, ale bez opadów. Temperatura o godzinie 20 wynosi około 15 stopni, nad morzem i w rejonach górskich nawet do 20.

0: 1.
1: Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie.

0: felonies. W sumie rap. Zaprasza Adrian Suma.
1: Cześć, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej

strony Suma, to jest radiowa czwórka, to jest audycja W Sumie Rap, gdzie mówimy o rapie, ale dzisiaj w trochę innym też kontekście i będzie też dużo tematu pozarapowego, bo zaczęło się to, co tygryski lubią najbardziej, czyli no kolejny mundial, kolejne mistrzostwa świata w piłce nożnej, wielkie piłkarskie święto. Ja oczywiście je również obchodzę i w nim uczestniczę, więc nie mogłem go ominąć, tym bardziej, że no, moja audycja zaczyna się w momencie, w którym mistrzostwa się również zaczynają i już za 55 minut, 54 będziemy mieli okazję zobaczyć mecz otwarcia Meksyk kontra RPA. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe widowisko, to co nas czeka w tym miesiącu, więc ja z tej okazji stwierdziłem, że chociaż w tej pierwszej godzinie porozmawiamy sobie o utworach piłkarskich z nastawieniem na te rapowe jednak, ale nie tylko, bo wydaje mi się, że niektóre z nich stały się na tyle dużymi hymnami tych mistrzostw, że warto o nich wspomnieć. Także myślę, że będzie bardzo ciekawie. Zaczęliśmy od utworu Football Heady, czyli no, osoby zainteresowane futbolem, piłką nożną. Pamiętajcie, futbol, nie żaden soccer, żeby była jasność, bo organizator tych mistrzostw ma problem z tymi pojęciami. Za nami właśnie Maxo Cream, to jest właśnie autor utworu Football Heads, jest to Anglik z Southampton, a teraz posłuchamy akcentu z Polski od Białasa, Reto i Lanka, utwór Pressing.

0: Rap Gresewci nam panenka.
1: Kue Bonafide z utworem Luis Nazario de Lima. Oczywiście chodzi o Ronaldo, ale nie portugalskiego, nie Cristiano, tylko brazylijskiego Ronaldo. Uważam, że dwa utwory, które mieliśmy okazję przesłuchać, czyli Pressing od Białasa i Reto i Lanka oraz ten od Kuebo, to są chyba dwa najciekawsze piłkarskie utwory w polskim rapie. Ciekawi mnie, czemu tak mało mamy takich właśnie z tym motywem futbolowym w tle utworów, bo jest to bardzo wdzięczny temat, który pozwala bardzo dużo stosować tych technik tekstowych, chociażby Jestem jak, można sobie potem wymieniać przecież. No i w ogóle cała ta kultura piłkarska wydaje mi się, że w tym momencie bardzo jest połączona, czy to lifestyle'owo, czy właśnie muzycznie, z sceną rapową przede wszystkim. No bo jakoś nie zgrywa się to z innymi gatunkami muzycznymi, więc ciekawi mnie czemu, być może po prostu wynika to z kondycji naszej reprezentacji, która niestety nie bierze udziału w tym mundialu, oczywiście na własne życzenie, a my teraz posłuchamy Big Shaq z utworem Like What.
2: Shaq-o. Euros 24, all tight, all of the man them, all the ladies, everyone inside, it's a big one. Burstman.

Że ma pel od rapera Benz prosto z Francji. We Francji natomiast ta scena rapowa zdecydowanie chętniej podejmuje się tematów rapowych. I to słychać w utworach, że one są bardzo, bardzo afrotrapowe. Że one często właśnie wchodzą w te klimaty piłkarskie, ale to też pewnie wynika z właśnie kultury piłkarskiej, która panuje w krajach no, bardziej zachodnich w Europie. Mam na myśli Francję, Hiszpanię czy Portugalię. Niejednokrotnie, jeśli nie byliście, to na pewno słyszeliście relacje, że dzieci w Hiszpanii wszędzie grają w piłkę i tak wiem, że w Polsce też mamy bardzo dużo orlików i dzieci też oczywiście grają w piłkę, ale w Hiszpanii jest to zdecydowanie inny poziom. To wygląda trochę jakby wszystkie dzieciaki, ich jedynym zainteresowaniem to było właśnie granie w piłkę nożną. Jest tam ogromnie dużo grupek dzieci, jest strasznie dużo boisk i to wszystko na pewno w jakimś stopniu wpływa na odbiór tej kultury piłkarskiej w muzyce, plus z jakiegoś powodu ta skoczność afrotrapu chyba też pasuje do intensywności gry, gdzie ta piłka nożna, no, pomimo małej ilości bramek jest bardzo intensywna. Myślę, że też pogadamy o tym dzisiaj, o organizatorach, bo przecież mamy trzy państwa organizujące te mistrzostwa. Są to Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada, więc myślę, że mamy o czym rozmawiać, a właśnie ze Stanów

0: Stanów Zjednoczonych jest pewien streamer, iShowSpeed, którego możecie kojarzyć, bo on bardzo pokochał Polskę, bardzo mu się spodobała Polska i podczas swojego World Tour, gdzie to streamował z każdego kraju, to właśnie w Polsce był 2 razy i Polskę za każdym razem bardzo wychwalał, w samych superlatywach się o niej wypowiadając. No i on właśnie od ostatniego mundialu w Katarze w 2023, to też taka ciekawa sprawa, że z racji, że ostatni mundial był przesunięty, no czekaliśmy na niego tylko 3 lata, a nie 4. W każdym razie podczas ostatniego streama, ostatniego mundialu w Katarze, iShowSpeed, znany streamer, właśnie wypuścił swój pierwszy numer, który się nazywał World Cup. No i chyba robi z tego jakąś tradycję, bo w tym roku też dostaliśmy numer. Champions, jest to drugi numer na kolejny mundial, no i macie okazję teraz posłuchać, jak wyszło naszemu streamerowi, powiem koledze Polski, bo chyba tak jest odbierany w internecie, i porównajcie sobie te obie wersje, najpierw wersja tegoroczna, a potem sprzed 3 lat iShowSpeed.
1: Let's play football.

0: World Cup time. Y'all know who about to win. Cristiano Ronaldo. Portugal. Portugal versus Argentina. Ronaldo versus Messi. In the last stage, Ronaldo scores a free kick.
1: World Cup, I Shall Speed. Utwory oczywiście z przymrużeniem oka, bo pamiętajcie, że jest to przede wszystkim streamer, który no jest w jakimś stopniu bardzo, ale to bardzo zajarany piłką nożną, ale muzyką tak pośrednio. No w każdym razie na pewno ma pozytywny wpływ dla popularyzacji naszego kraju i to z takich pozytywnych powodów, a nie negatywnych. Mam nadzieję, że was nie zamęczyłem takim eksperymentem, ale zostajemy w tym temacie mundialu i dzisiejszych meczy, które... dzisiejszego meczu, meczu otwarcia, który trwa. Aktualnie chciałem sprawdzić wynik, ale mam problem. Wydaje mi się, że jest w tym momencie 0-0. Jest to mecz otwarcia kolejnego mundialu tegorocznego i właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Przed nami utwór Maty, Loret de Mar, i chociaż

No nie jest to utwór oczywiście na żaden mundial, na żadne euro. Tak wydaje mi się, że piłkarsko, pomimo tego, że niekoniecznie matematykę piłkarską, tak jednak wydaje mi się, że jest dosyć istotny, bo przecież ten numer pojawił się w najnowszej, ja użyję słowa FIFA, ale to się teraz tak nie nazywa, jest to gra komputerowa, w której no, możecie wcielać się w swoje ulubione kluby, zawodników, tworzyć własnych piłkarzy i tam właśnie no, wiele ludzi po prostu oddaje się rozgrywce futbolowej w, potocznie mówiąc, FIFA, to się chyba teraz nazywa Football Club czy jakoś tak, bo tam licencja z FIFA się skończyła. No i Mata jako polski artysta trafił oficjalnie do soundtracku tej gry i co by nie mówić, jest to duże wyróżnienie. Najprawdopodobniej wynika ono z tego, że jest on ambasadorem Adidasa, który to on z grom ma też wiele wspólnego, więc pewnie oni mu to nagrali. Jednakże dalej uważam to za jakieś wyróżnienie, bo przecież tego soundtracku słucha miliony graczy, miliony graczy, którzy grają w tą grę przy okazji słuchają tego soundtracku, więc przy okazji też polskiego utworu, polskiego rapera Maty. Jeśli nie słyszeliście, a wątpię, bo pewnie słyszeliście, no to posłuchajmy jeszcze raz. Loredemar, Mata.

Waka Waka, Shakira i The Time of Africa. Oczywiście chodzi o piosenkę, taki główny hymn Mundialu 2010, rozgrywanego właśnie w RPA. Przed chwilą powiedziałem, że chciałem sprawdzić, jaki jest wynik. Głupoty gadam, bo przecież mecz zaczyna się za 25 minut, więc wynik aktualnie 0-0. Nic się nie zmienia, mecz czasu polskiego o 21:00. Niestety nie będzie tak kolorowo, bo bardzo dużo meczy no, jest granych o zwariowanych porach i chociażby tej nocy o czwartej będziecie mogli sobie obejrzeć widowisko Korei Południowej i Czech. No i to tak na najbliższe dni, bo od soboty zaczynamy już naprawdę na większych obrotach. W sobotę zagra USA, Paragwaj i Katar ze Szwajcarią. Myślę, że ciekawy weekend. Amerykanie bardzo uważają się za underdoga tego turnieju i że będą w stanie go wygrać, ale chyba wszyscy Europejczycy wiedzą, jaka jest prawda, ale wróćmy do Shakiry. Shakira utworem tym no nie tylko pomogła w ogóle w jakimś stopniu zmieniać to oblicze Afryki, bo taka też trochę była idea tego mundialu. Co prawda zostało wybrane do organizacji RPA, tylko że prawdopodobnie żaden inny kraj Afryki nie byłby w stanie zorganizować Mistrzostw Świata. RPA faktycznie był jedynym takim krajem. Nie wiem, czy pamiętacie, bo ja pamiętam doskonale, to był taki pierwszy mundial, który świadomie śledziłem, przypominam 2010 rok, no i utkwiły mi w pamięci te wuwuzele. One aktualnie wydaje mi się, że są zakazane na mundialu właśnie przez Afrykańczyków z wuwuzelami. Wyobraźcie sobie, że na tych stadionach 30 tysięcy Afrykańczyków potrafiło dmuchać wuwuzele, nie było słychać nic. Ani komentatorów przebywających na stadionie, ani tych piłkarzy, ani w ogóle jakiś przyśpiewek, nic nie było słychać, tylko te wuwuzele. Często właśnie te mecze się oglądało na co najmniej połowie głośności takiej standardowej, bo ciężko było tego słuchać, ale w przeciwieństwie do tego bardzo dobrze słucha się tych hymnów właśnie mundialowych. Mamy tradycję ich tworzenia już od lat 80. Wtedy tak FIFA stwierdziła, że będzie tworzyć takie hymny dla każdego mundialu, więc teraz posłuchamy sobie kolejnego od Pitbulla na ficie Jennifer Lopez i Claudia. Posłuchajcie, We Are One.

Waving Flag od Knia, tak się wypowiada jego imię, jest to Nigeryjczyk z plemienia, nie jestem w stanie wymówić, przepraszam. Reklamę, Boże, piosenkę możecie znać, bo pochodzi ona z reklamy, została ona ufundowana przez Coca-Colę, ale to nie jest promocja, tylko po prostu no, warto już wspomnieć, jak stworzyli taki hit. To jest fajne, że w tej piosence no, nie mamy bezpośredniego wymieniania produktu, jest bardzo pozytywna tematyka, bardzo właśnie taka uniosła, wszyscy są szczęśliwi, że gramy w piłkę, że RPA organizuje. Ja bardzo dobrze wspominam tą imprezę, ale myślę, że są ciekawostki do omówienia w sprawie aktualnego mundialu, bo to pierwsza taka edycja w historii, w której bierze udział aż 32 drużyny. Wcześniej turniej był zdecydowanie bardziej kameralny. Grało na nim na dobrą sprawę kilku mistrzów z każdego kontynentu. Teraz moim zdaniem, bo wiem, że jest dużo negatywnych głosów, teraz moim zdaniem to faktycznie przypomina mundial, bo tych drużyn było po prostu za mało. Turniej potrwa od dziś, będzie organizowany w 11 amerykańskich miastach i stadionach. Mówiąc amerykańskich, mam na myśli Amerykę Północną w całości. Turniej zakończy się 13 lipca finałem. W meczu otwarcia właśnie, który jest rozgrywany w Mexico City przez reprezentację Meksyku z RPA, nie obyło się też bez jakichś takich kontrowersji na tym mundialu. Na przykład, nie wiem czy słyszeliście, ale bardzo słynne niewpuszczenie somalijskiego sędziego. Somalijski sędzia powołany przez FIFA do sędziowania na tych mistrzostwach, pierwszy somalijski sędzia w historii, nie został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych. Niestety Stany Zjednoczone są w konflikcie z Somalią i niechętnie przyjmują ich obywateli do siebie. No i niestety to, że jest sędzią, nie pomogło. Wujek sam jest nieugięty i nie wpuścił go do siebie. Niestety Somalijczyk musiał obejść się smakiem. Domyślam się, jak musiało być mu przykro. To musi być niesamowite doświadczenie móc sędziować na takiej imprezie. Miejmy nadzieję, że za 4 lata los będzie dla niego łaskawszy. Posłuchajmy teraz Bia z utworem We On Go.

0: Radio. Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
2: Cześć, z tej strony Pysz. Zapraszam na mój set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo.

0: państwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Aktualnie temperatura szacuje się od 14 do 17 stopni Celsjusza i nawet do 19 stopni na południu kraju. W górach w większości kraju zdecydowanie bezwiecznie, bezchmurnie, jednakże mogą się pojawić deszcze na północy. Jutro może być troszkę cieplej.
1: Autopromocja.
2: Czym żyli i o czym rozmawiali Polacy w latach 80. i 90.? Jakie mieli problemy?
3: Takie puste haki, co to, sklep mięsny?
2: A co ich cieszyło?
4: Hurra, hurra! Halo, Marta, są na szczycie, hurra!
2: Odpowiedzi poszukamy w stuletnich archiwach Polskiego Radia. W każdy piątek o 7.30 opowiemy wam niejedną dźwiękową historię, bo kiedyś to było.
3: Wam się wszystkim teraz w głowach powrzewracał, bo wam jest za dobrze teraz.
5: To był rok.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

0: Sumie Rap. Zaprasza Adrian Suma.
1: Witam serdecznie w drugiej godzinie audycji w Sumie Rap. Pierwsza godzina upłynęła nam pod wezwaniem mundialu i pewnie tak też będzie mijać w głównej mierze druga godzina, chociaż też tutaj wplotę wątki płyty, która ostatnio bardzo mi się spodobała i bardzo dużo jej słuchałem. Jednakże dosłownie teraz, lada moment, rozpocznie się mecz otwarcia Meksyk-RPA. Przypominam, dzisiaj rozpoczyna się mundial i pod tym wezwaniem jest dzisiejsza audycja. Pomimo tego, że rapowa, no to jednak nie sposób ominąć tak wielką imprezę i tak wielkie święto, tym bardziej, że samemu jestem świętującym. Za nami Don Toliver z utworem Excavator, chyba jednym z fajniejszych z tego albumu. Zdecydowanie Dona Tolivera powinniście znać, jeśli nie, no to przodujący artysta amerykańskiej sceny, taki wybijający się ponad to, co zwykle mamy w Stanach. Robi faktycznie coś innego, znalazł swój styl, robi coś, czego nie słyszeliśmy wcześniej. Ja to kupuję, mi wiele nie trzeba, ze Stanów teraz bardzo ciężko o jakościowy produkt. Zdecydowanie tą rolę przejęło UK aktualnie. No i Don Tolivera możecie też posłuchać, bo w tym roku będzie na Klaucie i rok temu był na Klaucie i wywiązała się z tego afera w internecie, że widzowie Klauta nie są szczęśliwi, że drugi raz dostają tego samego headlinera. Ja tej decyzji mogę bronić, bo Don Toliver w ciągu roku całkowicie zmienił swój materiał, z którym gra, całkowicie zmienił siebie, zmienił swój image, więc to nie będą dwa te same koncerty, to będą raczej różne widowiska. Tym bardziej miałem okazję widzieć Dona Tolivera w Orlando podczas tegorocznego Rolling Louda. Nie powiem, że było to widowisko, które mnie porwało, ale próżno tam było takich słuchać. Jednak te koncerty amerykańskie zaskoczyły mnie w negatywny sposób, że są bardzo, bardzo mało rapowane, tam mało kto rapuje, więc po prostu oczekuję trochę innego koncertu w Europie, bo wiem, że artyści też sobie zdają z tego sprawę, że europejska widownia jest zdecydowanie bardziej wymagająca. Aktualnie posłuchamy właśnie tego materiału od Isaiah Rashada z utworem Boy in Red.

I Ze Hraszat, moi drodzy, za nami z utworem Kameras. No i jakiś czas temu wydał płytę. Trochę się spóźniłem, szczerze mówiąc, bo to jest płyta z końcówki lutego, a ja ją odkryłem teraz. A co, przy takiej ilości premier chyba można. Za dużo tej muzyki wychodzi, żeby czuwać nad wszystkim. No i słuchajcie, bardzo ta płyta mi się spodobała. Tak jak wcześniej zacząłem ten wątek, że wszystko, co w Stanach jest inne, ja to kupuję, bo mamy tam taki problem, że Stany Zjednoczone muzycznie, mainstreamowo zaczęły zjadać swój własny ogon. Dostajemy od dobrych 5 lat cały czas to samo, cały czas tych samych producentów, cały czas te same fity, cały czas premiery od tych dużych artystów, które brzmią jednorako i brakuje jakiegoś albumu, który no, pozwoliłby się osadzić w dzisiejszych realiach i zostać z nami na przykład na 10-15 lat, żeby miał jakieś repeat value. I tak jak na przykład mieliśmy premierę, nawet od A$AP'a Rockiego, którego osobiście bardzo, ale to bardzo lubię, nazwałbym się fanem, no to powiem wam, że tych utworów z jego najnowszej płyty, którą dostaliśmy na początku tego roku, do dziś to słucham może 2, może 3. Więc wydaje mi się, że ewidentnie jest jakiś problem, że w ogóle mało takich nowych, mainstreamowych, międzynarodowych raperów nie przebija się ze Stanów aktualnie, tylko właśnie z Wielkiej Brytanii. Ale Izajach robi rzeczy trochę po staremu, robi rzeczy bardzo boom-bapowe, robi rzeczy bardzo powolne, bardzo hip-hopowe. Mamy duży nacisk tutaj na lirykę i tak jak już mogliście zauważyć właśnie, że ona tutaj opowiada historię, jest to zdecydowanie album koncepcyjny, który z nas prowadzi przez historię, nie będę mówił jaką, może przesłuchajcie i na pewno wam, dla was to będzie zaskoczenie, bo jest to nieoczywiste. No i chciałem powiedzieć, że tam jeszcze tutaj tego chyba nie puszczaliśmy wam, że on właśnie tam mamy takie dialogi na tej płycie, które razem tworzą spójną całość, ale jednocześnie trochę sprawiają, że czasem nie wiadomo czego słuchamy, jak puścimy to w złej kolejności, dlatego ja wam koniecznie polecam przesłuchać całą płytę ciągiem, jest to album koncepcyjny i tak się powinno ich słuchać. No i Izajach nie robi na dobrą sprawę nic odkrywczego, ale pomimo tego, że on po prostu wraca do samych korzeni i robi chyba to, czego oczekiwaliśmy od raperów, czyli obserwuje i swoje obserwacje opowiada swoim słuchaczom, no to ja to kupuję, bo mało takich rzeczy teraz w mainstreamie w Stanach. Sam Izajach, nie wiem czy jest długo w mainstreamie, nie wiem czy nawet dalej jest aktualnie mainstreamowy. To jest śmieszna sytuacja, bo on ma prawie blisko 10 milionów słuchaczy na Spotify i w Polsce byłby największym raperem, ale w Stanach to wcale jeszcze nie oznacza mainstreamu, a wręcz bym powiedział, że taki właśnie wysoki underground. Posłuchajmy teraz utworu, który zapowiedziałem wcześniej, a go nie posłuchaliśmy, czyli Don Toliver, Excavator.

Shorlin Mafia Touchdown. Zespół ziomek z Kalifornii, zdecydowanie bardzo przyjemny vibe, zainspirowany Suicide Boysami. Suicide Boysów możecie kojarzyć, bo puszczałem ich niejednokrotnie. Wracamy do mundialu, Meksyk, RPA. W tym momencie 1-0 dla Meksyku, czyli mecz otwarcia w Meksyku z Meksykiem, 1-0 dla Meksyku. Więc super. No, po raz pierwszy w ogóle w historii na tym mundialu odbędą się trzy ceremonie otwarcia. Każdy z gospodarzy dostanie własną ceremonię inaugurującą ten turniej. Przypominam, jest to Kanada, Ameryka, Stany Zjednoczone i Meksyk. Zdecydowanie chyba najciekawszy jest właśnie mecz w Meksyku, bo jest rozgrywany na Estadio Azteca. No i stanie się to pierwszy stadion na świecie, który gościł mecze aż trzech różnych mundiali. Bo słuchajcie, Meksyk gościł mundial w 1970, w 86 i teraz w 2026 po 40 latach ponownie. No i co ciekawe, ten mundial też jest wyjątkowy z kolejnego względu. Jest to ostatni pojedynek, ostatni last dance dwóch kosmitów, których mieliśmy okazję oglądać w tym sporcie i pewnie długo jeszcze kogoś takiego nie zobaczymy, a mianowicie Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. O ile dla Cristiano być może nie jest to ostatnia impreza sportowa, bo mówi się o tym, że być może zagra jeszcze na Euro za dwa lata, no tak na pewno jest to jego ostatni mundial i już w 2030 go nie zobaczymy. Także myślę, że to kolejny powód, dlaczego warto śledzić. Tak samo z Messim. No, Messiego nawet nie zobaczymy na Euro z wiadomych przyczyn, ale na mundialu tym bardziej nie. Jest to zadeklarowany jego ostatni mundial. Co ciekawe też, jeszcze tak dodając te ciekawostki, na mundialu po raz pierwszy w historii pojechał Uzbekistan, Jordania czy Republika Zielonego Przylądka, w przeciwieństwie od Polski. Posłuchajmy teraz znowu Izajaha z utworem Same Shit. Pills, blue, turn me up a little bit. Same shit, the rat, a pocket full of nuts.

Dobra, za nami znowu Izaja Raszat. No i teraz sobie porozmawiamy o tym artyście. Trochę więcej wam sprzedam ciekawostek o nim. No jest aktualnie zakontraktowany pod TDE, czyli Top Dog Entertainment. Bardzo, bardzo znana wytwórnia. Wcześniej z nią byli związani Kendrick Lamar, członkowie Black Hippie, wiele, wiele, naprawdę wiele osób. Po podpisaniu kontraktu z nią podobno minął miesiąc, zanim oddał swój pierwszy materiał. I ten cały miesiąc spędził zamknięty w studiu, z niego nie wychodząc. Wydaje mi się, że bardzo oldschoolowa szkoła w ogóle, taka artystyczno-rapowana. No i swoją drogą wcześniej muzykę nagrywał w szafie akademika, czyli znana nam taka bardzo organiczna droga rapera. Studiował swoją drogą komunikację społeczną i pierwsze utwory nagrywał właśnie w szafie akademika. Wielka kariera, dobrą sprawę, zaczęła się w momencie podpisania kontraktu TDE. Jeździł w trasie z całym Smokers Clubem Tour. Tam był Juicy J, Joey Badass, Smoke Diza. No i to właśnie wtedy zwrócił na siebie uwagę. On był tam zaproszony jako support, wypatrzył go jakiś po prostu poszukiwacz talentów i stwierdził, a weźmy go na trasę. No, jak widać, skończyło się bardzo dobrze. Już po tej płycie pewnie wiecie mniej więcej, o czym on mówi w swoich utworach. No, otwarcie opowiada tutaj o depresji, o uzależnieniu od alkoholów, od leków, o problemach psychicznych. No i samemu przyznał, że jego problemy właśnie z używkami niemal kosztowały go karierę w wytwórni. No i co ciekawe, Kendrick Lamar był jego fanem jeszcze przed jego debiutem. Kendrick publicznie go chwalił na Insta Stories i na innych platformach społecznościowych, no i to bardzo mocno pomogło mu zdobyć rozgłos w środowisku. No i teraz pewnie wielu z was może być zdziwionych albo nie, no nie wiem, może nie, raczej nie powinniście być, dobra, nieważne, brnę niepotrzebnie. Słuchajcie, jest to chyba jeden z takich pierwszych raperów, który publicznie przyznał, że identyfikuje się jako osoba sexually fluid, czyli płynna seksualnie. Wielu fanów i artystów no raczej tego nie chce otwarcie o tym mówić. On zrobił to dosyć szybko, opowiedział o płynności seksualnej, on nie ma z tym problemu i zachęca do po prostu do coming outów i jeśli kogoś coś męczy, to żeby po prostu mówił. Nie sposób się z tym nie zgodzić, jeśli was coś męczy, to po prostu mówcie. Posłuchajmy kolejnego utworu od niego. Izaja Raszat, posłuchajcie.

La Copa de la Vida, Ricky Martin, kolejny hymn mundialowy, który nam się tutaj zakręcił w naszej audycji. Niestety powolutku zmierzamy do końca, ale zdecydowanie nie do końca mundialu, przynajmniej jeszcze miesiąc, więc pewnie on u mnie w tym miesiącu na audycjach no będzie się przewijał, chcąc, nie chcąc. Mam nadzieję, że zaakceptujecie te audycje rapowo-futbolowe, no bo naprawdę jest to dla mnie święto, ja co 4 lata mogę się cieszyć. Myślę, że zresztą, że też tak macie, tym bardziej, że ostatni mundial, przypominam, był podczas jesieni i ten brak słońca, brak ciepła, brak tych wszystkich takich ogródkowych klimatów, uważam, że bardzo zepsuł odbiór mundialu, a ten faktycznie mamy w czerwcu, kończy się w lipcu, to będzie pełnoprawne doznanie i bardzo się z niego cieszę. A my teraz słuchamy dalej Don Tolivera z utworem Gamestone.

Don Toliver. Don Toliver z utworem, Boże, przepraszam, Don Toliver. Zmęczenie i rozkupienie, przepraszam. Tory Lanez z utworem Broke in a Minute. No, bardzo taki popularny artysta, który niestety skończył w więzieniu i to z bardzo długim wyrokiem, ponad 20-letnim, więc nowej muzyki nie uświadczycie. Inspirowało się nim wielu artystów, w tym wielu polskich artystów, bo w swoim prime time i mainstreamie robił bardzo, ale to bardzo ciekawą muzykę. Niestety nasza audycja zmierza już do końca, niewiele nam zostało, ale jeszcze chwilę wam tutaj poopowiadam o mundialu i o tym, jak bardzo się cieszę, że to się w końcu zaczęło. Długie wyczekiwanie było, jak już się skończy mundial, wszyscy możemy oficjalnie zacząć czekać już tylko na GTA 6 i będzie wszystko wiadome. Chciałem się upewnić, aktualnie stan meczu Meksyk, RPA, pierwsza połowa, 42 minuta, 1-0 dla Meksyku. Jeśli bylibyście zainteresowani, no to Meksyk jest 14 drużyną w rankingu FIFA, a RPA jest drużyną 60, więc przepaść faktycznie tutaj istnieje. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj, oczywiście zapraszam za tydzień na audycję specjalną, którą poprowadzę z Dominiką, a po naszej audycji odbędzie się koncert Zuziuli na Rapscenie 4, więc serdecznie polecam, bądźcie z nami, koncert na żywo to jest zawsze ciekawe wydarzenie, szczególnie te 3 godzinne poprzedzające te audycje. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia. Słyszenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
3: i Ula.
1: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
0: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
4: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
1: Słuchasz czwórki.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Aktualnie w ponad Polską sporo chmur, temperatura od 12 do 16 stopni Celsjusza, raczej bez opadów, chyba że na północy mogą się pojawić lokalnie. Temperatura na południu w górach bardzo wysoka jak na porę, bo aż 16 stopni Celsjusza. Jutro może być troszkę cieplej.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Cześć, z tej strony Kuba Jamrozek. Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przygotowaliśmy dla Was dźwiękowe perełki. To najlepsze rozmowy, których mogliście słuchać w czwórce.
3: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: need my things.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
1: Przypominamy najlepsze rozmowy.
3: Najlepsze rozmowy
1: w czwórce.
3: W czwórce.
4: W czwórce to, co najlepsze, zaczyna się z samego rana. Tak było dziś w poranku czwórki, na który zaprosiła Dominika Płonka.
5: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
6: Czwórki. Ze mną w studiu jest już mój dzisiejszy gość, Jarosław Łojewski, porażkolog. Dzisiaj o książce Anatomia porażki, zmienia i niepowodzenia w narzędzia rozwoju, ale również w ogóle o tym, czym jest porażka. Cześć.
7: Cześć.
6: Czy my Polacy w ogóle potrafimy się gdzieś tam na tych porażkach, na tych błędach uczyć? Czy my w ogóle mamy taki sposób?

0: dojrzewania, gdzie właśnie rodzice nam mówią, dobra, jest okej, czy jednak jest ta kultura trochę przeciwna temu?
1: Nie ma takich badań, które by to jakoś jasno pokazały, natomiast ja widzę, że to się zmienia trochę w czasie. W wyniku na przykład tego, że coraz głośniej od kilku lat zaczęło się mówić o tym, że no, są też błędy, są też wypaczenia, są też porażki, są też fuck-upy i ludzie zaczynają rozumieć, że to jest po prostu element życia, że to jest coś, czego nie unikniemy. Nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów i którzy jeszcze nie popełnią błędów. Więc gdzieś ludzie się po prostu zaczynają powoli z tym oswajać, ale to też jest różnie w różnych miejscach, w różnych organizacjach, na przykład w różnych kulturach. Nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, jak bardzo potrafimy, ale widzę, że z roku na rok trochę lepiej to wygląda i ludzie akceptują to, że może im się coś przydarzyć, w związku z tym musimy być na to gotowi z jednej strony, a z drugiej strony, jak nam się coś przydarzy, to fajnie byłoby, gdybyśmy umieli zareagować na to we właściwy sposób i to jest między innymi to, co robimy w fundacji, uczymy, jak reagować we właściwy sposób.
0: To jak w takim razie, może jakby zaczynając od samego początku, żebyśmy wszyscy byli w tym samym miejscu, jak zdefiniować w ogóle, czym jest w naszym życiu porażka? Bo to jest słowo, które niesie ze sobą jakąś taką bardzo dużą wagę. Ta porażka brzmi nawet jakoś tak przerażająco, jak modliszka.
1: Porażająco nawet, tak. Rzekłbym. Źródło słów jest taki, że pochodzi to od czasownika porazić, czyli z nagła, z niespodziewana coś po prostu nam się przydarza. No i ono ma w sobie coś takiego właśnie porażającego, co powoduje, że my zwracamy uwagę na taką siłę emocjonalną tego, co nam się przydarzyło. Natomiast oczywiście jest całe multum wyrazów bliskoznacznych, jak niepowodzenie, błąd, fuck up, wtopa, o mało co, na przykład niektórzy używają takie określenia. My dosyć często używamy tego słowa porażka na różnego rodzaju spotkaniach czy warsztatach. Po pierwsze po to, żeby ludzi oswoić trochę z tym słowem, a po drugie, żeby zdjąć trochę takie odium jakiejś krzywdy, która nam się staje nawet przy jakichś małych niepowodzeniach czy porażkach. Chociaż kwestia wielkości też zależy od tego, jakie emocje będziemy mieli po takiej sytuacji. I mamy taką swoją definicję, żeby ludzie ludzie na warsztatach dyskutowali, czy ta historia to już jest porażka, czy tylko jakiś błąd, albo jakieś małe niepowodzenie. Więc mamy taką definicję, że porażka to jest nieosiągnięcie założonego celu, po prostu. Zdejmuje z tego tą warstwę emocjonalną, a jakby konsekwencje dalej pozostają te same, musimy coś z tym zrobić, musimy naprawić to, co się wydarzyło, jakieś zareagować, no i to, do czego namawiamy, wyciągnąć wnioski.
0: Jak zostaje się, Jarosławie, porażkologiem? Jaka historia kryje się za tym, że ty w ogóle wziąłeś się za porażkę w swoim życiu i rozkładasz ją na czynniki pierwsze i pomagasz innym, między innymi swoją książką, nie przejmować się tak tymi porażkami?
1: Tak, napisałem to w książce, natomiast było to za długie i zostało to skrócone.
0: Nie, to nie jest część taka, książki opowiemy,
1: tak, to nie jest taka
0: razie
1: historia jak Blues Brothers, że bohaterowie filmu wchodzą do kościoła i nagle ich tam oświeca. To jest raczej taka historia gromadzenia przez lata doświadczeń związanych z tym, czym się zajmuję zawodowo, czyli z prowadzeniem różnego rodzaju projektów, z wymyślaniem różnego rodzaju rzeczy. I związane było z pewnym takim też trochę splotem okoliczności, bo w pewnym momencie zauważyłem, że do Polski, w Polsce zaczęła być organizowana pierwsza edycja takiego wydarzenia Fuck Up Nights. To jest taki format a la TEDx, tylko o porażkach się mówi, tylko o niepowodzeniach. I zainteresowało mnie to. Tak bardzo mnie zainteresowało, że sam zacząłem to organizować w Trójmieście i zobaczyłem, jak ludzie z jednej strony na scenie, którzy opowiadali o swoich własnych porażkach, bo na tym to miało polegać, a z drugiej strony ci, którzy słuchali, jak oni reagują. Okazało się, że po stronie widowni była bardzo duża potrzeba dotycząca tego, w jaki sposób radzić sobie z tego typu sytuacjami, że nam się po prostu nie udaje. I z jednej strony te osoby na scenie były jakimś wzorem, bo oni mówili, jak sobie z tym radzili, albo jak sobie z tym nie radzili i co z tego wyciągali. A z drugiej strony była też przestrzeń na to, żeby ci ludzie, którzy byli na widowni, mogli między sobą czy później z tymi prelegentami też porozmawiać. I w pewnym momencie zaczęły się pojawiać pytania, co dalej, co jeszcze, Jarek, jak do tego podejść, czy są jakieś narzędzia, czy są jakieś metody, jak sobie z tym radzić w ogóle, jak zapobiegać temu. No i w dużym skrócie przy jeszcze paru sprzyjających elementach i paru sprzyjających osobach stwierdziłem, że zajmę się po prostu tym tematem, bo też mnie wkręcił po prostu. I tak już 8 rok fundacja funkcjonuje. Fundacja Dobra Porażka się nazywa, a ja sobie ten temat jakoś tak poukładałem w takie elementy, że każda porażka to jest jakieś zdarzenie, to są jakieś emocje, to jest lekcja, którą powinniśmy wyciągnąć, a nie zawsze to robimy.

0: właśnie taka mniej więcej jest struktura książki, gdzie te obszary są omówione w taki sposób, żebyśmy zrozumieli, co tak naprawdę w kolejnych tych obszarach się dzieje, jak możemy to wykorzystać do tego, żeby pójść dalej z tym tematem, żeby sobie jakoś z tym poradzić. I jak możemy wyciągnąć wnioski z tego wszystkiego, co tam się wydarzyło. Tak ostatnio się znajomi śmieli, że zawsze mówiłem, że ta część związana z emocjami dla mnie jest taka najtrudniejsza. Nie jestem psychologiem, tylko jestem specjalistą zarządzania. I ona jest największa w tej książce.
1: Mimo wszystko
0: wymagało to ode mnie dosyć sporego researchu i uporządkowania tej rzeczy, którą miałem najmniej uporządkowanej do tej pory. Natomiast moim zdaniem dostajecie tutaj, to nie jest taki typowy poradnik, to jest taka książka, która pokazuje pewne rzeczy, daje pewne narzędzia, natomiast bardzo uniwersalna, nie jest pisana z pozycji psychologa, no bo nie mogłem z takiej pozycji pisać, tylko z pozycji osoby, która pracuje z ludźmi, która pracuje z zespołami, czasami są to zespoły organizacyjne, czasami takie projektowe, czyli gdzieś tam krótkoterminowo, typu kilka miesięcy czy rok pracujemy ze sobą. Ja właśnie z tej pozycji tutaj opisywałem, jak podchodzić do tego, co może nam się po prostu, nam albo komuś w naszym zespole nie udać, jak możemy go wesprzeć.
1: Co z dniem porażki? Czy to jest też forma propagowania i w jaki sposób organizujecie go w tym roku, bo się tym również zajmujecie?
0: Tak. Zacznę od tego, że kilkanaście lat temu grupa studentów z Finlandii wymyśliła, że 13 października to będzie Międzynarodowy Dzień Porażki. Zaczęła organizować takie wydarzenia u siebie w Finlandii, pojawiły się w paru innych krajach. A w Polsce Dzień Porażki się pojawił 8 lat temu, jak już w Finlandii i w innych krajach przestał być organizowany.
1: No zawsze jesteśmy gdzieś tam...
0: Tak, oryginalnie jesteśmy.
1: Oryginalnie, dokładnie.
0: To nie jest wydarzenie takie jak Fuck Up Nights, gdzie głównym wątkiem są historie porażek, tylko to jest takie wydarzenie, gdzie pojawiają się te historie porażek jako kanwa rozważań na tym, jak można podchodzić do tego typu tematów, jak sobie z nimi radzić, co i jak można wymyśleć, żeby na przykład unikać porażek, bo to też jest jeden z elementów tego, czym się zajmujemy. Bo porażki generalnie nie są jakoś tam super fajne. Fajne są lekcje, które z nich możemy później wyciągnąć. I my staramy się zaprosić takie osoby, które podzielą się swoim doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami, które pozwalają budować odporność na radzenie sobie z niepowodzeniami, z błędami. Bo my oduczamy dzieci, jak są małe, radzenia sobie z błędami, z niepowodzeniami. My po prostu ich oduczamy, oceniając to, co robią, że nie robią zgodnie z naszym szablonem, naszym osobistym, jako rodziców, babciów, ciociów, czy jako nauczycieli, którzy muszą po prostu do jakiegoś szablony jechać. No i później jest taki problem, że jak nie osiągnę jakiegoś wyniku, to już dla mnie jest porażka. Nieistotne, że jestem teraz lepsza niż przedwczoraj czy dwa tygodnie temu, ale nie jestem jeszcze na topie, więc...
1: Rozmawiajmy w takim razie o porażkach. Nie oduczajmy młodszych pokoleń tych porażek i przyzwyczajajmy do tego, że to jest nieodłączna część naszego życia. Dawajmy narzędzia, które pomogą nam te porażki przezwyciężać. No i wpisujemy 13 października w takim razie do kalendarza. Jarek Łojewski, porażkolog, był moim gościem w poranku czwórki. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Dodam tylko, że łatwo traficie, bo będzie online.
2: Ale temat. Zostań z czwórką. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najnowsze trendy? To właśnie o nich w audycji Dla Zasięgu rozmawiają Marta Zinkiewicz i Julia Święch.
0: Dla Zasięgu.
1: Dla Zasięgu.
3: Dzisiaj myślę, że będzie się działo, będzie trochę nerwów i trochę rozmowy o tych nerwach, prawda?
4: Mam nadzieję, że same się jakoś tym nie poddenerwujemy, ale już chyba pora wyjaśnić, o co chodzi. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych zaczyna pojawiać się bardzo dużo treści takich poradnikowych, jak profesjonalnie mówiąc uregulować swój układ nerwowy.
3: Tak, na przykład jest POV, ten jeden znajomy, który ma właśnie taki uspokojony spokojny system nerwowy. I tam są różne scenki, kiedy ktoś właśnie udaje takiego wychillowanego, wyluzowanego i, nie wiem, odcina się od toksycznych ludzi, od toksycznych wiadomości. Także tego jest naprawdę sporo.
4: I to jest chyba jakiś taki cel, do którego wiele osób w mediach społecznościowych dzisiaj dąży. No wszyscy wymieniają się swoimi wrażeniami, tym jak się czują na co dzień. Ja czujemy się często i zestresowani, i przebodźcowani, więc z jednej strony naturalnie, że pojawiają się różnego rodzaju właśnie poradniki, jak przeciwdziałać takiemu samopoczuciu. Ale tego jest na tyle dużo, że postanowiłyśmy się temu przyjrzeć i zapytać, czy to jest dla zasięgu, czy my wszyscy dzisiaj jesteśmy ekspertami właśnie po to, żeby inni nam nabijali serduszka, komentarze.
3: Po co to komu i w ogóle, no, dlaczego aż tak chcemy być uspokojeni, spokojni właśnie? Dlaczego chcemy też zoptymalizować trochę ten swój układ i cały system nerwowy?
0: Co się klika? Sprawdzamy.
1: Sprawdzamy.
4: No i oczywiście, że w ostatnim czasie klika się wszystko to, co jest związane z naszym dobrostanem. My dzisiaj naprawdę szukamy rozwiązań, odpowiedzi na różne pytania, które pojawiają się w naszej głowie. Czyli jak żyć lepiej, jak żyć spokojniej.
3: Spokój się klika.
4: No właśnie, chodzi nam przede wszystkim o spokój. Jesteśmy zmęczeni, jesteśmy przebodźcowani, ciągle coś, ciągle jakiś stres, obowiązki, wyzwania. No i co robić w tym wolnym czasie, żeby jakoś się resetować? I właśnie postanowiłyśmy przyjrzeć się temu, co w mediach społecznościowych słychać w tym temacie, bo ostatnio jest dużo, jest głośno, jest naprawdę intensywnie, jeśli chodzi o ten temat. A takim punktem zaczepienia jest to, mam wrażenie, że takich treści być może jest najwięcej, albo coś, co u mnie w ostatnim czasie zaczęło się pojawiać, to jest regulacja układu nerwowego. I tobie, Julia, zostawię rozwinięcie tej definicji.
3: Definicji jednoznacznej uważam, że nie ma, ale pod tym hasłem znajduje się naprawdę wiele sposobów na właśnie osiągnięcie tego spokoju, osiągnięcie tego uregulowanego, no, całego układu nerwowego. I jednym ze sposobów, który mi się często wyświetla, jest tak zwany mental health walk, czyli spacer na rzecz zdrowia psychicznego. Czyli po prostu wyjście z domu, pójście na spacer, który, no, umówmy się, raczej z założenia ma trwać dłużej niż, nie wiem, 5 minut, tylko na przykład godzinę. Oczywiście już się pojawiają tutaj też techniki optymalizacji typu 10 tysięcy kroków minimum i różne trakowanie, śledzenie swoich spacerów, ale no ta technika właśnie wyjścia na spacer i po
4: świetna
3: prostu...
4: Świetna technika, jaka profesjonalna.
3: Tak, bardzo w ogóle innowacyjna rzecz. Wyjście z domu i pójście na spacer.
4: No właśnie, często pod takim płaszczykiem tego, że to są trendy, że to są wellnessowe rozwiązania, rzeczy, które mają wpłynąć na ten spokój naszego układu nerwowego, tak naprawdę to są często bardzo proste czynności, przyjemności, dobre słowo.
3: Czynności też, i przyjemności.
4: Tak, jak najbardziej, bo nie wiem, czy pamiętasz, jakiś czas temu w mediach społecznościowych też pojawił się taki trend na wietrzenie pomieszczeń, otwieranie okien. I mam wrażenie, że nam o tym powiedziała nasza gościni w audycji, kiedy rozmawiałyśmy o różnego rodzaju sposobach na dbanie właśnie o siebie. Ja wcześniej o tym nie słyszałam, ale to też pokazuje, że spacer, cisza,
3: dotknięcie trawy
4: i wietrzenie pomieszczeń, to są prawdziwe trendy i o tym się w mediach społecznościowych dzisiaj rozmawia. I w ogóle wyjście na ten spacer, to jest oczywiście z przymrużeniem oka, ale myślę, że naprawdę ciekawa rzecz, bo jeszcze rok temu, 2 lata temu, ja mam wrażenie, że jak każdy z nas wychodził na spacer, to od razu słuchawki, podcast.

0: Tak, a teraz pojawiają się pojedyncze przypadki wyjścia na spacer bez słuchawek.
1: No właśnie, o to nam coraz częściej chodzi, że my sobie chyba zdaliśmy sprawę, że jak robimy 1000 rzeczy naraz, to ostatecznie na koniec dnia to nie jest na plus, a raczej wracamy właśnie z takiego spaceru, znowu jakaś dawka informacji do przetworzenia.
0: I znowu jesteśmy zmęczeni.
1: A przecież to miało nam pozwolić odetchnąć. Ja też sobie wypisałam kilka takich sposobów, które wydały mi się też ciekawe. Ty powiedziałaś o tym cichym spacerze. To są oczywiście ćwiczenia oddechowe, ale nie takie, że siadamy i robimy, tylko gdzieś tam coś tam pomiędzy. Szykujemy sobie śniadanie, no i oddychamy w jakiś konkretny sposób. To jest też zimno. Zimne prysznice, jakieś kostki lodu. To ma nam pomóc.
0: Zimne zanurzenie tak zwane.
1: Tak, tak. Żeby tak się osadzić w tym, co jest właśnie tu i teraz. Ale to też jest potrząsanie ciałem, jakieś takie spontaniczne, żeby właśnie te napięcia z siebie wyrzucić. No i właśnie chodzenie chociażby boso po trawie. To jest to, na co ja zwróciłam uwagę.
0: Bo i to takich... jest to, co alergicy kochają.
1: Na pewno, a ty jesteś chyba alergiczką, tak. dlatego chyba to rozwiązanie
0: akurat ja tego nie praktykuję akurat.
1: Ale tego jest naprawdę bardzo dużo. Dziś będziemy właśnie rozmawiać o tym, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze, jakie są plusy, minusy, wyzwania. Wielu z nas szuka inspiracji, szuka pomysłów, pomocy, jeśli chodzi o to, jak odzyskać spokój, równowagę, jak się tak wiecznie nie stresować i nie czuć się w ciągłym pędzie. O tym będziemy rozmawiały z Moniką Zapór, która jest już z nami na łączach. Monika prowadzi profil Mózg na kwasie, a tam tworzy treści o mózgu, o lekach, stresie, śnie, zdrowiu psychicznym i używkach. Słyszymy się, Moniko?
2: Słyszymy się, ja was słyszę.
0: To fantastycznie, super. Witamy.
1: Rozmawiałyśmy dzisiaj między innymi o tym, że w mediach społecznościowych ostatnio coraz więcej jest różnego rodzaju poradników dotyczących tego, jak uspokoić swój układ nerwowy. I my przeglądałyśmy takie treści i wyłapałyśmy kilka takich najczęściej pojawiających się sposobów. I jest to coś, co faktycznie zyskuje, mam wrażenie, w ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie. Czy ty też to zauważyłaś, będąc jeszcze bardziej zanurzona właśnie w taką tematykę? Czy takie treści też ci się pojawiają? Czy widzisz, że jest to rosnące, duże zjawisko?
2: Powiem wam, że zdecydowanie od pewnego czasu można zauważyć, że jest to dosyć mocny trend. Generalnie zdrowie psychiczne, właśnie ta neurobiologia, ten układ nerwowy gdzieś coraz częściej zaczyna tak wchodzić w ten temat mainstreamu coraz bardziej. I rzeczywiście różne treści od różnych osób zaczynają się na ten temat pojawiać.
0: A jak myślisz, z czego to wynika?
2: Myślę, że coraz bardziej gdzieś chcemy jako ludzie zrozumieć samych siebie. Też żyjemy mimo wszystko w epoce dosyć dużego przeciążenia w pewien sposób. My żyjemy w świecie, gdzie mamy problemy ze snem, stają się one coraz częstsze i coraz bardziej gdzieś szuka się tych takich też oddolnych w pewien sposób rozwiązań, a myślę, że właśnie tematy jak regulacja układu nerwowego dla niektórych takim oddolnym tematem właśnie mogą się wydawać.
1: Moniko, ty też właśnie takie tematy, takie wątki poruszasz na swoim instagramowym profilu. Między innymi pisałaś o tym, że w ostatnim czasie wszystkiego jest po prostu jakoś za dużo. Czy ty też czujesz jakąś taką potrzebę i powinność, żeby właśnie poruszać te wątki? Czy dostajesz takie pytania, komentarze? Czy ludzie chcą dowiadywać się coraz więcej na ten temat?
2: Takie zapytania jak najbardziej się pojawiają i też niekoniecznie w kontekście samego właśnie takiego przebodźcowania czy zmęczenia, ale też z powodu jakby cech, jakimi się pokazują moi odbiorcy, to też często od strony konkretnego na przykład zaburzenia lękowego czy od strony bycia osobą neurotypową, bo to też są różne jakby podstawy i różne też efekty tych różnych odczuć przeciążenia, więc jak najbardziej jest ich dosyć sporo.
0: A czy widzisz jakieś takie złe trendy, jeśli chodzi o właśnie to uspokojenie układu nerwowego? Czy jest coś, co faktycznie...
1: Na co powinniśmy uważać?
0: No właśnie, na co powinniśmy uważać?
2: Coś, co mi się osobiście bardzo nie podoba, to też taki skręcający trend w to, żeby zrobić z takiego regulowania układu nerwowego z odpoczynku pewien projekt i takie zarządzanie tymi wszystkimi tak naprawdę filarami naszego zdrowia w taki sposób, jakby były to wręcz kolejne zadania do wykonania, bo inaczej ja nie odpocznę, ja się nie zregeneruję.
0: Czyli wszelkie zegarki, monitorowanie czasu snu i różne tego typu rzeczy. Jestem bardzo jeszcze ciekawa

0: praktyk, które są takie pozytywne, które faktycznie działają, ale to może o nich zaraz. Naszą gościnią jest Monika Zapór, znana na Instagramie jako Mózg na kwasie i myślę, że wrócimy za moment, bo mamy jeszcze z Martą kilka pytań.
1: Ale rozmowa.
2: Ale rozmowa.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
2: Czwórka Online.

0: Przestań już do mnie dzwonić, przestań mi wysyłać te memy z kotkami.
1: Przypominamy najlepsze rozmowy w czwórce. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
2: Słuchacie najlepszych z najlepszych w czwórce. Udowadniamy wam, że nie ma pytań bez odpowiedzi. Przykład? Bardzo proszę, posłuchajcie.
3: Popołudniowa w czwórce.
4: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a ze mną gość, dr Karolina Dobrowolska z Rauka, która jest autorką książki Szybko, zdrowo, bez wysiłku. I w tej książce znajdziemy polecajki dla osób zabieganych, proste posiłki. Ja zacznę w takim razie od takiego powiedzonka. Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację zostaw wrogowi. Czy jest w tym powiedzeniu jakaś dobra rekomendacja, choćby w małym stopniu?
5: Może w mikrostopniu, gdybyśmy mieli jeść bezpośrednio przed pójściem spać. Natomiast tutaj chciałabym od razu zdemonizować jedzenie po 18, że to jest jakieś magicznie zakazane. No nie, to są stare już jakieś takie treści, jakieś mity, które gdzieś wciąż krążą niestety w internecie. Co prawda mogę się ewentualnie zgodzić, jeżeli ktoś chodzi gdzieś około powiedzmy 21 spać. Bo reguła jest taka, żeby zachować odstęp od ostatniego posiłku mniej więcej 2-3 godziny. Głównie po to, żeby po prostu przewód pokarmowy zdążył strawić to, co jest do strawienia. No i żebyśmy mogli sobie spokojnie pójść na odpoczynek.
4: 5 posiłków dziennie czy 3?
5: O Jezu, nie. 5 posiłków nie. Ja szczerze mówiąc chyba raz w karierze mi się udało ułożyć jadłospis na 5 posiłków, bo pani akurat wtedy, pamiętam, bardzo tego wymagała i po prostu czuła się na tym świetnie. Ja się wymęczyłam potwornie, bo wymyślić tyle posiłków na 7 dni, bo akurat tak układam jadłospis, no to było niezłe wyzwanie. A druga kwestia, no szczerze mówiąc, ja nawet tylu posiłków nie jem, bo po prostu na to nie ma czasu. Owszem, można przygotowywać sobie posiłki na 2-3 dni, jasne, jak najbardziej to jest w porządku. Można mrozić posiłki i mieć gotowce, no natomiast kiedy znaleźć czas na te 5 posiłków?
4: Nie ma. Jesteśmy już dzisiaj tak zabiegani, no i właśnie, jesteśmy tak zabiegani, że wracamy, załóżmy, po tej 16 do siebie, do domu, do mieszkania. Nie mamy już siły. Co w takim razie proponujesz przygotować, żeby nie ponieść większych strat psychicznych, moralnych, etycznych i tak dalej, i tak dalej.
5: Szczerze mówiąc, nawet w takich bardzo kryzysowych sytuacjach naprawdę polecam sprawdzić gotowce, bo czy w takich, nie wiem, czy mogę wymieniać nazwy, więc może nie powiem, ale w popularnych marketach, takich dyskontach też można znaleźć naprawdę dobrej jakości te gotowce, więc już nawet lepiej wybrać coś takiego, niż skończyć na jakimś daniu restauracyjnym. Faktem, że w restauracjach, nawet jeżeli jest bardzo dobrej jakości restauracja, no to te posiłki są takie odżywcze. Natomiast tam liczy się głównie smak dla kucharza, więc to, ile doda masełka i oliwy, no to już to leży w jego gestii, a to niestety bardzo mocno nam podbija kaloryczność posiłku. Więc tutaj też bardzo zależy od tego, jaki kto ma cel. Jeżeli chce zachować masę ciała, no to powiedzmy, że może sobie pozwolić na troszeczkę takie większe odstępstwa. Natomiast osoby na redukcji, no gdzieś bardziej powinny zwracać uwagę na te kilokalorie.
4: To mnie zaskoczyłaś tą kwestią związaną z tymi gotowcami, bo ja ich ostatnio unikałem jak ognia i kiedy mogłem, to starałem się przygotowywać sobie posiłki samodzielnie. Natomiast to jest w takim razie dobra wiadomość, że czasem można trochę włączyć sobie tryb lenistwo, no chyba, że ktoś jest zapracowany, no to wtedy rozumiemy, odpalamy sobie takiego gotowca. My jeszcze te wątki będziemy poszerzać. Kuchnia dla zabieganych to jest główny temat drugiej godziny.

0: godziny popołudniowe, a w studiu dr Karolina Dobrowolska-Zrałka, autorka książki Szybko, Zdrowo, Bez Wysiłku. To jak ty podchodzisz do kanapeczek? O godzinie której? 16-17 pewnie.
1: Czasem wbrew pozorom dla zabieganych nawet kanapki na obiad są dobre. Na pewno to jest lepsze niż nic.
0: Ale jaką kanapkę właśnie byś polecała? Z czym?
1: O Jezu, ja jestem fanką po pierwsze pieczywa takiego pełnoziarnistego albo razowy. Ja uwielbiam razowy na zakwasie i taki ten charakterystyczny kwaskowy posmak bardzo mi osobiście pasuje. Ale lubię też ogólnie żytni jasny, orkiszowy też jest bardzo dobry. No ja jestem fanką na biału, więc tutaj twarożek z rzodkiewką, ze szczypiorkiem albo serek wiejski, do tego jajeczko na pół miękko, no to jest rewelacja.
0: Ja chciałem zapytać się trochę tak o ekonomię teraz ciebie, Karolino, czyli na jakich produktach nie warto oszczędzać, za co warto zapłacić po prostu więcej? Bo ty też używasz takiego porównania w książce, tak jak z butami, prawda?
1: Tak.
0: Warto jest zainwestować w dobre buty, niż wymieniać je tam co pół roku.
1: Tutaj też jest takie demonizowanie węglowodanów. No zależy na jakie. Ja osobiście bym nie oszczędzała na dobrej jakości orzechach i na dobrej jakości maśle orzechowym. No bo kurczę, kto z nas nie wyjadał masła orzechowego łyżką? No przyznajmy się. No,
0: ja się przyznaję, ja wyjadałem.
1: Ja jak się czasem dorwę, no to też po prostu leci ze słoika. Tam mamy zdrowe tłuszcze, mamy też źródło białka, mamy też błonnik pokarmowy, który bardzo dobrze też odżywia nasza jelita. Jeżeli chodzi o warzywa i owoce, no to tutaj też nie oszczędzajmy. Naprawdę dobrej jakości, jak się pójdzie na taki ryneczek, my we Wrocławiu mamy taki ryneczek na Jemiołowej, osobiście go uwielbiam. Jak w sobotę się zbierają tacy dostawcy, tacy prosto z pola mają te swoje warzywa, no to jest nie do podrobienia.
0: Ale te orzechy, o których mówiłaś, one potrafią być bardzo drogie. Ja sobie przypominam orzechy na przykład brazylijskie. Ile za paczuszkę? Z dwie dychy o nich sobie życzą
1: często?
0: No tak
1: samo właśnie z tą makadamią, jak mówiliśmy wcześniej. Natomiast też weźmy pod uwagę, że paczkę chipsów zjemy bez problemu. No myślę, że jedno posiedzenie do filmu i paczka pójdzie, nieważne jakiej wielkości. Natomiast zjedzenie całej paczki orzechów, no to już jest problem, bo po prostu nas to bardzo mocno, mówiąc brzydko, zapcha i nasyci. Więc tutaj też te proporcje będą zupełnie inne. Jeżeli wybierzemy sobie chleb, na przykład weka, nie wiem, czy u was w Warszawie też się mówi weka.
0: Nie, to jest na południu, prawda? Głównie weka.
1: A, okej. Okay. No to taka pszenna bułeczka jakby, no powiedzmy, kajzerka u was też się
0: kajzerka
1: mówi?
0: Kajzerka się mówi, okay. Oczywiście.
1: No powiedzmy, że taka kajzerka, no to kajzerek możemy spokojnie zjeść 4-5 bez większego problemu, natomiast jeżeli chodzi o pieczywo żytnie, takie razowe, no to naprawdę tutaj aż takich ilości nie zjemy, bo ono właśnie jest dużo cięższe, więc szybciej po prostu się najemy.
0: Są osoby, które wolą smak słony, są takie, które wolą bardziej słodki, ja należę do tej drugiej grupy osób, dlatego teraz
1: cię,
0: no to piąteczka w takim razie możemy sobie z daleka przybić, bo jest zbyt długi ten nasz czwórkowy stół w studiu. Czy istnieje dobry cukier?
1: Wszystko tak naprawdę zależy od ilości. No bo powiedzmy, cukier z owoców, owoce ogólnie ja uważam, że są zdrowe i nie dam się gdzieś tutaj wkręcić, że to cukry proste i że to jest to samo, co cukier taki z cukiernicy.
0: Nawet słodki banan?
1: Nawet słodki banan. Szczerze mówiąc, banan to jest naprawdę świetna bomba, jeżeli chodzi o potas. Więc na przykład dla osób z problemami z naciśnieniem, czy ogólnie z kardiologicznymi, no to banan to jest świetna opcja. Banan wbrew pozorom też ma całkiem niezłe ilości białka. Jeżeli chodzi w ogóle o owoce, to ma ich najwięcej. Wracając też do owoców, one też nie tylko mają sam cukier, one też mają błonnik pokarmowy, mają też witaminy, więc to nie jest to samo, co cukier taki z cukiernicy. Jeżeli chodzi o takie zamienniki cukru, które gdzieś bym polecała, ja osobiście uważam, że na ten moment najlepszym jest erytrol, albo też erytrytol, bo to są dwie nazwy, albo stevia. Tylko są dwa kruczki. Jeden jest taki, że stevia ma taki lekko herbalowy posmak. Ja osobiście bardzo to lubię i ja sobie dodaję do herbaty i mi to bardzo pasuje. Natomiast są osoby, którym to przeszkadza, jakby też to rozumiem. Druga opcja to właśnie ten erytrytol i on jest, jeżeli chodzi o smak, taki sam jak cukier. Tylko, że są jeszcze dodatkowe kruczki. Erytrytol jest mniej słodki niż cukier, więc jeżeli dajemy przykładowo jedną łyżeczkę cukru do herbaty, to erytrytolu musimy dodać tak mniej więcej około 1,5. Natomiast stevia jest 200 lub 300 razy nawet, czy nawet 500 razy słodsza niż cukier, więc jej musi być naprawdę taka koniuszka, koniuszki, łyżeczki.
0: To tak na paluszek sobie sypiemy.
1: No nawet mniej. No kiedyś mój mąż, jak pierwszy raz kupiłam, to tak zasypnął do kawy, że to był nie do wypicia taki ulep herbalowy. I od tamtej pory się nauczył, że to taki naprawdę mici-pici musi być i wtedy jest ten słodycz fajny. Oba się nadają do pieczenia, więc to też jest duży plus i nie ma żadnych jakichś takich reakcji, żeby się tworzyły szkodliwe substancje. One są też naturalne i plus też jest taki, że nie podnoszą stężenia glukozy w surowicy krwi po spożyciu. Więc nawet osoby z insulinoopornością czy cukrzycą mogą spokojnie sobie to stosować.
0: Tutaj pytałem o ten cukier, bo ja na przykład po sobie też zauważałem, że w pewnych momentach poprzedniej na przykład mojej

0: i pracy, no to takim właśnie moim kopem było zjedzenie sobie jakiegoś batonika, czegoś słodkiego i takie trochę zapychanie się, więc raczej nie batoniki, raczej owoce, taki banan wjeżdża jak nic. No to jeszcze etykiety w takim razie na sam koniec.
1: Ja jeszcze tylko bym dodała, dobrze, żeby też było niejasności. Najlepiej na przykład owoce sobie połączyć wtedy, przez to, że to są cukry proste, mimo wszystko pod kątem takim chemicznym, to żeby sobie zjeść to z garstką orzechów, albo nawet z tym przykładowym skyrem, bo białko i tłuszcze hamują wchłanianie węglowodanów. Więc na przykład, jeżeli są właśnie osoby, które mają problemy z gospodarką węglowodanową, no to takie jabłko najlepiej właśnie z jakimś jogurtem czy orzechami, albo jabłko z masłem orzechowym, nie wiem, czy jadłeś. No rewelacja w smaku.
0: No nie, jeszcze nie jadłem, ale to zachęciłaś.
1: No, jest pyszne. I to wtedy będziemy mieć pod kontrolą glikemię.
0: No dobrze, to na koniec sam etykiety. Czy producenci muszą umieszczać wszystko, cały skład, czy mogą coś zataić?
1: Są drobne faktycznie takie ilości. Teraz dokładnie nie pamiętam jakie, więc tutaj nie chciałabym kłamać, ale jeżeli jest poniżej iluś tam setnych procent, nie mają obowiązku tego wpisywać faktycznie w etykietę. Natomiast ogólnie ja nie jestem typem człowieka, który gdzieś tutaj jakieś spiski prześladuje, że mogą nie napisać. No mogą, no ale to są ogromne kary. Ja raczej jestem zdania, że trzeba gdzieś ufać. Natomiast no oczywiście, no jeżeli jest tablica dłuższa niż nasz tutaj stół.
0: Tablica
1: studio,
0: Mendelejewa na etykiecie, tak.
1: Tak, no to odkładamy. Najprostsza taka, żeby się nauczyć, bo oczywiście tych wszystkich E nie trzeba zapamiętywać.
0: I nie wszystkie E są złe.
1: To też prawda. Ale tu już jakby się nawet w to nie wgłębiać. Składniki na etykiecie są wymienione w kolejności malejącej. Czyli ten, który jest na pierwszym składzie wymieniony ze składników, tego jest najwięcej. Więc jeżeli widzimy, że w wędlinie najwięcej jest cukru, no to wiadomo, że ta wędlina już nie będzie dobra, no bo wędlina kojarzy nam się z mięsem, a niekoniecznie z cukrem.
0: Karolino, wytłumacz nam jeszcze krótko spożyć przed i spożyć do.
1: Jeżeli chodzi o spożyć przed, to głównie jest taki problem, że wtedy będzie jest gwarancja takiej pożądanej konsystencji i tego, żeby faktycznie ten produkt był taki, jak zaplanował sobie producent. Natomiast spożyć do jest wtedy, kiedy po tym terminie jest duże ryzyko, że już będzie po prostu produkt nieświeży. Natomiast oczywiście sprawdzajmy też, bo no, mi też czasem się zdarzy, szczególnie jeżeli chodzi o skyry czy o serki wiejskie, przegapić troszeczkę ten termin. Jeżeli wszystko jest w porządku i czujemy, że nie ma jakiegoś brzydkiego zapachu i smak jest ok, to też nie znaczy, że od razu produkt musi być do wyrzucenia. Bo wszystko to są wartości takie średnie. No, ciężko przewidzieć. Zależy od sposobu przechowywania, od tego, jaki był ciąg chłodniczy. No, dużo w tym wchodzi, więc no, bez sensu jest wyrzucać.
0: Czyli przede wszystkim
1: żywność.
0: Zdrowy rozsądek. Doktor Karolina Dobrowolska z Rauka, popularyzatorka wiedzy o żywieniu oraz autorka książki Szybko, zdrowo, bez wysiłku, proste posiłki dla zabieganych. Była razem z nami. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.

coś na końcu liny trzeba uciąć. Żarty, które bawiły, teraz smucą. I będę to powtarzał jak guzior. Ja będę to powtarzał jak guzior.

0: Dzięki za dziś. Kuba Jamrozek. Do usłyszenia. Cześć.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

piekarka pyta, czemu nie śpię. Bo nie chcę, tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka, zaraz mi odjedzie.

Nie włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, mradelocji i ewersny marzem, który ma papiery, na to nie mieszka po drodze. Bardzo mocno ściskam kole, robię live na telefonie. Ciągle mam ich na ogonie i podjechali obok z moją muzą w samochodzie. Hello, Edrych Bajo. Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment. Jak żywiej zrojeń, chyba nich obiech, czy już żonę. Lepiej kontroluj ten ogień. W aucie nocy 90 BPM.

wtrącić moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej.

0: To nie chińska układanka, którą ciągle mam układać. To nie chińska układanka.
1: Okej, okay, jo. Pani psycholog mi mówiła, umiej zadać se pytania. Zadałem, zmieniło się od ich zadania. Ich zadania to jest to, co tam śpiewają w Tamagotchi. Ja chcę tańczyć, kochać, tańczyć, się nie smucić i zostawić coś po sobie, no bo czemu nie? I nie pykło z modą serio, weź nie przejmuj się. Nauczyłeś się na niej rzeczy, dla nowej będziesz lepszy. Wiem, że mógłbyś być dla tamtej starej, ale ją to jej nowy typ oderzył. Stary, taka kolej rzeczy. Jeśli jest szczęśliwa, to co się nie cieszyć, bez reszty w to wsiąkasz i wiem, że tak bywa. Ale pomyśl, twoja przyszła to też czyjaś była. Nie będziesz tam pierwszy, to ciekawy wątek. Ja skłamałbym, mówiąc, że zmienia cokolwiek. To dla mnie ważne, żeby było fajnie, w zgodzie z samym sobą naturalnie.

Miejsce i spotkacie się na kawę następnego dnia. Przypomnicie sobie, jak było i że w sumie tak. Myślicie oboje, w sumie czemu nie spróbować? Jak tak nie będzie, pojawi się nowa, yo. Przyszła żona, pozdro z Krakowa.

przykładzik, tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu, prosto z walki. Dam tu kocyk na welur, bowiem i wnoszamy lolodnych. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni

Jak zrobi się ciemno, to wskakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, a wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele, za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienia.

się. Skończyłem nagrywać tę płytę i zamiast tu poczuć tę ulgę, ja nagle znów nie mam pomysłu na życie. Odwracam się przez ramię, tak jak kiedyś, ściska w krtani konfetti podeptane, mieni się na pustej sali. Mam

Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny. Niepokojąco spokojnie. Młodzi ludzie, tacy sami jak my, pragnący żyć. Duszne sierpniowe popołudnie, 17:05. Swe żniwo bez litości zbiera śmierć. Tak po prostu. Pamiętam o tym, kiedy mijam te tablice w codziennym zawale, walce o lepsze życie.